0: że tak jak mówię, no upadam, grzeszę, to jest tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz?
0: Kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia, właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które no ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, czy zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu. No wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, no, silnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który

0: No tak, a kiedy się manifestuje Zuduch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana, no
1: Tak,
0: bo
1: tak.
0: kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
1: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
0: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącany i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
1: Tak. Natomiast no, jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może no, nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale no jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą no było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia. Ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy, mogę...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia.
0: Ja myślę,
1: świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu Radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje, a w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze, ja kocham nasze dzieci, właśnie Tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji, no właśnie, małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi, żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas, i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba

0: naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie pieśnią na Twoją cześć, Panie. Daj nam Twoje słowa, Twoją miłość, Twoją łaskę w nasze serca. Niech Twoja wola się realizuje teraz i Twoja chwała niech będzie na naszych ustach. A Ciebie, Maryjo, bardzo Cię proszę o to, żebyś Ty była tutaj i opiekowała się z nami. Opiekowała się nami, żeby z Tobą, tak jak zawsze, był Michał Archanioł. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jędrzejczak. To jest ciąg dalszy jego historii, historii, w której jest Pan Bóg, jest medytacja, jest trans, jest cierpienie, buddyzm. W bardzo konkretnym wydaniu, w wydaniu, którego twarzą w Polsce jest Ole Nydal. Powiedziałeś, że to jest wampiryzm. Powiedziałeś, że to jest no, sytuacja dramatyczna kompletnie.
2: Tak, znaczy nie idzie o próby. Ja jestem chrześcijaninem i chrześcijaninem, który ma to swoje chrześcijaństwo ugruntowane w samym centrum, w moim sercu. Więc mnie jest dość trudno mówić źle o drugim człowieku, natomiast jest to przestroga, w związku z tym muszę. Postanowiłem w tej chwili, dopiero w tej chwili, nie wiem dlaczego, być może nasze rozmowy są cenne dla kogoś. Ja się będę modlił od dzisiaj dzień w dzień, żeby żadna młoda istota nie trafiła w łapy upiora, którym jest Ole Nydal. On ma dość sympatyczną twarz, natomiast jeśli pokazałby się upiór w swojej prawdziwej postaci, to by go nikt nie chciał. Więc występuje wobec świata w masce. A maska jest dość estetyczna, dość ładna i cały opierunek też jest dość przyjemny. Natomiast niech Bóg broni przed kontaktem z tym człowiekiem.
1: Twoją historię skończyliśmy w momencie, w którym dzięki staremu, mądremu katolikowi, tłumaczowi literatury science fiction...
2: On był też ochroniarzem księdza Popiełuszki.
1: No to wszystko się domyka. Zacząłeś wracać do kościoła i odbyłeś 4-godzinną spowiedź, która zakończyła się tańcem wokół stołu. Jaki to był taniec?
2: Znaczy, to był taniec taki, żeśmy się z Ignacem trzymali za łapki i tańczyliśmy wokół małego stolika. Tak po prostu, bo on wiedział chyba, wiedział doskonale, że ze mnie jeszcze radość musi jakoś dokonać ekspresji, ta radość musi ze mnie wypłynąć. No i to był taniec, jak potem się okazało, nie pierwszy raz, bo mój obecny kierownik duchowy zapytał po wyjściu, moim wyjściu, bo czekał na mnie na zewnątrz, tańczyliście? Ja mówię, oczywiście, że tańczyliśmy. Okazało się, że on też tańczył. Była to spowiedź życia. Ciężka niezwykle spowiedź życia i błogosławiona spowiedź życia, dlatego że tam ja poprosiłem, żeby udało mi się przypomnieć wszystko, co rzeczywiście muszę sobie przypomnieć i mnie się udało przypomnieć wszystko, każdy szczegół, każdy grzech i to było zupełnie nieprawdopodobne przeżycie. Nigdy później nie doświadczyłem, być może już nie muszę takiej doświadczać, ponieważ tam powiedziałem o wszystkim, nawet rzeczach najgorszych, które same w sobie są upiorne.

0: Niestety Ignacego nie ma już chyba w Polsce. Później pokłóciłem się z nim o nazwisko, bo wydawało mi się, że Soler znaczy słoneczny. Moja żona uczyła się hiszpańskiego, a on mówi nie. Dosłownie tłumacząc, to znaczy posadzkarz. A ja mówię, Ignacy, ale to będę mógł mówić słoneczny posadzkarz, bo to jest słoneczny człowiek, jaśniejący także. No właśnie, sama obecność tego człowieka powoduje, że człowiek musi chcieć przynajmniej, czyli wytwarzać postawę bycia lepszym człowiekiem. Wstyd przez samą obecność. A tam nie. Tam jest, przepraszam, bo mi się zrobiło porównanie silnej osobowości z silnym charyzmatem upiora. Zawsze brak jasności. Jest zawsze pewien element, który powtarza się, bo znam też opowieści swoich znajomych. To jest niesamowite. Niesamowite i to jest taka cecha, która jest jedną z dominujących. Nagle czuję, że ja o własnych siłach będę wiedział, jak to jest na świecie. I niezwykle ważne jest to, że ja mam te siły. Ja jestem siłami kosmosu, ja je mam i ja przez pewne nawet techniki i elementy wiedzy dobiorę się do prawdy o kosmosie. A od Ignacego coś innego.
1: Ja doświadczyłem oświecenia. Odbyło się to zupełnie poza mną i Pan Bóg sprawił to tak, że odbyło to się w chwili, w której zatrudniałem się do Exodusu. I nie miałem czasu na konsumowanie i to mnie uratowało, bo nagle poczułem się człowiekiem, który wie, iż żaden paradoks nie jest paradoksem.
0: Tak.
1: I poczułem, że wiem wszystko tak. o świecie, co warto wiedzieć. Ale na szczęście miałem inne problemy i ta hipnoza, ten stan zatarł się po prostu we mnie.
0: Znaczy on musiał ulec osłabieniu, bo siły jednak, one się ścierają. To musi być pewna walka i dynamizm. Okoliczności i opatrzność Boża sprawiła, że dostał takie zadania, które przytłumiły tamto, nawet najzwyklejsze zadania. Choćby z tymi pracownikami, tak przypuszczam, z tymi pracownikami 700.
1: No, może ich było 400, nie wiem.
0: A oświecenia gasną, bo one nie rozdmuchiwane gasną dość szybko.

0: Spowiedź. Jesteś nowym człowiekiem. I co się dzieje w twoim życiu?
1: Dopiero, bo ta spowiedź nie odbyła się od razu. To minęły ze 2 lata przynajmniej. To życie rzeczywiście robi się nowe. Ja mam kolegę, takiego kolegę z... Ja właściwie z nim się wychowałem od urodzenia. Równolatka. Pawła Chodaka na pewno nie obrazi się. Zresztą jest jezuitą teraz. W tej chwili już po ostatnich święceniach, już nie tylko diakonat. On też pojawił się na drodze, tym bardziej, że miał brata, który zabrnął w inną trochę ścieżkę. Też buddyzm innego rodzaju. U brata skończyło się tak, ponieważ za brata chyba się Paweł modlił trochę bardziej gorliwie niż za mnie, że podczas mantrowania sparaliżowało mu pół twarzy. Ja sobie nagle zdał sprawę, że mama, że tata, i że ten paraliż to nie jest paraliż fizjologiczna rzecz, czy przypadłość jakaś zdrowotna, tylko został ściśnięty za twarz. Ja wiem, że przez modlitwy Pawła, jego brata rodzonego. Okazało się po latach, że Paweł modlił się przez cały ten czas, codziennie o 5 rano za mnie. Krótko, ale codziennie o 5 rano. Niemal głowę jestem w stanie dać, że jest to jedna z tych sił, która tam była i tam też oddziaływała tak naprawdę. Jak się dowiedziałem w trakcie swojego złego stanu, że on się za mnie modli codziennie, zabroniłem. Powiedziałem, że modlił się za siebie i za kogo chce, bo za mnie nie trzeba. I użyłem słów, że ty ze swoimi modłami jesteś z mojej perspektywy małpą. Bo to jest ten poziom iluzji, w której człowiek tkwi. Ponieważ to ja jestem na ścieżce, gdzie wiadomo, co jest jakie, to niech on się nie modli swoją modlitwą, bo mi przeszkadza trochę. I to była sytuacja straszna. Wydaje mi się, że jego modlitwy też wyciągnęły mnie z tej sytuacji. Na co dzień teraz mniej się kolegujmy, bo chyba wyrzuciło go do Gdańska w tej chwili akurat. Ale to piękna osoba.

0: nie mówię o elementach historii najbardziej dramatycznych i czarnych. Jeśli ktoś jest w sytuacji dramatycznej, proszę łaskawie zwrócić uwagę, czy przypadkiem w najbliższym pobliżu nie znajduje się akurat ta osoba, która jest potrzebna, żeby z tej sytuacji wyciągnąć. Tylko niedaleko, nie guru, nie mistrz, nie książka, tylko tak bardzo blisko. Może to być sąsiad, może być ktoś z rodziny, jest to trochę obojętne. Ja znalazłem sobie Pawła i znalazłem sobie obecną żonę. I to były osoby, które były blisko, zawsze blisko. Świat jest tak urządzony i wiem to też z całą pewnością, że zawsze w najbliższej okolicy jest właśnie ta osoba, której potrzeba w danej chwili. Zawsze. Trzeba tylko otworzyć oczy się i rozejrzeć po prostu.
1: Droga, o której mówisz, to nie jest droga neokatechumenalna, bo to najczęściej
0: nie jest, chociaż ma znaczenie. Ewa mnie tam ciągnie prawie na co dzień.
1: Ale ta droga, o której mówiłeś, to jest diamentowa droga.
0: Tak.
1: Diamentowy wóz. I jakie są etapy otrzeźwienia?
0: Znaczy, jak mówię, to jest tak dojmujące uczucie i tak silne przeżycie, że wydaje mi się, że oczyszczenie do końca się nigdy już, znaczy do samej śmierci będzie trwało oczyszczanie, tak naprawdę. Z rzeczy najgorszych można się oczyścić radykalnie. Radykalnie w tym znaczeniu, że dość szybko, poprzez wytworzenie postawy do modlitwy gorącej. Nie sama modlitwa w oschłości przez rozum. Gorąca modlitwa załatwia te sprawy najbardziej dramatyczne i ostre. Ja tak potrafię. Tylko, że ja mówię o sobie. Być może mnie się to udawało, więc modlitwa. Modlitwa jest jednak bronią. Choćby różaniec, bo na przykład zasługą mojej mamy osobistą jest to, że jest to moja stała modlitwa. Ponieważ jest to jej stała modlitwa. W pewnym momencie wyglądała jak modlitwa buddyjska tak naprawdę. I tak to zostało. Więc modlitwa, a z całą pewnością strzeliste akty, które mają moc bezpośrednią, bo to nie jest przypadek, że jest napisane wyraźnie dicere dei est facere. Mówienie Boga jest robieniem, czynieniem. To jest jeden z rzadkich przypadków, kiedy słowo jest działaniem naraz. Więc posługiwanie się słowami, które dał nam Bóg, to jest po prostu zwykłą, silną bronią. To święta Teresa z Kalkuty to powtarzała to wielokrotnie. To nie są słowa, to nie jest tylko modlenie, tylko to w danym przypadku może być sztylet, tak po prostu. Więc modlitwa jest... Chciałem powiedzieć rewelacyjnym, ale to słowo jest zbyt młodzieżowe, a ja dużo z młodzieżą przebywam. To jest najsilniejsza broń. Znaczy to odstręcza demony tak skutecznie. Ty pytałeś o to, jak to przebiegało. Przez gorące modły. Gorące modły załatwiają rzeczy najgorsze. To znaczy to, że człowiek może funkcjonować po prostu. A jak zaczyna funkcjonować, to używa swój rozum tam, gdzie on jest potrzebny. Zaczyna porządkować swoją ścieżkę. I to trwa do dzisiaj, dlatego że...
1: Opowiedz o ważnych rzeczach.
0: Najważniejsze jest oczyszczenie, to znaczy powrót. Najważniejsze jest oczyszczenie, to znaczy pozbycie się... Mój kierownik mówi, przepraszam za sformułowanie, kupy, która się przykleiła do buta. To on lubi takie sformułowania... To jest taki wojskowy człowiek, chociaż nie jest wojskowym. I być może tak to jest.

0: Trzeba najpierw się oczyścić, dosłownie rzecz ujmując, to znaczy sprawdzić, po to jest rozum, sprawdzić swojej woli, świadomości, rozumie, w świetle sumienia, bo to jest jedyne dobre światło, gdzie te brudy są, jak się nazywają, i zwyczajnie ustalić plan, które są najgorsze i zacząć rugować najgorsze, bo najgorsze przeszkadzają najbardziej. W moim przypadku idzie o grzech nieczystości. Jeśli nieczystość występuje, natychmiast trzeba się jej pozbyć, pomagając modlitwą. Bo to jest grzech, który niszczy potem wszystko. Wprowadza chaos, pomieszanie. To nie jest sama tylko nieczystość, upiorny grzech. Tylko zaczyna psuć się cała reszta. Człowiek jest niecierpliwy. Człowiek na pewno nie jest pokorny. Człowiek na pewno nie wykaże cnoty posłuszeństwa. Więc nieczystość jest straszną rzeczą, ponieważ mnie to dotknęło. Więc to, co jest ogromne, jest z całą pewnością bardzo złe i Bogu nie jest miłe. To należy wyrzucić natychmiast, choćby nie wiem jakim wysiłkiem. Natomiast rzeczy drobne trzeba działać planowo. Ja na przykład jeszcze popalam papierosy. Jestem już, niebawem nie będę. Natomiast jest to też straszna wada, tak naprawdę. Niebawem już nie będę, natomiast zostawiłem to na koniec. Bo wydawało mi się, że to jest jednak ewentualnie dla płuc szkodliwe, a nie dla całokształtu, znaczy dla mnie całego. Więc trzeba się oczyścić radykalnie z tego zła realnego, dużego, a potem oczyszczać się sukcesywnie wtedy przy użyciu rozumu, bo z tych najgorszych rzeczy zdaje się, że rozum tutaj niewiele pomaga tak naprawdę. Tu potrzebna jest ogromna chęć i prawdziwie czysta prośba, żeby już nie. I wtedy jest gwarancja, że na pewno nie. Dlatego, że Bóg takich próśb nie może nie słuchać, bo nas kocha po prostu, więc zrobi to dla nas, jeśli chcemy. Bo jak nie chcemy, to nie zrobi.
1: No ale trochę nie przeceniasz siebie w tych działaniach?
0: Nie, dlatego, że wszystko. Od momentu, kiedy wiedziałem, że chrześcijaństwo jest moją drogą, to wiedziałem rozumem szybko. Jak mówię, jestem człowiekiem tekstu tak naprawdę. Przypomniały mi się wtedy słowa świętego Augustyna, w tej chwili też mi się przypomniały. Panie, jeśli mam dojść do Ciebie przez serce, daj serce. Jeśli przez rozum, daj rozum. Mój rozum jest na poziomie sprawnym, średnim. Mam średni rozum. Tak się składa, że rozumem pracuję. Więc ja doszedłem jakoś jednak przez rozum, więc to nie jest moja zasługa, tylko wskazywano mi takie teksty, takie osoby, takie zdania, do mojej świadomości były wtłaczane takie informacje, które pomagały w tej drodze. Więc to nie ja, ciągle nie ja, bo to wiem od dziecka, że...
1: Ja tak mówisz z tymi papierosami, że sam załatwisz. Mnie to wymodliło żona.
0: Ja mam taką siostrę, nie przez krew siostrę, ale siostrę, która chyba przeciw moim papierosom też się modli. Może się zbyt mało gorliwie modli, bo ja już nie paliłem pół roku temu przez 3 miesiące. Niecałe 3 miesiące. No i popalam nadal.

0: Czy żona, wtedy dziewczyna, którą poznałeś, była wierząca?
1: Trudno powiedzieć, ona była też w swoich różnorakich stanach świadomości. Ona używała lekkich narkotyków, wtedy była u początku studiów, wpadła w środowisko, no, to jest inny rodzaj sekty, tak na marginesie. Środowisko dość łagodnie traktujące łagodne używki typu narkotycznego. Mówię głównie o marihuanie, ale również o haszyszu i tych lżejszych amfetaminach. No i ona, ja spotkałem ją w tym momencie, kiedy sam byłem w sytuacji dość trudnej.
0: Hipisiarze?
1: Nie, to jest takie środowisko pseudotechniczne, jak mówi młodzież do dzisiaj. To jest dziwna transowa muzyka komputerowa plus ta marihuana i jest...
0: Techno, tak?
1: Znaczy właściwie nawet nieczyste techno, bo oni takie...
0: Ambienty
1: i goa transy uprawiali, bo ja jeździłem wyciągać stamtąd z kolei, bo to było z kolei w Poznaniu. Mówiłem, byłem dziennikarzem w tym czasie, byłem zresztą w znakomitej fabryce w Pudliszkach. Jest to reklama, ale mówię o tym, że bardzo porządnie prowadzone miejsce. Jako dziennikarz wracałem z Pudliszek, żal mi było kierowcy, który wiózł mnie do Warszawy. Poprosiłem, żeby wysadził mnie na najbliższej stacji kolejowej. To było Kutno. No tam na peronie siedziała moja przyszła żona. Nie mogę widzieć tego jako splot przypadków. Jest to opatrzność. Zobaczyliśmy się na tym peronie. No i tak się zaczęło. Zresztą na tym peronie paliliśmy również trawę, jak mówi młodzież. Ponieważ jest to świadectwo, więc nie będę ukrywał takich faktów. Ona była na drodze rozrywki, tak mi się wydaje. Na drodze, która się zwyczajnie i wprost nazywa drogą hedonistyczną. Chodziło o to, że życie jawiło się jako kolorowe i przyjemne. Więc wszystko, co sprzyja kolorowemu i przyjemnemu życiu. Młoda studentka, wynajmowane mieszkanie z koleżanką, trochę tej muzyki, trochę takich jakichś myśli o psychologii, bo studiowała psychologię. I to jest konglomerat takiej bardzo przyjemnej sytuacji, mówię w cudzysłowie, bo ona też jest w pewnym sensie upiorna. Więc to był moment, kiedy poznałem przyszłą żonę.
0: I kiedy Bóg w tę sytuację się...
1: No, on już był wtedy, znaczy ja już...
0: Spotkanie nieprzypadkowe, ale kiedy się pojawia... On jest we wszystkim, ale kiedy się pojawia w waszej świadomości?
1: Powiem tak, myśmy rozmawiali o Bogu, natomiast ja jestem człowiekiem wielosłownym na co dzień. Zostało mi coś takiego jak kuglarstwo słowne. Tak mi powiedziała kiedyś jedna maturzystka. Kuglarz o dwoistym obliczu. I rzeczywiście słowami można wszystko rozjaśnić albo wszystko zagmatwać. Zdaje się, że sam w złym stanie ducha raczej gmatwałem. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, żeśmy wchodzili na rejony przynajmniej dobre tych rozmów. Między innymi o Bogu. Tylko, że ja o tym Bogu plotłem takie głupstwa, że w tej chwili znaczy trudno mi się uśmiechać. Natomiast to przynajmniej był to przedmiot rozmów, który był właściwy. O tak, same rozmowy były beznadziejne.
0: Uwodziłeś się, to normalna sytuacja.
1: Tak, no ciężko uwodzić na słowa i to o Bogu, ale to tak, można tak powiedzieć. Sytuacja, całokształt, cała reszta sytuacji, ten lekki narkotyk, jakieś piwo, jest normalne. Natomiast ja usiłowałem chyba uwodzić na Boga. I chyba w ten sposób on się pojawił tak naprawdę, bo jednak rozmawialiśmy. Na plaży, w Świnoujściu, w różnych miejscach. Co jest dziwaczne, bo dla młodej studentki rozmowy o Bogu współcześnie naprawdę nie są takie bardzo częste, jakbyśmy jakąś tam statystykę uruchomili.

0: was.
1: I co się dzieje w waszej historii?
2: Nasza historia trwa do dziś, od tego chcę zacząć. To już jest 13 rok małżeństwa. Jest na Bogu budowany, chociaż jest to związek dramatyczny, bo ja mam swoją przeszłość. Mam dziecko ze związku wcześniejszego w odmiennym stanie świadomości podjętego. Co i to jest bolesna, dość słodka, piękna droga małżeńska tak naprawdę. Mamy dwójkę dzieci. Kajtuś niebawem będzie miał lat 2, Anielcia ma skończone lat 5. I tu przynajmniej świadomie wychowujemy dzieci w Bogu. Znaczy ten fragment mojego życiorysu jest jaśniejący. Bagaż pozostał i to jest być może cień, natomiast dzieci o tym cieniu nie wiedzą tak po prostu, bo to nie jest przedmiot rozmów, że tata ma cień i przeszłość, bo to nie służy niczemu dobremu. Tak jak tu nie opowiadam, tak im nie opowiadam. Nie ma o czym.
1: Jak doszedłeś do sakramentu? Jak doszliście do sakramentu?
2: To w pewnym momencie było oczywiste.
1: Jak to ma się w stosunku do twojej spowiedzi?
2: W pewnym momencie było to oczywiste, ponieważ ja byłem już po spowiedzi życia. Myśmy byli w związku. To nie był tylko związek w świetle prawa. Żaden związek. Byliśmy w takim związku, jak wiele młodych osób jest, gdzie byliśmy ze sobą w każdy możliwy sposób, ale bez sakramentu. W pewnym momencie stało się to jasne. Ja nie wiem, czy to jest przez świadomość. Ja znowu dostałem prezent. Trzeba uświęcić ten związek, mimo że jest grzeszny, więc człowiekowi jest źle, że żyje w grzesznym związku i niechęć naprawy tego zła, tylko pewność, że musi być to związek sakramentalny. Pojawił się kłopot, ponieważ no, to była sytuacja mocno kłopotliwa. Pojawiła się u mojego byłego proboszcza moja mama z tatą. Musieli przysięgać na krucyfiks, że biorą odpowiedzialność za moje chrześcijaństwo. Mama długo nie chciała, w końcu przyjechała. To było jeszcze w parafii Wszystkich Świętych, teraz jestem w parafii Świętego Józefa na Kole. No i odbyło się to tak, znaczy ja musiałem opowiedzieć swoją historię, w skrócie tam opowiedziałem, nie jak Ignacemu, w szczegółach. Mama zdecydowała, że zawierzy synowi po raz kolejny i przysięgali na ten krucyfiks. Ja to widziałem, płakali wszyscy, włącznie z księdzem Zygmuntem. No i dlatego to było możliwe. A ja z kolei z moją żoną obecną byliśmy pewni, że tak musi być po prostu. Musimy wziąć w bocznej kaplicy u Wszystkich Świętych ślub, bo nie ma innej drogi. Zresztą obydwoje jesteśmy przekonani o tej drodze, więc tu większych problemów tak naprawdę nie ma. Są problemy drobne tylko, z brakiem zapału na przykład, na modlitwy i tak dalej, ale to są problemy, z którymi ja sobie radzę.

0: Nie do końca rozumiem. Wyspowiadałeś się, a później żyłeś grzesząc.
1: Znaczy to jedno z równo, znaczy grzeszne życie było wcześniej już, natomiast ja spowiadałem się z wielu różnych rzeczy później.
0: Ale to spowiedź życia?
1: Tak, znaczy po tej spowiedzi życia mój związek grzeszny trwał, powiem od razu.
0: Dlaczego? Jak pogodziłeś?
1: Ja mogę wyjaśnić dlaczego. Chyba idzie o zwykłą słabość i brak dojrzałości świadomości tak naprawdę. Teraz byłoby to niewykonalne, to znaczy byśmy się rozstali w sensie fizycznym na czas jakiś, aż uświęcimy związek. Wtedy byłem ciągle jeszcze młodym człowiekiem, który miał jeszcze ciągle swoje różnorakie poglądy, które były nieustabilizowane. Dokładając do tego słabość moją zwykłą, wewnętrzną, mimo spowiedzi życia, ten związek trwał sobie po prostu.
0: I co cię doprowadziło, mówisz, łaska do tego, żeby sprawy czyścić?
1: Znaczy ja mam wrażenie, że moja rola jest tu mizerna, znaczy w upadku moja rola jest znaczna, bo ja dość szybko się decydowałem na pewne kroki. Natomiast w odbudowie moja rola jest mizerna w tym znaczeniu, że ja ciągle czuję, jakbym dostawał od samowolnego Boga prezenty różnego rodzaju. Poprzez anioła stróża na przykład takie zabawne jak oschłość w modlitwie. Ja błagam, nie chcę modlić się w sposób oschły, chcę modlić się gorliwie. Nagle, nie wiadomo skąd prezent, czuję, że modlę się gorliwie. I to są rzeczy, które trudno się opisuje tak naprawdę. Wydaje mi się, że miłosierdzie, samowolne, kochane miłosierdzie Boga pozwoliło mi zwyczajnie. Bo ja byłem człowiekiem rozbitym kompletnie. No, jak mówię, ja nie mówiłem o szczegółach. Te szczegóły są przytłaczające do dzisiaj w pewnym sensie, chociaż są już cieniem. Natomiast wydaje mi się, że jednak prezent. To jest słowo łagodne i trochę zabawne, ale prezent, tak, ja dostaję prezent. Różnego rodzaju prezent. Ostatnio dostałem posłuszeństwo, tak na przykład. Spośród różnorakich prezentów w dziwny sposób. Moja żona jest psychologiem, ma pacjentkę, pacjentka podrzuciła książkę, ponieważ moja żona jej podrzuca książki, więc ona też jej podrzuca książki w szpitalu psychiatrycznym zresztą psychologiem. No i ostatnio jest to książeczka Świętej Teresy z Kalkuty. Ja mam kilka książeczek z jej tekstami. No i zdało mi się, że to jest znowu prezent. Ta po lekturach Dostojewskiego, który nawet decydował o tym, gdzie ma iść na obiad po lekturze fragmentu z Biblii. On posunął to do granic, poza granicę możliwości. Dzisiaj jest to, wiecie, jest 25 października, o cnocie posłuszeństwa. To jest cnota, w której staram się ćwiczyć ostatnio, bo dostałem prezent w postaci pewności, że ona jest dla mnie teraz najpotrzebniejsza.
0: A jaki stan?
1: Bo jestem niepokorny. Z natury jestem niepokorny.
0: Jaki stan świadomości był żony? Jak ona doszła do tego, że to powinien być sakrament?
1: Myśmy doszli wspólnie tak naprawdę, ponieważ byliśmy osobami, które chodziły już regularnie do kościoła. Znaczy to było tak oczywiste, że tu nie było dyskusji, czy to ma być sakrament, czy może ma być to inny rodzaj związku. To było jasne, że musimy to uświęcić teraz, skoro pewne jest to, że siebie kochamy. Skoro wiadoma jest moja historia i ona nie zabija tego kochania, żona późniejsza decyduje się jednak na życie ze mną. Znaczy, drogi wtedy innej nie ma po prostu. To musi być sakramentalny związek, to jasne. Zresztą najkochańszy ksiądz świata, ksiądz Zygmunt.

0: ale z moją mamą. Natomiast ja musiałem przekonać, uprosić mamę, żeby jednak przysięgała, bo to jest naprawdę trudna sprawa, ponieważ ona była przeciwna poprzedniemu związkowi. Nie pojawiła się nawet tam na cywilnych umowach ślubnych. No to trudno było jej przekonać. Widziała, że jestem człowiekiem rozbitym. Kocha, bo jestem jej synem. A kochać potrafię jak nikt inny. A teraz ma swoje, jest test twoje, swoje słowo stawiać za mną rozbitym, że to jest akurat to. No ja znowu dostałem prezent Bogu. Dziękuję, że ona się zdecydowała. Nie wiem, z czyją pomocą, czy konkretnego świętego, czy samego Pana Boga. Zdecydowała się. Bez niej by się to nie odbyło, a przynajmniej byłoby dość trudne. To był warunek, żeby tego ślubu nam szybko udzielić. A właśnie, bo szybko. Był pewien moment, żebyśmy chcieli jak najszybciej. To się odbyło bez hucznego wesela, bez wynajmowania restauracji. To się odbyło w mieszkaniu. Wyłącznie najbliższa rodzina. Natomiast mój kierownik duchowy powiedział, że jeszcze nie był na tak pięknej mszy, bo to duży kościół. Znaczy, parafia Wszystkich Świętych ma taki kościół, który jest ogromny. Myśmy w kaplicy bocznej, bo osób mało. Lech powiedział, że to piękne i że tam wszyscy się modlili. I to jest prawda. Znaczy, ja wiele nie widziałem, bo byłem trochę w emocjach, ale piękna msza, bo byliśmy pewni. Tak po prostu. I wtedy drogi inne już nie było. Ja nie umiem inaczej odpowiedzieć na to pytanie. To było tak jasne i oczywiste, że...
1: I jak sakrament zaczął działać w waszym życiu?
0: Być może jest to najcenniejsza rzecz, bo ja zdecydowałem się mówić o sobie wyłącznie dlatego, że podpowiedziano mi, że być może komuś coś dobrego z tego powodu się zdarzy, ponieważ ja mówię dużo, bo to mój zawód. Uczę studentów, uczę maturzystów, uczę gimnazjalistów, więc mówienie to mój zawód. Natomiast nie o sobie. Ja o sobie raczej milczę. Ja przypomnę starą zasadę jeszcze pitagorejską. Milcz albo powiedz coś, co jest lepsze od milczenia. Jeśli jest szansa, że ja tu powiedziałem coś, co jest lepsze od milczenia, to dlatego tu siedzę. Jeżeli świadomie podejmuje się, a wyłącznie świadomie można, uświęcenie związku dwojga ludzi w takiej sytuacji, w której byłem ja, to znaczy po pewnych dramatach dość dużych, zmienia się wszystko wtedy. Wtedy dostaje się jasności takiej codziennej, a tego mi brakowało ciągle, bo ja funkcjonowałem całkiem nieźle na zewnątrz. Młody chłopak, dziennikarz, który zarabia sporo pieniędzy. W ogóle to była sytuacja, która była wygodna, tak naprawdę. I ona zresztą się skończyła też dobrze. Wszystko na zewnątrz zaczyna wyglądać jaśniej, no tak po prostu jaśniej. Nie jest zagmatwane i nie jest dziwaczne. Nie jest galimatiasem dziwacznych spraw, dziwnych odczuć, dziwnych sytuacji, agresji. Tylko zaczyna wyglądać normalnie, zwyczajnie. Człowiek funkcjonuje tak, jak powinien, z pełnym przekonaniem o wartości czynów, tak po prostu. Dostaje zadanie, ja je wykonuję w tej chwili, tak po prostu. I nie ma z tym kłopotów jeszcze. Być może jest to wiek, nie mam już 20 lat, tylko jednak te 36, więc może okrzepłem też trochę przy okazji. I to jest od momentu ślubu. To znaczy jest tempo oczyszczania być może się zwiększyło, jak mówię, będę się oczyszczał do końca życia. Marzę i chcę sobie wymodlić drogę zjednoczenia, natomiast chyba ona jeszcze jest odległa.

0: I powiedz o takich sytuacjach, które opisują twoją codzienność. O sytuacjach, w których jest Pan Bóg, w których jest twoja słabość. O twoje życie. Chrześcijanin po tych przejściach.
1: No brzmi to nawet ironicznie, chrześcijanin po przejściach, ale tak to wygląda. Po prostu chrześcijanin ale po przejściach.
0: Ja też jestem chrześcijaninem ciężkich. Po przejściach ciężkich.
1: Sprawa wygląda w ten sposób, że ja już nie pierwsze pokolenie w rodzinie nauczycielskiej traktuję to jak misję. Zawsze tak było, nawet jeszcze w złym czasie, duchowym złym czasie. Bo ja zostałem powołany do tego zawodu. Ja przećwiczyłem bardzo wiele różnych zawodów. Sprzedawałem reklamy, sprzedawałem bułki z jagodami na stadionie, byłem dziennikarzem. Różne, naprawdę różne rzeczy. Natomiast jestem nauczycielem. Tak się składa, że nauczycielem różnych grup wiekowych, znaczy mam zwykle jako podopieczny gimnazjalistów z klasy trzeciej, czyli 15-latki. Są maturzyści zawsze, no i są studenci, czyli ludzie już zupełnie powinni być okrzepli i dorośli. No i to jest moje pole bitwy po prostu. Ponieważ taki jest mój zawód, to jednocześnie jest to właśnie moje pole bitwy. I ja mam cel, znaczy ja nie jestem nauczycielem z perspektywy takiej zwyczajnie agnostycznej, że ja podaję wiadomości, bo to uważam za kompletnie bez sensu. Zdradzam swój światopogląd, zdradzam swoje poglądy.
0: Zdradzasz w sensie ujawniasz.
1: Zdradzam, czyli ujawniam, tak. Ja usiłuję zmieniać tam, gdzie uważam i dostaję przekonania, bo rozmawiam nie tylko ze sobą, z Bogiem, ale również ze swoim kierownikiem duchowym, z żoną, ze znajomymi. Opisuję na przykład przypadek konkretny. I to jest celowe działanie, które ma czystą etycznie podstawę, to znaczy jest to ewangelizowanie naprawdę bez mówienia wprost od początku, bo ja muszę być chytry jako nauczyciel, dlatego że młodzież bywa różna po prostu. Staram się tak robić, to znaczy moje intencje i ja sam staram się być czysty, natomiast muszę być chytry, bo świat ode mnie tego żąda. Nie wykraczam tu daleko, bądźcie czyści jak gołębice, a przebiegli jak węże. Więc to jest moja metoda uczenia tak naprawdę i dorosłych, i dzieciaków. Bywało tak, że kompletnego zbuntowanego, to na przykład pseudobuddysty, bo dzieciaki się interesują bardzo z daleka, Bogu dzięki najpierw, natomiast są podatni przez to. Zawracam do kościoła i to jest śmieszne i nie idzie, Bóg mi jest świadkiem, że nie idzie mi o to, żeby pochwalić siebie, tylko to jest strasznie trudna dziedzina, bo młodzież jest skomplikowana, koronkowa, wrażliwa, trudna. Chcę powiedzieć wyraźnie, że młodzież nie jest zła wcale. Młodzież nie wie o tym, jak jest piękna i dobra. To jest jedyna rzecz, którą widzę jako nauczyciel. Bo słyszę od nauczycieli, że młodzież jest wstrętna, zniszczona mediami, zniszczona złem, seksem, narkotykami. To wszystko nie jest prawda. 15-latek współczesny, a to są różne środowiska, ponieważ ja na przykład uczę w firmie prywatnej, gdzie z różnych szkół są dzieci. Kursy na przykład dla maturzystów też to są ludzie z różnych szkół, więc mam pewien przegląd środowisk. Nie jest to prawda. Młodzież jest piękna.
0: Jest lepsza niż 20-30 lat temu.
1: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje do tego, że przyrost łaski Boga na świecie jest ciągły. Jest to przyrost liniowy, on postępuje. Coraz więcej jest miłości. Mimo, że na zewnątrz wygląda, że coraz mniej, bo tak twierdzi młodzież na dzień dobry, no, że świat jest dość czarny i zły.
0: No, oni są w trudnej sytuacji.
1: Tak.

0: Nigdy nie chciałbym mieć z powrotem 18 lat.
1: No ja też bym nie chciał mieć. Znaczy ta sytuacja teraz, wydaje mi się, że jestem pożyteczny po prostu, więc ta jest akurat odpowiednią sytuacją. Bo jak tych młodych spotykam, widzę, a oni są żywi, ja jestem żywy, mur nie istnieje, bo tak się jakoś zdarza, że jakieś tam pedagogiczne talenta są, więc muru nie ma, więc my rozmawiamy od początku, od na dzień dobry już rozmawiamy, czy to jest 15, czy 19, czy 25 lat, dla mnie nie ma znaczenia, więc bez muru, na dzień dobry bez muru, ja słucham uważnie, oni słuchają uważnie i oni zaczynają poprzez, ponieważ ja nie próbuję im mówić rzeczy wprost od razu, bo to jest nie do przyjęcia dla nich, na dzień dobry. To jest proces. Jeśli kurs trwa cały rok na przykład, albo uczę kogoś 2 lata, to jest sam raz po prostu. Jeśli mnie się dobrze robota uda, to jemu uda się myśleć na własny rachunek, a ten własny rachunek jest... On jest oświecany przez Boga i to wystarcza. Znaczy ja doprowadzam tak jakby do punktu zera, zero, a od tego zera to już jest nie moja droga. Tu się kończy moja pedagogia.
2: To jest twoje powołanie.
1: Tak, z całą pewnością. Mojej mamy również, więc jak mówię, ja to dostałem we krwi i z domu tak samo.
2: I teraz powiedz, jakie dary Kościoła, jakie, co z bogactwa Kościoła dla ciebie jest najważniejsze? Co cię żywi?
1: Żywi mnie to, że perspektywa jest właściwa. Ja dzięki Kościołowi wiem, co się dzieje na świecie tak naprawdę. Ja zawsze chciałem wiedzieć, w jakim ja żyję świecie, kim ja jestem, skąd ja się... To są najstarsze w końcu pytania. Nie ja pierwszy chcę to wiedzieć. Ja przypomnę tylko, skąd jestem i dokąd zmierzam. Ja naprawdę chcę wiedzieć, gdzie jestem, skąd i dokąd zmierzam. A Kościół to wszystko mi wyjaśni. Ja wiem, gdzie jestem, wiem po co jestem, wiem skąd jestem i mało tego, mam nadzieję, że jeszcze wiem, gdzie będę.
2: Które sakramenty są dla ciebie ważne? Które cię żywi, co cię karmi?
1: Ja najbardziej na świecie uwielbiam sakrament pokuty. Być może jest to moja osobista sprawa życiorysowa tak naprawdę. Dla mnie jest najpiękniejszy, dlatego że jestem... w bezpośrednim, dramatycznym zetknięciu ze swoim złem, które mnie się przydarza. Bóg to widzi, głaszcze i mówi, że kocha. Ja jak wstaję po sakramencie pokuty, wiem już z całą pewnością, każdorazowo, że jestem naprawdę bardzo kochany. Stąd sakrament pokuty. Znaczy ja miłość Boga czuję na co dzień. Natomiast sakrament pokuty daje mi ją odczuć silniej. Ja nie wstydzę się mojego Pana, żeby powiedzieć mu o rzeczach, które są przykre, bo już wiem, czym jest dobro, a bywa, że robię zło. I to nie jest łatwe otwarcie wprost tego zła. A on je bierze i mówi, kocham cię. I to jest dla mnie sakrament pokuty.
2: Co to znaczy, że Boga czujesz na co dzień?
1: Bez przerwy, w tej sekundzie i za sekundę, i sekundę przed wejściem tutaj. To jest tak wszechogarniająca, stała obecność wewnątrz serca, że właściwie trudno to opisać tak naprawdę. Jeśli pokuta i ta miłość padła, ja czuję się ostatnio, ponieważ to trwa, ja myślę, że około 4 lat, w ludzkich latach licząc, czuję się kochany bez przerwy. Tego doświadczałem w Stanach narkotyczno-transowych, czegoś, co jest bez przerwy. Tylko, że to się dość szybko kończyło i okazało się całkiem suche. I to musiało prysnąć, bo to nieprawda. Natomiast teraz czuję się dotykany bez przerwy. Nie ma sekundy w moim życiu, żebym nie czuł się dotykany przez Boga w postaci miłości. Czuję się bez przerwy kochany.
2: Co się stało?
1: Ja ze swoją historią chcę jasno to podkreślić. 3/4 rzeczy nie zostały tu powiedziane, więc z tym wszystkim, co nie zostało tu powiedziane, a wie o tym Ignacy, mój kierownik duchowy, moja żona, z tym wszystkim jestem kochany na co dzień i bez przerwy, cały czas.
2: Mówisz o złu.
1: Tak, tak.

0: Co się stało 4 lata temu? Jak to się stało, że to poczułeś, że jesteś ogarnięty?
1: Mnie się zdaje, że przez konkretną osobę. Ja nie jestem pewien, czy chciałaby, żebym ją przedstawiał, więc będę mówił o niej siostra, jeśli będę mówił przez moją siostrę, natomiast nie przez siostrę Paulinę, to jest moja rodzona siostra, i nie siostrę Emilię, chociaż to jest moja rodzona siostra. Natomiast o mojej rodzonej siostrze Paulinie muszę powiedzieć jedno zdanie. Ona na tym trzecim etapie jezuickich rekolekcji, to jest zresztą najbardziej, najgorliwiej wierząca osoba w mojej rodzinie, moja starsza siostra. Na tym trzecim stopniu jezuickich rekolekcji w środku nocy zapłakana obudziła się w tej swojej celi pokoju. No i Bóg pchnął ją do otwarcia pisma w określonym miejscu. Potem w określone zdanie trafiła i okazało się, że to nie jest dla niej zdanie, tylko to jest zdanie dla mnie i dla mojego ojca, czyli też dla jej ojca. To zdanie brzmi: człowiek mimo wielokrotnych upomnień uparty, nagle dozna klęski, zostanie zdruzgotany, nie ma dla niego ratunku. To zdanie uderzyło mnie jak młot od tej mojej siostry Pauliny. To było w momencie, kiedy ja byłem już okrzepłym chrześcijaninem, natomiast grzeszyłem ciągle, w różny sposób. I to zdanie po prostu mnie wystraszyło, ponieważ ja nie jestem jeszcze dobrze rozwinięty na ścieżce duchowej. Wystraszyło. I w tym momencie pojawiła się siostra nierodzona. I ona mnie wspomaga do dzisiaj, tak na co dzień. Jeden telefon od niej czasami powoduje, że ja modlę się inaczej, dzień przebiega inaczej. Jest takim aniołem stróżem w ludzkiej postaci. Więc mam tę osobę. Więc tamto uderzenie młotem plus siostra duchowa, która patrzy tak samo na świat. Ona tak samo umie kochać, ona tak samo świat odbiera, tak samo postrzegamy wiele spraw na świecie. W podobny sposób potrafimy się modlić, tak mi się wydaje. To jest podobna wizja świata, podobnie dramatyczny życiorys, być może jej jest znacznie bardziej dramatyczny niż mój. I my się wspieramy w tej chwili w jakiś sposób, który trudno jest określić słowami, co jest zabawne, bo słowa to jest moja dziedzina. Ja żyję w słowach. Natomiast dzięki jej pomocy, mam nadzieję, że ja też dla niej coś. Siostrze, ojcu, matce, to jest cały konglomerat spraw, koledze z piaskownicy, jezuicie i tak dalej. To jest wszystko naraz, plus kierownik duchowy, plus jakaś tam jednak moja własna chęć.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Że się obudziłem. Ja przejrzałem na oczy. Całusieńkie życie chciałem, a w końcu widzę.
0: Kim jest Bóg?
1: Bóg jest miłością. Ja od tego zacząłem i teraz mi się przypomniało, że już to powiedziałem.
0: W jakiej intencji pan mówi?
1: Za moją siostrę duchową Dorotę.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Jędrzejczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni, chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się.
1: Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz
0: nie gardzić w potrzebach naszych, ale otrzymaj

0: którą dał mi Marek Jaromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi, między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie inny. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki medycyny na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych. Oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych, Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzy.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raoulem Folro do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym. Jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę. Ale sam Arystoteles mówi, że filozofia to jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raoul Folro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie

0: samych teorii. Więc Raoul Fleury dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fleury było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem. Co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry. Człowiek realista, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest, a tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości greckiej ze światem wiary judeo-chrześcijańskiej. To w XIII wieku budowano obok pięknych katedr uniwersytety. Katedra jest symbolem wiary, uniwersytety jest symbolem mądrości i to spotkanie mądrości i wiary owocuje miłosierdziem i w budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrę Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mało wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
1: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
0: To nie jest metafora.
1: W jakich latach on żył?
0: Raoul Fleury rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fleury wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fleury zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, on zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? Bo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to mówił Fleury na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Fleury nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją i powołał do Akademii nowej akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu, w Adzopę. I wtedy Raoul Fauré jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś takiego radykalnego na rzecz trendowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Fauré przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista, to znaczy taki, który patrzy na zewnątrz nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Fauré zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że no każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna, a tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne, więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się, potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się, to zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym, to jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, dlaczego się wybudowali. Patrzą na ten świat zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków, może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry. To wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trendowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. I dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć, tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny. I tak naprawdę to jego, skuteczność jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem, spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
1: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
0: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo myśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipoa, zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowacie, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam, tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bazin płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Fauré mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Fauré zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie, bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI, bywał wszędzie, gdzie tylko można było, był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej, był na spotkaniu z Mussolinim, słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Fauré, powiedział wtedy, wracając, ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie, stąd myśmy o Raoulu Fauré nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoulu Fauré. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Fauré.
1: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa na początku.
0: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Fauré wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Fauré. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Fauré dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Fauré, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast no, bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 500 000.
1: Dzisiaj. Na całym świecie.
0: Na całym świecie.
1: Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
0: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, ulcer de Biruli, to jest trąd, który, bakteria, która zjada skórę.
1: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
0: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza
1: dzieci. Na specjalną odmianę
0: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, no to są radykalne amputacje, to znaczy jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paray-le-Monial, pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje, natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko no, czasem umrze, pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku, Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu, najbiedniejszych krajów, Mali, Burkina Faso, Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. no i niemożliwe życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
1: I nie zjedzą.
0: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w niamej? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobna do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak ja go zabiorę, to go uratuję. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas. Bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie. Ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu. Ale co ja zrobię? Ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów, no to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich. A usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują. A po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił, sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
1: I na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą Pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc, prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się Sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 mm wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki. I tam jest jeszcze gorzej niż było przed melioracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. Oddzielmy te dwie rzeczy, to znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu i to wilkowo jest wyzwaniem i to dziecko jest wyzwaniem i myślę, że ten numer konta, chociaż to całkowicie nie radiowe, ale myślę, że...
0: Zawsze w sekretariacie można zatelefonować i w sekretariacie podadzą numer konta.
1: Podamy natomiast dwie rzeczy, drodzy Państwo, i numer konta, i numer telefonu.
0: I numer telefonu, tak jest.
1: I ta audycja od 12 lat, którą prowadzę od 12 lat, nigdy nie toczyła się jak ten akurat odcinek, ponieważ pocieszenie i strapienie to jest rozmowa o człowieku poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, pana osobę, ponieważ to pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. Jak pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
0: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
1: Ale ja pytam się o pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
0: Nie. Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Ślipko mówił...
1: Chrześcijanin.
0: Czy chrześcijanina. Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Ślipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
1: Ania
0: jest to moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze Radia Józef. Omawialiśmy książkę Misja Małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło: Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Fauré, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych, Pan Bóg posługuje się innymi, i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Fauré mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Fauré mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam, tutaj w tym studio rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja, robimy festiwale misyjne, było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło, a tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię, tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam, to ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że tak naprawdę to czas wyborów byłby inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502-06-7420, to jest mój telefon.
1: 502-06-7420
0: i podaję adres strony internetowej, to jest fundacja Małpka. Przepraszam, adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl. Mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502-06-7420.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy Państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle w swoim życiu. I moje pytanie jest takie. Czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus? I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, matka Teresa? Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki, poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych? Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji?
0: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy, ale przecież ja jeżdżąc już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb. Ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani, ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. I trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie. Ale wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji. One są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
1: wykonał gigantyczną pracę.
0: Ale była ogromna, ogromna praca, a przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem. Taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobier mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Feuera, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Feuera, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy. że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi, że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje, a w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da, tam są proste pytania.
1: Czyli
0: proste
1: na to pytanie
0: odpowiedzi.
1: Jest, droga do świętości to prostota i łaska. Tak?
0: To jest prostota, i otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jednym z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Monte Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
1: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
0: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
3: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serce, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duch Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak, jak tak prosto z serca to, co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To była taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie. Nie, dla mnie to było
1: czyli
2: właśnie...
1: Oni byli świadkowie.
2: Tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły i miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
2: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na

0: święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu.
0: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
0: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie z domu.
1: Tak było, to było trudne dla ciebie?
0: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
0: Myślę, że nie chciała, tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moje, moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
0: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
0: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
0: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym
0: na stacji. Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że

0: byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą i to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. Zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i, no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisane?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci, profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam, na różnych forach chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać. Nie.
1: Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji. Ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną. I zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo, bardzo głęboko.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera. To
1: czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego, po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: Jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc i tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa.
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że
1: trudniej?
0: Ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój.
1: To.
0: Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane. Przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam. To, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, natomiast zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Dobry Panie Boże, Ojcze nasz, proszę Cię o wszystkie łaski Ducha Świętego teraz dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to spotkanie. Prosimy Cię o wszystkie te słowa, które będą trafiały do ludzi. Panie, oddajemy Ci naszą pamięć, nasz umysł, naszą wolę. Chcemy służyć tylko Tobie. A Ciebie, Mario, szczególnie prosimy o opiekę. Otóż nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Zygfryd Landowski. Z tej krótkiej rozmowy przed audycją zrozumiałem, że jest wiele powodów, dla których tutaj się spotkaliśmy. Ja myślałem najpierw o takim pierwszym, o poście, który ksiądz miał szczęście zastosować i ten post, no, pomógł.
1: Tak jest. Byłem bardzo właściwie chory. I kiedy postanowiłem pościć, ksiądz proboszcz Stefan Kośnik powiedział, czy mógłbym się zająć rekolekcjami z postem Daniela. Odpowiedziałem, ale ja nie mam żadnego przygotowania do tego, by prowadzić takie rekolekcje. I wtedy Urszula Stańczyk była wtedy dyrektorem i ona zorganizowała te rekolekcje z postem Daniela. Powiedziała, że Pismo Święte jest właśnie tym materiałem, z którego można by czerpać. Powiedziałem dobrze. Podjąłem 40-dniowy post, żywiąc się tylko warzywami na wodzie gotowane, surówki, płyny i owoce. W tym poście zamyka się dopływ węglowodanów, tłuszczów i białka.
0: Zostawia się błonnik właściwie tylko.
1: Tak. Chodzi o to, żeby oczyścić swój organizm.
0: Bo błonnik ma taką właściwość, że z nim wychodzą różne rzeczy.
1: Tak jest. I rzeczywiście ja już w tym wieku, chociaż to było 8 lat temu, jak podjąłem ten pierwszy post, ale z wiekiem to już różne choroby męczyły mnie. Między innymi to miałem wielkie kłopoty ze stonami głosowymi. 3-4 razy do roku angina, a nawet bezgłos. Potem zwyrodnienia kostne w kolanach. Jeśli chodzi o krążenie, szwankowało na całego. Dalej, duży stopień lipidów. To wszystko razem utrudniało mi życie. Prawie chodziłem jak staruszek. Po przejściu tego postu, oczywiście, że to kosztuje, jako kapłan i sędzia sądu metropolitalnego nieco sceptycznie podchodziłem do tej formy, prawda, postu. Ale po 40 dniach rewelacja, ponieważ od dnia dzisiejszego w kolanach nie czuję tego zwyrodnienia, mogę chodzić po schodach, mogę spacerować i chodzę nieraz po 20 kilometrów dziennie.
0: A bezgłos?
1: A bezgłos to dnia dzisiejszego już nie miałem ani razu w roku jakiejś anginy czy bezgłosu. W ogóle nie było. Tak strony głosowe zostały jakby oczyszczone, że po prostu sam byłem po prostu zdziwiony.
0: Jakie są duchowe elementy tego postu? Bo to nie jest taki post, jakich wiele zachwalanych jest po gazetach, prawda, schudnij, poczujesz się lepiej i tak dalej.
1: To jest post właściwie według pani doktor Ewy Dąbrowskiej, która wydała taką książeczkę Przywracać zdrowie żywieniem. Zupełnie inny post, ale oczywiście też wymaga pewnego umartwienia ofiary, bo człowiek chętnie by zjadł to, tamto, ale niestety to wtedy cały ten proces oczyszczenia wystarczy, że zje się kawałek chleba, czy wypije jogurt i właściwie ten proces oczyszczenia został zahamowany. To jest zupełnie inny post według księgi Daniela. Daniel, prawda, prosił, że on nie będzie jadł tego wszystkiego, co z królewskiego stołu dają, tylko będzie jadł warzywa i wodę źródlaną pił. A okazało się, że po 10 dniach wspaniale wyglądał, miał umysł bystry i tak dalej. Ten proces oczyszczenia w tym poście Daniela, on trwa do 40 dni. Ci, którzy nie mogą, mogą mieć 4 tygodnie, 5 tygodni. To zależy od tego, jak człowiek do tego podchodzi i jakie ma schorzenia, bo między innymi ten post, on pomaga w tym, żeby po prostu zwalczyć takie inne schorzenia. Ja te wszystkie schorzenia, które wcześniej wspomniałem, ja je po prostu zlikwidowałem przez post 40-dniowy. No, niezupełnie było za pierwszym razem dobrze, ale powtórzyłem za dwa lata ponownie i okazało się, że te resztki tego, nazwijmy, chorowania,
0: balastu, jaki człowiek ma w organizmie,
1: po prostu zniknął.
0: Tak. Ja ze zdziwieniem kiedyś dowiedziałem się, że... zobaczyłem kiedyś, jak wyglądają płuca palacza i wtedy zainteresowałem się tą kwestią i okazało się, że w organizmie człowieka odkładane są wszystkie te trucizny, których on nie jest w stanie przetworzyć i wydalić w takim normalnym procesie metabolicznym, w wątrobie i tak dalej. I że one są w postaci złogów składowane w różnych miejscach. No jakoś organizm sobie musi radzić. Jeśli człowiek go zaśmieca, no to...
1: Tak, terapia postna, ona jest postrzegana z ogromnym powodzeniem w przypadku wielu schorzeń cywilizacyjnych.
0: Właśnie.
1: Tak.

0: Człowiek sam może nie dostrzega tego u siebie, ale nawet mój przełożony, który jest przełożonym w sądzie i parafii jako proboszcz, a w sądzie jako oficjał, mówi do mnie pewnego dnia: ty się zmieniłeś. To znaczy, człowiek nie reagował już tak bardzo nerwowo, bo jak są sesje wyrokowania, to nieraz możemy się posprzeczać na płaszczyźnie prawnej.
1: Tak.
0: Każdy ma, przecież jest niezawisłym sędzią. Każdy ma swoje prawo, ale musi uzasadnić swoją, powiedzmy, rację czy odmienność. Ty się zmieniłeś. Bo człowiek kiedyś uważał, że musi swoje powiedzieć, że to jest i to.
1: Przeprowadzić ważne. Swoją rację.
0: Swoją rację. W tej chwili po tym poście ja czuję w sobie, w swoim wnętrzu zupełnie też taką inność, że człowieka nie denerwują już tam jakieś takie inne, że często trzeba powiedzieć, że to człowiek robił też z egoizmu pewnego, bo chciał mieć swoją rację. Po poście wszystko to zniknęło, jakby to po prostu nie miało miejsca w swoim moim wnętrzu.
1: Czyli krótko mówiąc, nowy człowiek.
0: Nowy człowiek. I to jest, żeby tak dokładnie powiedzieć, od 8 lat ja to czuję w swoim wnętrzu. Oczywiście, że nie powróciłem do normalnego żywienia się, tylko nadal żywię się tymi produktami, które pani doktor Ewa Dąbrowska tak bardzo akcentuje w swojej książeczce. Żeby unikać mięsa, już 8 lat nie mięsa, wędlin, z nabiałem delikatnie, z mlekiem i właściwie przetworami mlecznymi, to właściwie kiedyś miałem dużą alergię i zaniechałem zupełnie, ale przecież można chleb i to nie biały, tylko właśnie chleb razowy, wieloziarnisty. To wszystko razem jednak wpływa na to, że człowiek po prostu ma zupełnie inne samopoczucie. I to samopoczucie to jest jakąś taką, nazwijmy, nagrodą za ten post, który człowiek podejmuje.

0: Czyli można powiedzieć, że tak, że pani Ewa Dąbrowska to jest osobą, która zainicjowała i w ogóle...
1: Ona od strony,
0: medycznej, natomiast pani Ula od strony duchowej...
1: organizacyjnej, a ja zajmuję się od stroną duchową, liturgiczną. Przed każdym dniem rekolekcyjnym jest msza święta, homilia i konferencja na temat postu. Potem jadę na te trzy dni właśnie tam, gdzie się spotykamy i ludzie również mają możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. To jest bardzo ważne w tych elementach, bo tam się dzieją naprawdę wielkie rzeczy. Nie tylko dla ciała, ale powiem szczerze, nawrócenia duszy. Ludzie wracają, w tym poście wracają bardziej, widzą Boga. Bo jak to Pan Jezus powiedział, ten rodzaj grzechu trzeba, owszem, można...
0: Modlitwa nie wystarczy.
1: Tak, tylko ten rodzaj postem można.
0: Modlitwą i postem.
1: I dlatego właśnie my tam się modlimy, tak jak tu pięknie to przed tą audycją była modlitwa, tam również modlimy się cały różaniec, odmawiamy wszystkie części, koronkę do miłosierdzia Bożego, w poście śpiewamy gorzkie żale, odprawiamy drogę krzyżową, jeżeli to jest piątek. Także ten duch modlitewny, on ma objąć całego człowieka, a mianowicie ducha i ciało, bo to jest tak bardzo ważne.
0: I czyli to jest tak, że zaczynamy od ducha, później zdrowieje ciało i zdrowe ciało znowu wraca nam zyskami dla ducha.
1: Tak, bo jakby duch dziękuje ciału, że pomógł zdobyć właśnie ten stan po poście. Stan takiego, no nazwijmy, lepszego zrozumienia tych właściwości duchowych.
0: Tak, no mówiąc językiem nam współczesnym, jakość życia się poprawia bardzo i dotarło do mnie, że w tej chwili jest kolejne słowo do odwojowania, słowo holistyczny, dlatego że holistyczny jest używany na wszystkie sposoby przez New Age. Natomiast no, ten post Daniela dla mnie jest właśnie w pełni holistyczny, dotyczy całego człowieka. We wszystkich jego sferach i psychicznej, bo są katechezy, czyli do umysłu też się odwołujemy, do intelektu, do ciała postem i jeszcze duchowo wszystkie te rzeczy liturgiczne. Czyli mamy właściwą antropologię i właściwe działanie na każdym poziomie.
1: Jest sporo takich nawróceń. Znaczy może ci ludzie nie byli dalecy od Boga, ale od sakramentów świętych. I po iluś tam latach, 50, 60, 40, 30, wracają do sakramentów świętych, bo czują, że teraz nastąpił jakiś moment, żeby się przełamać. Rozmowa z kapłanem, dłuższa rozmowa na osobności, po poście, ona jakoś daje tę możliwość, że człowiek się otwiera na łaskę Bożą.
0: No jeśli się idzie na post Daniela, no to wiadomo, że człowiek się jednak ku Bogu zwraca, a nie jest to jakiś taki zwykła głodówka, powiedzmy sobie.
1: Tak jest.

0: Można oczywiście pościć czytając tylko książeczkę pani Dąbrowskiej, ale taką najpełniejszą formą jest uczestnictwo w trzydniowych rekolekcjach.
1: Pierwsze trzy dni są najtrudniejsze do przezwyciężenia, bo jak się w domu w myśl książeczki pani doktor, no to wtedy jest lodówka po lewej i po prawej stronie. I jeżeli ma się chęć, to się otwiera i się zajada, co się chce.
0: Pamiętam, rzeczywiście przeprowadzałem sam bez rekolekcji ten post i pierwsze trzy dni były szalone po prostu.
1: Jest ból głowy, może być leki, gorączka. To jest wszystko wspaniale, ponieważ organizm się oczyszcza i on reaguje. I dlatego jeżeli ci wierni, ci uczestnicy są z nami w tych rekolekcjach.
0: I to właściwie cały dzień, bo od 9 do 18.
1: Tak, cały dzień i wtedy my im dajemy jeść to, co należy i oni się przyzwyczajają i kiedy przyjdą do domu, to im jest łatwiej po prostu już dalej ten post realizować. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej byłem ministrantem. Kiedy służyłem rano, wstawałem, starsi ludzie zawsze, o Boże, taki mały chłopak, bo to druga klasa i on leci rano na 6 do kościoła. Ja już wtedy marzyłem o kapłaństwie.
0: I skąd się coś takiego bierze u 8-letniego chłopca?
1: To jest ciekawe, bo jakieś, ja myślę, że to jest łaska. Powołanie to jest, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I to się już czuje, bo po 7 klasie ja wstępuję do małego seminarium, do Niepokalanowa. No i oczywiście tam nie służy mi klimat i po 2 latach muszę opuścić Niepokalanów. Bardzo ubolewałem nad tym, ale by ratować swoje powołanie, pojechałem do Gdańska i z Gdańska wstąpiłem do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego do Puszczykowa. Nawet byłem tam przez 8 lat mistrzem nowicjuszów. Ja muszę szczerze powiedzieć, że Zgromadzenia Braci dało mi bardzo dużo. Dało mi to, że lepiej zrozumiałem życie wewnętrzne i obecnie w kapłaństwie to ono mi nadal pomaga. Pomaga mi jeszcze w tym, że jestem spowiednikiem sióstr zakonnych, wielu zgromadzeń, kilku zgromadzeń, w kilku domach. I ten pobyt w zgromadzeniu braci dał mi bardzo dużo, pewne rozeznania, a drugie, w jaki sposób podchodzić do sióstr zakonnych, które przecież spowiadają się co 2 tygodnie.
0: Tak, czyli rodzaj doświadczenia, które powoduje, że można łatwiej zrozumieć.
1: I ja powiem szczerze, jestem bardzo wdzięczny.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Życie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawa. Ojcze, Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako tak. Narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te dwa lata bardzo wiele się zdarzyło. A chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to był bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale byłam, będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem.

0: A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
1: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
0: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam, chyba że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
1: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
0: Załatwię i... Żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A no, wcale tak nie jest. I...
1: Nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
0: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
1: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
0: Pół roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i beztroski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia. I
1: wielofunkcyjnym.
0: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. Lekarze się wahali, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I 1,5-roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za 1,5 roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, że to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska, post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam tę informację się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu. Że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami?
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa, nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczało i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku, mogło być, prawda?
0: I nie, był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, i że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam, i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc, i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nigdy nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: Kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad tym.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać jakoś zawodowo, nie pozwolił, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór. To naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcia na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać, słuchając tego, że można się cieszyć, patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły?
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. Tak. Znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej...
1: Strączkowe.
0: Tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Nie, ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tą chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żeby ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu... Ja mogę się nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Wiesz, z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mi się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma. I że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
0: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
1: 24.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maryjo,
1: łaski pełna, Pan z Tobą,
0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

Panie Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, prosimy Cię o to, żebyś Ty, Panie, był teraz z nami, żebyś Ty dawał swoje światło na historię, żebyś Ty, Panie, dawał słowo, żeby Twoja chwała była, realizowała się tutaj, Panie. Prosimy Cię, Twoich aniołów, niech nas chronią teraz. I Ciebie, Mario, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Czekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Nowik. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy Pan Bóg przyszedł do Twojego życia przez rodzinę? Czy rodzina dała wiarę?
1: Jak najbardziej tak. Od maleńkości pamiętam, że to właśnie rodzice prowadzali mnie do kościoła i w momentach czasami, gdy byłem załóżmy chory i nie mogłem pójść do kościoła, to ja nie czułem, że to jest niedziela i to właśnie dzięki rodzicom zawdzięczam to, że no, te pierwsze kroki w wierze właśnie dzięki nim stawiałem. To były początki, w późniejszych latach już jako osoba, jako nastolatek też jak najbardziej zawdzięczam rodzicom to, że ta wiara pogłębiała się i szła dalej do przodu.
0: I gdzie się wychowywałeś? Co to jest za środowisko?
1: Pochodzę z Mazur, wychowywałem się w rodzinie wielodzietnej. Mam dwie siostry starsze oraz młodszego brata. Mój tato jest alkoholikiem niepijącym, to znaczy teraz czasami coś tam jest, jakaś impreza rodzinna, coś tam wypije, ale nie ma już takich jakichś ciągów jak kiedyś. Także dzieciństwo wspominam jako niezbyt przyjemny okres. Często pamiętam, wysiadywałem w oknie koło godziny 15, patrząc, czy tato dzisiaj wróci normalnie z pracy, czy też wróci dopiero później i gdzieś tam będzie pił. Właśnie w momencie, gdy 15:30 taty nie ma, czy 16, już podejrzewałem, że dzisiaj tato znowu wróci do domu właśnie pijany. Ale na szczęście dzięki modlitwom, myślę, że całej rodziny, to się zmieniło i bodajże 8 klasa podstawówki właśnie tato po prostu przestał pić. Było to spowodowane tym, że z pracy po prostu chciano już go wyrzucić, bo po raz kolejny został przyłapany na tym, więc mimo wszystko nie było zbyt wesoło, ale ta wiara była jakoś przekazana mi.
0: Czy na to wydarzenie z ojcem kojarzyłeś wtedy z modlitwą?
1: Jak najbardziej tak. No, ciągle te modlitwy były zanoszone i czasami miałem tak jakby pretensje do Boga. Dlaczego ja? Przecież dobrze się uczę, przynoszę same piątki. Czemu moi koledzy, którzy, no załóżmy, są, nie gorzej się uczą, są niegrzeczni, mają normalne rodziny, a czym ja sobie zasłużyłem właśnie na takiego ojca? Więc miałem trochę pretensje, ale mimo wszystko cały czas te modlitwy zanosiłem i zostały one w końcu wysłuchane.

0: Czy przeżyłeś czas buntu?
1: Buntu wobec Boga, rodziców czy świata? Jakoś za specjalnie sobie nie przypominam. Wiem, że było wiele takich rzeczy, to znaczy jedne z rzeczy takich, które miały na mnie wpływ, to kontuzje. W podstawówce już tam nogę skręciłem w kostce i w przeciągu liceum ogólnokształcącego też wielokrotnie coś tam sobie kręciłem, co powodowało, że no, nie mogłem funkcjonować normalnie. Podobna rzecz też się wydarzyła już na studiach, która spowodowała, że no po prostu zostałem całkowicie jakby uziemiony na, nie wiem, kilka miesięcy. Znaczy chodzić mogłem, ale nie mogłem tańczyć, nie mogłem grać w siatkówkę, nie mogłem biegać i po prostu, no myślę, że wtedy był taki trochę okres, mimo tych wcześniejszych wydarzeń, które powodowały, że jakoś staram się to rozumieć, to ta ostatnia kontuzja poważna taka już na studiach, no jednak spowodowała, że jednak no, był jakiś bunt.
0: I jak on się przejawił?
1: Taką niemocą, myślę, można powiedzieć. Sport dawał mi coś takiego, że ja uprawiając jakiś sport, jeżdżąc na rowerze załóżmy, przełamywałem z siebie swoje słabości jeszcze szybciej, jeszcze dalej, w krótszym czasie. I w momencie, gdy zabrakło mi takiego właśnie aktywności życiowej, to po prostu przełożyło się to również na moje życie, również wewnętrzne. Ja nie miałem siły i wytrwałości chociażby do tego, żeby uczyć się, czy wypełniać swoje inne obowiązki. No taka po prostu brak siły i chęci, żeby walczyć.
0: A wiara wtedy, w takim czasie?
1: Wiara, ona zawsze gdzieś tam była i wiem, że te takie momenty właśnie, te kontuzje, te inne rzeczy, zawsze starałem sobie jakoś wytłumaczyć i już w ogólniaku miałem taką teorię, że to wszystko się dzieje dla mojego dobra. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to Bóg może dużo większe dobro wyprowadzić z danego wydarzenia. I często miałem takie tłumaczenie może dziecinne. Przykładowo się zastanawiałem, co by się stało, gdybym nie zdał matury, nie dostał się na studia. No i sobie tłumaczyłem, że dobrze, że tak się stało, bo inaczej, gdybym wyjechał na studia, mogłoby się okazać, że wpadłem pod tramwaj, czy jeszcze coś innego się wydarzyło. A to dzięki temu, że nie zdałem tej matury, nie wyjechałem na studia, dzięki temu żyję. Albo żebym swojej przyszłej żony nie poznał. A to, co się wydarzyło w tym momencie, jest dla mnie jakieś przykre, to ja zawsze starałem się widzieć, że dalej to właśnie to się musiało wydarzyć, bo inaczej bym nie żył, albo nie spotkał żony, albo jeszcze czegoś innego. I takie myślenie, może dziecinne, zawsze mi pomagało.

0: przeznaczeniem.
1: I wtedy właśnie w czasie tego kryzysu, no też jakoś sobie starałem. Jeszcze nie wiedziałem, dlaczego to się wydarzyło, po co, ale jednak był ten taki jakiś mały bunt, ale mimo wszystko nie robiłem jakichś wielkich wyrzutów. Starałem się trwać i czekać, co się dalej wydarzy. Na pewno wierzyłem, że objawi się to, co, po co to w ogóle się stało.
2: I jak masz możliwość takiego poznania, takiego sensu tych wydarzeń negatywnych?
1: Jak najbardziej tak. W przypadku właśnie tej ostatniej kontuzji, najbardziej jakby bolesnej i najbardziej największe skutki są po niej, to jest to, że ja trafiłem do akademickiej wspólnoty Woda Życia. Ja wcześniej przez tą kontuzję ja żyłem zespołem pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. To można by powiedzieć, że było moim bożkiem. To było na pierwszym miejscu. Na drugim może był Bóg, ale mimo wszystko to nie było pierwsze miejsce. Ja żyłem tym zespołem i w momencie, gdy już nie mogę uczęszczać na próby, miałem czas na to, żeby właśnie znaleźć się właśnie we wspólnocie, chodzić na spotkania i w takiej w oddaleniu dopiero zacząłem dostrzegać, jakie złe rzeczy ja robiłem w tym zespole, jak ten zespół źle na mnie oddziaływał. Mimo tego, że wiele rzeczy tam dobrych wyniosłem, poznałem wielu wspaniałych ludzi i jeden z najbliższych moich przyjaciół właśnie jest z zespołu, to mimo wszystko ja tam trwając najprawdopodobniej mógłbym się zatracić w pewien sposób i wierzę, że właśnie Bóg przez tą kontuzję odciął mnie od zespołu, trafiłem do wspólnoty, poznaję lepiej Boga we wspólnocie i po prostu moje życie się zmienia na lepsze, myślę, dzięki temu.
2: I czym jest ta wspólnota? W jaki sposób ona w twoje życie Boga wpuszcza bardziej?
1: Przede wszystkim chyba przez akceptację. Ta miłość właśnie Boga objawiała się poprzez ludzi, przez to, że oni mnie akceptowali takim, jakim ja byłem, mimo jakichś tam swoich niedociągnięć, to ja czułem się tam akceptowany. No i też przez to czułem, że no też Bóg mnie kocha jak najbardziej. Miałem okazję w tej wspólnocie wielokrotnie wyjeżdżać na różne rekolekcje, które mnie formowały, kształtowały w jakiś sposób. No i mimo tego, że wiele rzeczy takich początkowych ja już wcześniej słyszałem, bo miałem okazję jeszcze przed tą kontuzją być jeszcze na początku studiów na rekolekcjach ewangelizacyjnych Odnowy. Mimo wszystko, że ja już to wszystko słyszałem, to na nowo to jakoś to pozwoliło zacząć przemieniać te moje życie, poznawać lepiej Boga, poznawać właśnie Jego wolę wobec mnie. I właśnie tak to wyglądało w skrócie. Pierwsza podstawowa taka rzecz to, że między innymi Bóg mnie stworzył, powołał do miłości i ta miłość między innymi powinna się objawiać przez służbę właśnie drugiemu człowiekowi. Będąc we wspólnocie miałem okazję być w diakonii uwielbienia, gdzie służyłem właśnie przez swój śpiew. To, co wypracowałem właśnie w zespole, mogłem tutaj właśnie na chwałę Pana oddawać i myślę, że w przyszłości też będę mógł cały czas właśnie swoim śpiewem jakoś uwielbiać Boga i wykorzystywać ten talent, który Bóg właśnie złożył we mnie. Czyli przede wszystkim służba. Druga rzecz to też właśnie akceptacja drugiego człowieka, tak jak ja zostałem zaakceptowany. Nikt się tam nie pytał o jakieś szczegóły, od razu odczułem po prostu duże otwarcie ludzi wobec mnie i tak samo ja właśnie staram się teraz, widząc jakieś, nie wiem, nowe osoby, czasami podejść, coś tam zagadać. Tak to wygląda.
2: A te rekolekcje, jakie to jest doświadczenie? Bo to są takie... Poznawanie Pana Boga to jest proces. Mhm. I w czasie różne rzeczy się dzieją.

jakoś szczególnie zasługiwać sobie na tą Bożą miłość. To, że ja nie jestem w sobie sam w stanie poradzić ze wszystkimi właśnie swoimi jakimiś słabościami. To wszystko jakoś zaczęło się, ja to wszystko już słyszałem, ale to zaczęło się jakoś układać. A takie najmocniejsze rekolekcje, one nie były konkretnie w naszej wspólnocie, ale gdzieś tam w wakacje na 10 dni wyjechałem, to był właśnie kurs Filip, gdzie to ja usłyszałem głos Boga, że mam iść na cały świat i głosić Ewangelię. Jeśli nie przez słowo, to przez swoje życie ja mam być świadkiem Boga. I właśnie ten kerygmat, który ja usłyszałem, od tamtej pory staram się przekazywać innym, pokazywać ludziom, że Bóg kocha ich właśnie takimi, jacy oni są, i nie trzeba właśnie sobie niczym zasługiwać na tą Bożą miłość.

0: cały czas trwa to moje formowanie. Na wielu rekolekcjach już byłem, ale mimo wszystko czuję tak jakby no jakiś niedosyt, że nadal muszę się formować, że jeszcze w pełni Boga nie poznałem. I również lektury różnych właśnie książek właśnie pomagają mi w tym.
1: Ale takie rekolekcje nawet dziesięciodniowe, w jaki sposób... No bo tak naprawdę słyszy się słowa. Przychodzą jacyś ludzie, mówią słowa. Mhm. I co to jest za doświadczenie, że są ludzie, którzy mówią, że to było najważniejsze wydarzenie w moim życiu, na przykład, że usłyszałem. Mhm. Jak to jest?
0: Właśnie prócz tych słów, właśnie szczególnie na tych rekolekcjach na kursie Paweł, mieliśmy okazję doświadczyć właśnie działania Boga, działania Ducha Świętego, tak?
1: Czyli na tych drugich dziesięciodniowych, to był Paweł, nie Filip.
0: Tak, to był Paweł. Doświadczyć Boga tak mocno, namacalnie, jego...
1: Co to znaczy?
0: Ingerencji w nasze życie. Co to znaczy? Dostaliśmy to polecenie, żeby głosić Ewangelię właśnie na całym świecie. Ograniczyliśmy się do pełnej małej miejscowości, już nazwy nie pamiętam. I zostaliśmy po prostu rozesłani, dwie, trzy osoby. Wyruszyliśmy z Pismem Świętym na wyznaczony rejon i stukaliśmy do mieszkań ludzi po to, żeby właśnie ogłosić im dobrą nowinę.
1: Traktowali was jak Jehowych?
0: Trochę tak, ale mimo wszystko właśnie... Na początku właśnie przedstawialiśmy się, że jesteśmy tu z kościoła i oni też wcześniej byli uprzedzeni. Te osoby, które chodzą do kościoła, wiedziały, że będą chodzić właśnie młode osoby i coś chcieć od nich. No i no, chodziliśmy, głosiliśmy i nie mieliśmy zapewnionego żadnego pożywienia, żadnego właśnie posiłku czy też noclegu. I też powiedziano nam, że po prostu mamy się modlić do Boga i On nam nie pomoże umrzeć. I rzeczywiście to działało. Po prostu w jednym miejscu ktoś nam dał się napić, gdzieś indziej. A jeszcze było takie wydarzenie, że mamy się modlić bardzo konkretnie. Nie, że proszę jakiś tam obiad, jakikolwiek, aby był, tylko konkretnie chcę schabowy, to i tamto. No i ja właśnie z rana w sobotę, już przed tym wyjazdem na śniadaniu, sobie wymyśliłem, że chętnie coś bym z grilla zjadł. No i rzeczywiście w niedzielę trafiliśmy z kolegą do rodziny, gdzie po prostu był grill, były kiełbaski, było to, o co ja poprosiłem Boga i po prostu... To było też takie doświadczenie, no, że Bóg wysłuchuje, a Duch Święty szczególnie działa wtedy, kiedy właśnie my ewangelizujemy. Wtedy, kiedy wychodzimy do innych osób, to wtedy szczególnie Bóg obdarza nas właśnie tymi darami Ducha Świętego. I no, to było właśnie niezapomniane doświadczenie, że ja mogę polegać na Bogu, że wyruszając nawet świat właśnie w samych sandałach właśnie z kijem, jak to było w Ewangelii Świętej, że mam tak jakby przekonanie, że po prostu ja bym nie zginął, że Bóg troszczy się o mnie i to było właśnie takie doświadczenie, że przez dwa dni, nie mając nic zapewnione, ja nie zginąłem, a wręcz wszystko się dobrze działo. Miałem też gdzie spać oczywiście.

0: Ale nie wszystkie osoby przecież przyjmowały dobrze, co im tam będą jacyś młodzi ludzie opowiadać. Jakie to jest doświadczenie wtedy?
1: No oczywiście my wtedy mimo wszystko modliliśmy się za te osoby przed wejściem do mieszkania i tuż po wyjściu oddawaliśmy te osoby Bogu i wierzyliśmy, że to nawet nasze zastukanie do drzwi, nawet osoba, która nic nie usłyszała, wyjrzała przez wizjer albo usłyszała, że my się modliliśmy pod jej drzwiami, że to mimo wszystko było takie małe ziarenko, które mogło zacząć właśnie wyrastać w wielkie drzewo. No i trochę taki po prostu smutek, że ludzie nie chcą przyjąć właśnie tej prawdy o miłości Bożej, że są na tyle zamknięci, że to do nich jakoś nie dociera, że nie chcą po prostu przyjąć tej dobrej nowiny.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie? Bo jeszcze studiujesz, czy już...
1: Kończę studia, jestem na 12 semestrze, już, ale jeszcze jeden semestr mogę studiować bez żadnych tam przedłużania, bez niczego. Studiuję na Wydziale Elektroniki, specjalność inżynieria biomedyczna, już tytuł inżyniera mam. No i powołanie moje cały czas rozeznaję. Obecnie właśnie pracuję w firmie, gdzie mam okazję akurat w swojej branży pracować. Instaluję aparaty rentgenowskie, jakieś wywoływarki, właśnie wszystko związane właśnie z radiografią. I to mi się podoba, ale mimo wszystko ta praca na tyle mnie pochłaniała. Często to były wyjazdy. W poniedziałek wyjeżdżałem, wracałem w piątek. Też w środę wyjechałem, miałem w jeden dzień coś tam w Katowicach zrobić. Okazało się, że mimo wszystko ja muszę do czwartku zostać i wczoraj dopiero o 12 w nocy wróciłem i po prostu wiem, że to mi po prostu nie pozwala na moje prywatne życie. Ja przez pracę właśnie nie mogłem chodzić na wspólnotę, a jak sobie pomyślałem, jakbym miał budować rodzinę właśnie z taką perspektywą, że moje jutro w ogóle nie jest pewne, że czy ja będę w domu, czy nie. Więc postanowiłem właśnie zrezygnować tam. Został mi ostatni tydzień jeszcze do przepracowania. No i właśnie staram się rozeznać, co Bóg... Zauważam, że po prostu wiele talentów zostało złożonych we mnie, ale mimo wszystko jeszcze do końca nie rozeznałem, czym powinienem się w życiu zająć, tak zawodowo. Na pewno chciałbym być ojcem, dobrym ojcem, mieć gromadkę dzieci i czuję, że to jest jedno z takich większych powołań. Po prostu czuję to takie pragnienie w sercu. Ale te powołanie właśnie takie zawodowe, w jaki sposób ja będę właśnie zarabiał na całą rodzinę, to cały czas rozeznaję właśnie. Chcę teraz spróbować się jako programista czy jakiś administrator, bo komputery to jest też coś, co mnie tak jakby pociąga czasami. No wręcz zdaje mi się, że to po prostu jest niemalże moim nałogiem. Potrafię siedzieć, nie wiem, 8-10 godzin bez wstawania, czasami nawet przetrzymując właśnie mocznie, bo ja już tu zaraz skończę i wiem, że to po prostu mnie wciąga, pochłania i że to jest tak jakby moją pasją i może akurat to będzie to, czym będę mógł właśnie służyć.

0: Mówiłeś o tej sytuacji z dzieciństwa z ojcem. I jak myślisz, czy ty mu przebaczyłeś?
1: Myślę i wiem, że mu przebaczyłem wielokrotnie na rekolekcjach. Właśnie po raz pierwszy raz właśnie na tych rekolekcjach REO miałem okazję właśnie przebaczyć. Ale to wszystko było po prostu we mnie w środku. Ja wiedziałem, że ja przebaczyłem. I niespełna, nie wiem, rok temu chyba właśnie, nie w te święta Bożego Narodzenia, tylko wcześniejsze, miałem okazję właśnie dzięki temu, że miałem kierownika duchowego, tam nie wiem, może dwa razy tylko u niego byłem, ale to, co on mi właśnie poradził, że no ja powinienem tak wprost werbalnie przebaczyć właśnie ojcu. I to się wydarzyło właśnie ponad rok temu. Po prostu powiedziałem tacie, że ja mu przebaczam to wszystko i też dużo lepiej się poczułem, bo bardzo źle bym się czuł, gdybym ja wiedziałem, że ja przebaczyłem, ale gdy w momencie, gdy tato, załóżmy, by odszedł właśnie z myślą, że ja cały czas mam do niego jakieś wyrzuty. No i po tym przebaczeniu, no, relacja zaczęła się jakoś zmieniać. Jak wcześniej nie potrafiłem rozmawiać z tatą, tak zdarzały się sytuacje nawet, że pół godziny czy godzinę nawet przez telefon z tatą rozmawiałem. Jak wcześniej nie mieliśmy o czym rozmawiać, tak teraz było o czym rozmawiać i po prostu widzę, jak to przebaczenie jest potrzebne, żeby właśnie też doświadczyć tego uzdrowienia Bożego. Też to gdzieś na rekolekcjach słyszałem, ale dopiero właśnie takie werbalne przebaczenie dopiero zaczęło właśnie przemieniać tą naszą relację.

To jak sama nazwa mówi, Akademicka Wspólnota Ewangelizacyjna, my właśnie, naszym głównym celem jest ewangelizowanie środowiska akademickiego. Ale żeby zanim ewangelizować, po prostu trzeba jakoś uformować człowieka. No i nasze spotkania wyglądają tak, że na początku mamy około pół godziny uwielbienia, śpiewamy różne pieśni, przyzywamy Ducha Świętego. Jesteśmy przekonani, że to właśnie uwielbienie otwiera nas właśnie na przyjście Ducha Świętego i że też do tego jesteśmy jak najbardziej powołani. No i potem, bo właśnie po tym wszystkim, mniej więcej mija około półtorej godziny, mamy spotkania w grupkach, gdzie mamy okazję podzielić się na dany temat. Właśnie to jest dzielenie, nie dyskusja, tylko każda z osób mówi, jak w jego życiu właśnie działa Bóg. Czasami jakieś, nie wiem, poruszamy jakiś problem, nie wiem, temat czystości, załóżmy. Też każda z osób może właśnie powiedzieć, że tu sobie radzi, tu nie radzi. I to właśnie pomaga otworzyć się przede wszystkim na drugiego człowieka. Po prostu w tych małych grupkach my mamy zaufanie, że możemy być otwarci. To, o czym się często nie mówi nawet najbliższemu przyjacielowi, tak tam właśnie w tych małych grupkach po prostu możemy powiedzieć o różnych rzeczach. Też rzadko jest tak, że mamy takich znajomych, jeśli nie jesteśmy w jakiejś wspólnocie, z którymi możemy po prostu porozmawiać o Bogu, o Jego działaniu w naszym życiu. Tak też właśnie podczas tego dzielenia możemy się dzielić, możemy słuchać właśnie, jak Bóg działa w życiu tych innych osób. No i to właśnie powoduje przede wszystkim otwarcie na ludzi, ale też na Boga właśnie, pozwala dostrzegać to Jego działanie w różnych sferach życia. Spotkanie właśnie kończy się koło 22:00. Często to się przedłuża, już światła są gaszone. Niektóre grupki po prostu no nie mogą się rozstać i właśnie trzeba ich wypędzać wręcz z kościoła. No po prostu człowiek czeka każdego właśnie tygodnia, już się skończy spotkanie, kiedy będzie to następne. Na szczęście nie ogranicza się to tylko do spotkań właśnie wtorkowych. Często powstają takie grupki jakby zaprzyjaźnione, które wspólnie i chodzą na jakieś zabawy. Mamy też wspólne właśnie jakieś bale organizowane, czy sylwestrowe, czy teraz karnawałowe też ma być. Przychodzi 200-300 osób, także nie tylko ograniczamy się do modlitwy, tylko właśnie są też różne właśnie te zabawy, czy wspólne wyjście na łyżwy, czy kajaki. Właśnie bardzo miło wspominam zeszłoroczny wypad ze znajomymi na kajaki, gdzie też właśnie można poznać lepiej te osoby, właśnie można pomóc komuś właśnie w czymś. No i oczywiście te rekolekcje weekendowe, które jakoś najbardziej pozwalają poznać tą drugą osobę, bo wspólnota jest bardzo duża i często człowiek się czuje taki anonimowy na samym początku. Ja miałem o tyle takie szczęście, że we wtorek przyszedłem na pierwsze spotkanie, od razu zapisałem się na rekolekcję i w piątek jeszcze tego samego tygodnia byłem na rekolekcjach i następnego tygodnia we wtorek, jak przyszedłem, to ja już kojarzyłem ponad 50 osób właśnie z tych rekolekcji, na których byłem, więc no bardzo szybko udało mi się w to wejść, jakby wsiąknąć.

0: I do czego jeszcze zachęca wspólnota? Co jest ważne? A i co jest ważne dla ciebie w takim codziennym życiu chrześcijanina?
1: No zachęca do tego właśnie, żeby ewangelizować i to nie tylko przez takie zorganizowane akcje typu, że w wakacje raz w miesiącu wychodzimy gdzieś tam na starówkę, jest grupa 50 osób, śpiewamy jakieś tam pieśni, jest ewangelizacja taka też bezpośrednia, podchodzi się do osób i tam właśnie głosi kerygmat. Ale właśnie taka ewangelizacja w tym miejscu, gdzie my żyjemy, czy właśnie w akademiku, właśnie żeby pokazać, że nie wiem, ja chodzę do kościoła, że to, że załóżmy nie piję na korytarzu, czy tam jeszcze jakieś rzeczy nie robię, to no po prostu, żeby świadczyć właśnie czy w akademiku, czy na uczelni, czy też już teraz w środowisku pracy też po prostu... Bardzo często można zaświadczyć poprzez właśnie niegodzenie się na coś, czy takie, a nie inne postępowanie, że ja jednak jestem jakby Bożym człowiekiem, że jestem w jakiś sposób uformowany, ukształtowany, mam swój charakter i właśnie w tej pracy, co jestem, jakoś szef to zauważył, ja się z tym nie ukrywałem i miałem właśnie odejść z pracy, ale w ostateczności tam zostałem i podczas takiego spotkania bożonarodzeniowego gdzieś tam w restauracji właśnie szef właśnie powiedział mi, że no właśnie bardzo mnie ceni za to, że mam charakter i myślę, że to właśnie dzięki wspólnocie zawdzięczam to i no i mam nadzieję, że w kolejnej pracy też będę mógł w jakiś sposób świadczyć właśnie o Bogu. I tak myślałem, żeby znaleźć pracę w takim środowisku bardzo Bożym, ale potem sobie pomyślałem, kogo ja będę ewangelizował, jeśli wszyscy w koło tak jakby będą zewangelizowani. I stwierdziłem, że no mimo wszystko ja powinienem wychodzić właśnie do takiego normalnego środowiska i tam właśnie nieść Boga.
0: Z tego, co mówisz, wynikałoby, że żywot chrześcijanina to same jasne strona, tak nie jest. Co jest najtrudniejsze dla ciebie? Z czym się mierzysz? Co pokazuje ci, że, no, że jesteśmy tylko ludźmi?
1: Często mierzę się chyba przede wszystkim ze swoimi właśnie słabościami, z upadkami. Jeśli ja co miesiąc chodzę z tym samym grzechem, to momentami pojawia się takie zwątpienie, no co jest? Staram się poprawić, ale mimo wszystko ja znowu upadam, ciągle wchodzę w to samo bagno, mimo właśnie wcześniejszych doświadczeń. I to mnie tak jakby najbardziej boli, że jest mi po prostu ciężko. Może to wynika z tego, że ja o własnych siłach właśnie, własnymi sposobami próbuję się ratować właśnie z wchodzenia załóżmy w nieczystość, czy w jakieś tam inne właśnie grzeszne rzeczy. No co rusz to wymyślam jakieś sposoby i możliwe, że zbyt mało jest Boga w tym wszystkim.

Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panną, męczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół Powszechny. Świętych obcowania. Ciało zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Joanno, Alicjo, Joru, Marleno, Marto, Sławku, Gabrielo, Anno, Robercie, Sewerynie. Ja modlę się w tej tajemnicy za Olgę o bezpieczne wakacje i szczęśliwy powrót. Modlę się za Janka, wszystkie łaski dla niego. Modlę się za Wiolę, która zdrowie psychiczne dla niej i łaski dla całej rodziny. I modlę się za Marka, który zmarł. Robercie, jeśli coś wiesz na ten temat, to napisz mi, proszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bóg obdarza Maryję zaufaniem. My, upadając i podnosząc się, też jesteśmy obdarzeni zaufaniem. Dziękujmy Panu, że jest tak dobry, że przyjmuje nas z tym całym bagażem naszych doświadczeń. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Edyta, szczęść Boże prowadzącemu i całej społeczności modlącej się na różańcu, za chrześniaków i ich rodzinę o potrzebne łaski i życie sakramentalne we wszystkich intencjach. Anny, o rozwiązanie trudnych spraw córki, modlę się w intencji wszystkich pogubionych i wątpiących w Boga, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską wiary za żonę Iwonę i córkę Juliannę, za Marcela o zdrowie psychiczne. O zdrowe nerki dla mamy Marii, modli się Joanna. Za Wiktorię, nawrócenie, wszystkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej. W intencji wszystkich pogubionych. Ja modlę się za Marka, mojego kuzyna, no, którym dostałem informację, że zmarł i to jest szokujące. O zdrowie dla Jadwigi. Rok starszy ode mnie. Albo 2 czy 3 lata starszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryja swoją wiarę pokazała, że wierzy. My też nie zatrzymujmy tych darów, tej radości, którą daje spotkaniem z Bogiem. Zaświadczajmy o swojej wierze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica. Trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W intencji wszystkich członków Grupy Dwa Serca, jak to z prośbą o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą o zdrowie dla Jagody i opiekę Matki Przenajświętszej dla jej bliskich. Ja modlę się za Zofię i Piotra, prosząc o wszystkie łaski i szczególnie łaski sakramentalne dla nich, o głębie ich przeżywania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Narodzenie Pana Jezusa. Te narodziny były w ubóstwie. Módlmy się o to, abyśmy przyjmowali bogactwo i ubóstwo z obojętnością, bo Bóg wie, zna nas, nasze włosy są policzone, a jest godzin zaufania, więc po prostu warto Mu zaufać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Krzysztof, Boże, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego dobra. Zamierzających, aby dostąpili łaski zbawienia, za Kamilej Błażeja, uzdrowienie, nawrócenie i Boże prowadzenie, o zdrowie, uzdrowienie Aleksandry i Angeliki, Maryjo, wstawię się za nimi, z wdzięcznością za Boże prowadzenie modli się Barbara, o uzdrowienie z choroby nowotworowej Filipiny, o przywrócenie jej wiary w sakramenty święte, ja modlę się we wszystkich intencjach Anny oraz za Marię i Krzysztofa, o chrzest, o wszystkie łaski sakramentalne dla Marii i o nawrócenie Mateusza. Maryja
wychodziła ze świątyni, oczywiście z radością, ale też z niepokojem. Nie rozumiała tych słów o przeniknięciu, przebiciu jej serca mieczem. I my nie zarzucajmy sobie, że mamy jakieś emocje. Bo to, że mamy jakieś emocje, nic jeszcze nie świadczy. Pytanie jest, czy wchodzimy w te emocje i je żywimy. Czy te złe emocje podkręcamy. Kiedy człowiek ufa Bogu, mniej ma tych momentów paniki, ale niepokój zawsze będzie nam towarzyszył i chodzi o jego przezwyciężanie, o oczyszczanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja w tej tajemnicy modlę się za Franka o życie sakramentalne dla niego, o bezpieczeństwo na tym półrocznym wyjeździe, w czasie tego wyjazdu. Joanna modli się za Karolinę i jej nową pracę. Dobry Boży dzień dzisiaj, światło Ducha Świętego we wszystkich sprawach, którymi się zajmę. O uzdrowienie żony i powrót do domu modli się Andrzej. Za Radio Niepokalane FM i za Pana Roberta. Za kapłaństwo dla mnie modli się Krzysztof. Za ojczyznę, duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów modli się Zbigniew. O ratowanie dusz z otchłani czyścicowej. O uzdrowienie z bólach nóg męża Ireneusza. W intencji chorych Wiery, Andrzeja, Leszka, Wiesława, za wszystkich kapłanów, o dary Ducha Świętego, o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, za Karolinę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
w tej tajemnicy widzimy prawdę, że najważniejsze jest wypełnianie woli Ojca, że Jego wola jest najważniejsza. Każdy, kto doświadczył sytuacji, którą kiedy ona trwała i zaraz po niej odbierał jako największe cierpienie w swoim życiu, jako coś nie do przejścia i doczekał się, każdy, kto doczekał się pocieszenia i może po paru miesiącach, może paru latach zobaczyć, że to było błogosławieństwo dla niego, to rozumie, o czym mówię, jeśli chodzi o zaufanie i o to, żebyśmy nie rozpaczali z tego, że upadamy. Możemy wyciągać z tego konkretne wnioski, odsunąć się od pewnych osób, zamknąć pewne relacje, które są nieboże, ale chodzi o to, żeby nie wpadać w rozpacz. Więc przejrzyjmy teraz swoje relacje, które nas budują, a które wystawiają na zagrożenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za rodzinę modli się Krzysztof, za uwolnienie, o uwolnienie z podstępów szatana i w New Age, w mojej rodzinie i naszych firmach. Pełne zaufanie Bogu to Barbara. O bezpieczną podróż w pewnej intencji modli się Zbigniew, o nawrócenie wszystkich Polaków, Królowo Polski, modli się za nami. O zdrowie dla żony, o błogosławieństwo Boże, wszystkie potrzebne łaski dla darczyńców i wspierających kanał i Radio Niepokalana FM. I otwarcie serc nowych ofiarodawców, zarządzących i nieprzyjaciół Polski za wstawiennictwem Andrzeja Boboli, za Faustynę i jej rodzinowych gości, za kurs Alfa w Kamieniołomie w Krakowie, który zaczyna się i będzie we wtorki o 19:00, za grzechy popełnione w ojczyźnie, za sąsiadkę, która dostała papiery rozwodowe. Ja modlę się za Klarę, o łaski sakramentalne dla niej, o siły na te bardzo trudne studia i o to, żeby rozsądnie dzieliła czas pomiędzy wszystkie
aktywności, które są jej obowiązkami stanu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tutaj w tej naszej historii zbawienia dzieje się coś po prostu niesamowitego. Jezus utożsamia się z moim, Twoim i każdego człowieka grzechem. Nie otwiera się na grzech, ale idzie i powtarza gest tych wszystkich grzesznych ludzi, wchodzi do Jordanu. Módlmy się, abyśmy w pełni korzystali z łask chrztu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wszystkich mających władzę, szczęść Boże, Moniko, Bożą pomyślność, modli się Krzysztof, za brata Ezrę, za Jurka, Ewę, Aleksandra, Klaudię, Karolinę i Przemka, o wszystkie łaski, za męża, o dzieci i dzieci, o potrzebne łaski, Bożą opiekę, za papieża i wszystkie osoby konsekrowane, za kleryków i o nowe powołania, w intencji jak najszybciej spłaty wszystkich długów oraz w intencji odzyskania płynności finansowej i błogosławieństwa finansowego na nowej drodze zawodowej, modli się Syweryn, za inne kanały ewangelizacyjne i modlitewne, za prezydenta Nawrockiego i jego urzędników. Ja w tej tajemnicy modlę się za Tosię, o głębi przeżywania sakramentów i o dobry czas dla niej w tym roku maturalnym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus pragnie uczestniczyć we wszystkich naszych sprawach. Pragnie być w naszej codzienności, w najdrobniejszej rzeczy. Módlmy się o to,
abyśmy pozbyli się, bo tak, takie przekonanie ma wiele osób, że Bóg to jest od tych spraw wielkich. No ale gdzie tam Bogu? Gdzie Bóg ma czas na pomoc nam w sprawach drobnych? No właśnie chce pomagać nam w sprawach drobnych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Światło. Za prezydenta Nawrockiego i jego urzędników. Łaskę wiary dla Kuby i Kacpra. Za wieczny różaniec w Gietrzwałdzie. O obronę Gietrzwałdu. Za trzeciego osie o to, by operacja odjęcia nogi nie była konieczna. Proszę o cud uzdrowienia. Modli się Krzysztof. O uzdrowienie relacji w rodzinie, o miłość, szacunek i wzajemne wybaczanie. O dalsze pomyślne załatwianie sprawy stacji benzynowych z kaplicami adoracji. Za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu. O sklepiki charytatywne z kawą i herbatą za darmo. W intencjach Pauli. Za Alicję i jej męża, syna Dawida i syna Dawida, o dalsze błogosławieństwo z dziękczynieniem za dotychczasowe łaski. Abyśmy byli otwarci na abyśmy mieli otwarte serce, abyśmy mieli tą gotowość w sobie do tego, żeby się odwrócić o zła. Chodzi o gotowość serca, o to, byśmy przeżywali świat, idąc za Jezusem i głosząc Go swoim przykładem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W trudnej sprawie i za duszę zmarłej chrzestnej Wandy módlmy się też za tego księdza, który został zamordowany, i za tego drugiego księdza, i za wszystkie, dla tego drugiego uzdrowienie, i za wszystkie osoby poranione. Módlmy się za tego mordercę, o to, żeby zrozumiał, co zrobił, i żeby uwierzył. I módlmy się za wszystkich, którzy widzą w tej tragedii tylko konieczność tego, żebyśmy nie pogłębiali swojej niechęci wobec Ukraińców. Ukraińcy dostają to, na co zasłużyli. Tak? Byśmy otwartymi rękoma i otwartymi sercami ich przyjęli. I oczywiście, że jest ruska propaganda, ruska dezinformacja, ale zmiana nastroju jest wypadkową tych dwóch rzeczy, i nie plujcie w twarz ofiarom, tylko się módlcie za nie. Módlmy się za tych, którzy widzą problem w naszej reakcji na te morderstwa i zabraniają nam widzieć sprawę taką, jaka jest. To znaczy, ksiądz katolicki został zamordowany, drugi ksiądz walczy o życie. Opanujcie się. W trudnej sprawie i za duszę zmarłej chrzestnej Wandy, o Krzysztof prosi łapki w górę, o pracę dla Radosława, o dobrego wierzącego męża, dla Marty i o jej potomstwo, o czystość intencji wszelkich oraz efektywność owej czystości, o jedność w narodzie zarządzących hierarchów Kościoła, za wstawiennictwem Andrzeja Boboli. Wczoraj mąż prosił o siłę dla mnie do pracy, pisze Edyta. Niby drobna sprawa, ale czułam pomoc Bożą. Amen. Nie byłam taka zmęczona, jak zwykle bywało w piątki, co święta. Dziękuję bardzo. Chwała Panu. Dla księdza Pawła, aby zmienił swoje postępowanie i nie rozbijał rodziny, za Pana Roberta, jego rodziny i współpracowników o potrzebne łaski modli się Gabriela, ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Abyśmy

który cierpi, kiedy ja od niego odchodzę i robi wszystko, żebym szedł Bożą drogą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie mojego wuja Janusza za Marcina. O to, żeby dobrze spędził te wakacje. O kolejny wysyp grzybów prosi Krzysztof, dziękując Bogu za wszystkich, którzy dzisiaj szczególnie potrzebują pomocy. O pomoc i Boże kierowanie w mojej pracy to Katarzyna. Krwi Chrystusa okroi nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. O błogosławieństwo w dzisiejszym dniu pracy, o zdrowe nerwy dla mnie i dla Mateusza, za duszę czyśćcowe. Oj, o chrzest dla Marka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus zostawił nam owoc swojej męki, Eucharystię. Kiedy kogoś skrzywdziliśmy grzesząc, to bardzo często przychodzi nam do głowy, żeby zadośćuczynić. I tak jest powiedziane, że miłość zakrywa wiele grzechów, a miłości nie ma bez czynów. Więc popatrzmy na zadośćuczynienie jako za taką mniejszą formę właśnie przyjęcia męki przez Pana Jezusa, abyśmy zobaczyli, że zadośćczyniąc to nie jest tylko i wyłącznie w naszym interesie, ale że naśladujemy Jezusa i dzięki temu mamy te łaski. To jest zupełnie nie do wyobrażenia, ta cała sytuacja, że Bóg wydał swojego Syna, pozwolił go zabić za to, że ludzi znów przygarnął do siebie, że grzech pierworodny

0: nie determinuje życia ludzkiego, a przynajmniej nie tak potwornie nie obciąża. I jeśli zrozumiemy ideę zadośćuczynienia, to może zrozumiemy ideę ofiarowania Pana Jezusa. Najprostsze wytłumaczenie to jest takie, że ludzie krzywdzeni potwornie, Bóg może spojrzeć w ich oczy, bo wskaże na... Trójca Święta jest w absolutnej jedności. Bóg Ojciec czuł to, co czuł Jezus. Więc Bóg Ojciec może popatrzeć w oczy krzywdzonym tylko dlatego, że mamy wolną wolę. I to jest takie najprostsze zrozumienie tego, ale jednocześnie zadośćuczynienie zakrywa, czyli jakby jest waga i w pewnym momencie nasze czyny są równie ważne, równie ciężkie, to zadośćuczynienie jest równe temu, tej krzywdzie innych ludzi i wtedy nie tylko jest zabrana wina, którą się odpuszcza w konfesjonale, ale również kara, czyli konsekwencje grzechów w naszym życiu tutaj. Dziękujmy Bogu, że odważył się na to, co zrobił, ofiarował Syna. Ochrzest dla Marka. Dziękczynnie za moją nową wspólnotę parafialną i za księdza Antoniego, to Joanna. O decyzję wyborców dobre dla ojczyzny w jutrzejszym referendum w Krakowie. O wszelkie potrzebne łaski dla mnie oraz wszystkich osób, za które się modlę, to Grzegorz. Dziękczynnie za każdą mszę świętą. Dziękczynnie za dobro i zło. O nawrócenie Aleksandry i Angeliki za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, na błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za chrześniaków moich, o prawdziwe Boże i paschalne oczy i serce otwarte i uzdrowienie dla mnie i dobre decyzje. Modli się Teresa za siebie, za żonę Martę. Modli się Sławek. Spróbujmy utożsamić się z Jezusem, który tak cierpi potwornie w ogrodzie oliwnym. Trudno się na to zgodzić, ale próbujmy i w pewnym momencie będzie lepiej niż dzisiaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Oto by wieczorami czytać Pismo Święte z dziećmi, o uwolnienie wszelkich więzów, o uwolnienie z wszelkich więzów oddalających od Boga w myślach, słowach i czynach. Panie, Twoja łaska daje siły w przeciwnościach, modli się Max. Za Martę i Henryka, dziękczynię za słońce, za chmurami, za naszą rodzinę, o wzajemne zrozumienie, o błogosławieństwo, Bóg zapłać to Maciej, za Ewę, Michała i ich rodziny, o błogosławieństwo Boże i o wszystkie potrzebne łaski dla Pani Danuty, o uzdrowienie relacji w rodzinie, a ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Patrzymy na Żydów, na elitę żydowską, na motłoch, który żywi emocje. Najlepiej, jeśli to są negatywne emocje. I popatrzmy, jakie są marne powody tej nienawiści, jaką. Chodzi o interesy, chodzi o kasę. Chodzi o świątynię. I teraz próbujmy patrzeć na swoje życie i na te wszystkie nasze upadki. I popatrzmy, jak marne są podstawy do tego grzechu, który nas dotknął. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Ewę, Michała i ich rodziny, o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla Pani dał Nuty, o uzdrowienie relacji w rodzinie, o życie wieczne dla taty i teściów, o zdrowie dla mojej mamy, modli się Szymon. Za wszystkich, których skrzywdziłam i za wszystkich, którzy mnie skrzywdzili, modli się Marlena, o pokój serca i dobry sen dla mojej mamy. I dla mnie, Boże, bądź uwielbiony, to Grażyna, dziękczynnie za nieprzespaną noc, o szczerą, rzetelną i głęboką relację z Bogiem dla każdego z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się za wszystkich, z których szydziliśmy, jeśli też z Boga kpiliśmy, to módlmy się o to, by zostały te grzechy przebaczone. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wszystkich odpowiedzialnych z grupy Dwa Serca, za tych, których skrzywdziłem, za tych, których mam w sercu i za tych, którzy, dla których odpowiadam o zbawienie, o szczerą, rzetelną, głęboką relację z Bogiem dla każdego z nas, o zbawienie duszy, za rodzinę, za Weronikę, o zdrowie, wytrwałość oraz dziękuję za wszelkie otrzymane już łaski. Modli się Paweł, uwolnienie od silnego bólu przewlekłego oraz łaskę zdrowia i normalnego, zwykłego życia. Dostatek wszelki w Duchu Świętym realizowany. Za ducha franciszkańskiego dziękuję Ci, Boże. Za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą. Za panią Kasię i jej bliskich, za moich chrześniaków i ich rodziny. O wyleczenie wnuczki Adrianki z bólu kręgosłupa, o ochronę przed demonami, modli się Jakub. Dziękuję i proszę o dar uwolnienia od alkoholu i picia oraz o stabilizację finansową dla bliskiej osoby. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Módlmy się o to, abyśmy niesprawiedliwie osądzani, niesprawiedliwie karani, abyśmy potrafili to przyjmować w milczeniu i ofiarować cierpienie za innych ludzi cierpiących wokół nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za podopiecznych poradni, za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju kanału i rozwoju radia. Módlmy się o to, abyśmy zrozumieli moc ofiary i w tej beznadziei śmierci, abyśmy szukali Boga, aby On to wszystko przemienił na dobro, dla innych ludzi również. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O sakramenty dla potrzebujących, sakramentów za zmarłych, Dorotę Witolda, Krystynę i Kazimierza, za zmarłego Marka, mojego kuzyna, za Elę i za ich dzieci, za wszystkich, którym obiecałam modlitwę i za wszystkich, za których powinnam się modlić, za dusze sześciu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, modli się Marlena, o nawrócenie Rosji i koniec wojny na Ukrainie, za moją córkę Renatę, o podjęcie właściwej decyzji w sprawie trudnej, sprawy rodzinnej, dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego i jego rodziny. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Przepraszam. Ze śmierci przyszło zmartwychwstanie. Bez śmierci nie byłoby możliwe zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dla nas wierzących zmartwychwstanie jest takim, no taką oczywistością. No, umarł i zmartwychwstał. Słyszymy to od dziecka, słyszymy, jaką to ma wartość. Wyobraźmy sobie, co przeżywali ci jego najbliżsi, którym on się objawił jako żywy. Nie jako duch, ale człowiek. i Bóg, człowiek z normalnym ciałem, który mógł jeść rybę z nimi, a jednocześnie potem przeniknąć przez ścianę. Więc żeby pokazać uczniom, że to, co jest efektem zbawienia, jest niezwykłe. Więc módlmy się dla nas o zdziwienie, abyśmy się dziwili miłością Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za wszystkich zmarłych z mojej rodziny i za wszystkich bliskich i oraz za przyjaciół. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Ele, abym wszystkie łaski, abym rozumiał ją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy i o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego i jego rodziny i współpracowników, o błogosławieństwo i ochronę przed złem dla moich synów, o dobre katolickie żony dla nich, o błogosławieństwo i ochronę przed złem, o dobre rodzicielstwo dla mojego męża i dla mnie, prosi Hania. Za Henryka, Bożenę, Roberta, Jadwigę, Irka, moją bliższą i dalszą rodzinę, za moich drogich przyjaciół. Niech Pan Bóg ma ich w swojej opiece. O uwolnienie Celiny i za Jagodę, by wyzdrowiała. Bądź uwielbiony Boże, Ojcze Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny. Dziękczynnie za ptaki śpiewające nad głową w ogrodzie. Ja w tej tajemnicy modlę się też gorącym sercem za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, ofiarowaniem postu i cierpienia oraz za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Abyśmy dążyli do nieba. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za uzależnionych, za zniewolonych, za opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych, za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Dzięczynnie za harmonię duszy, ducha, umysłu i ciała w intencjach Matki Przenajświętszej. Módlmy się, abyśmy nawiązali relacje z Duchem Świętym, bo to dla być może większości z nas jest bardzo trudne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O spokój i zgodę w rodzinach, dziękczynię za opiekę naszych aniołów stróżów, tajemnica czwarta. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Marka, Zygmunta, Wieśka, Luśkę, Andrzeja oraz za Dominikę Świętej Pamięci, moją asystentkę. Od uwolnienie, od pokus. O, to nie jest dobra intencja. Wtedy przestajemy się rozwijać duchowo. O uwolnienie od pokus, które mogłyby nas przekroczyć, ponieważ nie mamy relacji z Bogiem. Dziękczynię za opiekę aniołów stróżów o to, aby Duch Święty odnajdywał w nas wdzięczność za Jego wpływ, wyrażaną myślą, słowem i czynem, umiejętność przebaczenia, za moją mamę, o zdrowie i długie życie, o ducha pocieszyciela i męstwa. W tej tajemnicy proszę, bo Maryja wszystkiego dopełniła, proszę Cię, abyśmy dotrzymywali wszystkich obietnic danych Bogu i człowiekowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O umiejętność przebaczenia, za moją mamę, o zdrowie i długie życie, o ducha pocieszyciela i męstwa, o błogosławieństwo dla Pana Prezydenta, o sprawiedliwe rządy w Polsce, za Maćkę, żeby w pięknie, które kocha. Odnalazł jego stwórcę, o przemianę nas samych wśród i o szerzenie dobra miłości Bożej. Ja modlę się o wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się na tym różańcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy wyprosili od Maryi uczestnictwo w naszych cierpieniach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Proszę o ustanie krwotoków z nosa, modli się Emilia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za wszystkich, których skrzywdziłem, módl się Zbigniew. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O wyproszenie łask w cierpieniu i bólu u świętej, u Maryi Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O powodzenie i pomyślność wszelką osadzoną w Duchu Świętym dla wszystkich otaczających mnie osób. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za rodzinę, o zdrowie, dary Ducha Świętego w pewnej intencji. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty, wszystkiego dobrego z Bogiem. Żegnam się z widzami kanału, a w radiu za chwilę Żywoty Świętych.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętego Teofila Młodszego, męczennika. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. 30 stycznia, rok 792 po Chrystusie, Cypr. Jest południe, słońce stoi wysoko i oślepia. Teofil mruży oczy. Po 4 latach ciemności światło boli niemal tak samo jak głód. Wokół ludzkie głosy, gwar, ciekawość. W oddali śpiew muezina. Teofil jest wychudzony, obolały, zmęczony. Nie przypomina już żołnierza, którym był przez całe dorosłe życie. Nie przypomina oficera cesarskiej floty. Nie wygląda jak obrońca chrześcijańskich wybrzeży. Od 4 lat jest więźniem kalifa. Od 4 lat upokarzany, torturowany, przekonywany. Nie tylko siłą, także słowami, obietnicą życia. A jednak wciąż trwa w nim coś więcej niż instynkt przetrwania. To żołnierski upór i wierność. To jest jego ostatni dzień. Mewy przywołują wspomnienia sprzed 4 lat. To była wielka bitwa, pękające burty statków, krzyk rannych, rozkazy, których nie da się już cofnąć. To tam wszystko się zaczęło. Klęska i niewola. Teofilowi nie brakuje odwagi, ale jest w nim żal. I tęsknota za przyszłością, która nigdy nie nadejdzie. Za żoną, za dziećmi. Za spokojną starością albo chwalebną śmiercią w bitwie. Za Jerozolimą, której nigdy nie zobaczy. Ostre spojrzenie kalifa. Wystarczyłoby jedno słowo, by ocalić życie. Jedno wyrzeczenie, jedna zgoda. Kalif potrzebuje tej zgody. Apostazja oficera cesarstwa byłaby jego zwycięstwem, dowodem, że nawet najlepsi pękają. Teofil słyszał to wiele razy i nagle olśnienie. Przecież on już dawno oddał swoje życie. Nie dziś, nie tutaj. Oddał je Chrystusowi lata temu, kiedy był wolny, kiedy wybór nie kosztował jeszcze wszystkiego. Od tamtej chwili to życie nie należy już do niego. Dlatego teraz nie ma już czego oddawać. Nie ma czego ocalić i nie ma się czego bać. Teofil stoi spokojnie. Tłum czeka, a historia zapisuje kolejny wiersz. Nie jest już więźniem. Ostatnie kuszenie mija, ostatnie wspomnienie odchodzi. Wybór został dokonany. Święty Teofil wraca po swoje życie.

i znalazłem troszkę inne rozwiązanie niż Bóg. Znalazłem ukojenie w alkoholu, w narkotykach, w seksie, w pornografii, w satanizmie. I sobie odszedłem. Odszedłem od Boga i zacząłem żyć na własną rękę, nie? Na własną rękę. A Bóg, no cóż, został gdzieś dalej. Został gdzieś dalej. Dlaczego niektórzy ludzie żyją daleko od Boga? Powiem to na swoim przykładzie. Myślę, że dużą miarą jest dom, w którym się wychowujemy, jest społeczeństwo, w którym się wychowujemy. Ja akurat wychowałem się w rodzinie, gdzie był alkohol. I nie było jakiejś wielkiej miłości, tak? Nie widziałem miłości wśród rodziców, czego gdzieś tam pragnąłem, tak? Ale tego nie doświadczyłem. I w tym momencie pojawiają się jeszcze pewne rany. Pojawiają się pewne rany, które ostro bolą, które krwawią. I w tamtym momencie, gdy byłem młody, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że coś takiego jest, że coś takiego istnieje, jak jakieś rany, tak? Po prostu żyłem tu podświadomie, świadomie chciałem być dobry, a natomiast te rany, które gdzieś tam powstawały, zacząłem szukać czegoś innego, zacząłem szukać właśnie jakiejś akceptacji, jakiegoś pogadania z ludźmi, zrozumienia, można powiedzieć. No i znalazłem to wśród kumpli, z którymi piłem, z którymi ćpałem, z którymi imprezowałem. Tam byłem oklaskiwany za rzeczy, które jak gorzej zrobiłem, no to więcej braw ściągałem i no myślę na pewno jakiejś miłości, tak, tylko no tej miłości trochę wypaczonej, bo ta miłość no nie jest taka, jak powinna być. No, prawdziwą miłością jest Bóg, który może dać tą miłość dostateczną, wystarczającą, napełniającą wszystko. No ja natomiast odszedłem, tak, odszedłem od Boga, wybierając rzeczy, które nie były ściśle związane z Bogiem, tak? I sobie w tym żyłem, dążyłem, było mi w miarę wygodnie. I tak mi przemijało to życie, tylko właśnie pewne momenty się zdarzyły. Pewne momenty się zdarzyły, że nagle musiałem się ocknąć delikatnie. Delikatnie musiałem się ocknąć i zobaczyć miejsce, w którym jestem. Takim głównym przesłaniem mojego powrotu było to, był taki dzień, jeden dzień, w którym byłem trzeźwy akurat, gdzie dzień zaczynał nas się od setki, tak, setka, jakiś browar, wyjście do pracy, szukanie jakichś pieniędzy, jakieś kradzieże i kombinowanie tylko tego, aby móc się napić, móc się naćpać i się pobawić. Natomiast właśnie jeden dzień był taki trzeźwy, tak, że akurat nie piłem i moi znajomi, z którymi mieszkałem, pomimo tego, że miałem wielu przyjaciół kiedyś, tak, przyjaciół i takich znajomych, tak w końcu zostałem sam i tylko z tymi dwoma gośćmi żyłem. I właśnie był moment taki, że oni wrócili pijani do domu, byli naspeedowani też i no i zaczęli się tłuc. Tylko że okej, to było gdzieś tam jakąś normą. Tylko że tak, no już tłukli się do śmierci i w tym momencie musiałem jakoś zareagować, musiałem ich rozdzielić. I gdy jakby siadłem później po tym wszystkim i popatrzyłem tak na nas, na ten dom w krwi, na nas poobijanych, to zacząłem się zastanawiać, dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę i że ja tak nie chcę żyć. I ten Bóg był gdzieś kiedyś, tak, i byłem wychowany, tak, w domu katolickim, tak, bo z jednej strony był ten alkohol, a z drugiej było chodzenie do kościoła i zmuszanie w pewien sposób jeszcze chodzenia do kościoła. Tylko, że właśnie, i wiedziałem, że no,

0: gdzieś tam Bóg jest, tak? Tylko ja wybierałem co innego i w tym momencie takiego, można powiedzieć, mojego dna sobie pomyślałem w sercu, Boże, jak możesz, to mi pomóż, bo ja tak dłużej nie chcę żyć. Bo ja tak dłużej nie chcę żyć, ja chcę zmieniać się, ja chcę się rozwijać, ja chcę żyć normalnie i czy jest taka możliwość? No Bóg zadziałał. Co konkretnego się stało? Było tak, że nie było wielkiego olśnienia, nagle spadłem z konia i na drugi dzień wszystko od nowa się buduje. No nie, nie było tak. Dalej jakby byłem pogrążony w tych swoich uzależnieniach. Jednakże Bóg też widział, gdzie, czym może mnie jakby przyciągnąć do siebie i postawił na mojej drodze dziewczynę, która mnie zauroczyła. I ta dziewczyna była też wychowana w wierze katolickiej. Ona zabrała mnie w ogóle na jakąś wycieczkę w góry, nawet dokładnie nie mówiąc, gdzie jedziemy. Okazało się, że to wycieczka religijna. Okej, no super, że góry lubię, to pojechałem. I tam był taki moment bardzo piękny, ponieważ na szczycie gór, wśród drzew, stał sobie mały kościółek drewniany. I ci ludzie, którzy tam byli, no byli dziwni, inni niż mój świat obecny, ponieważ widziałem, że nie muszą się jakoś napić, nie muszą się naćpać, nie muszą, nie wiem, jakichś przyjemności seksualnych tak odbywać, a się cieszą, że się radują, że są pełni życia, jeszcze przy okazji wychwalają Jezusa. I tak moje takie spojrzenie na to było, że wow, kurczę, fajnie, fajnie. I się okazało, gdy właśnie wracałem z tej wycieczki, że dwie osoby akurat są z Warszawy i w tym momencie jakby gdzieś tam zacząłem kontakt z tymi osobami, ponieważ miałem jakieś głębokie pragnienie tego, aby no nie być sam jakoś w tym wszystkim, tak? Potrzebowałem kogoś, z kim mógłbym normalnie porozmawiać, więc właśnie zacząłem chodzić na zaprosili mnie na takie spotkania i zacząłem tam sobie chodzić, rozmawiać z nimi, oni tam rozważali Pismo Święte i to zaczynało wszystko coś się tam budować. Ja nie odstawiłem alkoholu, nie odstawiłem narkotyków, też współżyłem tam i wszelkie uzależnienia, które miałem, cały czas gdzieś tam istniały, ale już zaczynało jakieś światło się tak coraz większe przebijać. Oni też zaprosili mnie na taki kurs. Kurs Nowe Życie, w którym, gdy pojechałem tam, mój obraz Boga się zmienił, ponieważ ja Boga sobie tak wyobrażałem jako takiego kata, który stoi z batem, który stoi i tylko patrzy, gdy upadniemy, gdy coś się dzieje nie tak i chce nas tam podciąć jeszcze i pokazać, jak to jesteśmy, nie wiem, paskudni w ogóle. Zmienił się mi ten obraz na Boga, który jest moim przyjacielem, na Boga, który całe życie ze mną był, na Boga, który niósł mnie na ramionach, na Boga, który zawsze ze mną szedł, mimo tego, że ja się od Niego oddalałem, mimo tego, że ileś razy mogło mnie nie być na tym świecie, bo ileś razy mnie uchronił od śmierci, gdzie mnie jakoś do lasu wywodzili, gdzie jakieś wypadki samochodowe miałem i to... No on był cały czas. To ja tylko zamykałem swoje serce i mówiłem, że sam sobie poradzę, że sam będę walczył i że nie chcę go. I on zaczął dalej działać. Przyjąłem go właśnie też na tych rekolekcjach jako swojego pana. W okresie dwóch miesięcy tam odwaliłem jeszcze pewną złą akcję po alkoholu, bo już siebie nie kontrolowałem też. która dobitnie mi pokazała to, że muszę coś z sobą w końcu zrobić. I rozmowa też z moją dziewczyną wtedy, która mi powiedziała, że no warto, żebym coś dla siebie zrobił. Żebym coś dla siebie zrobił i pomyślał, jak to mogę zrobić, nie? Nie dla niej, nie dla kogoś innego, tylko dla siebie. I no ja tak jeszcze usłyszałem w pewnym radiu, że alkoholik, ja sobie wyobrażałem alkoholika, który jest, można powiedzieć, takim siniakiem, który pije denaturat, który gdzieś tam mieszka na ulicy, choć zdarzało mi się spać na ulicy jakoś i w parku i różne rzeczy też się działy z tym związane, ale jakby siebie nie traktowałem jako alkoholika, nie? Nie traktowałem. Tak, tak, no dokładnie, no jak ja bym mógł być alkoholikiem, no bez przesady, ja to tylko tam sobie spożytkuję jakieś drobne rzeczy, ale właśnie tam usłyszałem, że takich ludzi, jak ja sobie wyobrażałem, jest około 4-6%, nie? I reszta to ludzie, którzy mają kłopot z emocjami bardzo często i gdzieś szukają ukojenia, szukają zalania tego, tak? Moim fajnym środkiem ucieczki właśnie były te rzeczy, które gdzieś tam wcześniej wymieniałem, tak? I dawały mi ukojenie ciała, choć na chwilę. Dawały mi jakiś relaks, dawały mi jakąś przyjemność i jednak no stałem się bezradny już wobec tego, bo ile razy już tam próbowałem też walczyć, to zawsze przegrywałem. Tak, dokładnie. To jest pierwszy krok. To pierwszy krok, że uznanie tej bezradności jest kluczowym momentem. Jakby wtedy stajemy tak naprawdę w prawdzie, w pokorze i przyznajemy do tego, że no, jesteśmy słabi, że jednak sami nie damy rady, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy Boga, który może to ukierować dobrze. Ja też jakby wraz z Bogiem tak połączone było to z terapią, się oddałem terapii, zaprzestałem pić i po 6 miesiącach dopiero takiego jakiejś trzeźwości ja sobie tak popatrzyłem na to z tak perspektywy czasu, gdzie ja w ogóle byłem, nie? Gdzie ja w ogóle byłem i co ja przez to życie robiłem, gdzie ja się wnurałem w jakichś brudach i syfach non-stop, jakiś no zero też jakiś taki wewnętrzu nie było niczego, była pustka, była samotność i to wszystko gdzieś tam we mną targało, nie? We mną targało. No i następnie dałem się na też taką mszę o uwolnienie z sideł szatańskich i też podczas tej mszy zaczęło ze mnie wychodzić pewne rzeczy i no poczułem wielką ulgę to raz, ale później właśnie jeszcze trafiłem na rekolekcje takie charyzmatyczne i z Duchem Świętym, które zmieniły diametralnie mój sposób myślenia, sposób funkcjonowania i życia. Właśnie doznałem takiej metanoi, tak, czyli przemiany tej myślenia, nawrócenia, tak, jakby w pierwszej fazie, tak, nawrócenia myślenia, czyli skierowania ku Bogu całkowicie i zrobiłem wtedy spowiedź generalną z całego życia. No, podczas tej spowiedzi wychodziły mi rzeczy sprzed kilkunastu lat, które w ogóle nie dawno zapomniałem, wyparłem nawet ze swojej świadomości, ale one ciągle były. I gdy się wyspowiadałem, to po prostu jakbym, nie wiem, kilka ton z siebie zrzucił i później było właśnie wylanie Ducha Świętego i miłości Bożej. No ja tak tego Pana Boga zaprosiłem w końcu do siebie tak ostro, nie? Żeby On wszedł to wszystko w ten cały mój gnój, cały ten syf, żeby On to swoją miłością zalał i żebym ja mógł normalnie funkcjonować i zalał, nie? Zalał tą miłością, że tak mnie rozkochał, że po prostu to było coś niesamowitego, gdzie żadne doświadczenie cielesne, przyjemności seksualne, czy nie wiem, jakieś fazy dziwne po narkotykach, które się zdarzają, to albo jakieś rzeczy, które sobie jeszcze niby wyprawiałem i sprawiały mi jakąś przyjemność cielesną, to w ogóle pomnożyć to razy kilka tysięcy, to nie będzie to, co jakby Pan Bóg mi dał, nie? Jako postać właśnie takiej czystej, przenikającej, głębokiej, wspaniałej miłości, która otuliła mnie w pełni, która przeniknęła moje wnętrze, która zalała właśnie te rany wszelkie. Ja po prostu latałem, nie? Latałem aż w powietrzu, że to było coś niesamowitego. I mało tego, no Pan Bóg tak mi chciał pokazać, jak mnie kocha z tym wszystkim, co tam we mnie było, że zaczął mi jeszcze słać pod nogi cukierki, nawet mało tego, że cukierki to prezenty albo jakieś całe choinki wypełnione stosami prezentów, tak, które no po prostu były dla mojego mózgu nieprzyswajalne, bo to było ponad tym, nie? Ja sobie, okej, jest wszystko spoko, rozumiem, mogę pewne rzeczy pojąć, ale to było ponad już, ponad te rzeczy, które się działy i które Pan Bóg zaczynał robić. Na przykład no, taki moment, postanowiłem sobie, że pojadę do Rzymu i zapomniałem o tym, że mam się zgłosić i podpisać, potwierdzić to, ten wyjazd. Chciałem właśnie jechać z taką wspólnotą TZE i właśnie tak jak mówię, zapomniałem o tym potwierdzić. I robiłem jakieś takie spotkania, akurat w niedzielę, wszystkie mi odpadły, wszystko po kolei. I stanąłem bezradny przed kościołem praskim. I tak poczułem w głębi serca, że mam wejść tam, nie? I okej, wchodząc tam, patrzę na drzwi, a tam ostatni dzień zapisania, potwierdzenia właśnie na ten wyjazd TZE. O, pięknie, super. Więc wszedłem tam do środka, no i tak klęknąłem sobie po prostu i no jestem prostym człowiekiem, wychowanym na wsi i staram się prosto mówić też, więc prosto do Boga strzeliłem, mam jechać? Więc mi odpowiedział tak do serca, jedź. I tak pomyślałem, okej, ale drugie pytanie, a znajdą się na to pieniądze? I tak znowu takie do serca jakby taka odpowiedź, tak, znajdą się, zaufaj, spokojnie, jedź. Okej, więc zaufałem, pojechałem się, podpisałem. No i mija tam jakiś czas. Jest okres już, że trzeba te pieniądze wpłacać. Ja akurat pracy tak słabo z pracą stałem. No ale zadzwoniła do mnie jakaś kobieta. Kobieta, która znalazła mój numer, bo ja akurat wykończeniami się zajmuję też. I znalazła mój numer sprzed kilku lat. Sprzed kilku lat. Co w ogóle było bezsensowne, że go trzymała, nie? Ale okej, znalazła, zadzwoniła do mnie, zapytała się, czy mogę przyjechać, wycenić. Ja przyjechałem, wyceniłem, wyszło mi idealnie na ten wyjazd. Brakowało mi kurtki, którą sobie wymarzyłem, że chciałem, pojechałem do kumpla, ledwo wszedłem, mówi, siema, mam kurtkę fajną do oddania, chcesz? A ja, o, tak, i taka idealnie, jaką chciałem, nie? Okej, super, i to był początek. Później pojechałem do tego Rzymu i jestem w tym Rzymie, a Pan Bóg znowu chce mi pokazać, że zobacz, ja ciebie tak kocham, że daję ci wszystko, co chcesz. Nawet czego nie chcesz, to ci dam, żebyś miał jeszcze więcej, nie? I robi tak. Jestem sobie na spotkaniu, jest spotkanie z papieżem. Akurat było po południu, ja miałem tam wolontariat akurat takiej drukarni. I myślę, dobra, jestem, staram się być obowiązkowy, więc no nie pójdę na to spotkanie. W końcu wziąłem jakąś odpowiedzialność, było tyle lat, uciekałem od tej odpowiedzialności. Myślę, no dobra, nie pójdę na to spotkanie, spoko. Ale zacząłem się modlić, modlić na różańcu. Różańcu w ogóle, z którym kiedyś ostro walczyłem, z którym jak na przykład widziałem w rękach mojej mamy różaniec, to taka złość mnie od razu, irytacja, żebym tam ją rozwalił z tym wszystkim, ale miałem sposób, szedłem sobie na górę i muzykę satanistyczną sobie włączałem, więc taki się odrelaksowałem, nie? I, ale tu właśnie wziąłem ten różaniec do ręki i zacząłem się modlić po prostu, nie? I tam zawierzać to wszystko Bogu. No i on sobie zaczął dalej działać, nie? I ten brat, który nas prowadził, mówi, dzisiaj wcześniej kończymy ze względu na to, że jest spotkanie z papieżem. A ja, o, pięknie, super. Wychodząc stamtąd, mówi, Zbyszek, tu jest taka wejściówka, sobie wejdziesz, tam sobie siądziesz na krzesłach. Ja mówię, ja cię kręcę, jeszcze na krzesłach sobie siądę. Pięknie, super. Jadę, wsiadam w metro, jadę na ten plac Świętego Piotra, a tu tak w głowie mi chodzi, żebym kolegę z Warszawy spotkał z chęcią, jakieś takie pragnienie, no ale okej, okay, no jest pragnienie, spoko. Zacząłem wszystkich tam wyprzedzać, dochodzę do placu Świętego Piotra, patrzę, ten kolega stoi, nie? Akurat czeka na mnie, bez umawiania jakiegokolwiek, bez dzwonienia, bez kompletnie żadnej rzeczy, że ja w jakiś sposób się odzywałem do niego. Weszliśmy razem, ja tą wejściówkę pokazuję, mówię, no tam pokazuje, oni mi tam zaczęli, ci ludzie jakby, którzy tam wpuszczali, mówią, idź dalej. Ja mówię, gdzie mam iść w końcu? No idź dalej, po schodach jeszcze sobie tam wejdź. Patrzę, no dobra, okej. Okay. Wchodzę po tych schodach, gdzieś tam dochodzę i tak widzę ołtarz w odległości 30 metrów ode mnie. Najlepszy VIP-owski sektor, jaki był możliwy tam. Myślę, nie, no to nie jest jakieś wyobrażalne, nie? Ale przyszło mi od razu coś takiego, że x lat temu, kilkanaście, jak nie więcej, pamiętam, wszedłem kiedyś do pokoju, kiedy jeszcze Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski i moja mama go oglądała i ja wszedłem wtedy do pokoju i stanąłem tak sobie przed tym telewizorem i takie wtedy mi pragnienie się zrodziło, że kurczę, fajnie by było siedzieć koło papieża. I tak po prostu puf, od razu, że to, chciałeś pragnienie? Masz, jest, nie? A ja wow, mało tego, chciałem się tą radością zacząć dzielić z kimś, nie? Bo aż ja tam tryskałem z tego szczęścia, po prostu jeszcze środek zimy, ciepło, w ogóle mnie rozpierało wszystko i chciałem się tym podzielić. No odwracam się w lewo, w prawo, patrzę, Niemki, Rosjanki, o, słabo. Niestety języka tego nie znałem, więc moją radością mogłem się podzielić sam z sobą. Ale znowu zacząłem się modlić i w pewnym momencie te Niemki, akurat które siedziały koło mnie, dwie wstały, wyszły i poszły sobie. I po jakimś krótkim czasie przyszła jakaś dziewczyna, spytała się po angielsku, czy może siąść. Okej, siadła i nagle zobaczyłem dwie dziewczyny z Polski, które zdjęcie robiły. Spytałem się, czy mogę im zdjęcie zrobić. One, no tak. Zrobiłem zdjęcie i siadłem. A ta dziewczyna, która siedziała obok, która przyszła świeżo, odwraca się do mnie i mówi, cześć, Magda jestem. A ja, super, pięknie, z Warszawy. A ja, no to cudownie w ogóle. I zaczęła mi mówić, że jeszcze studiuję budownictwo. Ja mówię, nie no, aż tak. No i Piękny czas w ogóle tam też bardzo taki moment przeżyłem takiego uniesienia duchowego, gdzie właśnie był moment takiej ciszy, ja sobie zamknąłem oczy i po prostu tak, jakbym był tak zjednoczony z Bogiem, tak jakbym sobie z Nim rozmawiał sam na takiej wielkiej górze i po prostu ta Jego miłość aż mnie tam rozpierała i i to nie było tylko takie rzeczy, nie? Pan Bóg zaczął mi dawać rzeczy w takiej zwykłej codzienności, naprawdę proste rzeczy od głupich, załóżmy, takich małych, maluteńkich, których nawet sobie nie pojmowałem. Taki przykład. Robiłem kurs na opiekuna kolonijnego i wchodzę sobie do stołówki, tam nie mieliśmy czasu, bo zajęcia się przedłużały, ale trzeba coś było szybko zjeść, miałem kanapki, ale nie chciało mi się kanapek, chciałem coś ciepłego, więc wchodzę, myślę, chociaż jakiś, nie wiem, hamburgera albo hot doga sobie kupię, żeby to w miarę szybko, wchodzę na tą stołówkę, patrzę, kolejka, cała stołówka wypełniona, myślę, o, to pięknie, to już się najadłem, czasu nie mam nawet, żeby kupić. No ale dobra, stanąłem w tej kolejce i tak patrzę, jakiś gość sobie jadł jakieś ziemniaki, marcheweczkę i kotleta, nie? Myślę, o, taki obiadek bym zjadł sobie, nie? No ale dobra, stoję w tej kolejce po prostu, kolejka długa i motyw taki jest, że przychodzi jakaś kobieta, wyciąga mnie z tłumu, mówi: proszę pana, można pana prosić na chwilę? Ja mówię: tak, słucham, coś się stało? No, się stało to, że my dostajemy obiady za darmo z firmy i jeden nam został, więc jak pan chce, proszę bardzo, jest czysty, nieruszany. Ja patrzę, ziemniaczki, kotlecik, marcheweczka, myślę, nie, no po prostu pięknie, pięknie. I no, takich momentów mógłbym mnożyć, bo naprawdę ich było... Jest mnóstwo, nie? Naprawdę, mimo tego, że jest i cierpienie, jest i ból, są i jakieś katorgi, które przechodzę, tak? Są i upadki gdzieś tam, które po prostu jestem człowiekiem, ale aż człowiekiem, tak? W oczach Boga, to jestem cudem, tak? Ale jakby też... no ludzkim, więc zdarzają się i różne rzeczy, tak? I nieraz jest naprawdę ciężko, nieraz jest trudno. Załóżmy, w pracy jedną robotę robię, drugą, trzecią, czwartą, z każdej ktoś mnie oszukuje, ktoś mi nie wypłaca, ktoś coś tam się dzieje. Do tego dochodzą jakieś problemy mieszkaniowe, inne rzeczy. Do tego jeszcze jakaś innych masa rzeczy, które tak dobijają to wszystko. No i co w tym momencie mogę zrobić? No kiedyś to bym albo poszedł kogoś tam się wyżyć, tak? Albo się nachlać, zaćpać, zalać to wszystko. Mógłbym, pewnie, że mógłbym. Tylko, że wiem, z czym to się wiąże. I że takie życie miałem i nie prowadziło do jakichś sukcesów, tak? Ale... też mam inną możliwość teraz, nie? I mogę z tym wszystkim pójść do Boga. Mogę z tym wszystkim pójść do Boga i mu to wyrzucić, i mu to przedstawić, i mu to opowiedzieć, i mu powiedzieć, że jest mi źle, że jest mi ciężko, że mnie to boli, że mnie to rani, że mnie to męczy, że mam dość tego. A on otwiera swoje ramiona, i przytula i mówi: dobrze, że jesteś, Zbyszku. Ja ciebie kocham, taki jak jesteś.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. To był jakiś taki mój plan. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. Dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie? Nie kościołem statystyki. Oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest przyjęty w ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu i jeszcze mógłbym kilka dodać. Kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało, nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie?

Wczoraj ze sporym zdziwieniem znalazłem w internecie taką stronę i profil na Facebooku, który proponuje, aby stokenizować swoją duszę, podzielić ją na milion części i wystawić w jakiejś, na jakiejś giełdzie. To nie jest precyzyjnie sformułowane. Do tego momentu nie dochodzimy na tej stronie, żeby tę duszę wystawić na giełdzie, ale możemy z tą duszą zrobić bardzo wiele rzeczy, podzieloną na milion części. Choćby jakąś część możemy oddać na cele charytatywne, może dziewczyna też przekazać na przykład 1% duszy swojemu chłopakowi. To wszystko jest obudowywane właśnie takimi pozytywnymi skojarzeniami, charytatywność, miłość. No i samo to sformułowanie stokenizuj jest również, kojarzy się tak nowocześnie, kojarzy się z kryptowalutą, więc również z jakimiś wartościami. Na Facebooku ta strona jest polubiona przez 1126 ludzi i obserwowana jest przez ponad 1130 ludzi. Jest tam kilkadziesiąt, a może kilkaset, nie pamiętam już, komentarzy bardzo różnych, ale do czego wszystko to zmierza? W pewnym momencie pada hasło: mamy kupca na twoją duszę. No oczywiście może być to żart, ale chyba żartem ta strona i ten profil na Facebooku nie jest. Dlaczego? No, w pewnym momencie dochodzimy do tego, że możemy skontaktować się z ludźmi, którzy stworzyli tę ideę. I kontakt polega na tym, że wysyłamy maila na adres lucyfer@. No i w tym momencie rzecz przestaje być zabawna. Ja nie wiem, na ile to wszystko może być atrakcyjne dla kogoś, czy w ogóle ktoś na takie wezwanie odpowie. Ale dlaczego o tym mówię, okaże się za chwilę. Inną taką obecną w sieci i w popkulturze szerzej taką zabawą jest wymyślanie swojego przyjaciela. Oczywiście dzieci w dzieciństwie, niektóre z nich samotne, wymyślają sobie przyjaciół i z nimi rozmawiają. Tutaj jednak mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, ponieważ to wszystko jest w pewien sposób uwarunkowane, są jakieś procedury, żeby tę postać sobie wymyślić, trzeba medytować. Tulpy. To są właśnie te wymyślone samoświadomości. I co ciekawe, ten, nawet nie wiem, jak to nazwać, to działanie, to wymyślanie, ta zabawa nie będąca zabawą, uzyskała wielką popularność w chwili, w której powstał fandom My Little Pony, przyjaźń to magia. Na początku tą tulpą miał być właśnie ten jednorożec, ale to potem wszystko popłynęło swoim własnym torem i już dziś wymyślanie czy też stwarzanie tych postaci, no nie ma, znaczy bardzo rzadko ma związek ze zwierzętami. Tak jak powiedziałem, tulpa jest samoświadoma. Może mieć emocje, może mieć jakieś zachcianki. Komunikuje się ze swoim stworzycielem, może być tylko i wyłącznie słyszana, czyli człowiek słyszy
głosy, ale może być też mieć konkretną formę, to wszystko cielesną, to wszystko zależy od stwarzającego, oczywiście stworzoną i cielesną wyobraźni. I teraz to mogłoby być całkowitą zabawą. Natomiast w pewnym momencie, kiedy czytałem na temat tulp, okazało się, że po pierwsze mają one kontekst okultystyczny, o tym pisze Wikipedia, a po drugie, raz stworzonej tulpy nie można już zlikwidować. Co to znaczy? No, oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że ta samoświadomość, która ma być efektem zabawy, nagle staje się kimś realnym. I to jest druga myśl, która stoi u podstaw dzisiejszego odcinka tego mojego cyklu. I trzeci element, który chciałem przedstawić, to są takie strony, na których po podpisaniu bardzo wyrafinowanej umowy można zamawiać czary, można rzucać uroki na osoby, których nie lubimy. No i teraz, dlaczego o tym wszystkim mówię, dlaczego tak marginalne rzeczy, tak marginalnymi rzeczami zawracam Państwa pamięć i wyobraźnię. Otóż jest to taki proces, jest to proces związany z manipulacją, który polega na tym, że człowiek otwiera się na rzeczywistość duchową, nie będąc kompletnie świadomym, że to robi. Nie wiem, ktoś idzie do bioenergoterapeuty, chce zdrowia, ale oczekuje czegoś bardzo konkretnego, bardzo ważnego dla siebie od kogoś, kto tego mu dać nie może. No, my wiemy, nauka mówi, że w ten sposób nie da się człowieka wyleczyć, ale my czegoś oczekujemy. W przypadku tej tokenizacji duszy sam fakt, że my komunikujemy się z adresem mailowym, wysyłamy komunikat do kogoś, kto bez wątpienia istnieje, kto jest, czyli ta świadomość, inteligencja nieprzychylna człowiekowi, no, mówią o tym wszystkie praktycznie systemy religijne. Sam ten fakt jest formą otwarcia się na tę rzeczywistość. Dokładnie to samo jest w przypadku tulp. My otwieramy się na jakąś inteligencję, która jest niezależna od nas, bo ona jest niezależna od nas, ponieważ nie można jej odwołać, ma swoje emocje i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie takim samym aktem jest prośba o rzucenie na kogoś czaru, prośba o skrzywdzenie kogoś przy pomocy jakichś zabiegów, jakichś rytuałów, tak? I każdy z tych aktów, każda z tych próśb, każdy z tych działań jest po prostu niebezpieczne duchowo i może doprowadzić człowieka do bardzo głębokich zranień, mimo że to wszystko zaczyna się niby od zabawy.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był, Panie, dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi, wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie, kiedy... Magda poroniła. I...
0: Czy to było pierwsze?
2: Tak, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: Na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywano niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tę wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: I znaczy mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli, jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć i innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób tak drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja troszkę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: U mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła, jakoś, znaczy też nigdy nie, no nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie. Aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i...
1: Czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem. I tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem na taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Mnie chyba też podobnie jakby nie umiałabym
1: czas znaleźć, smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówimy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności, i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Czy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenef, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma. I chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak, w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem... No i potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. No i też zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?

0: myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej, aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
0: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. I no i było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie, to nie była łatwa chyba.
0: Nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
0: No ja myślę, że jak byliśmy razem, z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
2: Tak, tak.

0: kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to znaczenie.
2: Była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji...
1: Poszliśmy na wieczorny spacer na wieczorny do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu. No i tam... No już... Znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale co było oświadczone, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, to jeszcze nie były oświadczenia na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Widzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy Pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała, czy to na pewno jest taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czyli co, zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie. Tak.
0: Kiedy Pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, a jakoś na wiosnę.

0: I wtedy już jakoś tak, no, poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem jakby szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy i znaczy myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też. Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No, mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak.
1: Nawzajem.
2: Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym. Trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej czułości,
0: żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym, chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle, i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretu. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest gnić dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. No, nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci. Bardziej bliskich niż swoich chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem a śmiercią. Nie, nie. Między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej na takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju. Co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Czy to było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność. Że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: dla pana? Czy to było?
1: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no, no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie jakby wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no, mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
1: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Jak można?
2: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki w jakimś amoku byłam, natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić, emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać i bardzo mi w tym pomaga Jacek, jest cudowny, bo wtedy mnie przytula wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: A jakie będzie? Dorosłe?
0: No może? Właśnie też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne. Tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Ale i lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Nie wiem, miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Amen. Miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: czym jest prawo przyciągania. Aby to zrozumieć, posłuchałem rozmowy z terapeutką naturalną na ten właśnie temat. Rozmowę prowadzi youtuberka. Youtuberka ma 123 tysiące subskrybentów, to mniej więcej tyle, ile osób mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, a sama rozmowa ma ponad ćwierć miliona wyświetleń. Zatem musi być to rzecz bardzo frapująca. Teoria prawa przyciągania przynosi ze sobą niezwykłe obietnice. Cytuję. Dzięki poznaniu reguł prawa przyciągania będziecie mogli stworzyć życie swoich marzeń. No, czy można większą obietnicę złożyć? Poznacie 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa, zdrowia, szczęścia osobistego. Wow! Kto by tego nie chciał? No dobrze, ale w jaki sposób mamy ten niesamowity, oczekiwany cel osiągnąć? I słyszę. Mamy go sobie. Wymyślić, wymarzyć, wyprosić. Zapala się czerwona lampka. Kiedy myślę lub marzę, wszystko dzieje się w moim umyśle, w mojej wyobraźni, pomiędzy moim prawym a lewym uchem. Gdy mówię o prośbie, bo mam sobie wymarzyć, wymyślić, wymarzyć, wyprosić. Gdy mówimy o prośbie, pojawia się druga osoba. Ale ta druga osoba tak naprawdę się nie pojawia, ponieważ natychmiast w następnym zdaniu słyszymy o energii. To energia ma być obiektem, do którego kierujemy prośbę. No ale przepraszam, u energii nie można niczego wyprosić. Prośba z definicji zakłada istnienie drugiej osoby. Mam wrażenie, że istnienie tej drugiej strony chce się tutaj wszelkimi metodami zamaskować. A teraz kolejna wątpliwość. Jednym z narzędzi, o których mówi się przy okazji prawa przyciągania, jest metoda opukiwania. Metoda opukiwania jest związana bezpośrednio z akupresurą. I akupresura jest prawdopodobnie rzeczą tylko i wyłącznie nieskuteczną, nie ma żadnych zagrożeń związanych z akupresurą bezpośrednich, ale tutaj przedstawia nam się ją jako część nowoczesnych teorii psychologicznych i metoda opukiwania ma być właśnie połączeniem refleksologii, wiedzy refleksologicznej i wiedzy o meridianach, które to pojęcie znane jest z filozofii hinduistycznej. Tyle, że to są wszystko rzeczy niepotwierdzone w sposób empiryczny. Na czym polega refleksologia? Otóż ona wynika z takiego przekonania, że masaż jakiegoś punktu na ciele ma wpływać pozytywnie na konkretny narząd wewnętrzny. Tak? Nauka oczywiście nie potwierdziła żadnego połączenia pomiędzy jakimś punktem stopy a wątrobą, ale dokładnie na tym polega idea refleksologii, czyli akupresury. Ja, żeby zweryfikować prawdziwość akupresury, w jednej ze swoich książek zebrałem 3 mapki. Połączyłem, postawiłem je obok siebie. To były mapki stóp, ponieważ refleksologia najczęściej zajmuje się masażem stóp. I na tych rysunkach stóp były punkty, które według autorów miały odpowiadać za zdrowie poszczególnych organów wewnętrznych. I tak, byli to Beryl Crane, Kazimierz Piotrowicz i Gerard Leybold. I okazało się, że u jednego z nich na skraju prawej pięty, tak, na mapce stopy, jeśli masujemy punkt na skraju prawej pięty, to dajemy zdrowie naszemu układowi nerwowemu. A u drugiego autora okazało się, że jak masujemy dokładnie w tym samym miejscu, no to uzdrawiamy miednicę i jamę brzuszną. W 3 różnych książkach były 3 różne informacje na temat jednego punktu na wewnętrznym podbiciu stopy. W jednej z tych książek mówiono, że jeśli ten punkt będziemy masować, to będziemy mieć zdrową wątrobę. Drugi autor mówi, że jeśli ten punkt będziemy masować, to będziemy mieli zdrowy żołądek. Trzeci mówi, że jeśli ten punkt będziemy masować, to będziemy mieć zdrowe serce. W sposób oczywisty widać, że mamy do czynienia z poezją, a nie z nauką. Być może refleksologia działa dzięki temu, jako efekt placebo, dzięki temu, że poświęcamy sobie czas, ale na pewno nie ma tych połączeń, o których mówi metoda opukiwania. Bo metoda opukiwania jest zastosowaniem tych właśnie błędnych przekonań związanych z akupresurą. Prawo przyciągania mówi, że do swojego życia przyciągamy to, na czym najbardziej skupiamy swoje myśli. Bowiem podobne przyciąga podobne. Daje słowo, że osiągniesz to, czego chcesz. Wszechświat zawsze nam sprzyja. Na czym się skupiamy, to dostajemy. No, przepraszam, ale wśród ludzi skupionych na sobie są również ludzie strasznie brzydcy. I nie wiem, jak długo brzydcy skupialiby się na sobie i tak nie będą ładniejsi. Oczywiście istnieje taki mechanizm o bardzo ograniczonym zasięgu. Mechanizm, który polega na tym, że rzeczywiście myśli mają wpływ na rzeczywistość, ale maluteńki wpływ. Otóż są badania, które mówią, że osoba, która myśli o sobie, że jest atrakcyjna, innym wydaje się atrakcyjniejsza niż jest w rzeczywistości. No ale od zwiększenia sobie atrakcyjności na parę sekund to jeszcze daleka droga do tego domu z basenem, do tego wyśnionego bruneta, do tych wszystkich rzeczy, które obiecuje trenerka prawa przyciągania. Prawo przyciągania mówi, że wszystko, czego się chce lub czego się potrzebuje, może zostać zaspokojone przez wiarę w wynik, przez nieustanne myślenie o nim i utrzymywanie pozytywnych stanów emocjonalnych, aby przyciągnąć ten pożądany efekt. Kluczowym elementem tej filozofii jest idea, że aby skutecznie zmieniać swoje negatywne wzorce myślenia, trzeba poczuć, że pożądane zmiany już zaszły. Słyszymy, wszechświat nie zna słowa nie. Wszystko formułuj wizualizując jako pozytywne, jako dokonane. Przywołuj dwa razy dziennie te emocje. Poczuj, że to, czego pragniesz, już jest twoje. Podświadomość ma dostać sygnał w trybie dokonanym. Istotne jest generowanie swoich emocji przez wizualizację tak, jakbyśmy to już mieli. Masz się czuć, jakby to już się stało. Nie myśl, kurczę, jak ma to się stać? To jest sabotaż. Odrzuć takie myśli. O rany boskie, nie mogę uwierzyć, że to już jest. Chcesz i masz. Wszechświat dostaje od ciebie 24 godziny, aby to, co chcesz, się stało. Jakie dowody są, że to jest prawda, że ta wszechmoc jest możliwa? Te dowody są czysto anegdotyczne. W tej rozmowie youtuberki z tą trenerką słyszymy o początkującej bizneswoman, która wizualizowała konkretną sumę pieniędzy i tę sumę 10 tysięcy dostała na swoją restaurację po 6 godzinach od jakiegoś browaru. Nie ma żadnych empirycznych dowodów, żadnych dowodów naukowych wspierających prawo przyciągania i powszechnie uważa się tę całą ideologię za pseudonaukę. Kiedy słyszę takie zdania, to, że ty tego chcesz, jest wystarczającym powodem, żeby to dostać, widzę wyraźnie, że bez wątpienia ideologia związana z tym prawem przyciągania jest bardzo wyrazistą techniką perswazyjną. Jeśli słyszę trenerkę, odrzuć ograniczające przekonania, możesz mieć wszystko, a cokolwiek ci mówi, że nie możesz, to jest kłamstwo. Można mieć wszystko, czego się pragnie. Jednocześnie słyszę, kiedy ta trenerka publicznie mówi, że ma chorobę Hashimoto. Czy to oznacza, że ona nie pragnie zdrowia? Wszyscy trenerzy związani z tą ideologią prawa przyciągania mówią, że możliwy jest powrót do dobrostanu dzięki tym technikom. Co to znaczy? Że ta trenerka nie chce tego dobrostanu zapewnić sobie? No, mamy takie zdroworozsądkowe i bardzo trzeźwiące powiedzenie. Lekarzu, ulecz się sam. Ponieważ poza tymi anegdotycznymi, w cudzysłowie, dowodami nie można przedstawić niczego konkretnego, niczego, co byłoby poparte jakimś dowodem naukowym, To ludzie związani z tymi wszystkimi technikami związanymi z prawem przyciągania szukają różnorodnych autorytetów, żeby podeprzeć się, tak? Niektórzy twierdzą, że Jezus uczył, jak używać prawa przyciągania. Jezus z Nazaretu, drodzy Państwo, był Bogiem i nie musiał stosować żadnych technik. Ponieważ metoda nie działa w sposób obiektywny, musi być w nią wplecone, w jej przekaz, wyjaśnienie, czemu prawo przyciągania nie działa. Otóż, jak w wielu innych przypadkach, zawsze winny jest praktykujący, nie metoda. I teraz kilka cytatów. Cały czas odnosimy się do tej rozmowy miłej youtuberki z miłą panią terapeutką naturalną. Cytuję. Metoda nie działa, ponieważ nie wierzysz w jej skuteczność. Metoda nie działa, ponieważ nie jesteś precyzyjny w swoich marzeniach i prośbach. Metoda nie działa, ponieważ mogą być w tobie dwa konfliktowe źródła energii. Metoda nie działa, ponieważ w osiągnięciu celu może ci przeszkodzić mechanizm lęków z tyłu głowy. Nie dostajesz tego, czego chcesz, bo dostaniesz coś lepszego. To jest moja ulubiona wymówka. Dlaczego nie osiągasz tego, co chcesz? Bo siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiesz, energia, Bóg, wszechświat, aniołowie, oni zachowują się jak mądry rodzic wobec pięciolatka. To, że ty czegoś chcesz, to nie znaczy, że dostaniesz, bo możesz dostać coś lepszego. Ale w ogóle to uważaj, czego pragniesz. I powoli zbliżamy się do finału. Termin prawo przyciągania został użyty po raz pierwszy w 1877 roku przez rosyjską okultystkę Helenę Błowacką. Ona była współzałożycielką Towarzystwa Teozoficznego, którego istotnym i najważniejszym celem było wyrugowanie chrześcijaństwa z kultury europejskiej. Trenerzy prawa przyciągania bardzo mocno odżegnują się od etykiety ezoterycznej. Według nich to jest dziedzina naukowości, a nie duchowości. My wiemy, że jest to pseudonauka. Ale czy tylko? Kiedy słyszę, masz współtworzyć z energią wszechświata swoje życie. Z jaką energią? To nie jest żadna ze znanych nauce form energii. Dziś wnikamy w struktury subatomowe. Mierzymy najsubtelniejsze energie i nic. Nigdzie nie ma tej energii, z którą musi rezonować człowiek, żeby otrzymać to wszystko od wszechświata. Okultus znaczy nieznany, tajny. Okultyzm to jest właśnie dziedzina, w cudzysłowie, wiedzy i praktyka, która nie ma wytłumaczenia naukowego i nie ma wytłumaczenia religijnego. Najprawdopodobniej praktykując techniki związane z prawem przyciągania straciłeś tylko czas. Być może również pieniądze, jeśli zapłaciłeś za jakieś wykłady czy za jakieś internetowe webinary. Natomiast istnieje taka możliwość, że otwierając się na nienaukowe, tak, czyli na światopogląd, który nie da się pozytywnie zweryfikować metodami nauki, później możesz również otworzyć się na rzeczy, które już nie będą tylko i wyłącznie oszustwem. Od rzemyczka do koniczka, tak? Jeśli uznasz, że opukujesz swoje brwi i dzięki temu schudniesz, no to potem możesz uwierzyć już w rzeczy dużo bardziej niepokojące i wreszcie dojść do miejsca, gdzie naruszasz już nie tylko autorytet nauki, ale wchodzisz w rzeczy, o których autorytet religii mówi, nie dotykaj tego. Idąc szlakiem prawa przyciągania, możesz wejść w praktyki, które skrzywdzą cię duchowo. Nie można tego wykluczyć. Ja też nie twierdzę, że ci ludzie, którzy tego nauczają, są cynikami. Być może wiele z tych osób bardzo mocno wierzy w to, co naucza. Problem polega tylko na tym, czy to jest prawdziwe, czy nie. Wszystko, co mówi nauka na ten temat, z tego wszystkiego wynika, że jest to nienaukowe. Samo wizualizowanie w stanie rozluźnienia ciała może prowadzić, jeśli ktoś będzie konsekwentny, może prowadzić do przejścia w odmienne stany świadomości, czyli do obniżenia częstotliwości fal mózgowych, i wtedy mielibyśmy już do czynienia na pewno z technikami okultystycznymi. Jak dowiedzieć się, czy z czymś takim mieliśmy do czynienia? Jeśli w trakcie tych wizualizacji, w trakcie tych wszystkich technik, mieliście wrażenie, że zniknął wam czas, że coś, co według was trwało 3 minuty, trwało w rzeczywistości 15 minut, to jest właśnie przekroczenie tej cienkiej, czerwonej linii. Nie twierdzę, że ideologia prawa przyciągania zawsze jest niebezpieczna duchowo, jednak mamy w przypadku tej metody do czynienia z rozcieńczonym okultyzmem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: To był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii. To są najpiękniejsze doznania. Wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. Jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura dla nas ludzi wierzących. Nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego i oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. My bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: To jest kino, które musi radzić sobie samo. Nie może i nie liczy na wsparcie instytucjonalne wielkich firm produkcyjnych, ani państwa. Tam ponad pół miliona osób przyszło do kina. I to właśnie mimo tego, że no, zakazano reklamy, zakazywano pokazów, powołując się na francuską świeckość. Po Najświętszym Sercu dostajemy świadectwa, że ludzie no, wychodzą z kina i zastanawiają się, gdzie jest najbliższy kościół, żeby pójść na adorację. Pisała, że to jest bilet, który ona miała na autobus do Czech, na umówiony zabieg aborcji, na który nie pojechała. Koleżanka wyciągnęła ją do kina na film. Tak? I ona po obejrzeniu Nieplanowanych napisała: wysyłam wam, mnie to już niepotrzebne, ja urodzę swoje dziecko, módlcie się za nas, za mnie i za moje dziecko.
1: Witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, autor książek, producent.
0: Popełniłem jedną małą książkę dla dzieci, jest to nadużycie. Zdecydowanie duże nadużycie, nazwanie mi autorem książek. Jestem dystrybutorem i producentem filmów.
1: Może to też taka zachęta na przyszłość, jeżeli działamy już tak ewangelizacyjnie.
0: Może,
1: to może warto byłoby rozszerzyć trochę teraz działania. Umówiliśmy się na rozmowę na 13. Widzę, że biegł pan z jakiegoś spotkania. Co nam przygotowuje Rafael Studio?
0: W tym momencie w kinach jest film Najświętsze Serce, który cieszy się ogromną popularnością w Polsce. No jesteśmy, oczywiście spodziewaliśmy się i liczyliśmy na jak najlepszy wynik otwarcia, ale zainteresowanie publiczności przerosło nasze oczekiwania. Zresztą to jest trochę tak, że ten film no, powtarza w Polsce to, co się wydarzyło we Francji. Czyli właśnie nadspodziewane zainteresowanie publiczności we Francji dołączyło się do tego też zainteresowanie z tej drugiej strony, której kino religijne przeszkadza. Jak wiadomo, Francja ma dużą tradycję, no, jednocześnie jest najwierniejszą córką Kościoła i pierwszą córką Kościoła, ale z drugiej strony to co się stało podczas rewolucji francuskiej, no tak naprawdę do tej pory jest aktualne, więc we Francji walczy się z katolicyzmem. I ten film jest taką historią, znaczy jego dystrybucja też w kraju pochodzenia we Francji jest taką historią, jednocześnie właśnie nadspodziewanie dużego zainteresowania tą Francją, która budzi się w sytuacji, w której jest no, jednocześnie laicyzowana na siłę, a z drugiej strony zalewana wpływem innych religii, które z tej laickości niewiele sobie robią. Więc ta tradycyjna katolicka Francja na film poszła, że tak powiem, nadspodziewanie dużej ilości, tam ponad pół miliona osób przyszło do kina. I to właśnie mimo tego, że no, zakazano reklamy, powołując się na świeckość przestrzeni publicznej, zakazywano pokazów, na przykład w Marsylii też powołując się na francuską świeckość przestrzeni publicznej. Więc rzeczywiście ten film no, tą Francję, można powiedzieć, przebudził, jest na pewno częścią tego katolickiego przebudzenia Francji, ale w Polsce, gdzie na szczęście no aż takiego, no tak może tak otwartego konfliktu nie ma, choć oczywiście w sposób...
1: Na razie.
0: Na razie i w sposób też nieoficjalny i nieskodyfikowany on istnieje jak najbardziej. No w Polsce ten film też widać, że no... Może to zabrzmi zabawnie, co powiem, jakby w kontekście tytułu i tematu.

0: powiedzmy, że jakby na tej samej drodze była przed siostrą Faustyną, tak? Więc ten kult Najświętszego Serca w Polsce tradycyjnie był zawsze bardzo mocny, równie mocny co we Francji. To są takie dwa miejsca na ziemi, gdzie ludzie i kościół instytucjonalny i jako wierni, no właśnie te 350 lat temu już zdecydowali, że chcą no jakby przytulić się do tego płonącego serca Pana Jezusa, tak? Więc to jest ten najważniejszy temat, którym my teraz w Rafaelu żyjemy. Oczywiście kolejne projekty przed nami. Najświętsze Serce jest filmem dystrybuowanym przez nas. Zresztą mieliśmy tutaj twórców filmu też. Twórcami jest małżeństwo ludzi, których wiara jest też bardzo mocna, bardzo silna, motywuje ich do działania. Jest to wiara ludzi dojrzałych, ponieważ jakby ich historia życia to są ludzie, którzy na katolicyzm musieli się nawrócić, którzy musieli drogę do Pana Boga odnaleźć już jako dorośli ludzie. Więc my ten film dystrybuujemy we współpracy z nimi, no ale jesteśmy też cały czas w trakcie produkcji, no i nadal też zbierania funduszy na naszą, jak do tej pory, największą produkcję, czyli Znak Sprzeciwu.
1: Słyszałam, jeszcze wracając do tego filmu Serce Jezusa, że wspomniał Pan o tych problemach, które pojawiły się w związku z pokazami we Francji, ale podobno były też poważne problemy podczas samej produkcji tego filmu. Mógłby Pan o tym coś opowiedzieć?
0: Powiem szczerze, że nie jestem tutaj ekspertem. Myśmy film nabyli już w momencie, kiedy był wyprodukowany. Twórcy wspominali, no ale nie chciałbym opowiadać tego z drugiej ręki, tak?
1: Jasne, jasne.
0: Zupełnie prosta droga ta nie była, no ale to tak jest, kiedy robi się filmy katolickie.
1: No właśnie, dlaczego tak musi być, że świat nam nie sprzyja, kiedy chcemy pokazać dobrą historię, pozytywną historię?
0: Ja nawiążę, ale to nie żebym na siłę jakby przechodził do kolejnego tematu, ale nawiążę właśnie do tytułu naszej produkcji. No chyba dlatego, że stajemy po stronie i sami jesteśmy trochę tym ewangelicznym znakiem, któremu wielu będzie się przeciwić. I to jest wpisane w naszą wiarę, w historię Kościoła i jego apostolstwa, że krocząc śladami Pana Jezusa, podążając jego ścieżką, to musimy się liczyć z tym, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. I świat, to co oferuje świat, ten sekularny świat, ten żyjący tu i teraz i próbujący nam wszystkim mówić, że oprócz tu i teraz niczego więcej już nie ma i wszystko, co istnieje, skazane jest na śmierć. To trochę tak od początku jest i zawsze będzie, że będziemy mieli z tą dobrą nowiną pod górę.
1: Ja mam taką świadomość, że wszystkie osoby, które decydują się na wejście w tego typu produkcje, są świadome tego, że wcześniej czy później czeka je wykluczenie i to dotyczyło aktorów biorących udział w dużych produkcjach typu Pasja. Podejrzewam, że podobna sytuacja jest też z tymi mniejszymi, może mniej znanymi produkcjami. I dochodzi do tego, że ci aktorzy mają zamkniętą drogę potem do aktorstwa takiego szerokoformatowego. No nie są zapraszani, są niechętnie widziani w innych produkcjach, w których mogliby zabłysnąć jako doskonali aktorzy, ale ta etykieta osoby, aktora wierzącego, chrześcijańskiego, nie sprzyja im. to jest smutne.
0: Jest to smutne i potwierdzam, że tak, tak. To są jakby liczne świadectwa i w zasadzie trudno

0: znaleźć przykłady, które jakoś bardzo by przeczyły tej tezie, że to tak jest, że dokonując tego wyboru, żeby stanąć po stronie kina z wartościami i mówiąc może tak szumnie, no ale jakby, żeby stanąć pod krzyżem, to rzeczywiście jest tak, że to niestety tak jest, że to jest wybór. Tak? To znaczy wybiera się albo to i ten przemysł rozrywkowy absolutnie no, zamyka się i odrzuca osoby, które i swoją wiarą, i swoją działalnością zawodową no, stają po stronie wartości. Tak? No, pocieszające jest to i jednocześnie zachęcające, że kino religijne ma się nieźle, chyba mniej niż to kino mainstreamowe cierpi na spadek zainteresowania publiczności, przynajmniej w kinach. Wiemy, że no, publiczności w kinach jest coraz mniej, ale z drugiej strony coraz większym udział procentowy jest tej publiczności, która chce iść na filmy z wartościami. Więc tak to wygląda w tym momencie. A mówię to dlatego, że to jakby no, jako taki promyk nadziei, tak? Że na każdego twórcę, który się na to decyduje, to zapotrzebowanie jest. Ludzie chcą oglądać takie filmy. No i przede wszystkim są to dobre dzieła, tak? Więc
1: no właśnie.
0: Coś się traci, ale może coś większego się zyskuje.
1: Tak jest, bo ja też nie spotkałam się nigdy z taką opinią ze strony aktorów, którzy dokonali tego wyboru, tak jak pan to ładnie ujął, że żałowali tej decyzji. Oni wiedzieli, co tracą, ale wiedzieli, że to, co zyskują, jest o wiele bardziej wartościowe od tego, co stracili, od tego błysku na ekranie. I, no i żyją. Nie są to być może takie pieniądze, jakie mogliby zarobić w Hollywood, w tych wielkich produkcjach, ale wiedzą, że to nie o to chodzi. Wspomniał pan właśnie o tym, że powstają dobre produkcje. Jak radzi sobie Rafael, być może spotkaliście się z takimi zarzutami, że produkcje religijne nie należą do najlepszych gatunkowo pod względem wykonania, aktorstwa, produkcji filmów. Czy spotkaliście się z takim zarzutem?
0: Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. I to jest, jakby myślę, że źródło jest tutaj co najmniej dwojakie. I częściowo jest to, no jest to kwestia zarzutów rzeczywiście wynikających z tego, że po prostu coś, czego ten przemysł nie toleruje, no to trzeba to zobrzydzić. Z drugiej strony jest tak, że z tych względów, o których rozmawiamy od samego początku tej rozmowy, to jest kino, które musi radzić sobie samo. Nie może i nie liczy na wsparcie instytucjonalne, na wsparcie wielkich firm produkcyjnych, ani państwa, tak? które
1: no właśnie,
0: państwo wspiera.
1: Powiedzieć.
0: Jakby wszystkie państwa wspierają sztukę filmową, bo ona często, filmy są produkcjami tak kosztownymi, że często nie są rentowne jako takie, tak, bez wsparcia instytucjonalnego, więc kino religijne jest pozostawione samo sobie w tym sensie, że jeżeli ci, którzy chcą takie kino robić i ci, którzy chcą je zobaczyć, no, chcą, żeby tak było, to muszą sami znaleźć środki na to i dlatego te środki no są ułamkiem tych środków, które są przekazywane, które są dostępne dla twórców kina mainstreamowego. No Rafael jest przykładem producenta, który swoje produkcje bazuje na wsparciu społeczności, która została zbudowana i która cały czas się rozrasta, bo ludzie chcą widzieć takie filmy i chcą, żeby te filmy powstawały. Więc jest coraz lepiej, ale nadal jest to ułamek środków dostępnych dla takiego, powiedzmy, no, cywilnego twórcy filmowego i my tymi środkami gospodarujemy naprawdę no, jakby wybitnie, wybitnie oszczędnie, tak? Wyciągamy ogromną wartość z każdej złotówki i te filmy robimy też coraz lepsze, tak? Na coraz wyższym poziomie. Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że to się sprowadza do pieniędzy, ale niestety trochę tak jest, dlatego że czas, środki techniczne, kostiumy, dekoracje i mówię i czas też fachowców po prostu kosztuje, więc trochę przekłada się ta jakość, ona się bierze z ilości pieniędzy, które się ma, żeby to stworzyć, więc tak jak mówię, trochę jest w tym stwierdzeniu prawdy, trochę jej nie ma. Staramy się, żeby było coraz lepiej i te filmy po prostu dzięki temu, że jest publiczność i że jest społeczność, która wspiera, są po prostu technicznie i artystycznie coraz lepsze.
1: Mm-hmm. To jest sytuacja podobna do tej, która kilka lat temu stała się głośna przy okazji tworzenia serii The Chosen, kiedy zwykli ludzie tak naprawdę wpłacali pieniądze po to, żeby powstała seria o losach Jezusa i jego uczniów. No i to był hit. I myślę, że jest wciąż takim filmem, który staje się moim zdaniem takim punktem startowym dla wielu osób, które do tej pory z Kościołem nie miały bliskich kontaktów. Nie wiem, jaki jest Pana pogląd na ten temat, bo my mamy świadomość, że w Biblii jest jasno napisane, że wiara rodzi się ze słuchania i potrzebujemy kontaktu z liturgią, potrzebujemy sakramentów i formacji, wspólnoty i to jest to miejsce, które kształtuje nas jako chrześcijan. Ale i film nie może stać się takim zastępnikiem tej naszego sposobu przeżywania wiary. Czy ma pan podobne spostrzeżenia i w takim razie jaką rolę pełni dzisiaj film religijny na naszej drodze do rozwoju duchowego?
0: Nie jest zastępnikiem wyznawiania wiary we wspólnocie Kościoła. Nie jest, broń Boże, zastępnikiem sakramentów, które mamy w Kościele. Natomiast bez wątpienia jest bardzo silnym narzędziem i środkiem przekazu, który, no jak to narzędzie i środek, jest trochę neutralne. Tak? To się tak mówi, że no jest, nie jest ani dobre, ani złe. Natomiast jest tak potężne, że musi być w dzisiejszym świecie używane do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby nieść dobrą nowinę.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że jest potężnym środkiem przekazu, dlatego, że dociera do ludzi i dociera do tych ludzi w sposób, w który inne środki przekazu, książka, malarstwo, nawet słowo właśnie głoszone na homilii, nie dociera w sposób tak sugestywny i tak skuteczny do umysłu, do duszy, do serca człowieka. Więc skoro to narzędzie jest i skoro też świat decyduje się, żeby do tych naszych umysłów docierać z przekazem antyewangelicznym, tak? To, no bo to tak jest. No większość tej papki, która nas otacza w popkulturze, ona nie jest ideowa, ona niesie ze sobą konkretne idee, takie bardzo światowe i nawet patrząc ponad politycznie, no jednak obserwujemy, że często bardzo niszczące i jakby i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży. Więc no, mając to powołanie, tak, mając powiedzmy pewną smykałkę do tego, i czując to, że jesteśmy wszyscy powołani do apostolstwa, no to my, Rafael Film, to nasze apostolstwo podejmujemy, robiąc to, co jakoś potrafimy robić, używając właśnie tego narzędzia. To jest narzędzie ważne ze względu na swoją potęgę.
1: Tak. Ja trochę pana prowokowałam z tym obrazem. To jest naturalne, że dzisiaj w świecie, który żyje obrazem, nie wolno rezygnować z takiego narzędzia, bo tak jak pan wspomniał, atakuje nas obraz z każdej strony, z telefonów komórkowych, z kin, laptopów. I ten obraz niestety często jest krzywdzący i wręcz raniący. Ja tu myślę głównie o dzieciach, tym najmłodszym pokoleniu, wlepionym w ekrany. Tylko tak sobie myślę, że mam takie wrażenie, że jesteśmy i chyba zawsze byliśmy takim pokoleniem niewiernych Tomaszów, który musi zobaczyć, musi włożyć ten palec do rany, żeby uwierzyć. No i to...
0: Tak. Ja powiem jeszcze tak od drugiej strony patrząc na to, że tak jak no, w tych też ewangelicznych słowach, że po prostu zło dobrym zwyciężaj i prawdą, która z tego wynika, że najskuteczniejszym, jedynym sposobem na walkę ze złem jest po prostu, które dociera w każdą pustą przestrzeń, jest wypełnianie jak największej ilości otaczającej nas przestrzeni dobrem. Nie ma innego sposobu na to, żeby wypierać zło. Więc skoro ta przestrzeń medialna jest zdominowana przez treści niszczące, to naszym zadaniem jest wypełnienie jej tak bardzo, jak tylko damy radę, jak potrafimy, ile nam starczy talentu i siły, treściami dobrymi.
1: Czy zna pan takie świadectwa, które potwierdzają tezę, że wasza praca nie jest syzyfową pracą, że na przykład ktoś obejrzał film
0: tak. I
1: przyszedł tak. Do was i powiedział, słuchajcie, to zmieniło moje życie.
0: Tak, mamy takie świadectwa i to jest rzecz, którą ja bardzo sobie cenię w swojej pracy i to jest satysfakcja, którą myślę mało kto jakby w linii produkcji i dystrybucji filmów ma, jeżeli nie robi kina misyjnego. Mamy świadectwa takie, to jest po każdym filmie ktoś się odzywa. Teraz po Najświętszym Sercu dostajemy świadectwa, że ludzie no, po prostu jakby wychodzą z kina i zastanawiają się, gdzie jest najbliższy kościół, żeby pójść na adorację, tak? Bo bardzo tego pragną, odczuwają tą potrzebę, ale dwa takie filmy, które jakby w naszej dotychczasowej działalności jakoś tak najmocniej mi zapadły w pamięć, świadectwa po nich, to jest Opiekun. To jest film, który opowiada, to jest nasza produkcja, która opowiada o problemach współczesnej rodziny i o tym, jakby co da się osiągnąć, jeżeli zaprosi się Pana Boga i świętego Józefa do rodzenia sobie z tymi problemami. Myśmy dostali kilka świadectw takich bardzo podobnych do siebie, jednobrzmiących, ale z zupełnie różnych stron, od ludzi, którzy mówili nam o tym, że w ten czy inny sposób znaleźli się ze swoim współmałżonkiem albo już prawie, że eks-współmałżonkiem w kinie i odkryli, że mimo tego, jakby, że są przekonani, że już mieliśmy świadectwo takiej jednej rodziny, czwórka dzieci i to, co sobie postanowili, że ze względu na czwórkę dzieci oni jakby rozstaną się w najbardziej cywilizowany sposób, jak to się da zrobić. I po seansie, gdzie pani zaprosiła swojego męża, żeby jednak jak za dawnych lat poszedł z nią do kina, bo są jej urodziny, tak? Jakby wyszli oboje po prostu głęboko wstrząśnięci. Ona napisała w liście, wysłała do nas list wprost do nas, że ona po prostu w tej kobiecie odnalazła siebie. A w tym mężczyźnie swojego męża i postanowili, że mimo, że już byli chyba po pierwszej rozprawie rozwodowej, że robią krok wstecz, że to wcale się nie musi tak skończyć, nie może się tak skończyć, że muszą spróbować sobie wybaczyć, spróbować to naprawić, jakby uświadomili sobie to, czym jest ten sakrament, który ich połączył, kim są dla siebie, tak? Dzięki filmowi Opiekun. I powiem jeszcze jedną rzecz, tak? Świadectwo takie najbardziej poruszające. W 2019 roku wprowadziliśmy do polskich kin film Nieplanowane. film poruszający tematykę aborcji. Film fabularny amerykański opowiadający prawdziwą historię kierowniczki, dyrektorki placówki aborcyjnej w Stanach, która się po prostu nawróciła. I myśmy dostali list też od pani, która wysłała nam bilet. Wysłała nam bilet, to był bilet do Czech, nieważne już. I napisała, że to jest bilet, który ona miała na autobus chyba, z tego co pamiętam, do Czech, na umówiony zabieg aborcji, na który nie pojechała, dlatego że jakby między jednym a drugim koleżanka wyciągnęła ją do kina na film. Tak? I ona po obejrzaniu Nieplanowanych napisała: wysyłam wam, mnie to już niepotrzebne, ja urodzę swoje dziecko, módlcie się za nas, za mnie, za nas, za mnie i za moje dziecko. Tak? Więc tak, to jest odpowiedź na pani pytanie. Dostajemy takie świadectwa. Jest to niezwykle, niezwykle motywujące. Tak? Nie, daje to niezwykłą satysfakcję i poczucie tego, że dzięki Bogu jakby znajdujemy się w takim miejscu, w którym możemy odmienić czyjeś życie. Tak? Robiąc to, co robimy.
1: Mogę się tylko domyślać, że Pan Bóg wam przygotowuje takie znaki swojej obecności, takie potwierdzenie, że jesteście na dobrej drodze w sytuacji, w której tracicie nadzieję, że po co ja to robię.
0: Może tak jest. Każdy czasami potrzebuje tego pogłaskania po główce, tak, że robisz dobrze. Może tak należy na to patrzeć. Mówię, jest to ogromna wartość dodana do czegoś, co jest naszą pracą zawodową, tak? Sposobem na życie. Są w tym wartości właśnie, których nie da się kupić.
1: Co zrobiliście z tym list, z tym biletem?
0: Zachowaliśmy go i opowiadamy każdemu tą historię.
1: Myślę, że warto zbierać takie pamiątki, bo one opowiadają też historię tego, co się dzieje w firmie i pokazuje też taką waszą drugą stronę, bo mam wrażenie, że oprócz tego, że jesteście firmą, która produkuje i dystrybuuje, to jeszcze przy okazji pełnicie rolę terapeutyczną w wielu sytuacjach i wyciągacie ludzi z różnych trudnych doświadczeń. Wspomniałam o tym, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No ale jesteśmy na takim etapie rozwoju świata, że to, co widzimy, jest takim wiodące. No, przez to, co widzimy, budujemy siebie. Nie chciałam dopytać o tematy, które poruszacie, ponieważ one często stają się taką pożywką dla mediów głównego nurtu wobec osób, które przyznają się do swojej wiary, które przyznają się do tego, że grają w takim filmie, albo że pójdą na taki film, czy obejrzały, czy wsparły taką produkcję. To się wiąże z ogromnym hejtem i no i teraz pytanie, jak sobie z tym hejtem radzić i co robić, żeby właśnie dawać świadectwo innym?
0: Pani, no my po prostu robimy swoje, tak. Jest trochę tak, że jakieś po jakimś przeczytaniu pierwszych recenzji, kiedy tam te 12 lat temu zaczynaliśmy, po przeczytaniu ich z zaciekawieniem, jakby zorientowaliśmy się, że one jednak za każdym razem, cokolwiek by nie było w filmie, to one są z grubsza te same. I że jakby no nie jesteśmy w stanie zrobić nic dla państwa, którzy tak pojmują i tak się chcą wypowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby ich zadowolić i nie staramy się, tak? Robimy to, w co wierzymy i co jest dobre. No mówiąc no wprost, jednak nie przejmując się za bardzo tym, że mainstreamowi programowo, bo tak trzeba na to spojrzeć, to i tak się nie będzie podobało, tak? Bo tutaj chyba jednak problem leży dużo głębiej niż w kwestii tam jakiejś wrażliwości artystycznej, która może być różna u każdego. To nie jest kwestia gustu. To jest jednak kwestia programowa i chyba głęboko ideologiczna. Mamy świadomość tego, że robimy rzeczy ważne. Jedno to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o świadectwach, ale też o świadomości tego, po prostu tego, że podejmujemy tematy, które są ważne. W zeszłym roku najbardziej popularnym filmem dystrybuowanym przez nas i w ogóle filmem religijnym był film Triumf Serca o świętym Maksymilianie Kolbe, o którym jakby myśmy tutaj w Polsce, o którym pamięta się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby jego postać jest taka dosyć centralna w formacji młodzieży katolickiej, gdzie w Polsce pamiętano o nim przez całe lata reżimu komunistycznego, który jakby nie śmiał, może tam nie mówiąc, że święty, ale nie śmiał jakby nie zwrócić uwagi na to, że jednak bohater wojenny i taki bohater nawet z takiego czysto humanistycznego punktu widzenia, nawet oni jakby nie podnieśli ręki na to, żeby go wymazać z historii, a w tym momencie to się robi, tak? Usuwa się raz, że po prostu się robi wszystko, żeby nie pamiętać, z drugiej strony usuwa się z muzeum w Gdańsku, z muzeum II wojny światowej jego postać, żeby, nie wiem, żeby, że tak powiem, nie poruszała uczuć jakichś tam w narodzie jego oprawców. I wiedząc, że powstaje taki film w Stanach, widząc, jaki ten film będzie, że to jest dobry, głęboki, mądry film, my po prostu, niezależnie od tego, co by kto nie powiedział, wiemy, że to jest bardzo ważny temat, o którym my musimy się upomnieć, o świętego Maksymiliana, i to robimy. I na szczęście okazuje się, że no 200 tysięcy osób, które kupiły bilet do kina i poszły zobaczyć ten film, uważa tak samo jak my.
1: Czy pokazywaliście ten film w Niemczech?
0: Nie, jeszcze nie było okazji.
1: Są takie plany?
0: Gdzieś jakieś plany się pojawiają. Film jest produkcji amerykańskiej, więc to też producenci, oni się starają jakby na własną rękę. Myśmy to robili w Polsce. Jakieś nieśmiałe próby są. Zobaczymy, czy się uda.
1: No właśnie. Podejrzewam, że to jest pierwszy kierunek, w który należałoby się udać, bo z tą znajomością historii naszego zachodniego sąsiada nie jest najlepiej. Kto ogląda filmy Rafaela? Czy macie jakieś, no badania to jest za dużo powiedziane, ale czy macie świadomość, kto przychodzi na filmy przez was dystrybuowane? Znaczy,
0: bez wątpienia większą grupą są ludzie, którzy aktywnie przeżywają swoją wiarę. Dużą częścią publiczności Rafaela są grupy, które się organizują przy parafiach. Tak? To nie są grupy jakoś tam skodyfikowane, ale tak naprawdę w polskich kinach istnieją dwie poważne grupy, to znaczy dwie poważne kategorie grup. Tak? Są szkoły, które się przyprowadza, jakby dzieci się przyprowadza do szkoły, no bo to tak zawsze było i te dzieci nie do końca, tak powiem, mają prawo wyboru tego, na co chcą być wyprowadzone. I druga poważne źródło grup w kinach to są grupy, nazwijmy to parafialne, tak? To znaczy one często jakby nawet, bywa często tak, że nie, w organizacji takich grup nie są bezpośrednio zaangażowani nawet przy pasterze, co po prostu bardziej aktywne osoby z parafii. Te grupy widzimy, że kiedy raz się zawiążą, to jakby trwają i na ogół robią się coraz większe, a nie coraz mniejsze, więc to jest też dobry przykład tego. Ale jakby trochę w zależności od filmu widzimy, że tak naprawdę przekrój osób, które przychodzą na nasze filmy, potrafi być bardzo szeroki. To często są osoby starsze, ale to też często, tak jak w przypadku Triumfu Serca, są osoby bardzo młode, które, tak powiem, możemy narzekać na młodych, że ich nie interesuje czy coś, ale po prostu to jest nieprawda i to jest niesprawiedliwe. Oni też są ciekawi, oni też chcą wiedzieć, uczyć się, widzieć. I też chodzą na filmy religijne. Więc no, no nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi, kto jest odbiorcami. Nie? Jakby wszyscy, którzy chcą zobaczyć film z wartościami, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, być może pogłębić swoją wiarę, ich wszystkich widzimy na naszych filmach.
1: A w jaki sposób poszukujecie filmów, które będziecie dystrybuować, albo jak szukacie tematów do produkcji nowych filmów? Czy to jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, czy burza mózgów, czy jedno i drugie?
0: Bywa, że jest to modlitwa i burza mózgów. No, staramy się też trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o zagraniczne produkcje. Gdzieś tam już istniejemy w tym świecie. Ponad dekada działalności minęła, więc znamy się też z ludźmi, którzy zajmują się podobną działalnością co my na świecie. No i jesteśmy wszyscy w kontakcie i wypatrujemy, i oni często też informują nas o tym, że taki film powstaje. No i w trochę taki naturalny sposób, tak? To jest trochę tak, że tych filmów nie powstaje bardzo dużo. Ale z drugiej strony ostatnio powstaje coraz więcej i my też musimy jakby dokonywać selekcji, nawet nie zawsze opartej na tym, że coś jest kiepskie, ale na tym, że jest 12 miesięcy w roku, co miesiąc też nie podołamy wprowadzać filmu, więc żeby ustawić ten line-up tych kilku naprawdę dobrych filmów, które zaproponujemy publiczności, to też wymaga wyboru i selekcji.
1: A co z tym zarzutem, że ja się spotkałam z takim zarzutem, że nie mamy w środowisku katolickim takich naprawdę dobrych fachowców, dobrych dziennikarzy, dobrych pracowników, którzy mogliby się zaangażować w wyprodukowanie dobrego jakościowo obrazu?
0: My jesteśmy takim zespołem, który jakoś nie bardzo się zmienia. Już od dekad czas szybko mija, więc owszem, trochę powiedzmy, że nie zmienia się bardzo, tak? To jest mały zespół, tak naprawdę to jest kilkanaście osób, zależy jak liczyć, które w tym się w Rafaelu zajmują. I trochę jakby odpowiedź na to pytanie, w zasadzie chyba już rozmawialiśmy o tym, tak? Jakby z czego wynikają urojone i nieurojone niedostatki kina religijnego. Więc to jest trochę to samo, że po pierwsze jest to kwestia subiektywna, że ktoś, nie wiem, dziennikarza czy twórcę filmowego, który działa w oparciu o wartości i zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, jakby pojmuje jako gorszego, tak? Z drugiej strony jest to mimo wszystko nisza, tak? My nigdy nie będziemy mainstreamem. No tak mi się wydaje, że nigdy tak nie będzie.
1: Może i lepiej.
0: Więc no nigdy nie będziemy, jakby ja się z tym godzę, tak? I prawdą jest też, że przy tych wszystkich zastrzeżeniach, że jest to i kwestia funduszy i tak dalej, to też tak jest, że nasze filmy mają przede wszystkim wartość ewangeliczną. I to jest najważniejsze, tak? I tak jak czasami się spotykamy, jakoś w ostatnim roku strasznie dużo było takich osób, które zwracały uwagę na piórko. My w naszej czołówce, a teraz też w logotypie, w czołówce filmów Rafaela jest tak, że pojawia się napis Rafael Film i takie piórko anielskie, które tak swobodnie opada. Ja słyszałem od paru osób takie prawie, że jakby jednobrzmiące stwierdzenie, że kiedy jestem w kinie albo tam na serwisie VOD i widzę to piórko, to już wiem, że będzie dobry film, tak? Więc ja sobie zawsze tak myślę, że coś, co jest dla nas wszystkich tutaj ważne, to jest to, żebyśmy nigdy naszej publiczności nie zawiedli, że zawsze, kiedy to piórko jakby będą widzieli, to mogą zobaczyć film długi, krótki, dokumentalny, dynamiczny, zrobiony lepiej albo gorzej, ale na pewno zgodny z Ewangelią i zgodny z nauczaniem Kościoła i takim, którym mogą być jednego pewni, że ten film zbuduje ich wiarę i wpłynie na ich życie, jakby to życie będzie lepsze, a nie gorsze po tym filmie.
1: Mm-hmm. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że aby pokazać innym Chrystusa, najpierw trzeba go odnaleźć we własnym życiu. Ja chciałam zapytać, jaki obraz sprawił, że znalazł pan Chrystusa w swoim życiu? Czy był taki obraz?
0: Taki obraz, tak? Ale w sensie filmowym też, tak?
1: W sensie filmowym.
0: A czy wie pani, Nie mam w życiu dramatycznej historii nawrócenia, tak? Ponieważ wyrosłem w domu, zostałem wychowany w wierze katolickiej i trochę jako dorosły człowiek musiałem jakby już sam podjąć decyzję, co z tym dalej zrobić. No, trafiło mi się to, że przyszedłem pracować w Rafaelu, więc to pomogło. Trafiło mi się to, że związałem się z niezwykłą kobietą, moją żoną, tak, i założyliśmy rodzinę i moja żona jest osobą, zawsze była osobą i jest osobą jakby głębokiej wiary, więc to, że tak powiem, w takiej sytuacji trudno nie pogłębiać swojej własnej wiary. Tak, jakby ja ostatnio niedzielę i zadziwia mnie to, że bardzo lubię ten film, bardzo odkąd pierwszy raz go zobaczyłem, odkąd nam go zaproponowano, to jakby wiedziałem, że bardzo chcę, żebyśmy ten film wprowadzili do kin w Polsce. Publiczność na niego nie za duża. Jest to ciekawy przypadek o tyle, że to jest film zrobiony przez hiszpańską panią reżyser, która jest osobą niewierzącą, mówi o tym jasno. Robi filmy o kobietach, to jest jej główny cel, to jest jej trzeci taki coraz, no to już jest bardzo głośny film. Pierwszy poruszał jakby tematykę kobiet w innych sytuacjach. Tutaj zdecydowała się podobno na podstawie tego, że usłyszała anegdotę o znajomych, których córka po prostu nie spodziewali się tego, że w wieku 17 oświadczyła, że chce zostać, że chce wstąpić do zakonu klauzurowego. I to ją zainspirowało, żeby nakręcić film Niedzielę. I muszę tej pani oddać to, że ten jej obraz jest bardzo uczciwy, taki bardzo obiektywny. Ona tak stanęła z boku i opowiedziała historię o współczesnej rodzinie, jak ona wygląda na Zachodzie. I nie oceniając, próbowała pokazać też to, jak młody człowiek, czyli tutaj główna bohaterka Ainara, przychodzi i mówi do tej rodzinie, która naprawdę wszyscy ją tam bardzo kochają, ale mówi coś, jakby oni chcą dać jej wolność i ona mówi, że ona ma pomysł na tą wolność i tym pomysłem jest zakon klauzurowy i oni nie potrafią, że tak powiem, robią wszystko, żeby ją uratować przed tym jej wyborem, tak? Jednocześnie pokazując to, jak sami są nieszczęśliwi, niespełnieni, jakby żyjąc w świecie. I odpowiadając właśnie na pani pytanie, ten film i też niektóre sceny w tym filmie, scena kiedy ta Ainara modli się, prosząc Pana Boga o jakby ostateczną odpowiedź, co ma zrobić, tak? Otwierając się na wolę Bożą wobec siebie. To ten film zrobiony z zewnątrz, ale właśnie takim bardzo uczciwym okiem, jest dla mnie głęboko poruszający. To jest jeden z najpiękniejszych obrazów wiary, tego starcia się właśnie też tych dwóch perspektyw, właśnie tej ziemskiej, tutaj światowej, z perspektywą Bożą, jakie w życiu widziałem, tak?
1: I to zrobione przez osobę, która nie deklaruje się jako osoba wierząca, prawda?
0: Tak, to prawda. Nie deklaruje się, wręcz deklaruje się jako osoba niewierząca. Natomiast właśnie w tej uczciwości wychodzą piękne rzeczy, tak?
1: A nie ma pan wrażenia, że to właśnie jest dowód na to, że każdy człowiek nosi w sobie taki pierwiastek duchowy i po prostu jego dusza tęskni za Panem Bogiem, chociaż czasami nie potrafi tego nazwać, za czym tęskni. I to wychodzi w takich sytuacjach, tak jak właśnie
0: tak,
1: tworzenie
0: myślę, że tak
1: duchy.
0: Jest. Tak, myślę, że tak jest. Myślę, że jakby o ile nie damy się zakrzyczeć właśnie rzeczom takim przyziemnym i marnym, to wszyscy tęsknimy za prawdą, tak?
1: Tak, takich
0: nawet
1: przykładów.
0: Jeżeli nie potrafimy tego jakby połączyć z Panem Bogiem, to tęsknimy za prawdą, tęsknimy za życiem.
1: Wystarczy takie uczciwe podejście do tematu, bo no to jest właśnie tak, jak cały czas wracam do tych zarzutów, że te filmy katolickie są czasami takie przesłodzone, nie do końca prawdziwe, nie pokazujące całego takiej drugiej strony, tej takiej prozy życia, tej walki o to, żeby pozostać wiernym tym swoim ideałom. Takiej zwyczajności. Ja się trochę z tym godzę i właśnie cieszę się, kiedy mogę zobaczyć film autora, o którym wiem, że nie jest osobą wierzącą, ale udaje mu się uchwycić to coś. I na przykład dla mnie takim filmem, który miał dla mnie no, bardzo, bardzo, bardzo mnie dotknął, to był film Calvary o irlandzkim księdzu, który próbuje jakoś duszpasterzować tej swojej wspólnocie. Nie wiem, czy pan widział ten film. Nie potrafię powiedzieć teraz, kto był autorem tego.
0: Tak, oczywiście znam.
1: No właśnie. Więc to było dla mnie takie też wzruszające i odkrywcze z drugiej strony. Mam też kilka takich swoich ulubieńców. Nie wiem, czy Wyspę, to stary film rosyjski, czy...
0: Tak, Ostrow.
1: Ostrow. Czy to robił człowiek wierzący? Myślę o reżyserze, bo wiem, że główny bohater przeżył takie doświadczenie mistyczne odgrywając tę główną rolę. Więc to jest też ciekawe, że przyjmując zaproszenie do takich filmów, które wy produkujecie... Też mogłabym o to zapytać, kogo prosicie,
0: tak,
1: kogo zapraszacie.
0: Może się zdarzyć, że życie się odmieni, ale...
1: Dokładnie.
0: Ale na plus.
1: Ale na plus. No, to mamy, znamy tę historię przecież też z pasji, kiedy myślę, że więcej niż jedna osoba, nawet grając rolę epizodyczną, doświadczyła dużej zmiany w życiu. I nawrócenie.
0: Tak, ale to też zresztą Jim Caviezel doświadczył tego wszystkiego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. I o tym, że jego dobrze zapowiadająca się kariera hollywoodzka no, musiała się zakończyć, tak? Telefony przestały dzwonić. Doznał na planie też no, wedle relacji no, tego, że doznał zawału serca, tak? W momencie ten. Ale no jest szczęśliwym człowiekiem, który żyje od tamtej pory blisko Boga, tak? A to też, że tak powiem, tak nie było. Więc dostał od Pana Boga za to coś najwspanialszego.
1: Proszę powiedzieć, jak zaczyna Pan dzień przed pójściem do pracy? O co Pan prosi Pana Boga?
0: Proszę Pana Boga przede wszystkim o to, żeby ten kolejny dzień dał nam się coś dobrego zbudować, skupić się na tej pracy, nie dać się przycisnąć jakby prozie, tego, że dużo się dzieje i zawsze mamy dużo do roboty. I żeby ta nasza praca, ta praca przynosiła z jednej strony nam satysfakcję, ale z drugiej strony, no zabrzmi to może bardzo górnolotnie, ale to jest prawda, no, że po prostu była głoszeniem dobrej nowiny i budowaniem Królestwa Bożego.
1: Wasze filmy możemy zobaczyć i w kinach, ale też w internecie, prawda? Bo to jest taka zasada, że wykupujemy sobie dostęp do filmu i możemy sobie każdy z waszych filmów obejrzeć.
0: Tak, prowadzimy serwis usługi TVOD, czyli płatnego dostępu do filmu. Nazywa się on rafaelkino.pl. Jesteśmy też na innych platformach, które umożliwiają albo abonamentowo, albo właśnie transakcyjnie obejrzenie filmów. Można nasze filmy, nie wszystkie, ale też zobaczyć w telewizjach. Film 21:37 zeszłoroczny można zobaczyć na Netflixie w Polsce. Więc tak, nasze filmy są dostępne w szeroko rozumianym internecie.
1: Co planujecie na ten rok? On się dopiero zaczął.
0: Już w kwietniu film twórców powołanego Maryja Matka Papieża, no takie więzi łączące, no jakby tytuł mówi wszystko, tak? Maryja Matka Papieża, o tej niezwykłej więzi i roli, jaką Matka Boża odgrywa w życiu Jana Pawła II, też jako ta mama, tak, po stracie tej mamy ziemskiej, ale też jakby dla nas wszystkich i wiernych, patrząc uniwersalnie, i dla Polaków, tak, bo jakby Jan Paweł II no, po prostu wyrasta z Polski, Polska wyrasta z maryjności, która jest tym czymś niezwykłym tutaj, co my mamy, niezwykłym skarbem. Jesień zaczniemy po wakacjach od filmu Mistyczka o Alicji Lęczowskiej. To jest taka niezwykła postać, no, bliska, tak, bo zmarła niedawno, ale niezwykła postać, która miała właśnie no, niczym siostra Faustyna ten dar tego, że Pan Jezus do niej przemawiał. Ona to notowała. Alicja Lęczewska no, staje się taką postacią coraz bardziej rozpoznawalną i ważną jakby w polskim kościele.
1: Tak, to prawda.
0: Więc tutaj, że tak powiem, liczymy bardzo na to, że to spodoba się publiczności. To też jest to robione z Fundacją Powołany, więc zapowiada się bardzo, bardzo dobry i fajny film. Fabularny. Mhm.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już teraz będą wiedzieć, będą się czuli pokierowani, gdzie, do którego kina pójść, bo takie informacje też pojawiają się w mediach, prawda?
0: Tak, oczywiście. Zawsze też można wejść na stronę www.rafaelfilm.pl. I my przy każdym filmie publikujemy listę kin, która jest stale aktualizowana. Kin, które grają w tym momencie film. Jest też tak, już tutaj wspominaliśmy o grupach, że tak naprawdę każde kino w Polsce, jeżeli zgłosi się do niego grupa, i to nie musi być jakaś wielka grupa, bo czasami wystarczy w kinie studyjnym, żeby to było, nie wiem, 20 osób nawet. Zgłosi się, że chce zobaczyć film Rafaela, to nic nie stoi na przeszkodzie, jakby kino proponuje bardzo dobrą cenę biletu, datę pokazu, która jest jakby dobra dla wszystkich stron i można spokojnie z grupą pójść na film. Nawet ten, który w danym kinie nie jest grany w repertuarze, a nawet na ten film, który się wydaje, że się przegapiło, bo był w repertuarze rok wcześniej. Wszystkie te filmy są dostępne i tak jak mówię, tak naprawdę każde kino poza repertuarem zagra film Rafaela dla grupy.
1: Mm-hmm. To jest doskonała wiadomość. Zapraszamy w takim razie do kin. Zapraszamy też do współtworzenia repertuaru w tych kinach studyjnych, o których wspomniał pan Przemysław. I cóż, życzymy sukcesów, może ja wiem, czy sukcesów można życzyć. One czasami przewracają w głowie. Życzymy pięknych obrazów, pięknych historii, opieki Pana Boga, żeby ta praca, którą wykonujecie, po prostu była kontynuowana i żeby ten Rafał, którego sobie przyjęliście za patrona, żeby cały czas miał was w swojej opiece i tymi piórami was tam obsypywał.
0: Towarzysz Archanioł Rafał, Rafael, czyli towarzysz w podróży i lekarz. Tym jest w Piśmie Świętym i właśnie dlatego jest naszym patronem, ponieważ jakby tym chcemy służyć naszej publiczności. I sukcesem dla nas jest to, żeby ludzie dalej chcieli oglądać nasze filmy i żeby nawet jeżeli nie chcą do nas pisać, to żeby każdy z nich miał jakieś małe, większe albo wielkie świadectwo tego, że film, który zobaczył, który nam się udało sprowadzić, choćby nawet trochę zmienił ich życie.
1: Amen. Niech tak się stanie. I pamiętajcie, filmy o przesłaniu religijnym to są dobre filmy. Dobre filmy, które zmieniają życie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo
1: dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? Każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. To, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski, no. Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny. Stając przed Panem Bogiem, i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. Największy charyzmat Duchu Świata Życia to jest charyzmat spotkania. To jest nadzieja nie tylko dla Duchu Świata Życia, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

czym jest prawo przyciągania. Aby to zrozumieć, posłuchałem rozmowy z terapeutką naturalną na ten właśnie temat. Rozmowę prowadzi youtuberka. Youtuberka ma 123 tysiące subskrybentów. To mniej więcej tyle, ile osób mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, a sama rozmowa ma ponad ćwierć miliona wyświetleń. Zatem musi być to rzecz bardzo frapująca. Teoria prawa przyciągania przynosi ze sobą niezwykłe obietnice. Cytuję. Dzięki poznaniu reguł prawa przyciągania będziecie mogli stworzyć życie swoich marzeń. No, czy można większą obietnicę złożyć? Poznacie 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa, zdrowia, szczęścia osobistego. Wow! Kto by tego nie chciał? No dobrze, ale w jaki sposób mamy ten niesamowity, oczekiwany cel osiągnąć? I słyszę. Mamy go sobie. Wymyślić, wymarzyć, wyprosić. Zapala się czerwona lampka. Kiedy myślę lub marzę, wszystko dzieje się w moim umyśle, w mojej wyobraźni, pomiędzy moim prawym a lewym uchem. Gdy mówię o prośbie, bo mam sobie wymarzyć, wymyślić, wymarzyć, wyprosić. Gdy mówimy o prośbie, pojawia się druga osoba. Ale ta druga osoba tak naprawdę się nie pojawia, ponieważ natychmiast w następnym zdaniu słyszymy o energii. To energia ma być obiektem, do którego kierujemy prośbę. No ale przepraszam. U energii nie można niczego wyprosić. Prośba z definicji zakłada istnienie drugiej osoby. Mam wrażenie, że istnienie tej drugiej strony chce się tutaj wszelkimi metodami zamaskować. A teraz kolejna wątpliwość. Jednym z narzędzi, o których mówi się przy okazji prawa przyciągania, jest metoda opukiwania. Metoda opukiwania jest związana bezpośrednio z akupresurą. I akupresura jest prawdopodobnie rzeczą tylko i wyłącznie nieskuteczną, nie ma żadnych zagrożeń związanych z akupresurą bezpośrednich, ale tutaj przedstawia nam się ją jako część nowoczesnych teorii psychologicznych i metoda opukiwania ma być właśnie połączeniem refleksologii, wiedzy refleksologicznej i wiedzy o meridianach, które to pojęcie znane jest z filozofii hinduistycznej. Tyle, że to są wszystko rzeczy niepotwierdzone w sposób empiryczny. Na czym polega refleksologia? Otóż ona wynika z takiego przekonania, że masaż jakiegoś punktu na ciele ma wpływać pozytywnie na konkretny narząd wewnętrzny. Tak? Nauka oczywiście nie potwierdziła żadnego połączenia pomiędzy jakimś punktem stopy a wątroby.

Witam serdecznie. Dziś będę mówił o świadomych i nieświadomym, o świadomym i nieświadomym otwarciu się na złego ducha. Otwarcie świadome jest, kojarzy się nam z paktami z diabłem, z jakąś literaturą, z rzeczami dziwnymi i niesamowitymi. Nieświadome otwarcie w ogóle z niczym nam się nie kojarzy, bo idąc do bioenergoterapeuty oczekujemy zdrowia, zakładając na siebie amulet oczekujemy bezpieczeństwa czy jakiejś ochrony. Zawsze nadzwyczajne działanie złego ducha jest wymanipulowane. I teraz po pierwsze mamy ezoterykę, czyli sposób myślenia, który kultywowany otwiera nas na rzeczywistość duchową. Otwiera nasze intencje na rzeczywistość duchową. Co to znaczy? To znaczy to, że głęboka wiara i relacja z Chrystusem sprawia, że jesteśmy całkowicie odporni na nadzwyczajne działanie złego ducha. Również ortodoksyjne trzymanie się nauki, biologia, matematyka, to wszystko, co jest sprawdzalne i co jest jasne i oczywiste, że empirycznie można potwierdzić działania, prawa, oddziaływania, fizyka. Tak? Wszystko to sprawia, że nie autoryzowane przez naukę terapie, czyli medycyna oparta na dowodzie, absolutnie uniemożliwia otwarcie się na złego ducha. Dlaczego człowiek idący do bioenergoterapeuty otwiera się na zło? Dlatego, że nie ma żadnej energii, o której mówi bioenergoterapeuta. Zatem nie ma mechanizmu, na drodze którego można uzyskać zdrowie, a my wierzymy i prosimy o coś. Czy chcesz zostać uzdrowiony, czy chcesz zdrowia, czy pragniesz tego? Tak, pragnę. I to jest pośrednio powiedzenie złemu duchowi tak, ponieważ te prośby wypowiadane w pustkę, one nie znajdą nigdy odpowiedzi aniołów bożych, nigdy Bóg nie udaje nikogo innego, tylko i wyłącznie bezcielesne inteligencje, które są złośliwe i nam nieprzychylne, korzystają z takich sytuacji. I teraz ezoteryka to jest ten pierwszy moment, czyli zaczynamy interesować się myśleniem, które nie ma zakorzenienia w teologii i w tradycji ośrodków akademickich, które szukają prawdy bezinteresownie i wypowiadają się na temat odkrytych praw. Tak? Więc jeśli radiesteta szuka

żył wodnych i my zaczynamy wchodzić z nim w interakcję, otwieramy się na świat, ponieważ żyły wodne nie istnieją. Ten człowiek dysponuje sposobem myślenia absurdalnym. Jeśli my, a on znajdzie tę żyłę wodną, bo jest po prostu otwarty na złego ducha, znam takie przypadki, i mówi 7 metrów tutaj, 7,5 metra, tutaj jest woda, kopiecie, jest po 7,5 metrach woda. I teraz drugim, czyli to jest ten drugi, ta druga przestrzeń, bo jedną jest intelekt i teraz wchodzimy w przestrzeń woli, czyli ja nieświadomie otwieram się na zło, na duchowe zło. Mówię tak zdrowiu, mówię tak bezpieczeństwu, nosząc amulet, mówię tak poznaniu jakiemuś nadzmysłowemu, tak. W istocie swej uchylam furtkę do złego ducha, ale jest też otwarcie bramy tej furtki do świata duchowego, jakim jest pakt. Czyli mamy ezoterykę, myśl tajemną, sztukę tajemną, jakieś formy myśleń magicznych, jakieś formy ideologii czy psychomanipulacji, jakieś formy zdesakralizowanych wierzeń wschodnich, tak? Ćwiczymy jogę jako ćwiczenia fizyczne, ale to jest przecież ćwiczenie duchowe, tak? Ono uruchamia pewną psychosomatykę w człowieku. I tym trzecim, tą trzecią przestrzenią jest pakt, czyli świadome zwrócenie się ku złu. I historia. Prosi mnie o pomoc proboszcz, jest jednocześnie egzorcystą. U niego w parafii od kilku lat mieszka kobieta z dzieckiem. Jej historia była taka, już ją tutaj przedstawiałem, jako 9-latka, mając brata 11-letniego, straciła oboje rodziców. Ten chłopak zaczął praktykować satanizm w wieku lat 13, bo nie był w stanie tej siostry obronić, a jej to obiecał. I w efekcie, sam wchodząc w praktyki satanistyczne, znalazł jakąś grupę. Tam znalazł kogoś, kto go zdominował. No i w efekcie oddał 18-letnią siostrę, poświęcił ją na ołtarzu i ona również weszła w to sataniczne bagno. Kiedy rozmawiałem z nią i próbowałem do niej dotrzeć, to miałem takie wrażenie, jakbym rozmawiał z wydrążonym człowiekiem. Były pewne rzeczy, na które ona reagowała, a pewne rzeczy, na które normalny człowiek reaguje, nie wywoływało w niej w ogóle żadnego rezonansu. Ona nie miała części osobowości. Jak to się stało? No, stało się to tak, w jaki sposób sekta satanistyczna czyni swych adeptów, no, czyni ich w taki sposób, że odcina ich od wszelkiego dobra. Odcina ich od rodziny, odcina ich od przeżyć, od wspomnień. Jeśli miałeś ukochanego psa, to musisz zabić psa i oddać to szatanowi. Nawet jeśli nie wierzysz w jego istnienie, jeśli uważasz, że to jest jakaś bezosobowa siła, tak? Bo dzisiejszy satanizm to jest właśnie satanizm głównie lawejowski, czyli satanizm, który nie wierzy w istnienie tego, co wyznaje, że wyznaje siebie jakby ten człowiek. No tak, no ale wyznając siebie, swoje pożądliwości i słabości, wyznajemy autora wszelkich kłamstw. I teraz ta kobieta była wydrążona i była absolutnie pozbawiona nadziei, pozbawiona absolutnie wiary, pozbawiona absolutnie miłości, ponieważ zabijano w niej programowo ta inicjacja satanistyczna. Na tym właśnie polega, że programowo zabijano w niej wszystkie miejsca, w których miała ślady miłości. Miłości rodziców, miłości brata. Brat oddał ją na ołtarz, tak? Sataniczny oddał ją, zgwałcił ją jakiś stary facet, tak? I to zrobił brat. Więc
wszystkie miłości, jakie ona miała ślady miłości, zostały zabijane. Na koniec wyszprojowano jej usta, poszła do kościoła, przyjęła komunię i potem te usta były suche wewnątrz i sprofanowała razem z innymi, sprofanowała eucharystyczną postać Jezusa Chrystusa. Po co to zrobiono? No po to, żeby ona nie miała już nadziei na zbawienie. Żeby uwierzyła, że jest potępiona. Jezus nie potępia. Wszyscy, nawet najczarniejsi sataniści o duszach ciemnych jak wnętrze pieca kaflowego, mają szansę. Jakie są cztery klasyczne oznaki opętania? Kościół zawsze był sceptyczny wobec takich sytuacji i pierwszą rzeczą, jaką szukają egzorcyści bądź pomocnicy ich, to jest naturalna przyczyna danych objawów. Ale są objawy, które nie mają naturalnej przyczyny. I teraz cztery oznaki opętania to rozumienie wszystkich języków i mówienie nimi. Zły duch to potrafi. Znajomość spraw, o których osoba nie ma prawa wiedzieć. To z tego korzystają wróże, z tego korzystają praktycy Berta Hellingera, którzy wiedzą, że posługują się metodą duchową. Ponadnaturalna siła fizyczna, ale najważniejsze, niechęć do świętości przedmiotów i osób. I teraz zatem upadłe anioły znają wszystkie języki. To jest oczywiste. I teraz ktoś, kto potrafi mówić w martwym języku, którego na świecie znają dwie osoby, tak? Który ten język znają dwie osoby na całym świecie, badacze jacyś. I teraz jakiś niewykształcony murarz z Włoch mówi językiem jakimś martwym z basenu Morza Martwego. Jak to wytłumaczyć, tak? Nie ma absolutnie, i ten przejaw transu i opętania wyrzucony jest z klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego? Bo jego się nie da wytłumaczyć na drodze naukowej, tak? No przecież przejawem schizofrenii czy paranoi nie może być rozumienie, rozumne wypowiadanie zdań i odpowiadanie na pytania w języku, którego ta osoba nie zna. Tak? I zadawano pytanie w nieznanym języku osobie opętanej i ona odpowiadała na nie poprawnie, albo po angielsku, albo w tym samym języku. Rozumiały te osoby. Każda sytuacja opętania jest inna. Po drugie, opętani bardzo często podają szczegóły z życia osób obecnych w ich otoczeniu, tak? Jeśli ksiądz ma historię grzeszną, niewyspowiadaną, to potrafi zły duch to powiedzieć, tak? I, bo uznają, że odstraszą ludzi od tego i odstraszają niektórych ludzi. Poza tym szczególnie chętnie wyśmiewają się z takich osób, które nie wierzą w istnienie demonów, tak? Po trzecie, opętani są w stanie rozpoznać święte przedmioty. I to jest też dowód absolutnie stuprocentowy na istnienie świata duchowego. No bo jeśli satanista weźmie do ręki wafel, opłatek, a nie weźmie do ręki konsekrowanej hostii, tak, bądź wie, że ktoś w kieszeni trzyma relikwię ojca Pio, bądź wie, że ktoś ma wodę święconą, rozumiecie? Coś takiego, tego typu wiedza nie jest właściwością rozumu ludzkiego. On nie siądzie na krześle, pod którym została rozsypana sól egzorcyzmowana. I siła fizyczna to jest najmniej takie stuprocentowe, więc o tym oznaka stuprocentowa opętania, o tym nie mówimy, bo ludzie w sytuacjach ekstremalnych są zdolni do bardzo wielu niezwykłych działań. I teraz ta satanistka nie miała wnętrza, nie miała, została na drodze inicjacji wydrążona.
I teraz dwa razy rozmawiałem z osobami o podobnych cechach. Raz była to anorektyczka i patrzyłem w jej martwe oczy i ona słyszała, odpowiadała na pytania, ale jej tam już nie było. To były martwe oczy. Okazało się, że to już był ten etap, kiedy organizm zaczął konsumować system nerwowy. Tak, jej mózg był już zjadany. Tam nie było już w niej nie wiem czego. Widziałem martwe oczy i wiedziałem, że sytuacja jest beznadziejna. Podobnie było z tą satanistką. Nie miałem z nią kontaktu. Nie uważałem tej sytuacji za beznadziejną, ale ona była wydrążona. I podobna sytuacja miała miejsce w pociągu do Gdyni, kiedy jechałem. Byłem werbowany przez oficera wywiadu, byłego prawdopodobnie oficera. Musiał operować gdzieś na kierunku wschodnim. Miał niesamowitą wiedzę na temat Ukrainy. To jeszcze było wiele lat przed wojną. Z tego, co mówił, wyglądało, że jest patriotą polskim. Tak się przynajmniej starał przedstawić, ale to wszystko jest nieważne. Trzygodzinną rozmowę z nim przeprowadziłem w pociągu i po 2 godzinach mniej więcej dotarło do mnie, o czym my rozmawiamy. Tak? On mi proponował pewne rzeczy, że to jest władza nad ludźmi, że oficer ma jedną kobietę na jedną sprawę, znaczy na jedno zadanie, potem drugą na drugie zadanie. No, próbował mnie jakoś tam zachęcać. W pewnym momencie ja się zorientowałem i zacząłem ewangelizować go, tak? Mówić mu o Jezusie, o tym, w jaki sposób jest on dla mnie istotny, co dla mnie zrobił Bóg. I nagle zrozumiałem, że niektóre słowa przez niego przepływają, przenikają, w ogóle nie znajdują żadnego rezonansu w jego wnętrzu, tak? Dokładnie tak samo, wydrążony człowiek. Człowiek, który przez całe życie żył kłamstwem. Człowiek, który całe życie grzeszył. Człowiek, który całe życie zmuszał ludzi do rzeczy, których oni nie chcą, do złych rzeczy, tak? Ja nie oceniam w tej chwili, nie wchodzę w moralne oceny oficerów wywiadu, tak? Natomiast wydrążeni ludzie. I bardzo podobną miałem historię, którą kiedyś może opowiem. Też człowiek z zgromadzenia inicjacyjnego świeckiego, już mającego tam 200 lat przynajmniej, jeśli nie więcej, również wydrążony człowiek. Więc w jaki sposób doprowadzono tych wszystkich ludzi do tego stanu, w jakim byli? Przez odwrócenie języka. Satanistce dobro nazywano złem, złem nazywano dobro. I ona w pewnym momencie przejęła ten język jako swój. A tak samo osoby, które posługują się kłamstwem w swoim życiu, tak? Perwersja języka. I ezoteryzm jest właśnie takim odwróconym językiem. I jest to język, w którym warte są rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i nie ma znaczenia, czy kogoś krzywdzą. Więc tu jest ta droga i ten ważny element, jakim jest perwersja języka, bo dzisiejsza kultura ma nie tylko sataniczne wątki, ale jest wręcz materia dzisiejszej kultury jest przesycona satanizmem, tak? Tutaj chodzi o przyzwolenie na grzech. Aborcja, eutanazja, to wszystko jest zaakceptowane. Rozwody, to wszystko jest zaakceptowane. To jest rzecz normalna. Jak ty mówisz, że idziesz, ja idę do szkoły gdzieś tam w dużym mieście i mówię, że badania naukowe mówią wyraźnie, że najszczęśliwsze z pożycia seksualnego są małżeństwa zawierane przez dwie osoby, które w czystości wchodzą w związek małżeński, no to
Ja jestem kretynem, jakimś debilem, jakimś w ogóle kimś dziwnym, nienormalnym. Dziś normalne jest, że ludzie się rozwodzą. Normalne jest, że ludzie grzeszą. Normalne jest, czym jest singlizm, tak? No to jest powtarzalny grzech bez małżeństwa, tak? Czym jest... No, wy się śmiejecie, tak? Śmiejecie się. No to śmiejcie się, tylko że grzech nawet nieuznawany, bo jest złem, ma konsekwencje i rodzi w człowieku smutek. I potem nie dziwcie się, że musicie brać leki. Nie dziwcie się, że przyjmujecie środki chemiczne, które zmieniają wasz nastrój. Dlaczego? Dlatego, że w was jest dziura wydrążona przez grzech. I do tego prowadzi dzisiejsza popkultura, do tego prowadzi dzisiejsza kultura. Tam akceptacja słabostek jest dla wszystkich. A co jest dla tych wybranych? Pedofilia, nekromancja, nekrofilia, kanibalizm. Ale to my dajemy na to przyzwolenie. Rozumiecie? Tymi małymi grzeszkami. I tym, że odrzuciliśmy 10 przykazań. I teraz wielcy robią wielkie zło. Myślicie, że mali robią małe zło? Nie, mylicie się. I teraz jak nasączano tę przestrzeń kultury symboliką sataniczną i perwersyjnym myśleniem, odwróconym myśleniem? To jest proces, który rozpoczął się w momencie, kiedy wyrzucono Boga z kultury. Tak? I kiedy człowiek stał się miarą rzeczy, kiedy powstał humanizm. Humanizm to jest nurt i oczywiście byli humaniści, którzy dążyli do dobra. To nie jest tak, że humanizm jest czymś z definicji złym. On po prostu jest tylko i wyłącznie błędnym wyborem. To jest ezoteryzm, bo jest oparty na błędnym przeświadczeniu, że w centrum wszechświata jest człowiek. Człowiek nie może być w centrum wszechświata, więc kto zajmie tę pustą przestrzeń? No ten, który jest, aspiruje do bycia Bogiem. Ten, który chce wmówić w nas, że jest wszechmogący. Szatan. I mówiłem w tej audycji, która ma premiery o 9:00 od poniedziałku do piątku, w rozmowie z Arkadiuszem Rybaczewskim, z księdzem profesorem Bortkiewiczem, z Bronkiem Wilcztajnym, z Markiem Jurkiem, pokazywaliśmy cały ten proces, na drodze którego dzisiejsza propozycja kultury jest propozycją samobójczą. To jest śmierć. To jest cywilizacja. Zobaczcie, nawet Korea Południowa i Japonia się nie rozmnaża. Dlaczego? Bo została dotknięta tą formą cywilizacji europejskiej, zachodniej, atlantyckiej, która jest dzisiaj, a to jest cywilizacja śmierci. Dziś Francja wprowadza eutanazję do konstytucji. Perwersja języka. I teraz to, czym jest błędne myślenie. To jest pierwszy krok, przyjęcie fałszywej antropologii, przyjęcie wiary w to, że istnieją jakieś energie i że my nabywamy jakichś nadnaturalnych zdolności dzięki temu, że robimy coś w obrębie świata przyrody. Wiara w to jest magią. I można zatrzymać się na tym etapie ezoterycznym, tak? Ale można dokonać aktów woli, które już otwierają nas na świat duchowy. I to jest świadome i nieświadome otwarcie się na złego ducha. Świadome to jest oczywiste pakt, tak? Dziewczyna zawarła pakt na przystanku. Wcześniej z ciekawości, z głupoty poszła do szeptuchy, ta otaczała jajko wokół jej głowy. To jajko zostało wyrzucone na rozstaju dróg. Tak to po prostu jest i dziś wierzy w to wielu celebrytów, tak? I jeździ do tych babek, ale to był pierwszy moment i intelektualny błąd.
I potem konsekwencją było to, że 18-letnia dziewczyna na przystanku z torbami w rękach, bo wyszła z dużego sklepu sieci, francuskiej sieci dyskontów, po prostu oddała się złemu duchowi, bo była przeświadczona dzięki temu, że jej umysł nie działał pod wpływem łaski, tylko pod wpływem tego dotknięcia, ubrudzenia przez ezoteryzm szamański, szeptuchy, tak? To jest taka właśnie, taki rodzaj czarostwa wiejskiego. Ona była związana intelektualnie i to doprowadziło do tego, że doszło do wniosku, że najlepszym sposobem na to, żeby mieć chłopaka, to jest poprosić o to złego ducha. Jej historia trwała jeszcze kilka lat i była tragiczna. Zakończyła się w szpitalu psychiatrycznym, kiedy odebrano jej dziecko, jej małżeństwo było na skraju zagrożenia, a ona była badana, czy jest chora psychicznie. Wszystko mogła stracić, tak? I zwróciła się ku Bogu i ta historia skończyła się dobrze. Ale chodzi mi o ten element intelektualny, który zawsze otwiera nas, nie musi prowadzić, ale zawsze otwiera nas na element wolicjonalny, czyli na akt. I jeśli my z ubrudzonym umysłem, zdegradowanym myśleniem, z myśleniem, które dopuszcza, że istnieją jakieś energie i ktoś może dać mi zdrowie, że mnie uzdrowi bioenergoterapeuta, że wróżka może mi opowiedzieć o przyszłości, to ktoś taki jest, bardzo łatwo jest go nieświadomie otworzyć na zło. Bo jeśli on będzie żądał, jeśli poprosi o coś, czego nie może dać mu nauka i wiara, tak? Inaczej, jeśli poprosi o coś, czego nie może dać mu nauka i rzuci to w przestrzeń, tak? W przestrzeń niewiedzy swojej, no bo skąd wróżka ma znać przyszłość? Przecież to są absurdy. To już w oświeceniu ci ludzie myślący o sobie, że myślą racjonalnie, tutaj udowodnili akurat tym Swedenborgowi i innym, że po prostu opowiadają bzdury. Potem to powtórzyło się w XIX wieku. Ale istnieją trzy najważniejsze ścieżki do otwarcia się na duchowe zło. Jednym jest magia uczona z ksiąg, z internetu, tak? Czyli ja sam zwracam się ku demonowi, myśląc, że wchodzę w jakąś dziedzinę, która ma dać mi wiedzę, ma dać mi władzę, ma dać mi bezpieczeństwo, ma dać mi zdrowie. Ale to nie jest wiedza naukowo potwierdzona. I co więcej, to jest wiedza tajemna, gdzie są stopnie wtajemniczenia, jest jakiś ktoś mądry, który musi mnie w to wprowadzić, albo ja czytam to po prostu, ja naśladuję, tak? Ja wykonuję rytuały. I taki rytuał może cię otworzyć, człowieku, na złego ducha. Czyli magia uczona z ksiąg, magia uczona z internetu. Drugi punkt to jest spotkanie człowieka, inicjacja. Idziesz do wróża, idziesz do bioenergoterapeutki, idziesz na ustawienia Berta Hellingera, tak? Otwierasz się na czyjś autorytet bioenergoterapeuty, tak? Ale tak naprawdę otwierasz się na autorytet demona, który za nim stoi. I trzecia ścieżka to jest transpus symbole. Czyli jest klub techno, jest muzyka, ta muzyka jest powtarzalna, ta muzyka zmienia świadomość. W pewnym momencie następuje pstryk i człowiek przestaje oceniać rzeczywistość racjonalnie i przestaje działać jego sumienie. Nie ocenia tego strumienia informacji, które do człowieka przepływa. Buddyzm zen łamie umysły koanem na przykład, tak? Czyli masz sobie wyobrazić zdanie niemożliwe. Klaśnięcie jedną ręką, tak? Niemożliwe jest klaśnięcie jedną ręką w tym sensie, jaki pokazałem, tak? Ale jeśli będziesz medytował 4 lata klaśnięcie jedną ręką, w pewnym momencie umysł się podda i powie nie, to jest nierozwiązywalne i zacznie działać w pętli. I w tym momencie wyłącza się, tak? I następuje pstryk. To może być powtarzalne gesty, to może być na różne sposoby uruchamia się płyny mózgowe, tak? W muzyce techno robią to
wysokie dźwięki, które niskie dźwięki stymulują tutaj tak te organy wewnętrzne i wprowadzają nadstymulację, która wywołuje niepokój w organizmie, a wysokie dźwięki przesunięte w fazie wytrącają umysł z normalnego funkcjonowania. Po prostu następuje pstryk i człowiek jest otwarty. I teraz, jakie jest świadectwo Marka z klubu Techno? Wchodzi, a tam na telebimie porno sadomasochistyczne z wyciętymi tymi miejscami, które już były oczywiste, tak? Ale coś pokazane, cięcie, ale my umysł sobie dopowiada, co się dalej zdarzyło. Więc otwarcie na zło, brudzenie umysłu, brudzenie intelektu, brudzenie nas. Po co? Po to, że na następnej imprezie techno to już jest świadectwo innej osoby. On opisywał wielką scenę w jakiejś naturalnej przestrzeni, jakiś kamieniołom opuszczone miejsce, gdzie jest scena, z tej sceny jest nadstymulacja i wprowadzenie ludzi w trans, a nad całą tą przestrzenią dominują symbole sataniczne. Symbole sataniczne, które nie postrzegane w świadomie, natomiast są postrzegane przez nasze otwarte wnętrze, jeśli jest wyłączony w transie racjonalność i sumienie. Czyli magia uczona z ksiąg, możemy jakieś rytuały powtórzyć w internecie i otworzymy się na złego ducha. Możemy spotkać człowieka, który jest charyzmatyczny, niesamowity i tak dalej. Otworzymy się na niego i w ten sposób otworzymy się na zło duchowe. I technika transowa plus symbole satanistyczne. I teraz historia Romy. Dlaczego ważna? Bo dzieje się w szkole. W Polsce są szkoły sztajnerowskie. Rudolf Steiner, człowiek, który uważał, że najstarszym gatunkiem żyjącym na Ziemi jest człowiek. Okultysta, który miał dość sprawny umysł i stworzył całą pedagogikę, na podstawie której dziś są tworzone szkoły. I teraz świadectwo nauczycielki. Była w tej szkole i co jakiś czas trzeba iść po prostu na szkolenia. Te szkolenia nie są obowiązkowe, ale większość nauczycieli w nich uczestniczy, no bo to wiadomo, to jest lepiej być lepiej widzianym, to jest lepiej niż być źle widzianym przez dyrekcję. Ja nam pojechała na jakąś taką sesję, jakaś sala gimnastyczna, materacy na ziemi, medytuje i skłoniono tych ludzi do medytacji i przyjechała pani z misami tybetańskimi, z gongami i do różnych osób podchodziła i tam różnych gongów używała do danej osoby czy mis. I kiedy podeszła do niej, to położyła jej ten gong czy misę na sercu i ten dźwięk przez nią przeniknął. I dla Romy była to jakaś jedna z kilkuset sytuacji w historii związanej z tą szkołą. Tylko kiedy ona się nawracała i kiedy zaczęła być przygotowywana modlitwa o jej uwolnienie, to ona dostała palpitacji serca. Nic nie wykazały badania. Ona była technicznie zdrowa na serce. Natomiast te napady, kołatania i paniki były takie, że ona nie była zdolna funkcjonować w ogóle, tak? I potem to jakoś przy pomocy męża i znajomych modlących się udało jej się trafić na tę modlitwę. Wyspowiadała się, znaczy wyspowiadana, pomodlono się o uwolnienie od złego ducha i to odeszło całkowicie. Nigdy już więcej nie miała żadnych problemów z sercem. Co miało miejsce w tej szkole? Warunkowanie. Ona przy pomocy medytacji otwierała się na rzeczywistość transową, na rzeczywistość demoniczną i uwarunkowano jej ciało na określoną częstotliwość dźwiękową po to, żeby skojarzyć lęk. Mówiąc najkrócej, demon ją dotykał w chwili, w której jej serce było wprawiane w drżenie według tych częstotliwości. Połączenie spraw duchowych z czystą fizyką. Tak? Warunkowanie. I teraz mamy w Polsce lucyferyczne szkoły.
Mamy szkoły, które zachęcają nauczycieli do praktykowania okultyzmu na różne sposoby. Tak? I co w tych szkołach jest? Jest eurytmia, jeden z przedmiotów, który jest symbolicznym otwieraniem na rzeczywistość demoniczną. Dzieci. Już. Nie wiem, co z tym zrobić. Modlić się tylko. Czarna magia, eurytmia. Po co był ten ból serca? Żeby Romę odstraszyć od modlitwy. Jest wiele osób, które na drodze do wyzwolenia poddały się, ponieważ zło, które wczepiło się w nich, potrafiło doprowadzić je do takiego cierpienia, że one tego cierpienia nie były w stanie unieść. I dalej są demonicznie związane. I dalej są paszą dla demonów. I teraz mówię o tych ekstremalnych przykładach po to, żeby pokazać, że nasączanie kultury symboliką sataniczną jest rzeczą skrajnie groźną. A od lat 60. Film, muzyka, teatr, właściwie wszystkie formy przekazu, wydarzenia polityczne czy gospodarcze, otwarcie tunelu pod przełęczą świętego Godarda, tam był sataniczny rytuał z człowiekiem kozłem, androgeniczną postacią, która jest symbolicznym wyrazem idei satanicznej, która stoi u źródła tego ataku na rozróżnienie płci dziś. Dlatego, że wszystkie te ruchy i ideologie, od ezoterycznych aż po ideologię dzisiejszej rewolucji, tak, które ci ludzie są w ONZ, w WHO, w rządach Europy, zmieniają prawo, eutanazję czynią prawem, pacjent nie ma prawa się bronić i powiedzieć, że nie chce być zabity. Aborcja, jeśli skłaniasz kogoś, żeby odstąpił od aborcji, 3 lata dostajesz, tak? No przecież to jest czysty satanizm. To jest czysty satanizm. I teraz nasączanie kultury tymi wszystkimi tropami było powolne. I każdy było tłumaczone wolnością artystyczną. Tak? Tylko, że my dzisiaj dochodzimy do takiego punktu, gdzie widzimy już konsekwencje tego wszystkiego. I jeśli ludzie lewicy, ludzie, którzy promują to wszystko i uważają, że my jesteśmy ciemnogrodem, a oni są jasnogrodem, nie zrozumieją, że są oszukani, no to dalej będzie, ta kultura będzie upadać i spadać. Ale jest miara grzechu, której Bóg już nie jest w stanie zaakceptować, tak? Więc nasączanie kultury symboliką satanistyczną. Tak? Wszystkie nienaukowe teorie energetyczne, że tu czakramy, że tu wibracje, że tu energię, tutaj pokłoń się słońcu, tu umysł wszechświata ci pomoże i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jednym i tym samym. Jest czymś, co jest przeciwne nauce i czymś, co jest przeciwne wierze. To są wierzenia. To są wierzenia niczym niepoparte, które mają tradycję zakorzenioną w pierwszym wieku po Chrystusie i które ciągną się aż do dziś i zawsze towarzyszyły chrześcijaństwu jako margines, a dziś, kiedy człowiek postawił siebie 500 lat temu w centrum kultury, a dziś w tym centrum kultury jest demon, ponieważ człowiek nie może rzeczy nadnaturalnych robić, a demony czasami potrafią udawać, że mogą bardzo wiele, a tak naprawdę zależy im tylko na jednym, żeby zdobyć człowieka, żeby człowiek powiedział demonowi tak. Więc te wszystkie sposoby myślenia, one są te ideologiczne po to, żeby zniszczyć
cywilizację wywiedzioną z objawienia i to wszystko jest promocja grzechu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest śmieszne, co mówię, tak? Że jakoś rzeczywistość sprowadzam do, że świat jest niesakralny, że świat jest po prostu, żyje sobie, a wy katolicy to o tych przykazaniach to możecie sobie gawędzić tutaj, tak? Tylko nie ma znaczenia, czy wierzysz w coś obiektywnie istniejące. Jeśli coś obiektywnie istnieje, wiara w to czy niewiara powoduje tylko tyle, że się skrzywdzisz tym, jeśli to jest krzywdzące, tak? Jeśli ktoś nie rozumie, że istnieje grzech i grzeszy, czym innym jest wina moralna, tak? Ale konsekwencje tego przekroczenia prawa będzie ponosił, tak? Kobieta, która jest przekonana przez złych ludzi, że dziecko jest zlepkiem komórek i że zabicie dziecka jest tym samym, co wycięciem migdałków, tak? Mnóstwo kobiet w latach 60., 70., 80. w Polsce tak sądziło. Więc ta kobieta nie zaciąga winy. Grzech jest czymś świadomym. Natomiast poniesie wszelkie konsekwencje. I dlatego też dziś wszyscy ci, którzy przekraczają przekazania, poniosą konsekwencje. Stąd taka epidemia depresji, taka epidemia lekomanii. No, robimy wszystko, żeby uciec od ciszy, bo w ciszy słyszymy prawdę o sobie. I teraz nienaukowe teorie energetyczne, tak? I teraz zbliżam się już powolutku do miejsc istotnych, czyli intelekt ezoteryka. Punkt drugi, wola, nieświadome otwarcie, na przykład amulety. Nosimy na sobie przedmioty, które są symboliką przynależności, to znaczy my amuletem, który sprzedają nam jako coś, co ma nam zapewnić szczęście, bezpieczeństwo bądź zdrowie, jak kawałek metalu może dać ci zdrowie, jak kawałek metalu może cię obronić przed napastnikiem, jak ci ma dać bezpieczeństwo, jak? Jeśli wierzysz w to, że kawałek metalu da ci zdrowie, to jesteś po prostu łatwowierny. Ale to jest oszustwo. Dlaczego? Dlatego, że amulety są symbolem przynależności do świata duchowego, demonicznego świata duchowego. Czyli nosząc amulet, to tak jakbyś sobie założył tabliczkę, demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. Rozumiecie? I przestrzenie, nad którymi symboliczne znaki wywoływania zła, choćby z tej magii uczonej, czy ze spirytyzmu, czy z tradycji, oko proroka, jakaś oko Fatymy, jakieś, to też jest łamanie pierwszego przekazania, nie wnikam w to. Chodzi o to, że irracjonalnym jest wiara w to, że kawałek metalu może mi pomóc, nawet jak tam coś jest wygrawerowane. Po co to nosisz? Po co czytasz horoskopy? Gdzieś tam w to wierzysz, tak? A skoro w to wierzysz, to tym samym dajesz pole, otwierasz się już nie tylko wolicjonalnie, ale otwierasz serce na działanie demona. Pakt jest ostatecznym i świadomym otwarciem się. A my mówimy o przestrzeni nieświadomego otwarcia się. I to jest potężna przestrzeń, gdzie zły duch wypracował setki, może nawet tysiące metod oszukiwania ludzi. I teraz gdzieś sobie zapisałem taką listę, miałem, o właśnie. Czyli z jednej strony mamy naukę, z drugiej strony mamy wiarę, tak? Jest trzeci nurt nieakceptowany przez ośrodki akademickie i autorytety religijne. I to jest wiedza tajemna, nurt oszustwa, tradycje ezoteryczne. I mamy tak, linię magiczną, na przykład tarot. Zobaczcie sobie świadectwo Ani Staszewskiej. Wstrząsające. I też pokazujące całe spektrum, które jest związane z działaniem tak zwanych świeckich egzorcystów. Nie ma czegoś takiego jak świeccy egzorcyści. Pójście z problemami nadnaturalnymi, dzieje się ze mną coś nadnaturalnego do innego okultysty, który powie mi, radiestety, bioenergoterapeuty, energoterapeuty, maga, tarocisty, kogokolwiek, bo on mi powie, że on mnie z tego wyzwoli tak przez
kilka dni będziesz czuł się lepiej, natomiast po jakimś czasie dowiesz się, że cholerę leczyłeś syfilisem. Syfilisem. Że dałeś, otworzyłeś swoją duszę na trąd duchowy. Linia magiczna, linia spirytystyczna, tak? Podróże poza ciałem, wywoływanie duchów, tablice Ouija, Charlie Charlie Challenge, świadome śnienie, podróże astralne, terapia tak zwana terapia Berta Hellingera. Tych rzeczy są dziesiątki. Linia okultystyczna, gdzie mamy do czynienia z pewną ideologią wdrażaną w życie i to jest ideologia właściwie zbierająca znane pod koniec XIX wieku techniki otwarcia się na rzeczywistość, na świat demoniczny. Linia transowa, tak? O tym już mówiłem. Dalej, profaniczne westernizowanie religii pogańskich, tak zwanych politeistycznych, tak? Czyli przynosimy tutaj wiarę w jakieś bóstwo, ale to jest na kursach coach to będzie. No to przyzwijmy boginię, tak? Albo nawet tego nie powie, tylko wykona rytuał. Tak? Odarcie jogi z elementu moralnego i z elementu współczucia, tak? Co jest niezbędne, żeby ćwiczyć jogę tam w Indiach, że trzeba wejść na pewien sposób, poziom rozwoju osoby człowieka, tak? A u nas każdy, kto idzie, od razu techniki oddechowe i pozycje ciała, które wyzwalają psychosomatykę, która otwiera na rzeczywistość odmiennych stanów świadomości. Dalej. W tych zwesternizowanych pogaństwach jest witchcraft, jest huna. To są dramatyczne aktywności. Jeśli ktoś wchodzi w inicjację u kahuny, może spodziewać się duchowej śmierci. Kurs cudów, następna rzecz. No i linia sataniczna. I teraz jest linia lucyferyczna, marksistowska. Jest linia lawejowska i linia crowleyowska. Nie będę w to dziś wchodził. Zresztą można sobie doczytać. Istotą rzeczy jest wyznawanie samego siebie. Rób to, co chcesz. Ty jesteś sam panem wszystkiego. Ty jesteś sam sędzią. To jest tylko i wyłącznie doprowadzenie do konsekwencji decyzji intelektualistów, którzy przejęli z rąk mnichów hierarchizację kultury zachodniej w tak zwanej nowożytności postawienia człowieka jako miary rzeczy. To jest tylko doprowadzenie do konsekwencji, tak? Rób, co chcesz. Liberalizm jest ograniczonym zastosowaniem tej zasady, tak? Rób, co chcesz, byle tylko nie krzywdzić innych, tak? Tego się nie da zastosować, ale to już mniejsza. Człowiek, który ogranicza swoją wolność tylko dobrem innych, sam siebie kaleczy. Dlaczego? Dlatego, że człowiekowi niezbędne są zasady, niezbędne są granice. Żeby człowiek się rozwijał, musi sobie stawiać granice i w ten sposób ćwiczy mięśnie duszy i staje się człowiekiem bardziej skłonnym do empatii, bardziej skłonnym do altruizmu. To wszystkie religie odkryły. Celibat jest jednym z elementów takiego właśnie działania, że ograniczam siebie i dzięki temu tę energię przeznaczam na doku dobru, tak? Że są wypaczenia celibatu? Oczywiście, że są. I są wśród mnichów buddyjskich i Dalaj Lama. Jak popatrzycie na zdjęcia, co on robi z młodymi osobami, w kościele też, nie więcej niż w innych zawodach. Słabości są wszędzie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci, którzy trwają w celibacie, przyczyniają światu dobra dzięki temu, że w nim trwają. Zasady, tak? Dalej, linia oszustw medytacji chrześcijańskich, tak zwanych medytacji chrześcijańskich, tak? No i cały ten nurt New Age'owy, quasi-religia, tak? Czyli coś, co udaje naukę. Claudia Pinkott jest tutaj taką głosicielką tych wszystkich teorii, że to wszystko jest
jest zgodne ze współczesną nauką. I pewien typ ludzi od najdawniejszych czasów szukał metod, żeby poznać tajemnicze siły, które wpływają na ludzki los i które decydują o losach świata. Tak? I ci ludzie są przekonani o swojej wszechmocy. Ci ludzie uznają, że mogą krzywdzić innych. Elity francuskie nigdy nie zaakceptowały, że należy chronić dzieci poniżej 15 roku życia przed oddziaływaniem seksualnym dorosłych. Tak? Nigdy tego nie zaakceptowały. Voltaire powiedział nawet, że trzeba stworzyć dwie moralności. Moralność dla Voltaire'a i jego kumpli i moralność dla zwykłych ludzi. To jest dziś powszechne. Te elity, które są dziś zdegenerowane całkowicie, ta część elit, która jest zdegenerowana całkowicie, jest przekonana, że są panami życia i śmierci. I powiem jeszcze o takim reportażu z BBC, który był kilka tygodni tylko na antenie i potem zniknął całkowicie. Zniknął. I on opowiadał, i to była dość rzetelnie wykonana praca dokumentacyjna. On pokazywał turystykę magiczną. To znaczy menedżerowie dużych firm jeździli do Czarnej Afryki i tam zabijali dzieci. Czy w ich intencji, ich karier mordowano dzieci. To było dość dobrze udokumentowane, a w chwili, w której zniknęło, to jestem już przekonany, że to była prawda. Czy to był kult marabutów, czy to był kult wudu, ja tego nie wiem. Z tych opisów niejasnych prawdopodobnie to było wudu. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Takie kulty były w Kanaanie, takie kulty były w Ameryce Południowej. Są religie sataniczne. Tak? Dzisiejszy ateizm jest religią sataniczną. Dzisiejszy antyteizm jest religią sataniczną. Dzisiejsze religie zrób to sam, to są religie sataniczne. Dzisiejsza herezja energetyczna to jest religia sataniczna. Nasza kultura jest dziś, w jej centrum jest dziś zły duch, który na najróżniejsze sposoby, bo on może działać na nas z zewnątrz, może na nas, jeśli się otworzymy na niego nieświadomie, działać od wewnątrz, ale nie mieć władzy nad nami. I kiedy otworzymy się na niego na zasadzie paktu, może mieć władzę całkowitą nad nami. I tylko Jezus Chrystus może dać ci wolność. Niezależnie od tego, czy od zwykłych pokus codziennych, kiedy jesteś człowiekiem zamknięty na świat duchowy, na to nadzwyczajne oddziaływanie złego ducha, takich ludzi jest większość. Tak. I ulegamy pokusom, bądź możemy im nie ulegać. Całkowicie możemy im nie ulegać. I teraz ważne jest, że te pakty mogą być absolutnie banalne, naiwne. I jak popatrzymy na historię tej dziewczyny, która po to, żeby mieć chłopaka, oddała się złu, tak? No to jest naiwne, tak? W trakcie kłótni osoba, której pomagam, rzuciła matce, że lepszy jest, i tutaj padło imię demoniczne, niż ty, tak? Dotknięcie paktu. Pakt częściowy. Niewypowiedziany wprost, a jednak za tym były tak potężne emocje, że do dziś trwają egzorcyzmy. I teraz cyrograf wymanipulowany. Mówiłem już o tym kiedyś. Czasopismo i karteluszek, na którym była pewna jasnowidz ze Stanów, postanowiła dla Polaków 50 ekspertyz jasnowidczych zrobić po to, żeby jakiś instytut badawczy tam to przebadał. Tak? I ludzie w gazecie telewizyjnej mieli ankietę, w której mówili, co jest na nich największym problemem życiowym, czy to są pieniądze, czy to jest zawiedziona miłość, czy zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Po czym podpisywali, wyrażam zgodę na ekspertyzę jasnowidczą i tu padło imię tej wróżki, czy tej jasnowidzki, czy tego jasnowidza.
data, miejscowość, własnoręczny podpis, imię i nazwisko. To był cyrograf, wymanipulowany cyrograf. I potem ten rytuał rzucania klątwy na tego człowieka był skuteczny. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek na to się zgodził. I teraz to może być banalne, może być naiwne. To otwarcie nie musi być całkowite. Tak? Ale to jest skuteczne. I teraz satanizacja struktur popkultury. Nadreprezentacja symboliki satanistycznej. Nikt chyba temu nie zaprzeczy, że mamy w popkulturze nadreprezentację tej symboliki. I teraz są pakty naiwne i są pakty drapieżne. I niektóre artystki w naiwności i głupocie swojej wypowiadają słowa, które determinują już ich całe życie, ale są też tacy, którzy chcą niszczyć i zawierają pakty drapieżne. Zło nie puszcza ze szponów łatwo. Jak gwałcisz, to potem będziesz zabijał. Trzeba zatrzymać się na tej drodze. Nie wszyscy na tej drodze zatrzymać się mogą. Jak uzależnieni od tej sytuacji muszą być ludzie z pierwszych stron gazet, którzy dali sobie zrobić zdjęcia z tymi gwałconymi 9-latkami, tak? Jak oni musieli być uzależnieni, żeby nie gdzieś w całkowitej ciemności, izolacji i tak dalej dokonywać tych potwornych rzeczy, tylko dali sobie zrobić zdjęcia. Jak oni musieli być uzależnieni od złego ducha. I teraz to, co ja głoszę, nie jest głoszeniem zła. Ja informuję o tym złu, ponieważ bardzo wiele osób nie ma zielonego pojęcia, że to, co konsumują w popkulturze, muzyka, filmy, że to jest brudzenie ich umysłów i podprowadzanie ich po decyzje świadome czy nieświadome, otwarcie się na zło. I zapraszam wszystkich do modlitwy. Każdy, kto dotykał jakiejś rzeczywistości okultyzmu, a ma depresję, nie dające się leczyć farmakologicznie, nie dające się nawet rozpoznać, które ma każdy, kto ma statystycznie nieprawdopodobną ilość negatywnych wydarzeń w życiu, bo gdzieś był wróżki, czy u bioenergoterapeuty, czy wypełniał jakieś dziwne, nosił amulety, czy wypełniał jakieś dziwne praktyki, spełniał te praktyki jakieś dziwne. I dziś odczuwa konsekwencje. Nie wiązał ich do dzisiaj, ale być może od dzisiaj zacznie je wiązać. A myśli samobójcze. Wahania nastroju nieadekwatne do bodźca. Utrata pewności zbawienia. Utrata nadziei. Pokładanie w fałszywej nadziei. Nadziei w fałszywych remediach, które prowadzi do załamania się nadziei. Tak? Jakieś napady agresji niekontrolowane. Nadwrażliwość na czyjeś emocje, nadwrażliwość, tak? Że ja mam poczucie, że wiem, że rozumiem, że znam duszę jakiegoś człowieka i dla kogoś może być to czymś pozytywnym, tak? Ja nakładałem ręce i zmieniałem nastrój ludzi, tak? Wydawało mi się, że uzdrawiam, wydawało mi się, że przesyłam energię. To wszystko było oszustwo, ale oszustwo, na które dałem się złapać. I na początku oczywiście był ubrudzony umysł. Wiara, przesądy i wiara w rzeczy, które nie istnieją. Bądź wymanipulowane we mnie zgoda dana złu, żeby działało w moim życiu. Pan mnie uwolnił, uzdrowił. Od 25 lat informuję wszystkich o tym złu. I jeśli poruszyło cię coś w tym, co mówię, zapraszam do modlitwy, ponieważ jedynym, kto może dać ci wolność i zakończyć ten czas smutku, cierpienia trwający wiele lat czasami może,
jest Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie do życia. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi brata, Jezusa Chrystusa, Jezu Chryste. Przyrodni bracie, dziękuję Ci za to, że poświęciłeś swoje życie za moje uwolnienie, za to, żebym mógł być wolnym wobec grzechu, żebym mógł podejmować decyzje sam z siebie, a nie dlatego, że jestem związany jakąś...

0: śmierć i życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak, jak tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i

0: ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
0: Nie, nie. Dla mnie to było
1: czyli
0: właśnie...
1: prawdziwi
0: Oni byli
1: świadkowie.
0: Tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę mnie dzieje, wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły i miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
0: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
0: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
0: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
0: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to, pociągało?
0: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się niesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
0: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam, wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu.
0: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
0: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było, to było trudne dla ciebie?
0: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
0: Myślę, że nie chciała, tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
0: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
0: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego?
0: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie. Właśnie kochająca się rodzina. Chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich pani rektor wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym
0: na
1: czułaś?
0: stacji. Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. Zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Ten pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym, no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałem grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisany.
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po, tak.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałaś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: W międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła, byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja dowiedziałam się, że wiedziałam, że życie z nim i jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No, ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo
0: głęboko. Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego, po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać ludzi nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc i tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa.
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że
1: trudniej.
0: Ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi
1: to
0: spokój.
1: To i to.
0: Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Ja go trudniał.
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. I było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy. I zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak. I zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję. I w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane. Przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam. To, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: To dobrze.
2: Myślałam, że zupełnie inaczej to będzie wyglądało. No nie wiem jak.
1: Posłuchaj, powiedz mi taką rzecz. Pamiętasz taką modlitwę tutaj w radiu?
2: Tak, pamiętam ją.
1: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi.
2: Tak. Ja próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już, znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
1: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
2: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem. Był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy. I pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy znaczy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki... Nie wiem co... Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam... I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak... Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było. Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych. W historii twojego życia.
2: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Nie, ale sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mm-hmm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
2: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
2: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
2: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka? A ty powiedziałaś czarownicą.
2: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
2: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.
3: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Ta audycja, panie Arkadiuszu, nosi tytuł Makrofon. Czemu nie mikrofon? Bo robimy duże fotografie. I teraz chyba fotografia największa. Przed chwilą była powtórka mojej rozmowy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, który mówił o zaniku sensu. Na pewno w tej chwili już wszyscy zgodzą się z taką oczywistą obserwacją, że trwamy w potężnym kryzysie cywilizacyjnym. Tak? Nie dość, że wymieramy, nie dość, że świat zachodni wymiera, nie dość, że kraje z innych obszarów, takie jak Korea na przykład, czy Japonia, dotknięte naszą cywilizacją, również wymierają, to jeszcze widzimy, że zanika na naszych oczach normalny język, tak, język odwróconym językiem posługuje się mainstream. Normy moralne zostają odwrócone. Okazuje się, że aborcja jest prawem, czymś, czego nie można zabronić. Ktoś, kto będzie zabraniał, musi iść do więzienia. Język dobra i zła to jest chyba najważniejsze, że dziś hierarchia wartości została nie tylko zburzona, ona zaczyna być odwracana. Tak? Zmienił się sens wychowania, sens polityki i sens kultury. I kiedy pan na tak postawiony problem odpowiadał w jednej

mogę gościć na antenie Radia Niepokalana. To jest naprawdę wielka radość dla mnie, poza wszystkim innym. Zaraz będziemy rozmawiać o tym, co istotne, bo rzeczywiście tak jak pan mówi, no żyjemy w jakimś chyba momencie schyłkowym, znaczy nie chyba, na pewno momencie schyłkowym. Nie? Coś się zawaliło. Przywołał pan ten epizod historyczny z końca starożytności, z początku średniowiecza, kiedy chyba był podobny moment, podobny, ale nie taki sam, analogicznie podobny, kiedy się wszystko waliło. Walił się świat, który trwał ileś setek lat, walił się ustalony porządek, zmieniał się sens pojęć, przychodziły. To jest ten moment, kiedy cesarstwo rzymskie, które miało swój bardzo stary, ustalony porządek, zbudowany na solidnej greckiej filozofii, na solidnym takim zespole odczytania rzeczywistości, nie właśnie nazwania rzeczy po imieniu. Na tym był zbudowany porządek społeczny Rzymu i to się nagle wali. Znaczy nagle, to też trwało dziesięciolecia całe. Ale z perspektywy historycznej był to proces dość gwałtowny. Ja zawsze przywołuję, kiedy omawiam ten okres ze studentami, czy gdziekolwiek indziej, przywołuję dwie postaci. Przywołuję postać Boecjusza, Rzymianina, świetnie wykształconego, jak na owe czasy chyba najlepiej w swoim czasie wykształconego człowieka. I jego przyjaciela, można powiedzieć, Benedykta. Oni obaj są przywiązani, rozumieją, czym jest ten rzymski etos, etos cnoty, etos stawiania sobie wymagań, etos porządku społecznego, nazywania właśnie dobra dobrem, zła złem. I nagle to wszystko się wali. Przychodzą barbarzyńcy, którzy w ogóle nie rozumieją tego świata. I ci dwaj mężowie przyjmują dwie różne postawy, bo Boecjusz stara się ratować to, co rzymskie. Zostaje ministrem na dworze króla Teodoryka, który był dobrym królem i który starał się, który jakoś docenił to, co nazywamy rzymskością i starał się to jakoś ocalić. Miał nadzieję, że uda się zbudować jakieś modus vivendi pomiędzy właśnie nogotami, których reprezentował, a tym, co zastał w Rzymie, potrafił to docenić. Dlatego bierze tego świetnego filozofa, mówcę, dyplomatę Boecjusza na swój dwór, wierząc, że on tam spełni dobrą rolę. Boecjusz bardzo szybko pada ofiarą intryg. Tych, którzy nie dorastają do tego etosu, który on prezentował, bardzo szybko próbują go zniszczyć, zaszczuć, budując fałszywe oskarżenia przeciwko niemu, którym koniec końców daje ucho sam król Teodoryk. Boecjusz zostaje stracony, wcześniej zostawia nam to wspaniałe dzieło De Consolatione Philosophia, o pocieszeniu, jakie daje filozofia. To jest no, takie dzieło, które właśnie pokazuje sens, nie? Że to, co jest dla człowieka, różne są interpretacje tego dzieła, niektórzy bardzo, bardzo religijnie interpretują to dzieło, że ta filozofia, która się pojawia tam uwięzionemu Boecjuszowi, go pociesza i właśnie mówi, że najważniejsze jest trwanie przy prawdzie, najważniejsza jest realizacja dobra. Niektórzy widzą to jako personifikację Maryi, chociaż jeszcze wówczas kult maryjny nie jest rozwinięty. Niektórzy widzą w tym pani filozofii, która przychodzi pocieszać Boecjusza, Ducha Świętego Pocieszyciela. Są takie interpretacje religijne tego dzieła. No niemniej jednak tak kończy Boecjusz. Zostaje stracony, jego misja jest nieudana, a w tym samym czasie Benedykt wyrusza na południe od Rzymu,
po drodze gromadząc ludzi, którzy

0: myślą podobnie, młodych ludzi, którzy widzą, co się dzieje z Rzymem, że Rzym upada, budują klasztory. W 529 roku, wtedy, kiedy jest zamknięta Akademia Platońska, Akademia Aleksandryjska, cesarz Justynian zamyka tę akademię, bo tam już się nie uprawia nauki, tylko uprawia się gnozę różnego rodzaju, pseudonauki, powiedzielibyśmy dzisiaj. Boecjusz w tym samym czasie funduje swój klasztor na Monte Cassino.
1: Benedykt.
0: Tak. Klasztor na Monte Cassino, który staje się na całe stulecia takim właśnie zarzewiem tego, co nazywamy kulturą, cywilizacją chrześcijańską, europejską. Staje się symbolem tego, w jaki sposób, co tam się dzieje w tym klasztorze. Nic specjalnego. Mnisi wstają, śpiewają psalmy, chwalą Pana Boga, odprawiają mszę świętą, uprawiają rolę, przepisują starożytne księgi. Przepisują starożytne księgi. Nie uprawiają jeszcze nauki. Nie uprawiają filozofii. To dopiero wiele setek lat później klasztory staną się ośrodkami również nauki. Ale na razie właśnie jest tam przeniesione to, co można nazwać sensem. Co to jest ten sens? Sens to jest rozumienie tego, że człowiek żyje w doczesności, ale tę doczesność przekracza, że jego celem ostatecznym jest oddawanie chwały Panu Bogu i że żeby ten cel mógł być zrealizowany, człowiek musi żyć w określony sposób. To znaczy właśnie w swoim życiu odkrywać prymat prawdy, dobra i co nie jest bez znaczenia wcale, a co, o czym się dzisiaj zupełnie zapomina, prymat piękna, bo piękno jest człowiekowi do życia tak samo potrzebne jak prawda i dobro. Zresztą są to, mówiąc takim językiem współczesnym, wartości zamienne. Wszystko, co jest prawdziwe, jest też piękne. Nie ma piękna poza prawdą, a prawda i piękno są po prostu dobre. I to jest taki, myślę, moment, dla którego realizacji możemy też szukać w tym świecie, który jest światem zdominowanym przez barbarzyńców. Nawet jeżeli ci barbarzyńcy nie przyszli z północy czy ze wschodu, tylko zrodzili się wśród nas, taka zgraja brodatych barbarzyńców wtargnęła do naszych katedr, świątyń, pałaców i pustoszy to, co było przez wieki drogocenne. To się dzisiaj odbywa. Co my możemy zrobić? Bo myślę właśnie budować takie ośrodki, gdzie ten sens prymatu prawdy, dobra i piękna i człowieka, który spełnia się wtedy, kiedy poznaje prawdę dla niej samej, realizuje dobro, odkrywa piękno, tworzy piękno. Takie budowa takich ośrodków jest czymś, co może pozwolić przetrwać cywilizacji.
1: A czy ma sens w ogóle staranie się o przetrwanie tej cywilizacji? Bo ja mam takie wrażenie, że ta cywilizacja nie jest już sobą. Uśmiechnąłem się, kiedy pan powiedział o barbarzyńcach brodatych. Myśmy co prawda nie byli brodaci, ale tytuł takiego tomiku zbioru poetyckiego, który był takim wejściem w przestrzeń publiczną, tak, pokolenia Brulionu.
0: Ja nosił pamiętam tytuł, to dobrze, tak.
1: Przyszli barbarzyńcy, tak? Czy przyszli, czy będą, nie wiem, nieważne, ale ja byłem wtedy barbarzyńcą. Ja dlatego tak łatwo rozmawia mi się dzisiaj z młodymi ludźmi zbuntowanymi, bo ja dokładnie rozumiem to, co ich drażni. Tak? Jaki myśmy sobie cel postawili w Brulionie, a przynajmniej ja, jaki sobie postawiłem cel. Ja miałem zamiar przetestować całą zachodnią kulturę i zobaczyć, co jest w niej pożyteczne. Na przykład, czy bielizna jest pożyteczna. No i po jakimś czasie zapach mówił mi, że jednak bielizna jest pożyteczna. Chociaż przez pewien czas nie nosiłem bielizny. Czy na przykład łóżko z nogami, także to, na czym jest materac, jest odrobinę ponad ziemią. Czy to jest potrzebne? No, okazało się, że krążenie powietrza jest wtedy lepsze i człowiek mniej choruje. Nie ma różnych rzeczy, które się z ziemi tam dostają do miejsca, gdzie śpimy i tak dalej, i tak dalej. I doszliśmy przez poezję, przez przez prozę. No, przetestowaliśmy całą kulturę i do czego doszliśmy, przyjmując to, co z Zachodu wtedy przyjmowaliśmy jako powiew świeżości, wolności, bo aspirowaliśmy do tego Zachodu? Satanizm. W 3 lata przerobiliśmy to, co od 1968 roku, a być może 500 lat wcześniej się zaczęło i doprowadziło to, że w bulionie był wywiad z sadomasochistą, że były teksty może nie tyle satanistyczne, ale takie, które już do tego satanizmu się zbliżały. Czy dzisiejszą cywilizację warto w ogóle ratować?
0: Co to jest ta dzisiejsza cywilizacja? Nie? Dzisiejszej cywilizacji nie warto ratować, bo jej dawno nie ma. Nie? To tej, o tej, znaczy, żebyśmy uporządkowali pojęcia. Nie? Bo pan mówi o pewnym wynaturzeniu, którego doznała kultura Zachodu. Nie? Potężnego wynaturzenia doznała ta kultura jakieś 600-700 lat temu. Na dobre się zaczęło 600, można powiedzieć. Nastąpił taki wybuch gwałtowny, który mimo tego, że ta cywilizacja w jakichś swoich zewnętrznych kształtach trwała, to rozpoczęła się jej agonia. Najpierw od wewnątrz, w sposób niezauważalny, natomiast dzisiaj już w sposób bardzo zauważalny. Pan redaktor Brulionu wspomina to, że w sposób świadomy testował tę kulturę. Ja się przyglądałem, byłem no jakby zaopatrywałem się w Brulion chyba od samego początku, aż do czasu, kiedy nastąpiła właśnie ta pewne tąpnięcie i pewna przemiana też. Może o tym też sobie powiemy. Przemiana Brulionu, kiedy przestał być tym testerem cywilizacji Zachodu, a stał się poszukiwaczem sensu właśnie, nie? To środowisko Brulionu, bo chyba dobrze identyfikuje, prawda, tak. ten moment i ja w tym uczestniczyłem. Różnica jest taka, że ja nie byłem takim świadomym testerem i kontestatorem kultury Zachodu. Okazało się, że słusznie. Tylko po prostu odrzucałem to, co niosła ze sobą ta kultura Zachodu, przyjmując te jej zgniłe postaci. Nie? To tak. Zanim właśnie nastąpiło to odkrycie, że to, co niesie współczesna kultura Zachodu, jest rzeczywiście zgniłe i jest tak naprawdę podróbką tego, czym był Zachód. To się odbywało. Pewnie dzisiaj w czasie tego naszego spotkania uda nam się o tym w jakiś frapujący sposób opowiedzieć, nie? Ale na przykład jak rewolucja francuska, nie? Taki moment na pewno też przełomowy w tym psuciu, w tej korupcji wewnętrznej kultury Zachodu. Jak ona się odbyła? Przecież rewolucja francuska to nie był bunt mas przeciwko królowi i arystokracji. Rewolucję francuską wywołał Denis Diderot i których dzisiaj nazywamy encyklopedystami. Denis Diderot był świadomy tego, co tylko później był świadomy Marx, że żeby zmienić porządek społeczny, żeby jakby podważyć fundamenty tego, przeciwko czemu się buntował, trzeba się dobrać do ludzkiego ducha, do ludzkiego intelektu. Dlatego zaczął wydawać encyklopedię. Rada Królewska się bardzo szybko zorientowała, o co chodzi. Zabroniła wydawania encyklopedii. Diderot w tym czasie gromadził wokół siebie tych myślicieli, tam Jana Jakuba Rousseau. Nie mógł wydawać tego we Francji, bo był zakaz. Wydawał to w Holandii. Z Holandii suto opłacani przemytnicy przenosili egzemplarze encyklopedii do Francji i w ten sposób dawał grunt pod rewolucję francuską, pod zakwestionowanie tego porządku, o którym mówimy, tego ładu, o którym mówimy. I dzisiaj, znaczy i myślę, że to się właśnie w ten sposób odbywa. Diderot zgromadził fundusze, poszukał ludzi, którzy dawali na to pieniądze i w ten sposób przygotował grunt pod rewolucję francuską. Rewolucja francuska to nie jest zdarzenie polityczne, to jest zdarzenie duchowe i intelektualne przede wszystkim.
1: Sięgnijmy do tego momentu, kiedy to wynaturzenie się rozpoczęło. I co widzi pan jako początek kryzysu prowadzącego do dzisiejszego stanu śmierci, cywilizacji śmierci?
0: Musimy sobie trochę pofilozofować, żeby to dobrze uchwycić. Jest czas średniowiecza, jest XIII wiek. Zwieńczenie, można powiedzieć, takiego wzniesienia cywilizacyjnego, które się rozpoczęło w 529 roku od klasztoru benedyktyńskiego. W XIII wieku żyje Tomasz z Akwinu. Zresztą oblat benedyktyński, ten, który swoje dzieciństwo spędził na zboczach góry Cassino i tam pośród wzgórz chodził i stawiał sobie pytanie, kim jest Bóg, czym jest prawda, jak można tego dociekać. Jako młody chłopak dopiero potem trafił do najpierw na Uniwersytet w Neapolu, potem do klasztoru dominikanów. I on zbudował coś, co jest bez precedensu w historii myśli ludzkiej w całym kosmosie, nie tylko dla naszej kultury. Właśnie takie narzędzia, które pozwalają zidentyfikować, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, jaki jest cel życia człowieka, jakie środki muszą być podjęte, żeby człowiek tę naturę realizował, żeby mógł osiągnąć wyznaczony przez tę naturę cel. To jest potężna suma teologiczna. Takie sumy teologiczne w postaci architektonicznej to są na przykład katedry wznoszone w całej Europie, pokazujące właśnie sens życia człowieka. Ale to się kończy właśnie wraz z końcem XIII-XIV wieku. I tutaj mówię, musimy trochę pofilozofować, bo wtedy przychodzi inny mnich franciszkański, Wilhelm Ockham, który wyciąga spod poły swojego habitu brzytwę i zaczyna tą brzytwą machać. Wszyscy znamy to określenie, brzytwa Ockhama. Ockham mówi, nie ma tak naprawdę natury ani prawdy. Są tylko jednostkowe rzeczy, jednostkowe byty. Jeżeli widzę Jana i Mariannę, to nie widzę człowieka, tylko widzę Jana i Mariannę. Nie ma czegoś takiego jak człowiek. To jest ta brzytwa, którą zastosował Ockham. Nie ma natury, nie ma prawdy, nie poznajemy prawdy. Poznajemy jednostkowe rzeczy, które możemy użyć, które możemy zjeść, które mogą nam sprawić przyjemność albo które możemy odrzucić, jeśli są nam niepotrzebne.
1: Czyli czysty subiektywizm.
0: Z jednej strony subiektywizm, z drugiej strony zakwestionowanie tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak sens ogólny. Jak jakiś, bo o co chodzi z tą naturą ludzką, nie? Jeżeli, albo w ogóle z naturą rzeczy, nie? Jak jest ziarno zboża, jakie wrzucę do gleby, to ziarno ma określony cel, wydać obfity pełen ziaren kolejnych kłos. To jest naturalny cel ziarna zboża, wpisany w strukturę tego bytu. Ockham mówi, nie ma czegoś takiego jak struktura tego bytu. Teraz, żeby ziarno mogło ten swój cel osiągnąć, potrzebne są odpowiednie warunki. Odpowiednia porcja nasłonecznienia, odpowiednia porcja opadów, temperatura, kwasowatość gleby, etc., etc. Szereg warunków musi być spełnione, żeby to ziarno mogło swój cel zrealizować. Tak samo jest z człowiekiem. Posiada swoją naturę, która wyznacza cel. Już mówiąc w dużym uproszczeniu, tym celem jest poznawanie, od strony naturalnej rzecz ujmując, poznawanie prawdy i spełnianie dobra. Od strony religijnej, to, mówiąc to samo, mówimy, celem jest, jeżeli poznanie prawdy, no to kontemplacja Boga. Przepraszam, Bóg jest pełnią prawdy. To jest cel wyznaczony przez ludzką naturę. Jeżeli zanegujemy tę naturę, to znikają wszelkie normy moralności. Znikają wszelkie znika celowość, a jeżeli znika celowość, to znikają też środki, które do tego celu prowadzą. Nie ma moralności. Każdy byt, każdy indywiduum sam sobie wyznacza cel. Ponieważ nie ma natury, no to właśnie to, o czym pan redaktor powiedział, to jest subiektywizm. To ja będę decydował o tym, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe i wara komukolwiek. Nie ma żadnych powodów, żeby ktokolwiek stawiał mi jakieś wymagania albo żebym ja sobie stawiał jakieś wymagania poza tym, co mi się chce.
1: Czyli w ten sposób powstała nowożytność, czyli wynaturzenie.
0: Dokładnie tak. Wyzucie się z natury. To oczywiście potem sam ten nominalizm zaowocował potężnym sceptycyzmem, wpędził w Europę w potężny kryzys właśnie sceptycyzm, no bo nie ma natury rzeczy, no to nie ma co poznawać. Jest to wielkie dzieło przetłumaczone przez Boja Żeleńskiego, Michela de Montaigne, próby, Les Essais, gdzie Montaigne udowadnia, że nie możemy poznać rzeczywistości, że nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość. I te próby zapłodniły na całe dziesięciolecia Europę.
1: Proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo przecież wystarczy, że Montaigne stanąłby na drodze, gdzie pędzą dyliżanse, tak? czy karoce i przekonałby się boleśnie, że rzeczywistość istnieje. Tak? Więc tak. Proszę mi powiedzieć, kto hierarchizuje konstrukcje intelektualne i jak to się stało, że rzeczy z definicji absurdalne, tak? Ale jednocześnie musimy powiedzieć nieskończenie spójne i mające jakąś wewnętrzną wielką moc.
0: Bardzo koherentne, tak jest.
1: Ale ta moc, skąd ona się bierze? Ona musi brać się z tego, że w tych systemach musi być jakieś potężne jądro prawdy. Myśmy kiedyś w trakcie tych rozważań brylionowych na temat sensu, czy w ogóle istnienia sensu kultury, chodziłem z Cezarem Michalskim i zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że dzieło Fryderyka Nietzschego ma tak powalającą moc. I z tym nie rozwiązaliśmy sobie tego. Ja po 5 latach do mnie dotarło, że tak jak takim prymitywnym obrazkiem to sobie to przekazuje, to co mi przyszło wtedy do głowy, że Święty Tomasz poznał, jego teoria to jest 95% prawdy, 5% jakichś błędów, ale te błędy są umieszczone na marginesach. Natomiast u Fryderyka Nietzschego jest również 95% prawdy obserwacji rzeczywistości, to jest prawda powalająca, ale te 5% błędu umieszczone jest w miejscach kluczowych, co czyni jego filozofię trucizną, mimo że jest tak pociągająca.
0: Właśnie jest pociągająca.
1: Skąd siła tych pomysłów Montaigne'a, Occama, Lutra, Spinozy, Kanta, Kartezjusza i postmodernistów? Skąd w rzeczach, które z definicji wiemy, że one nie opisują rzeczywistości, skąd jest ta moc?
0: Stawia pan pytanie, na które pewnie nie odpowiemy ani w czasie tej audycji, ani w ogóle rychło, bo jest to, ja bardzo często sobie też stawiam to pytanie i odpowiedź, jaka się nasuwa, i nie jest to wybieg, to jest, że jest to jakieś misterium iniquitatis, jakieś misterium nieprawości. Dlaczego coś, co jest aberracyjne, jest tak pociągające? Natomiast gdyby szukać takiej odpowiedzi racjonalnej, ja odpowiadam tak, że realizm, czyli to poddanie się rzeczywistości, jest postawą bardzo trudną. I dlatego na przykład Tomasz Sakwinu, nieraz już dzisiaj tutaj przez nas wspominany, on był niezrozumiany nawet przez swoich uczniów, już jego bezpośredni uczniowie jakby zdążyli jego myśl wypaczyć. Nie? To też tak od strony filozoficznej, technicznej zupełnie mówiąc, był taki idzi Rzymianin, Dominikanin, który który komentując myśli Tomasza, u Tomasza naczelnym pojęciem jest byt, ens. A ten idzi Rzymianin mówi nie, że przedmiotem jakby ludzkiego poznania jest conceptus entis, czyli pojęcie bytu. To jest zupełnie co innego. Byt, a pojęcie bytu. Myślę, że pewnie uchwycenie tej różnicy wymaga jakiegoś treningu filozoficznego.
1: Ale my go nie mamy, więc ja zapytam w ten sposób. Dzisiejszy świat jest sumą oddziaływania, powiedzmy najprościej, żebyśmy zdążyli o trzech przynajmniej osobach powiedzieć, Kartezjusza, Kanta i Marksa. I teraz na czym polegają błędy Kartezjusza, Kanta i Marksa? Może być też Nietzsche oczywiście.
0: No, tak, Nietzsche myślę, że jest kluczowy dla rozumienia tej i często też, no znowu to na długie rozmowy, bo Nietzschego spotykają niesłuszne oskarżenia. Myślę, że można by wiele z niego dobrych rzeczy wyciągnąć, a często jest tak ustawiany do picia, zwłaszcza przez tę konserwatywną stronę. Myślę, że to jest krzywdą, ale to jest jakby na marginesie. Pan redaktor wspomniał Kartezjusza, bo to dobrze, wróćmy wobec tego do Michela de Montaigne. I Kartezjusz jest reakcją na Michela de Montaigne. Na ten sceptycyzm, na to zakwestionowanie rzeczywistości, zakwestionowanie możliwości poznania prawdy. Kartezjusz jest zbawcą cywilizacji, bo mówi, nie, zaraz, tak nie może być. Jak musi być poznanie prawdziwe, poznanie pewne. Kartezjusz, który kształci się zresztą w gimnazjum jezuickim w La Flèche, tam poznaje królową nauk matematykę, zachwyca się tą matematyką, bo jezuici bardzo mocno przysłużyli się do rozwoju matematyki. Właśnie matematyka miała być tym narzędziem walki ze sceptycyzmem, bo matematyka, w matematyce nie ma miejsca na sceptycyzm i na wątpienie. Tam wszystko jest bardzo jasno poukładane, jedno wynika z drugiego, jest koherentna spójność. I matematyka była używana jako narzędzie do walki ze sceptycyzmem. Kartezjusz się tak zachwycił tym działaniem matematyki, że postanowił ją przenieść, jednoznaczność matematyczną, na teren filozofii. I jak pisze swoje medytacje o pierwszej filozofii, to stosuje tam metodę matematyczną. Mówi, muszę znaleźć taki punkt, tak jak jest w matematyce, o którym nie mogę wątpić, który jest nie do zakwestionowania. Jak pisze te swoje medytacje, mówi tak, oczywiście zmysły mogą mnie mylić, powtarza tam to, co mówił Michel de Montaigne, zmysły mogą mnie mylić, może mi się to wszystko śnić, na co patrzę, wreszcie może mnie zwodzić jakiś złośliwy demon, ale jedno jest pewne, to ja wątpię. To ja wątpię. I to jest to słynne dubito czy cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Punktem wyjścia jest moje istnienie. Nie rzeczywistość, tylko to, że ja jestem. I tutaj następuje coś, co historycy filozofii i historycy cywilizacji określają mianem przewrotu kartezjańskiego, że ta siła ludzkiego poznania zostanie przeniesiona z przedmiotu na podmiot. To nie przedmiot, nie byt, nie rzeczywistość jest prawdą, tylko prawdą jest podmiot. Ten, który poznaje.
1: Czyli znów
0: on jest źródłem prawdy.
1: Czyli znowu mamy subiektywizm i zbawca cywilizacji jednocześnie zaszywa w nią truciznę.
0: Dokładnie tak. Niedawno jeden z kolegów, chyba wspomniany w naszej poprzedniej rozmowie, fizyk mnie pytał, czy Kartezjusz wiedział, jakie będą konsekwencje jego podejścia do rzeczywistości, do człowieka, do poznania. Ja myślę, w ogóle nie wiedział. On miał naprawdę dobre intencje. On naprawdę chciał jakby ten kryzys, który był obecny i który toczył Europę i który owocował wojnami, spustoszeniem. On naprawdę chciał ten kryzys zażegnać w zaciszu swojego gabinetu filozoficznego, gdzie pisał medytację o pierwszej filozofii i rozprawę o metodzie. Naprawdę chciał to zażegnać. Ale dlaczego się stało tak, że no, skutek był zupełnie odwrotny? No właśnie ostatecznie to pozostanie tajemnicą. Natomiast od strony racjonalnej skoncentrował się na podmiocie, nie na przedmiocie. I to, co też już myślę, kiedyś mówiliśmy, tak jak niedawno wspominany Bernard Clairvaux, benedyktyn Cysters, mówił, że tak, możemy sobie popatrzeć na rzeczywistość i możemy jakoś lepiej poznawać niż ci, którzy byli przed nami, dlatego że oni byli przed nami, a my się wspinamy na ich karki, jak karły na karki olbrzymów, i dzięki temu możemy widzieć więcej. Kartezjusz mówi coś odwrotnego. I myślę, że tutaj też jest jakaś tajemnica. Kartezjusz mówi, wszystko, co do tej pory mówili filozofowie, jest wielkim błędem. To ode mnie się rozpocznie prawdziwe filozofowanie i prawdziwe używanie ludzkiego rozumu. Wszyscy inni przede mną byli w błędzie. Co ciekawe, to samo później powtarza Kant, mówiąc pisząc prologom do metafizyki moralności, mówi, że wszystko to, co filozofowie mówili o cnocie, o dobru, to zrodziło niedobre owoce. Ja pokażę, jak trzeba uprawiać etykę, filozofię moralności.
1: Ale ten sam gest powtórzył wcześniej, tego gestu dokonał Luther, dokładnie tak samo mówiąc, wszystko co magisterium Kościoła mówi, to wszystko jest błąd, trzeba powyrzucać pewne rzeczy z Nowego Testamentu, bo to nie pasuje do mojej teorii, ale ja tutaj jako pierwszy przedstawię taką wspaniałą, negatywną filozofię, czyli ta postawa jest powtarzana na okrągło, no a z tego co pan mówi, no to jest to bardzo proste.
0: Zatem,
1: pycha.
0: Zatem szukając odpowiedzi na to pytanie, które tutaj pobrzmiewa, które pan postawił wcześniej, skąd to się bierze, mamy poniekąd odpowiedź, że każdy jakby mając jakieś powody do zakwestionowania tego, co było wcześniej, nie próbował naprawić tego, tylko próbował zaczynać od siebie. To jest to misterium iniquitatis. Nie? To niewątpliwie tutaj jest jakiś ważny i chyba trafny trop tego, o czym mówimy.
1: Wydaje mi się, że...
0: jest to... Dlaczego tak się dzieje? No, nie wiem. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak przebiegła historia myśli ludzkiej i dlaczego tak przebiegła historia cywilizacji, że do tego doszło. Natomiast, bo pan pyta, czy jeszcze wracam do tego pytania, czy warto cywilizację ocalać. No tę, która jest zrodzona przez nominalizm i Kartezjusza, nie. Tej nie warto ocalać. Natomiast warto ocalać tę, której oni nie rozumieli i którą wypaczyli.
1: I teraz...
0: Ale to trzeba, znowu też nie chodzi o to, żeby się cofać do tego, co było kiedyś, żeby budować jakby na nowo klasztory w takim kształcie, w jakim budował je Benedykt. Ale trzeba odkryć to, co jest wieczne, trwałe, a co zostało zaprzepaszczone, co zostało gdzieś schowane, przysypane tą glebą glebą, czy ten żużel, który został zrodzony przez pychę.
1: I teraz ta postawa, o której pan mówi, która charakteryzuje Lutra, która charakteryzuje Kartezjusza, która charakteryzuje Kanta, to jest postawa rewolucjonisty. Ode mnie zaczyna się prawda, wcześniej było wszystko tylko i wyłącznie błędy. Natomiast dokładnie odwrotną postawą jest to, co robi Kościół. I tak rozumiem poznawanie prawdy. To znaczy, że Kościół krok po kroku, stulecie po stuleciu, pewne rzeczy doświadcza jako prawdziwych i nigdy ich nie kwestionuje. Odpadają tam jakieś przygodne, małe fałsze, które były przez krótki czas uznawane za prawdę, ale cały czas ktoś wyjmuje ten wspaniały skarb z takiego kuferka i opukuje go. No i cały czas to co jest ta rdza, ta śnieć, to wszystko odpada i każde kolejne pokolenie do tego kuferka dokłada nowe srebra, tak? Nowe jakieś wartościowe rzeczy. I to jest sposób, jak rozumiem, właśnie wchodzenia na plecy tym gigantom, którzy tak jak Platon, jak Tomasz, jak filozofowie, którzy stworzyli tę naszą cywilizację, mamy punkt widzenia bardzo wysoko umieszczony. Tak? Więc to mamy do czynienia z dwoma postawami. Rewolucjonisty i kimś, kto...
0: Organicznika, można powiedzieć.
1: Organicznika, tak. Kto pozwala rosnąć tej rzeczywistości organicznie.
0: Tak, to prawda. Natomiast no tak, dotykamy Kościoła. Nie? Myślę, że Kościół jest dzisiaj też w ogromnym kryzysie i ten kryzys dotyczy też cywilizacji. Myślę, że miał tego świadomość papież Benedykt XVI, który bardzo w taki dojmujący i chirurgiczny sposób diagnozował stan Kościoła, bo myślę, że tak, no dotykamy tutaj bardzo trudnego, ale też no, trudno pominąć ten wątek na przykład no, zupełnego kryzysu teologii, a kryzys teologii związany jest z kryzysem filozofii, znaczy z kryzysem filozofii tego, że teologia odrzuciła filozofię. I teologia wypracowująca środki dla duszpasterstwa, dla tego, żeby no, głosić w sposób skuteczny w tej cywilizacji słowo, które jest życiem. Bo to nie jest tak, że można głosić słowo poza kontekstem kulturowym, poza kontekstem historycznym. Tym się różnimy między innymi od Lutra, nie? Który mówił tylko sola scriptura, że to wystarczy.
1: Dlaczego dzisiaj ludzie uważają, bo pan jest filozofem, tak? Czyli szukanie odpowiedzi na pytania najistotniejsze. Tak? Najpierw zapytam, jakie są pytania najistotniejsze, a potem dlaczego ludzie dzisiaj sądzą, że jest możliwa ucieczka od pytań najważniejszych. Czyli najpierw, jakie one są i dlaczego ludzie dzisiaj uważają, że jest możliwa ucieczka?
0: Tak, ja bym to dobrze, idźmy do tego, bo są te pytania, bez których nie ma życia po ludzku i na które każdy w taki bądź inny sposób odpowiada. Co jest prawdziwe, co fałszywe, co jest dobre, co złe, co piękne, co szpetne. Czy życie ludzkie ma sens, czy go nie ma? Czy jest Bóg, czy go nie ma? No to są te pytania najistotniejsze, od których nie ma ucieczki i każdy sobie na nie odpowiada, nawet jeżeli odpowiada w sposób kompletnie nieuświadomiony i kompletnie nierozumiejący, to one są w naszym codziennym życiu obecne. Odpowiedzi na te pytania, nawet jeżeli nie są skutkiem zreflektowanego pytania. Natomiast dlaczego te pytania zniknęły z krwiobiegu i dlaczego, jeżeli odpowiadamy na nie to w sposób taki zupełnie nieuświadomiony, no to jest związane z tą utylizacją, czy wprowadzeniem takiego utylitarnego sposobu życia, no, że człowiek został obarty z tego, co istotne. Znowu musielibyśmy sięgnąć do Kartezjusza i do jego res extensa i res cogitans, czyli do sprowadzenia rzeczywistości do dwóch substancji rozciągłej i myślącej. Jedną z konsekwencji tego rozdarcia rzeczywistości, którą Kartezjusz wprowadza, jest sprowadzenie człowieka do rzeczy rozciągłej. Nie? do tego wymiaru materialnego i człowiek żyje tak, jakby był rzeczą rozciągłą. To jest też, można pokazać tę linię wynikania od filozofii Kartezjusza do dzisiejszego sposobu życia, że liczy się tylko to, co mi przynosi korzyść. Liczy się to, co użyteczne, liczy się to, co daje przyjemność. Liczy się coś, co określamy postępem technicznym. On się oczywiście liczy, natomiast jeżeli jest prowadzony w oderwaniu od prawdy o człowieku, od natury ludzkiej i to, co powinno być środkiem, staje się celem, a to, co jest celem, staje się środkiem, to jest podstawowe źródło alienacji, obecne zresztą potem bardzo mocno w filozofii Karola Marksa, zamiana środków na cele, a celów na środki. To mamy wszędzie, nie? Dzisiaj. To właśnie prowadzi do takiego sposobu życia. Jakby te pytania, jakby od odpowiedzi na te pytania nie zależał sens życia ludzkiego.
1: Ale co to znaczy, że ludzie sobie odpowiadają na te pytania, mimo że nie są świadomi ich w ogóle, ani tego, że podejmują jakieś decyzje?
0: Na co dzień odróżniamy prawdę od fałszu. Nie? Już tak mówiąc zupełnie obrazowo, odróżniamy swoje dziecko od cudzego dziecka, swój samochód od cudzego samochodu. I też wiemy, nawet jeżeli jest to odpowiedź fałszywa, co jest dobre. Na przykład dobre jest to, co daje mi przyjemność. No to jest jakaś odpowiedź na to najistotniejsze pytanie. Albo dobre jest to, co mi przynosi korzyść. Nawet jeżeli dzieje się to kosztem mojego sąsiada czy mojego krewnego, nie będę zwracał uwagi na jego dobro, jeżeli ma mi to przynieść korzyść. No to jest ta podstawowa alienacja.
1: Jaki jest najważniejszy... przepraszam za publicystyczność tego pytania, ale jaki jest jeden najważniejszy czynnik, który dziś wyeliminowany jakoś zmieniłby radykalnie sytuację na lepszą?
0: Trudne pytanie. Pewnie jeszcze trudniejsza jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast myślę, że ta odpowiedź jakoś pobrzmiewa nie wprost w czasie tej naszej rozmowy. Powrót do rzeczywistości, porzucenie świata absurdu, w którym żyjemy. A powrót do rzeczywistości, to co jest takim moim jakby leitmotivem różnych rozmyślań, to jest powrót do wspólnot, do osób, które zaczynają, które dobrze zdiagnozowały sytuację i wiedzą, jakie jest remedium. A remedium to jest, tak jak powiedziałem, powrót do rzeczywistości i na nowo uprawa natury ludzkiej, uprawa człowieka, uprawa, ta kultura animi, która dała, która była jakby osią, osnową, rdzeniem chrześcijaństwa. Nie? To jest coś, co jest sine qua non odnowy. Mnie trochę też przychodzi w takich razach, kiedy mówimy o kryzysie cywilizacji, powieść, zapomniałem w tej chwili nazwiska autora, 472 stopnie Fahrenheita, czyli temperatura, w której papier... O właśnie, w której papier zaczyna się tlić. Nie? To jest, dla mnie to jest kapitalny obraz cywilizacji. Tam pewnie nasi słuchacze znają, ale przypomnę pokrótce fabułę. Jest cywilizacja, to jest książka z gatunku science fiction. Jest cywilizacja, w której jest zakazane czytanie książek. Straż pożarna nie jeździ gasić pożarów, tylko jeździ z miotaczami ognia, żeby palić biblioteki i palić miejsca, gdzie są jeszcze książki. Ludzie żyją tak, że mają... Książka jest napisana w latach 20. bodajże XX wieku. Ludzie mają w domach potężne ekrany, w których przeżywają losy fikcyjnych bohaterów, bardzo podobne do swoich losów. To są współczesne seriale. Te wszystkie tam, nie wiem, Emy jak miłość, czy tam na wspólnej, kiedy ludzie uczestniczą dosłownie w życiu bohaterów tych seriali, to już jest tam takie antycypacja w tej niewielkiej powieści opisane. Natomiast nie można czytać książek. I są ci, którzy postanawiają ocalić cywilizację, więc uczą się na pamięć. Jeden jest ucztą Platona, drugi jest etyką nikomachejską Arystotelesa, trzeci jest Iliadą Homera. I ci ludzie się spotykają i nawzajem siebie jakby czytają. Nie? I to od nich rozpoczyna się odbudowa cywilizacji. Myślę, że my dzisiaj jesteśmy w podobnym miejscu i znaczy to jakby jest opisany skan naszej cywilizacji i musimy być takimi żywymi książkami, czyli tymi, którzy niosą w sobie uosobienie tej cywilizacji, która umiera albo już umarła, a jeżeli trwa, to właśnie w poszczególnych ludziach czy niewielkich środowiskach. I chodzi o łączenie tych osób i tych środowisk. I one, tak jak klasztory Benedykta, mogą się stać zaczątkiem odnowy.
1: Ta książka powstała w 1953 roku,
0: w wieku,
1: ale to niewiele zmienia z jej...
0: Nie było jeszcze wtedy powszechnej telewizji, tak, w każdym razie.
1: Tak. Natomiast mówi pan o uprawie natury ludzkiej, tak? Powrót do wspólnot, szukanie mądrych ludzi, uprawa natury ludzkiej jako przepis na to, żeby zacząć żyć normalnie. Jest taki świetny drobiażdżek Leszka Kołakowskiego, krótki traktat o nieuprawianiu ogrodu. I on, nie wiem, czy znany panu.
0: Nie, akurat nie.
1: To bardzo polecam. On tam przedstawia pięć głównych wtedy w środowiskach akademickich Zachodu metod unieważniania prawdy. Tam jest metoda krytyczna, tam są jakieś inne. I dlaczego mamy nie uprawiać ogrodu? I to tłumaczy, nie wiem, ktoś, kto psychologizuje rzeczywistość, ktoś, kto ją...
0: Kapitalne rzeczy.
1: I to jest po prostu... Ale jeszcze co jest napisane językiem, to naprawdę jest piękne. Kołakowski w Zeszytach Literackich to opublikował, ten krótki traktat o nieuprawianiu ogrodu. I to jest po prostu powalające, dlatego, że on właściwie niszczy całkowicie, to jest napalm na ośrodki akademickie, na całą humanistykę ówczesną, bo on pokazuje, że ci ludzie usilnie próbują sobie przestrzelić kolano, wydrążyć mózg i otruć serce. Tak? I on pokazuje, i to są takie, nie wiem, 18-zdaniowe wyznania wiary tych różnych metod unieważniania rzeczywistości, tak? I każdy, kto przeczyta, to wie, że to jest bezsens po prostu, że ogród jednak trzeba uprawiać, bo nieuprawiany ogród zarośnie. A pan mówi o uprawianiu natury, to ciekawe.
0: Tak, no więc ta analogia jest bardzo trafna, no bo stąd się wzięła w ogóle uprawianiu natury ludzkiej, nie? Uprawianiu człowieka. To, co Cyceron w rozmowach tuskulańskich nazwał kultura animi, uprawa ludzkiej duszy. Cyceron, poganin, przecież nie miał styczności z chrześcijaństwem, ale to, co on mówił, że właśnie dusza, człowiek wymaga uprawy. To on też tego nie wziął znikąd, natomiast ładnie to nazwał, że dusza ludzka wymaga uprawy poprzez poznawanie prawdy, poprzez filozofię właśnie. Bo my dzisiaj, kiedy mówimy o filozofii, ktoś może mieć takie pojęcie, że filozofia no to jest takie właśnie sobie gdybanie, albo wchodzenie w głąb siebie i szukanie jakiejś prawdy w sobie, albo budowanie jakichś systemów. Filozofia to jest odkrywanie rzeczywistości, to jest szukanie ostatecznych racji, ostatecznych przyczyn dla rzeczywistości. Jeżeli używam słowa filozofia, to używam go w takim znaczeniu, że poznajemy rzeczywistość, odkrywamy rzeczywistość, odkrywamy prawdę i szukamy ostatecznych racji dla tej rzeczywistości. To, co Arystoteles zapisał na początku metafizyki, znaczy w pismach, które się ułożyły potem jako metafizyka, Pierwsze zdanie w języku polskim brzmi tak: każdy człowiek z natury dąży do poznania, do odkrywania rzeczywistości. Co to znaczy poznawać rzeczywistość? Powie parę stronic dalej Arystoteles. Poznawać rzeczywistość to znaczy wskazać na jej przyczyny, na jej rację.
1: Mówi pan...
0: To ma bardzo głęboki sens, nie? Tak. Bo ostateczną racją rzeczywistości jest Bóg. W porządku filozoficznym absolut, tak, ale w porządku nadprzyrodzonym, w porządku religijnym, który jest poniekąd naturalny dla człowieka, jest Bóg, nie? I taki i człowiek do tego z natury dąży. Ta natura została przetrącona, kopnięta, zniszczona, złamana. I dlatego nasza kultura, nasza cywilizacja wygląda tak, jak wygląda. Cała, jeszcze dokończę, już zaraz, bo poznając rzeczywistość, poznając świat, odkrywając prawa rządzące tym światem, człowiek poznaje autora tej rzeczywistości. To tak jak krytyk sztuki, patrząc na obraz, jest w stanie dzieło malarskie, czy dzieło rzeźbiarskie, czy dzieło literackie, nie znając autora, jest w stanie powiedzieć o tym autorze wiele. Poznaje tego autora przez pryzmat jego dzieła. I taki był sens poznawania rzeczywistości, ostateczny.
1: Ksiądz profesor Jan Perszon w rozmowie, bo już dwie mieliśmy przyjemność przeprowadzić w Radiu Niepokalana FM, w pierwszej rozmowie powiedział o pierwotnym objawieniu, że to jest objawienie, które jest wpisane w ludzkie serce, niezależnie od tego,
0: czy
1: ci ludzie są w kręgu judeo-chrześcijańskim, czy zupełnie nie mają nic wspólnego z objawieniem tym, które zostało zapisane w Biblii. I że to są fakty, że odkrywanie tego jest właściwie oczywistością, że ludzie gdzieś zupełnie w innych regionach kulturowych i geograficznych dochodzą do pewnych prawd wspólnych, bo jest autor.
0: To jest właśnie ten moment, w którym mówimy o tym, że człowiek pozbawił się tego, co jest dla niego naturalne, nie? Oderwał się od rzeczywistości, wszedł w świat swoich własnych wytworów. To jest po Kartezjuszu bardzo mocne, że to cogito jest na początku, a nie rzeczywistość na początku. Nie? I to jeszcze, zostańmy jeszcze trochę przy filozofii, taki bardzo króciutki wykład arystotelesowskiej antropologii i kosmologii. Nie? Arystoteles jest tym, który w sposób taki bardzo dobitny formułuje intuicję Greków, że właśnie człowiek spełnia się jako człowiek wtedy, kiedy poznaje prawdę. To przywołane przed chwilą przede mnie zdanie z metafizyki, że każdy człowiek z natury dąży do poznania, jest właśnie wyrazem tego, że człowiek jest przeznaczony do odkrywania rzeczywistości. Co jest naturą ludzką? Co jest naturą ludzką? Naturą ludzką, czyli jego istotą, jest rozum i wola. Przedmiotem rozumu jest prawda, rzeczywistość. Przedmiotem woli jest dobro. Człowiek się spełnia jako człowiek wtedy, kiedy poznaje prawdę, realizuje swoją naturę wtedy, kiedy poznaje prawdę. O ile to ziarno zboża przywołane wcześniej też realizuje swoją naturę w sposób poniekąd mechaniczny, o tyle człowiek tym się różni od pozostałych bytów w kosmosie, że może powiedzieć swojej naturze nie, sprzeciwić się swojej naturze, wystąpić przeciwko niej. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem zakłamać prawdę o sobie. Dlatego realizacja ludzkiej natury dla Arystotelesa jest wzmocniona dążeniem do szczęścia. Jak człowiek poznaje prawdę, spełnia dobro, rodzi to radość. I to pozwala człowiekowi realizować swoją naturę. Ta radość, radość, która przeradza się w szczęście. I pyta Arystoteles, czy istnieje coś takiego jak szczęście pełne, nienaruszalne, niezniszczalne. Arystoteles odpowiada sam sobie, pewnie, że istnieje. I tak je definiuje. I tutaj uwaga, to jest najwyższy akt, czyli poznanie najwyższej ludzkiej władzy, czyli rozumu, intelektu, wobec najwyższego bytu, czyli pierwszego nieruchomego poruszyciela. Arystoteles nie zna pojęcia Boga, tak jak my go rozumiemy. Mówił o absolucie, który jest zwieńczeniem i ostatecznym uzasadnieniem rzeczywistości. Najwyższy akt najwyższej ludzkiej władzy wobec najwyższego bytu. No to jest dokładnie to, co potem święty Jan mówi, a to jest życie wieczne, aby znali ciebie, Boga wiecznego, żywego i prawdziwego. I mówi to Arystoteles, poganin, ale hiperrealista. Myśmy tę prawdę przekreślili, że człowiek dąży do poznania i że spełnia się wtedy, kiedy poznaje prawdę. Zapomnieliśmy o tym. Myśleliśmy, że człowiek spełnia się wtedy, kiedy ma dobrze urządzone życie, bezpieczne życie. Oczywiście te rzeczy są niezwykle ważne, jak dobrobyt materialny. Tomasz z Akwinu powie wprost, nie, no, że człowiek nie może żyć szczęśliwie, nie posiadając pewnego minimum socjalnego, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. Ale to nie może być celem życia człowieka.
1: Co więcej?
0: Znowu wracamy do tego, co mówiliśmy, zamiana tego, co jest środkiem, na cel, a tego, co powinno być celem, to staje się ewentualnie środkiem.
1: I w dodatku jeszcze pamiętajmy, że na końcu tego jest radość. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof i publicysta. Usłyszymy się, mam nadzieję, że za 3-4 tygodnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie, ufamy w Twoją opiekę nad nami, Panie, że Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię klęka, zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
1: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowuż czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt mnie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
0: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
1: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach. Pamiętam te
0: kościoły. To było miasteczko, wieś?
1: W Warszawie.
0: A jaka dzielnica?
1: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
0: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
1: Teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę. Natomiast kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
0: Potem, młodsza siostra, tak?
1: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite traumy, które zapadły mi głęboko w serce. I stwierdziłam, że jak Pan Bóg jest taki niedobry, no to ja się na Niego obrażam. Dopełniło to jeszcze faktu, że zapoznałam mężczyznę, który miał ślub kościelny, potem był po rozwodzie i też uważałam, że te drzwi są zamknięte dla mnie, kościoła, drzwi kościoła i Pan Bóg już jest mi nie mogę się do Niego zwracać.
0: Czy w dzieciństwie miałaś i w młodości takich ludzi, przez których widziałaś, że to, że są osobami wierzącymi, realnie wpływa na ich życie dobrze?
1: Chyba nie. Pamiętam, że raczej odwrotnie, że tak jakby to było jakieś, że Pan Bóg karze ludzi, że ludzie są biedni, że ludzie nie mają jakichś takich profitów. Myślałam tylko o sprawach materialnych, ponieważ w mojej rodzinie też było biednie. Mama nie pracowała zawodowo, poświęciła się.

0: naszemu wychowaniu, dała nam godność, poczucie sprawiedliwości i szanowała naszą osobowość, jednak chyba za bardzo nas wychowała w takiej uległości do starszych, co później bardzo było przykre i negatywnymi skutkami owocowało w mojej pracy. Czułam się zawsze jakaś niedoceniana, nie czułam się jakaś równoprawna z innymi ludźmi i zawsze chciałam jakoś zasłużyć na tę miłość. I pamiętam, że właśnie ojciec mało się nami interesował i nie umiał brać tej miłości mamy i ja sobie powiedziałam, że żaden mężczyzna mnie w życiu nie skrzywdzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak skutkowało w moim życiu późniejszym na relacje z moim mężem. Czyli zablokowałam się na miłość męża, a przede wszystkim na miłość Pana Boga. I nie mogło być dobrze.
1: Czyli wchodzisz w życie dorosłe, kombinując po swojemu, kierując się takimi wartościami, no chyba właściwie wtedy w społeczeństwie większość osób w dużych miastach tak właśnie myślało, że najważniejsze jest jakąś stabilizację finansową uzyskać, prawda? A ty chwyciłaś w sumie Pana Boga za nogi, bo w tamtych czasach handel zagraniczny to trzeba było mieć jakieś poparcie, żeby wejść w taką karierę, w ten typ kariery.
0: No, pracowałam na początku ze Związkiem Radzieckim, to już była taka, były osoby, które nie były selekcjonowane specjalnie. Nie były to kraje kapitalistyczne, jak to się mówiło.
1: A tam już trzeba było mieć pozwolenie służb specjalnych.
0: Dokładnie, żeby... tak, więc ja nie byłam poddana temu.
1: Czyli na bezpiecznym kierunku, tam gdzie nie można było uciec, jakoś tam nie uciekali ludzie w tamtą stronę.
0: Bardzo miło to wspominam, w ogóle ci ludzie byli w ogóle zastraszeni przez system, natomiast naprawdę dusze mieli bardzo fajne, takie słowiańskie. Ja się tam naprawdę świetnie czułam z tymi ludźmi. Potem przeszłam na Jugosławię i rzeczywiście w stanie wojennym to bardzo pomogło, bo przywoziłam produkty, pomagałam całej rodzinie, łącznie z obuwiem i były to naprawdę dobre czasy. Też zwiedziłam tam, ten naród jest bardzo wierzący, zwiedziłam wiele tych monasterów, wiele właśnie takich świętych miejsc. Dopiero teraz sobie tak uzmysławiam, że to też były jakieś znaki dla mnie, których ja nie potrafiłam odczytać.
1: I co w twoim małżeństwie się działo? Prowadzisz życie, jakby Pana Boga nie było, tak?
0: Tak. Ograniczało się to do chodzenia ze święconką i kupowania opłatka. No, choinka musiała być, prawda, prezenty i to w zasadzie było wszystko.
1: Czyli kulturowe chrześcijaństwo.
0: Tak. Urodził się syn i ochrzczony został.
1: Dlaczego?
0: No, coś mi tak chyba mówiło, że jednak tak należy. No i... I stwierdziłam, że nie mogę mu zamykać drogi, bo jeżeli będzie chciał, to musi mieć wszystkie narzędzia do tego, aby wybrać może Pana Boga, może tak myślałam. I ja mówię, mam zamkniętą drogę do Pana Boga, ale może on będzie chciał. I pamiętam, że też się zaczął buntować do bierzmowania, to już się z nim uczyłam. Poszłam do księdza, poprosiłam i ma ten sakrament bierzmowania, z czego byłam zadowolona. No i też się w tym momencie skończyło. Wierzę, że uda się jeszcze jakoś to naprawić. Bardzo teraz cierpię z tego powodu, że nie nauczyłam go chodzenia do kościoła, że nie wpoiłam mu tej wiary. Jest to mój duży grzech.
1: I kiedy... No, starasz się żyć pełnią życia. Mówisz o tym, że jednak to nie ma smaku, że to jednak nie zaspokaja cię. Twoje serce...
0: Tak, tu jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze częste wyjazdy nie sprzyjały temu dobremu życiu małżeńskiemu. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja nie mogę kochać męża. Jak on był daleko, ja daleko, to ja nawet... umiałam napisać list, wyrazić swoje uczucia, natomiast w takich osobistych kontaktach jakiś mur wyrastał i miałam kompletną blokadę. Nic nie umiałam powiedzieć, wyrazić, akceptować go. Teraz to już rozumiem, ale to było bardzo duże cierpienie. Pogłębiło się, jak u naszego syna wykryto postępującą chorobę kręgosłupa. I no znów Pan Bóg się obraził, znowuż mnie ukarał. Zaczęłam...
1: A co myślałeś, że cię karze wtedy? W tamtym czasie?
0: No, że może nie chodzę, że nie chodzę do kościoła. Nie mam pojęcia. No, znowuż ty... Pewnie jestem jakaś felerna, że nie mam tego szczęścia. I zaczęliśmy się obwiniać, właśnie te kłótnie się zaczęły narastać. Pojawił się alkohol. No i wtedy ja zaczęłam szukać czegoś nowego. Zaczęłam szukać i wtedy pojawiła się bioterapia w Polsce.
1: Czyli lata 80.
0: Tak, początek lat 80. Koleżanka zaczęła opowiadać, że jest jakiś taki fajny bioenergoterapeuta gdzieś na Śródmieściu, żebym ja poszła. No poszłam w jakimś takim pustym mieszkaniu, przyjął jakiś na mnie człowiek, położył mi ręce na plecach, poczułam jakieś ciepło, ale również poczułam alkohol. No i stwierdziłam, że to jakaś jest coś fałszywe, że to jakaś jest kompletna bzdura i dam sobie spokój, chociaż on namawiał jeszcze na wiele wizyt. Po roku znowuż ktoś mnie poprosił, żeby zawieźć go do bioenergoterapeuty gdzieś na Bemowie, jakiś jest wspaniały. No oczywiście ja bardzo chętnie pomagam, więc pojechałam. Czekając w tej kolejce, zaczęto mnie namawiać, żebym ja spróbowała. No więc dlaczego nie? Przecież mogę spróbować, czekam, no to dlaczego nie? No i wtedy ten pan powiedział, że ja mam wspaniałe właściwości, że ja mogę tak samo leczyć, że mogę pomagać ludziom, że przecież Pan Jezus też nakładał ręce, że leczył, no to przecież jeżeli ja mam taki dar, to trzeba to wykorzystać, bo to by było nawet grzechem, żebym ja nie wykorzystywała. Pomożesz swojemu synowi, będziesz mogła tutaj leczyć ludzi. No i jak ja usłyszałam o pomocy, no oczywiście, coś tam zakiełkowało.

0: przeszłam testy pozytywnie, no i zaczęłam uczęszczać na kurs. Na tym kursie parę razy mdlałam, nie wiedziałam, o co chodzi, no ale wytłumaczono mi, że jestem taka wrażliwa, że to dobrze, że ja wspaniale będę rozumiała ludzi. Uczono nas wielu rzeczy, nawet przekuwania ciała. Nie bardzo mi się to udawało, ale gdzieś tam po cichu udało mi się to i się nawet chwaliłam. No, ale ponieważ nie rozrobiłam tego na oczach komisji, to mi tego nie zaliczono.
1: Przekuwania ciała w jakim celu i czym?
0: No jakimiś igłami, żeby mówiono, że wtedy człowiek sam siebie zwycięży.
1: Własnego ciała przekuwania, tak?
0: Tak. No uczono kolorów, mówiono, że będę znała myśli ludzi, prawda, te wszystkie choroby. I
1: tak. Kolorów aury, tak?
0: Tak. No, ja potem ćwiczyłam w domu, w pociemku i tak dalej. Mąż się na mnie bardzo dziwnie patrzył. No, ale to zabroniono mówić, no, bo okryte to tajemnicą. I wtedy, no, ponieważ byłam napompowana pychą, to bardzo mi to odpowiadało, że jestem inna, że potrafię już leczyć, że będą mi ludzie zazdrościć. To niestety mną też kierowały te takie ambicje niskie.
1: Czy działo się coś nadzwyczajnego w związku z twoją praktyką bioenergoterapeuty?
0: Nie przypominam sobie, bo jakoś tak nie wchodziłam bardzo głęboko. Zawsze robiłam krok do przodu, a później jakby mnie ten anioł stróż wstrzymywał i zawsze byłam jakaś tak jakby nie zapraszana do samego serca tej grupy. Zawsze jakoś mnie tak trzymano na dystans. Bardzo z tego powodu cierpiałam, bo chciałam być najlepsza. No ale potem były wspólne wyjazdy, spotkania i dopiero zaczęłam widzieć, że to, co głoszą ci ludzie, nie współgra z ich życiem osobistym, że to, co sobą reprezentują, absolutnie nie podoba mi się, tak to powiem. Ludzie byli po wielu rozwodach, było dużo alkoholu, jakieś były dziwne kontakty damsko-męskie. Ja też nie mogłam masować z jakimiś tam mistrzami, ponieważ musiałabym świadczyć inne usługi, nie tylko masażu. No i udało mi się jakoś wycofać z tego. Bardzo mi się nie podobały te spotkania. Czułam wewnętrznie, że coś złego się zaczyna dziać. No ale nie trwało to długo, ponieważ koleżanka z tego środowiska powiedziała, że gdzieś jest ta jakaś grupa, która robi fajne jedzonko, jakaś jest fajna muzyka. No i zaprowadziła mnie na to spotkanie gdzieś na Okęciu. Patrzę, willa zakratowana, ciemno. Uchyliły się drzwi, ktoś wyjrzał. Zdziwiło mnie to trochę, dlaczego to jest takie wszystko za jakieś, jakbym się jak złodziej skradała.
1: To jeszcze było przed 89 rokiem?
0: Chyba tak. Tak. No i tam przyjęły, to była jakaś grupa pań z Malezji, jak się później okazało. Bardzo miło nas przyjęto, opowiadano, tam no, był Budda, stał na tym ołtarzu, ale oprócz tego Buddy widzę, stoi Pan Jezus, figura i Matki Boskiej stała. Ja mówię, no to nie jest tak źle. Zaczęły się jakieś wykłady. Ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, no ale chodziłam, bo to też było owiane tajemnicą. Te panie odwiedziły mnie w domu. Ja mieszkałam wtedy poza Warszawą. Ten dom mi się bardzo podobał. Pytały, kiedy urządzę jakiś dom modlitewny. Zaglądały mi po szafkach. I zdziwiłam się, o co chodzi, no ale przyjęłam, no bo przecież byłam w tej grupie.
1: Ale jakie rytuały były?
0: To chyba były takie buddyjskie, ale były po chińsku chyba były te mowy. Było dużo pokłonów, było dużo kadzideł. Jakieś były mowy takie, których nie rozumiałam zupełnie, ale chodziłam.
1: I to były spotkania jak często?
0: Raz w tygodniu.
1: Ale czemu chodziłaś? Lepiej się potem czułaś? Czy czułaś się ważna, wybrana?
0: Tak, na zasadzie inności, że nie każdy może tego dostąpić. Niestety, znowuż moja pycha została tutaj pobudzona. I właśnie przyjechał taki starszy mistrz, który będzie wybierał do wjazdu do Australii. Tam był zjazd w New Age'u. No ja tak chciałam wyjechać i wybrano dwie osoby z Polski. Ja też byłam, no byłam w siódmym niebie. Ja, który nikt nie był w tej Australii, ja będę dopiero szpanować, ja będę tutaj opowiadała. Moja pycha sięgała Monteverestu.
1: A wtedy jak w domu relacje?
0: Były tragiczne. Było tragiczne. Mąż przestał się w ogóle do mnie odzywać. Żyliśmy absolutnie oddzielnie. Muszę powiedzieć, że żyłam z jakimś takim... jakimś welonem, jakąś taką zasłoną. Przychodziłam do domu z pracy, kładłam się, leżałam. W ogóle nie było jakichś żadnych relacji, nie było kontaktów. Mąż na mnie patrzył zdziwiony i nie wiedział, o co chodzi, a ja, chowając to wszystko w tajemnicy, uważałam, że on się mnie czepia. No i po prostu naprawdę było bardzo ciężko. Ja wyjechałam do tej Australii. Część kosztów pokryła ta grupa. Zawieziono nas do jakiejś willi. Chyba z 500 kilometrów około nie było nikogo. Umieszczono nas w takich pokojach piętrowe. Były łóżka ze 30 osób. Były wykłady. Na szczęście psuło się to radio, gdzie były tłumaczenia. Nie mogłam tego złapać. Teraz już wiem, że też mnie anioł stróż bronił. I bardzo pilnowano, żeby nie było żadnych kontaktów między nami. Nie pozwalano nam dzwonić. Nie pozwalano, właśnie jak mówię, rozmawiać. Byłam... bardzo zdziwiona, jak jeszcze mnie zapytano, czy mam konto, co robię i czy mam kartę kredytową. No zaprzeczyłam, jakoś tam takie resztki rozumu we mnie się odezwały i nic takiego nie ujawniłam. Były trochę problemy z powrotem, bo nie chciano nas odwieźć, mnie na lotnisko, więc usiadłyśmy w tym samochodzie i żądałyśmy, że się nie ruszymy. Udało się wyjechać i po powrocie stwierdziłam, że zobaczyłam list polecony, patrzę, a tu jest pozew o rozwód. Mąż złożył pozew o rozwód. Byłam w szoku. Jak to? Ja przecież tak się poświęcam dla rodziny. Ja pomagam, ja tutaj go ratuję w różnych opresjach, a on mi robi taką rzecz. Byłam zupełnie zagubiona. Po długich rozmowach powiedział, że wycofa ten rozwód, ten pozew, jeżeli ja zrezygnuję z tej grupy. No, zrezygnowałam z tej grupy, ale to nie było takie sercem, prawda, zrezygnowanie.
1: Ale dlaczego? Skoro tam chcieli cię okraść, to...
0: To nie było to, prawda, to się nie stało fizycznie. To były pewne domniemania. Ja byłam pod presją, ja byłam po prostu jak zahipnotyzowana. To się później okazało, bo mąż zebrał bardzo wiele materiałów na temat sekt, na temat właśnie takich uzależnień. Nawet wtedy chyba... Pana nazwisko tutaj padło, że jest taki pan, który się tym zajmuje, że w kościołach są takie ośrodki. Ja tak słuchałam, zasypiałam momentalnie, on mnie budził, szarpał, po prostu chciał mnie przywrócić do żywych. Ja, wie co, no ode mnie chce, nie umiałam tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No i teraz wiem, że nie było Boga w tym wszystkim. Tego tematu nie poruszył, prawda, Pana Boga. Może bym jakoś ruszyła, a może bym miała jeszcze dalszą ścieżkę tego swojego błądzenia. Bo znowuż ja zwalałam te wszystkie wpadki małżonka z alkoholem, że to jest jego wina wszystko. Nie uważałam, że ja jestem tego powodem. On mnie naprawdę bardzo kochał, wszystko dla mnie robił i nie wiedział już w sumie, jak do mnie dotrzeć. To było jego straszliwe cierpienie. No i znowuż skończyłam kurs masażu, takiego klasycznego, no i znowuż się pojawiła jakaś osoba, która mnie znowuż wciągnęła w bioterapię. Wciągnęła mnie w bioterapię, znowuż były kursy, znowuż były spotkania i znowuż były namawiania, a rzuć tego męża, wyrzuć go z domu, będziesz miała wolność, będziesz miała, prawda, będziesz o sobie stanowiła. Było tam wiele kobiet osamotnionych, pokrzywdzonych, takich, które były bardzo cierpiące i ja nie pasowałam do tego tutaj, prawda, schematu. W zasadzie to było, tak się sączyło, ja coraz bardziej dojrzewałam do tego. Jak mąż zobaczył zdjęcie tego pana w jakimś czasopiśmie.
1: Mistrza bioenergoterapii.
0: Tak, tak, powiedział, że no... Śmierć wygląda z jego oczu. Zobacz, jakie on ma złe oczy. No ja spojrzałam, no dobrych za dobrych nie miał. No ale mówię, przecież to taki mistrz, to przecież no trudno. Trzeba to też znieść. No i zaczęły się wyjazdy do Tybetu jako dalsze wtajemniczenie. Mąż kompletnie nie chciał słyszeć o tym, że żebym ja pojechała. No ale i u nas między nami tak dojrzało już do tego, że po prostu postanowiliśmy się rozwieść. Było cierpienie niesamowite, zarówno z jego i z mojej strony. Nawet nie mogłam jego bliskości znieść, nie wiedziałam dlaczego. Po 33 latach rozwiedliśmy się.

0: I wtedy mogłam wyjechać. No przecież nareszcie wolność, mogłam wyjechać do Tybetu.
1: Czy możesz powiedzieć, że w wyniku bycia w tym środowisku, że to był powód rozbicia twojego małżeństwa?
0: W 95% tak. Tak, bo gdyby były inne, prawda, inne relacje, inne wzorce, to nie byłoby tak. Tam przeważnie byli ludzie samotni, którymi lepiej manipulować.
1: Pojechałaś do tego Tybetu?
0: Pojechałam do tego Tybetu, ale coś mi powiedziało. Założyłam na szyję różaniec, który kiedyś kupiłam, jak byłam po raz pierwszy w Ziemi Świętej. Od takiego mnicha koptyjskiego kupiłam przy grobie Pana Jezusa. Nie zdejmowałam te osoby, które były ze mną z grupy. Mówił, pokaż te korale. Ja mówię, nie, to są moje osobiste korale. Nie chciałam się przyznać, że mam różaniec na szyi.
1: Czyli co, ty wiedziałaś, że to są źli ludzie, którzy ci chcą krzywdę zrobić? Że to jest cała sytuacja, która ci robi krzywdę?
0: Podświadomie to czułam, a w sumie nie chciałam się przyznać do tego, bo no po prostu wobec rodziny, wobec męża, nie chciałam przyznać mężowi racji. To był mój błąd, to była właśnie ta blokada.
1: Ale jednocześnie zauważyłaś coś, co miało cię chronić.
0: Tak, co miało mnie chronić.
1: Jak kiedyś rozmawialiśmy i mówiłaś jeszcze o tym wyjeździe do Australii, to mówiłaś, że ta aparatura, która miała służyć do tłumaczenia symultanicznego, że tam jakieś radio w końcu złapałaś w Australii, tak było?
0: Tak, tak. Zaczęłam kręcić, chociaż bardzo nas pilnowano, żeby nic nie robiono z tym. I złapałam serbską stację w Australii. Byłam szczęśliwa, ponieważ język ten znałam. Wcale się nie przyznałam do tego, że znam, że to, tego słucham.
1: Co to była za stacja?
0: Nie pamiętam. Wiem, że tylko było po serbsku, że to rozumiałam i byłam bardzo szczęśliwa.
1: Czyli pojechałaś do Australii, wykształcić się jeszcze bardziej na wiernego adepta sekty, a zamiast słuchać wykładów, które cię miały tam prowadzić, to słuchałaś jakiejś stacji serbskiej.
0: Tak. Tak, to była chyba ta ręka opatrzności, gdzie jeszcze gdzie mną kierowała i posłuchałam tego.
1: A w Tybecie nosiłaś na sobie różaniec.
0: Tak, tak, prawda. I muszę powiedzieć, że ten różaniec mi się kompletnie porwał. Ten Pan Jezus wziął na siebie to wszystko. Ten krzyżyk tam został w jakimś klasztorze. Ja mówię, Panie Jezu, może Ty tu jesteś potrzebny? Zgubiłam ten krzyżyk. Ten krzyżyk parę razy gubiłam i go zakładałam z powrotem. Miałam głęboko go na sobie, jednak zgubiłam go. Ja mówię, Panie Jezu, pewnie jesteś tutaj potrzebny. I potem...
1: Czyli co, jakąś częścią siebie tam chciałaś być, a inną częścią nie chciałaś być?
0: Tak, jakieś było rozdwojenie tej mojej jaźni. Kompletnie było to wszystko było chore po prostu. Nie wiedziałam, gdzie pomocy mogę pomocy otrzymać i tak się łapałam. Złapałam się jak tonący brzytwy z tego Pana Jezusa. Coś mi powiedziało, że właśnie tam jest ta droga. Jak przyjechałam, to ten różaniec, te resztki położyłam tam u Świętego Krzyża, po dzięce. Przyjechałam, mąż się w ogóle do mnie, znaczy mąż wpadł w nauk.
1: Mieszkaliście razem mimo rozwodu?
0: Nie, już się... przeprowadziliśmy się, on mieszka poza Warszawą, ja w Warszawie, ale... Wcale się nie czułam wolna. Czułam potrzebę spotkania się z nim i pewnej nocy mi się przyśnił, że mnie woła, że potrzebuje pomocy. Ja tam pojechałam, dowiedziałam się adres, pojechałam. Otworzyłam swoim kluczem jego drzwi, które to było irracjonalne, absolutnie. Włączyła się rodzina i uzyskał pomoc.
1: Czy otworzyłaś...
0: Otworzyłam drzwi do wejścia na klatkę i potem udało mi się po prostu jego zmusić, żeby otworzył te drzwi.
1: Do mieszkania?
0: Do mieszkania, swojego. Tak, tak. Był w bardzo ciężkim stanie.
1: Ale nie miałaś klucza do jego jego klatki?
0: Nie, nie, nie. Nie.
1: Jakim kluczem otworzyłaś?
0: Otworzyłam swoim kluczem od swojej klatki. Tak to było właśnie.
1: I to wśród też... aniołów i ślusarzy są. To nieźle.
0: Tak, tak to było. Ale co tu chciałam powiedzieć, że wrócę jeszcze do, jak ten rozwód uzyskałam. Pierwsze kroki skierowałam do kościoła na Chłodnej. Tam właśnie zdobyłam to, tę maturę z religii. Chciałam się szybko wyspowiadać. No niestety ksiądz miał pogrzeb. No tak jak Pan Bóg czekał na mnie 33 lata, czy 35, to ja mogę poczekać.
1: A dlaczego chciałaś się wyspowiadać po rozwodzie?
0: No bo wtedy już uważałam, że mam drogę otwartą, że nie mam tego człowieka, który był po ślubie kościelnym, że już mogę.
1: Czyli że była przeszkoda tak, do momentu rozwodu.
0: Tak, tak. Wyjeżdżałam na wieś ten drugi dzień i tam w jakimś kościółku takim wiejskim się wyspowiadałam. To było niesamowite. Było to chyba tylko takie powierzchowne, ale samo przystąpienie do tego konfesjonału. Myślałam, że stracę życie. Serce mi wyskakiwało z gardła, a jednocześnie byłam szczęśliwa, że ja to mogę zrobić. I ten ksiądz poradził, żebym pojechała na Jasną Górę. Ja sama czułam potrzebę. Pojechałam i tam na tym dziedzińcu było strasznie dużo ludzi, ale czekałam. Trafiłam na fantastycznego spowiednika, który mnie zrozumiał, który mnie pocieszył, który mnie umocnił w wierze, który mówi: dziecko, pokaż ty swoje oczy, czy ty nie kłamiesz? I się wychylił. Mówi: tak, mówisz prawdę. I ja byłam bardzo szczęśliwa i jak udzielał właśnie on też komunii, jakieś niesamowite światło zobaczyłam. Byłam tak szczęśliwa, jak nie wiem, nie pamiętam. Chyba to było moje pierwsze szczęście takie, że moja dusza się śmiała. Chciałam krzyczeć, płakać z radości, że ja dostąpiłam tego. A mszy jeszcze udzielał, mszy prowadził kardynał Wyszyński wtedy jeszcze. No ale to było krótko. Nie poszłam za tym właśnie, za tym wspaniałym uczuciem. I tutaj ten rozwód... I w momencie, jak brałam wtedy tę komunię po tych 35 latach, wie Panie Boże, jak ja bym chciała, żeby tu mąż był też. On przestał pić. Zaproponował za uratowanie jego życia, że pojedziemy razem na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
1: Tak to odebrał, że ty mu uratowałeś życie.
0: Tak. Ja wiedziałam, że to jest palec Boży, że to mnie pokierowało. Z tym kluczem. To nie mogło być zbiegów okoliczności. Zgodziłam się. I tam rzeczywiście Pan Jezus nas dotknął. Razem klęczyliśmy na górze błogosławieństw. To było piękne uczucie, jak kapłan nas błogosławił. Był powtórny chrzest w Jordanie. Klęczyliśmy i kapłan nas tą wodą oblewał. Bardzo marzyłam, żeby wziąć ślub kościelnych. No niestety to na razie nie jest możliwe, ale wszystko w rękach Boga. Od tamtej pory mąż nie pije. Zbliżamy do siebie się coraz bardziej. I on po 40 latach przystąpił też do sakramentu pojednania.
1: Czyli jesteście w białym małżeństwie teraz, tak?
0: Mieszkamy oddzielnie, więc nie mogę tego tak powiedzieć, ale nasz kapłan udzielił nam rozgrzeszenia. To było niesamowite, jak ja przystępuję.
1: Czyli teraz jesteście bliżej siebie, tak, niż wtedy, kiedy mieszkaliście razem?
0: Absolutnie tak. Nigdy nie było takich relacji. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Zaczęłam go rozumieć. Pamiętam Wielki Piątek, jak on był jeszcze w stanach odmiennych świadomości. Ja klęczałam przed nim i mówiłam, przepraszałam go za wszystko, przepraszałam go za te lata.
1: On był pijany.
0: Tak, tak. Potem mówił, że coś pamięta, jakieś tam okruchy świadomości były. Od tamtej pory nie piję, to już jest czwarty rok. Jeździmy razem na pielgrzymki, umacniamy się w wierze. Jest to naprawdę piękne. Wierzę, że tylko Pan Bóg może i dziękuję Panu Bogu, że po tylu latach mogę dostąpić takiego szczęścia.
1: Czy coś dzieje się, co jest jeszcze echem tych zaangażowań w bioenergoterapię? Bo miałeś dużo szczęścia.
0: Niesamowicie.
1: Że to tak wszystko przeszło właściwie po powierzchni.
0: Po powierzchni, no skutkowało tym rozwodem, rozbiciem małżeństwa, tak?
1: Ale natomiast... czy nie dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy w twoich emocjach, w snach, koszmary? jakieś rzeczy takie, które się powinny dziać. No, powinny się dziać dziwne rzeczy w twoim domu.
0: W snach były momenty, było wiele takich powrotów, były różne bardzo dziwne sny związane właśnie z tymi grupami. Natomiast ja bardzo długo spałam z różańcem na szyi. Świeca zawsze była zapalona w pokoju. Modliłam się i naprawdę czułam tę ochronę i dziękowałam Panu Bogu, że naprawdę jestem w czepku urodzona, że to tak ze mną się nie działo, jak słuchałam audycji właśnie Radia Święty Józef, gdzie mi włosy dęba stawały i że są takie straszliwe historie. Naprawdę to jest szczęście od Boga, że tak się skończyło, jak się skończyło, przynajmniej na razie. Ja proszę Pana Boga, żeby już mnie nie wypuścił ze swoich rąk, bo chcę tylko być z Panem Bogiem.
1: Kogo w tym czasie od tej spowiedzi swojej i od wyprostowania dróg swoich, prawda? No bo teraz możesz korzystać z pełni sakramentów Kościoła, prawda? A kogo poznajesz? Kim jest Bóg, którego zaczynasz poznawać? Kto to jest?
0: Jest dla mnie Ojcem Sprawiedliwym, dość srogim, ale miłość Jego jest niewyczerpalna. Jest serce, Jego miłosierdzie, które nie ma granic. I w ludzkim rozumieniu jest to bardzo ciężkie do zrozumienia. Dlatego przynajmniej ja tak cierpiałam, bo nie po ludzku to jest niewiarygodne, że to można przebaczyć. Tak straszliwe grzechy, tak straszliwe rzeczy, które człowiek robi, a jednak Bóg to robi. I jak to się zrozumie, jak się zawierzy Panu Bogu, to jest się najszczęśliwszym na świecie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Chciałabym się pomodlić za ludzi błądzących, za ludzi, którzy nie chcą uwierzyć Panu Bogu, żeby zawierzyli, żeby otworzyli tę klamkę tych drzwi, która jest tylko po naszej stronie. Tak słyszałam, bo tam jest naprawdę szczęście za małżeństwo, które boi się mieć dziecko. Młodzi ludzie, których znam i proszę o wsparcie Ducha Świętego, żeby im pomógł podjąć taką decyzję.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Anna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zanim rozpoczniemy modlitwę, zapraszam do krótkiej medytacji za Anną Katarzyną Emmerich, której zostało która zobaczyła, jak wyglądała męka Chrystusa i spisała to wszystko w swego rodzaju dzienniku. Módlmy się. Dzisiaj przy słowach dla Jego bolesnej męki wspomnij na mękę Jezusa podczas niesienia krzyża. Teraz dopiero szedł Pan nasz i Zbawiciel, pochylony i chwiejący się pod ciężarem krzyża, zmordowany, poraniony biczami, potłuczony. Od wczorajszej ostatniej wieczerzy nie jadł nic, nie pił ani nie spał. Przez cały czas katowano go bezlitośnie. Siły jego wyczerpały się utratą krwi, ranami, gorączką, pragnieniem, nieskończonym udręczeniem ducha i ciągłą trwogą. Więc też zaledwie mógł się utrzymać na drżących, chwiejnych, poranionych nogach. Tutaj to, jak i na wielu innych ulicach Jerozolimy, leżał spory kamień, by łatwiej było przejść przez kałuże. Doszedłszy dotąd, osłabł Jezus bardzo i nie miał już siły iść dalej. A że siepacze szarpali nim niemiłosiernie, potknął się o wystający kamień i jak długi upadł na ziemię, a krzyż przygniótł go swoim ciężarem. Siepacze zaczęli kląć, kopać go i popychać. Powstała wrzawa i cały pochód się wstrzymał. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci chwałę. Błogosławimy Cię za Twoje życie, za Twoją męczeńską śmierć, za to, że oddałeś życie, abyśmy my mogli żyć. Oddajemy Ci dzisiaj w tej koronce wszystkie nasze intencje. Dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie nad nami, nad naszymi upadkami, odejściami od Ciebie. Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, we wszystkich, którzy dzisiaj przeżywają jakikolwiek smutek, trwogę, którzy konają, którzy cierpią z powodu przedłużającej się choroby. Oddajemy Ci tych, którzy tracą nadzieję. Błogosławimy Ciebie, Jezu Chryste. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, aniołowie, patroni, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszam jutro na godzinę 15, a od 5:30 na różaniec do Radia Niepokalana.

Ostatni dzień świętego Maskula, aktora. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z Ewangelii według świętego Jana. Marca, rok 464. Północna Afryka jest pod panowaniem Wandalów. Kartagina. W tym mieście wszystko wygląda jak dawniej. Te same porty, te same kolumny, te same teatry. Zmieniło się tylko jedno. Wiara, którą wolno wyznawać. Władcy są Arianami. Mówią, syn nie jest równy ojcu. Nie jest Bogiem jak on. Jest niższy, stworzony. Katolicy odpowiadają, Chrystus jest Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. Współistotny Ojcu. To jedno słowo, współistotny, wystarczy, by człowiek stracił życie. Maskul ma 35 lat. Żyje między tymi światami. Aktor, człowiek sceny. Występuje od lat. Na ucztach, na ulicy, w końcu na królewskim dworze. Zna gest, wie jak zastygnąć w bezruchu, wie kiedy tłum milknie. Zakłada maski. Jedna się śmieje, druga płacze, trzecia krzyczy. Ale pod nimi jest zawsze ta sama twarz. Przez długi czas nikt nie pyta Maskula, w co wierzy. Dwór potrzebuje rozrywki, nie świadectwa. Ale to się właśnie kończy. Arianie chcą panować nad duszami. Tego dnia nie ma przedstawienia. Jest wezwanie do biskupa. Maskul nie musi zgadywać. Cyrusa, ariańskiego biskupa, zna każdy katolik w mieście. Pomieszczenie jest mniejsze niż sala tronowa. Na marmurowej posadzce zatarta mozaika z rybami. Na ławach siedzą urzędnicy. Duży krzyż na ścianie. Ciężka, kamienna chrzcielnica. Obok, na podwyższonym tronie, siedzi Cyrus. Ariański biskup. Nie podnosi głosu. Nie musi. Mówi spokojnie, jak ktoś, kto już wiele razy widział ten moment. Wystarczy przyjąć chrzest, powtórzyć wyznanie. Uznaje się

Na powierzchni widzi własną twarz. Twarz Maskula. Zaczyna mówić krótko, wyraźnie. Chrystus jest Bogiem. Nie jest stworzony, lecz zrodzony, równy Ojcu. Cisza. Biskup czeka jeszcze chwilę. Potem cofa rękę, jakby dotknął czegoś, czego nie rozumie. To wystarczy. Nie ma już rozmowy. Zapada wyrok. Strażnicy nie zwlekają. Prowadzą go przez miasto. Kartagina nie zatrzymuje się, tylko na chwilę zwalnia. Ktoś rozpoznaje Maskula. Ktoś macha ręką. Ludzie idą za nimi jak na przedstawienie. Aktor. Krzyk mew narasta. Port jest blisko. Kamienne łuki, wysokie wejścia. Maskul zna to miejsce. Docierają do amfiteatru. Scena jest większa niż zapamiętał. Na środku strażnicy stawiają pieniek. Ludzie zajmują miejsca. Maskul zatrzymuje się. Patrzy przed siebie. Ile razy wychodził na scenę? Ile razy zaczynał od nowa? Tym razem nie ma roli do odegrania. Powoli unosi ręce. Nie jak aktor, jak człowiek, który zdejmuje coś z twarzy. Zrzuca maskę, której nikt nie widzi. Klęka. Kładzie dłonie na drewnie. Szorstkim, prawdziwym. Pochyla głowę. Nie gra. Nie udaje. Jest sobą.

0: I tak jak nigdy od dawien dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem: Panie Boże, jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Siedem lat temu miałem 20 lat. Byłem już uzależniony od alkoholu, papierosów. Szczególnie uzależniony już dużo od marihuany. Też zniewolony przez gry komputerowe i dużo czasu nad tym spędzałem. Po prostu moje życie było takie puste, tak? Nie było w niczym. Pieniądze wszystkie, jakie zarabiałem, to szły w używki i tak w kółko to trwało. Praca, różna praca jako mechanik na budowie, na linii produkcyjnej, też hazard i buchmakerka. No, sytuacja, w jakiej się znalazłem w wieku 22 lat, poznałem kobietę, z którą nawiązałem głębszą relację. Ona była dosyć nieszczęśliwa w małżeństwie i też jakoś chciała być ze mną, ja z nią. Nawiązaliśmy, był romans, potem doszliśmy do wniosku, że jednak to skończymy, potem jednak, że jednak nie, że coś do siebie za bardzo czujemy. Ona po prostu, nic mi nie mówiąc, podejrzewała, że jest w ciąży, sprawdziła coś, to trzeba szukać po internetach, na komputerze swojego męża i on zobaczył, że ona coś tego szuka, więc prawda wyszła na jaw. Byli w separacji 2 miesiące. To było na wakacjach. Po wakacjach jednak doszliśmy do wniosku, że ja będę z nią mieszkał. Zamieszkałem z nią. No i było w sumie fajnie przez 2 miesiące. Potem zaczęły się trochę problemy i zaczęły się trochę kłótnie. Wrzuty też do mnie, że po co jednak to zrobiliśmy, że jakaś tam gdzieś jej smutek, strata, że zostawiła tak, że tak to się potoczyło. No ja w sumie trochę tak pozwoliłem jej prowadzić w tym związku. No była też ona była 14 lat ode mnie starsza. Myślałem, że jest dojrzałą kobietą, wie czego chce. A ja wcześniej nie miałem dziewczyny i też jakoś tak mocno się kierowałem tym, co ona będzie podejmować, jakie będzie decyzje. No kłótnie się zaczęły robić coraz bardziej. Gdzieś w marcu podjąłem decyzję, że muszę ją zostawić i przemyśleć, co z tego będzie dalej. No już się spakowałem, czekałem na nią, aż wróci z pracy. Zacząłem się żegnać, a ona mi powiedziała, że jest w ciąży. I teraz sprawdziła to na pewno, więc skoro tak, to no, zostawiłem torbę, poszedłem się oczywiście dobrze upić i przemyśleć na drugi dzień, co dalej robić. I doszedłem do wniosku, że skoro tak, to może to wszystko się zmieni. Tak? Jeżeli będzie dziecko, to się jakoś poukłada. No niestety nie poukładało się i z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Sytuacja była nie do opanowania w pewnych momentach. Dużo tego wszystkiego, tych awantur też przez to ja uciekałem bardziej. Właśnie wtedy się rozwijał ten hazard, ten buchmakerka. Już nie chodziłem do pracy, tylko po prostu po kłótni gdzieś tam robiłem swoje. Cały czas gdzieś marihuana po kątach. I w pewnym momencie też już doszłem do takiego wniosku, że mam już tego dosyć i że ani nie chcę wracać w sumie gdzieś do rodziców, nie chcę gdzieś wracać na wioskę gdzieś, nie chcę po prostu nic już próbować, nie chcę z nią też żyć i miałem myśli samobójcze. W sumie byłem przygotowany do tego, napisałem list już pożegnalny, czekałem tylko na dobrą okazję. Ten list już odnosiłem w kurce, była jesień, tak się zbliżało. No i w sumie była tam jedna awantura, poszedłem sobie tam do swojego ulubionego pubu, tam trochę sobie wypiłem, popaliłem, pograłem sobie na maszynach i gdzieś mówię, że to nie ma sensu. Poszedłem w nocy gdzieś koło drugiej do parku, wiedziałem, że tutaj mnie nikt nie znajdzie, jak sobie podetnę żyły, to do szóstej na pewno już będzie po zawodach. Ale nie byłem też w takim stanie, że bym nic nie pamiętał, że bym tak miałem świadomość tego, co robię. No i taki już przygotowany w sumie, leżę, wszystko tam jest, rękaw podwinięty, nóż jest w drugiej ręce i tak sobie tylko myślę, co nie, no tak ona mnie nie chce, tam nie mam co wracać, nie do rodziców, nie zrozumieją mnie, gdzieś indziej też mi się nie chce wracać, znowu próbować coś na nowo, też gdzieś jakieś doświadczenia z dzieciństwa, przeżyłem śmierć matki, jak miałem 14 lat i to wszystko było takie dla mnie ciężkie, ale tak sobie też myślę, kurde, jak ja się zabiję, to nie zobaczę następnego finału Ligi Mistrzów, a jestem pasjonatem właśnie piłki nożnej, potem sobie tak dalej myślę, nie zobaczę następnego wyścigu Formuły 1, a wtedy jeszcze Kubica jeździł, też się zaszczepiłem na to. No i w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że właśnie w zimę, w sumie na Nowy Rok w lutym będzie Kamil Stoch skakał na nartach w Soczi, co nie? A na pewno wierzyłem w to głęboko, że zdobędzie złote medale. Mówię, kurde, no takie emocje. I tak jak nigdy od dawien dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem, Panie Boże, że jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność. Ogarnąłem się, poszedłem się wyspać, pomyślałem, co ja robię, co nie, jeszcze jakoś wytrzymam. Narodzi się dziecko i będzie lepiej. Jakoś jeszcze 2 miesiące, w listopadzie był termin, także się uda. No, wytrzymałem to, narodziło się dziecko Kinga, która ma teraz 2 lata. I w sumie tak, pierwsze 2-3 tygodnie było super. Potem przed świętami już zaczęła bardzo matka mojej kobiety przychodzić do nas. Ona też była dużo starsza, ponad 80 lat kobieta i zaczęła wszystko ustawiać jeszcze w tym naszym niepoukładanym życiu. No po prostu dochodziło do takiego, że ja budziłem się z rana i chciałem uciekać po prostu z domu praktycznie codziennie. Czasem były dni, że faktycznie była dobra atmosfera i gdzieś jeszcze tam była ta miłość i do tej kobiety. No i tak w sumie mijały kolejne dni w takiej właśnie atmosferze, gdzie spędziłem z nimi święta Bożego Narodzenia. Po prostu jak gdzieś pamiętam swoje Bożego Narodzenia, święta ze swoją rodziną, to był taki wesoły czas. Tamten czas z nimi to po prostu była stypa. Tak zdołowany byłem, pojechałem. Pomyślałem sobie, że jeżeli tak się wszystko układa i nie dogadamy się, to może spróbuję trochę pokazać, że jeżeli się nie dogadamy, to ja ją naprawdę zostawię i pomyślałem tak, że pojadę na chwilę do ojca, niech ona zobaczy, że ją naprawdę zostawię. Pojechałem na 3 dni tutaj do Warszawy do ojca. Tak za dużo nie mówiłem, co tam u mnie głęboko słychać, jakie mam problemy. Po prostu tak w odwiedziny. Wróciłem za 3 dni i naprawdę gdzieś tam zrozumiała to, że jednak chcę, żebym był. No ale zrozumiałem to tylko na kolejne 3 dni, potem znowu wszystkie były awantury. Potem zaczął się Nowy Rok i tak kolejne dni mijały gdzieś w jednym takiej awanturze popołudniowej, gdy miałem iść na drugą zmianę do pracy. Ona coś zaczęła się tam po kłótni pakować i że ona wszystko zabiera, ja mam zostać z dzieckiem i ona sobie idzie i ma to wszystko w nosie, co nie, nic ją nie obchodzi. Mówię, ale kobieta, ja muszę iść do pracy, musisz zostać, co nie? I musiałem zablokować jej drzwi, bo nie mogła w tej chwili wyjść, a nigdzie nie musiała tak naprawdę wychodzić, bo była na zwolnieniu, nie musiała iść ona do pracy. No, więc podjęła decyzję, że ona będzie skakać przez okno z 3. piętra, więc wyszła na taras, musiałem za nią przez 2. okno skakać i ściągać ją z tego tarasu, naprawdę się wtedy zdenerwowałem. No, przeszło jej trochę, musiałem ją tam trochę szarpnąć, żeby zrozumiała, że musi teraz zostać. No i tam poszedłem do roboty, kolejnego dnia wróciłem i tak w sumie, nie wiem, gdzieś była połowa stycznia, wstaję raz z rana, wychodzę na klatkę na papierosa, palę papierosa i tak sobie myślę, kurde Sławek, jesteś w jakimś związku, masz kobietę, żyjesz z nią 2 lata, ale ty nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, co się stanie za tydzień, co się stanie za miesiąc, co się stanie za 3 miesiące. Nie wiesz, czy ona któregoś dnia nie stanie w nocy, nie podarznie ci gadło, czy po którejś bójce ty nie zrobisz jej krzywdy. To wszystko na to jeszcze patrzy dziecko. No po prostu jest tak niestabilne to, że nie można po prostu z tym nic nie zrobić. Pomyślałem, że naprawdę muszę gdzieś zostawić ją na dłuższy czas, odstawić te wszystkie używki i gdzieś tam znaleźć jakiś spokój i zastanowić się, co ja mam dalej robić, bo sytuacja, w której jest, po prostu jest nie do wytrzymania. No tam w sumie różne miałem pomysły, nawet miałem jeden pomysł, żeby wziąć kilka kurtek zimowych, namiot i pójść do lasu, po prostu się odizolować od tego wszystkiego. Ale też pomyślałem, że w sumie mógłbym tam pojechać do rodziców, do Warszawy i jakoś tam może znajdę. Wiedziałem, z czym to się też jakoś będzie wiązać, bo rodzice są mocno przy Panu Bogu i wiem, że tam pewnie będzie temat modlitwy i tak dalej. Ale myślę, że jestem w takiej sytuacji, że w sumie może to będzie jakieś rozwiązanie, może to będzie gdzieś jakieś wyjście. Też podczas tego okresu, gdy ja żyłem z tą kobietą, mój kontakt z ojcem był minimalny. Praktycznie żeśmy podczas tych 2 lat 3 razy tylko rozmawiali przez telefon. I on doszedł do takiego wniosku, że no, skoro ja błądzę, to nie będzie ze mną rozmawiał. No bo to za duży jestem chłop, żeby mi coś przegadał i podjął razem z moją macochą, byłą drugą mamą, modlitwę różańca rodziców za dzieci i też jeszcze omawiali litanie do krwi Chrystusa, kończąc wybaw Sławka. I cały czas ten właśnie okres się modlili gdzieś właśnie do Pana Boga, żeby właśnie gdzieś poruszył moje serce, żebym zmienił swoje zachowanie. Zadzwoniłem do ojca, że właśnie, że potrzebuję takiego czasu. Za godzinę oddzwonił, że mogę przyjechać, zamówił mi bilet. Dosłownie w ten sam dzień chyba wieczorem pojechałem do Warszawy. Powiedziałem o wszystkim i tak pierwsze, co mi powiedzieli, no to chyba może najpierw co zrobimy, to pójdziesz do spowiedzi. No w sumie tak, przygotowałem się tam jakoś prowizorycznie, jakimś rachunkiem sumienia, poszedłem do spowiedzi i tam gdzieś 3 razy dotknął mnie Pan Bóg, bo gdzieś, no wiedziałem, że jest tam ksiądz, tak mi się wydawało, zwykle tylko spowiednik, który coś tam gdzieś wysłucha, ale no chciałem stanąć tak wprawdzie też nie tylko przed Bogiem, ale też przed sobą. Naprawdę wyznałem swoje grzechy z tych wielu, wielu lat, te wszystkie grzechy, no było tego mnóstwo. I gdy tam ksiądz mnie tam ponauczał i zaczął rozgrzeszać, tak gdzieś poczułem takie jakieś mocne ciepło. Wróciłem do ławki i no po prostu całą podkoszulę, t-shirt miałem cały spocony, i plecy, i klatkę z przodu. Zrozumiałem, co się stało, co nie, przecież to jest jakieś nienormalne gdzieś. Tam znam się na biologii, wiem, że to nie jest normalne jakieś zachowanie człowieka. Ale tak zrozumiałem, że po prostu było tyle tego syfu i tam naprawdę nie był ksiądz, tylko też był, ale tam był Jezus ze swoim miłosiernym sercem i on zabrał ten wszystki właśnie, ten wszystki bałagan i no przez to aż tak po prostu takie było, tak się spłuciłem. Potem jeszcze akurat po tym przybyła taka modlitwa wstawiennicza, na której też zostałem i naprawdę popłakałem się. Tak chyba z radości z tego, co zrobiłem. I minęły kolejne tam 2-3 dni, gdzie poczułem naprawdę świeżość taką w duchu, że naprawdę czułem, że naprawdę jestem teraz przygotowany na to, żeby zacząć myśleć nad tym sprawą, w jakim z dzieckiem, z tą kobietą, jakie mam decyzje podjąć. No długo nie miałem tak za bardzo tego czasu, bo jak w spowiedzi byłem w niedzielę, to dostał we wtorek, zadzwoniła policja do mamy, najpierw do znajomej, gdzie był ojciec zameldowany, potem tam na numer do tej mamy. No powiedzieli, że mnie tu nie ma, że ja to jestem we Wrocławiu. A jak my wróciliśmy z ojcem z pracy, no to przekazała nam tą informację i my tak pomyśleliśmy z ojcem, skoro żeśmy załatwili już jedną taką sprawę, to może też weźmiemy to na klatę, jak się tak... Zobaczymy, o co im chodzi. Zadzwoniliśmy, że faktycznie za 2 dni przyjadę, możemy się umówić. I umówiliśmy się w czwartek na 18. Ojciec własny mnie zawiózł tam na komisariat. Wzięli dowód, no i w ciągu minuty skuli i zamknęli. Podając tylko, że tam artykuł jakiś 247 i w ciągu 48 godzin dowie się pan więcej. No tą pierwszą noc na wytrzeźwiałce, na Alejach Ujazdowskich po prostu, to jeszcze jakby do mnie nie dochodziło, co się stało. Dopiero gdy przewieźli mnie w piątek na areszt śledczy Grochów i tam, gdzie trafiłem do celi przejściowej, tak powoli zaczynało do mnie dochodzić. Tam usłyszałem też, że mam tam stare, miałem kiedyś zawiasy za posiadanie marihuany i one po prostu zostały tam złamane i teraz mam do odsiadki ten rok. I zaczęło do mnie dochodzić to i też takie dwa wieczorem, gdy już wszyscy tam zasnęli, też takie dwa głosy gdzieś zły mi podpowiadał: zobacz Sławek, co zrobiłeś. Poszłeś do swojego Boga i zostawiłeś to w sumie piękne życie, gdzieś te używki, gdzieś tą radość, gdzieś tą wolność, kobietę, dom i teraz masz swojego Boga, a żyjesz w prawdzie i w więzieniu. Ale gdzieś w środku też jakoś taki gdzieś głos, że naprawdę, że Pan Bóg jest tu ze mną i jeżeli ja chcę, to On mi pomoże. I takie też miałem naprawdę ciężką noc, bo nie mogłem nawet zasnąć i gdzieś w jednej chwili byłem taki wściekły za to wszystko, co się stało, że chciałem zejść z tego łóżka i wszystko porozwalać, pobić i jak tylko można wyładować energię. Ale z drugiej strony w ogóle byłem tak zmęczony tym wszystkim, że nie miałem w ogóle siły zejść z tego łóżka. No i chciałem po prostu tylko zasnąć, ale to wszystko w głowie już tak się narobiło w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. Ta cała sytuacja właśnie z tą kobietą, że już no czułem, że dostaję, tak się mówi, takiej żółtej gorączki tam, że człowiek tak właśnie jest taki bardzo, bardzo poddenerwowany. I tak pomyślałem, skoro poszłem do spowiedzi i Pan Bóg coś zrobił takiego mocnego, że poczułem się lepiej, to może On chociaż sprawi, żebym zasnął, co nie? No niewiele chcę, ale ja też nie umiem się modlić, nie? Pamiętam, tam kiedyś modliliśmy się na różańcu, to przypomniałem sobie, zacząłem na palcach sobie odmawiać tam tajemnicę chwalebną pierwszą. W tej intencji, żebym, Panie Boże, chociaż żebym mógł zasnąć, bo po prostu no, nikt mi teraz tu nie pomoże, chyba tylko Ty. No, odmówiłem jedną, zacząłem drugą dziesiątkę. Więcej nie pamiętam, zasnąłem. Budziłem się z rana. Tak myślę, kurde, co się stało? Nagle zasnąłem, aha, czekaj, co ja robiłem? Zacząłem odmawiać różaniec, tak? I tak, to wszystko, to parę zdrowasiek i tak po prostu zasnąłem. Też taki się poczułem jakiś jakby silniejszy, że jest kolejny dzień i tak, że mogę wziąć tą sytuację na klatę i jakoś sobie dam radę, ale też zrozumiałem, że naprawdę Pan Bóg jest tu ze mną i to, co zrobiłem, to jest dobre. I On mi tu pomoże, jeżeli tylko ja będę chciał, jeżeli będę po prostu z Nim rozmawiał takim, jak z przyjacielem, tak po prostu od serca, takie proste sprawy z Nim załatwił, bez skomplikowanych rzeczy. No właśnie, chociaż to, Panie Boże, pomóż mi zasnąć, tak? I On to zrobi, że ja w to będę wierzył. No i siedziałem 79 dni w więzieniu i przez ten czas rozwijał się właśnie ta moja relacja z Bogiem gdzieś, gdzie ja naprawdę się tam nie umiałem jakoś modlić, tylko po prostu wieczorem po prostu modlitwę odmawiałem i tak z serca prosiłem o to, żeby kolejny dzień był dobry, żeby opiekował się Pan Bóg, bo w sumie jestem z kryminalistami, a nigdy nie miałem nic z tym wspólnego, no i różnie może być. No i było tak, że faktycznie do jakich ludzi nie poszedłem, to zawsze było dobrze i to różnie byli ludzie. Jeden był koks straszny i tam mnie nawet nim straszyli, jak poszedłem z nim na celę. A po trzech dniach żeśmy razem się modlili do Jana Pawła II. Po prostu Bóg mu jego serce tak zmienił, że był potem, dał mi różaniec. No, sytuacje były różne gdzieś, jak byłem wcześniej na celi czteroosobowej, zaraz po przyjeździe, to no, nie miałem nic. I ten jakby tam szef celi przez cały okres, gdy siedziałem tam z nim, wszystko mi dawał, tak, jedzenie, papierosy, czekolady, przez cały okres. Po prostu nie musiał, ale mi to dawał po prostu. No chcesz, Sławek, bierz, chcesz to bierz, chcesz zapalić, to bierz. Też gdzieś taka sytuacja potem się rozwinęła, że zadzwoniłem z więzienia do tej swojej kobiety i powiedziałem jej, że jestem w więzieniu właśnie, że no nie mogę na razie jej pomóc, nie wiem, wtedy, kiedy wyjdę, bo podczas tego pobytu złożyłem podanie o dozór elektroniczny na taką obrożę, żeby wyjść. Nie wiedziałem, jak to się rozkończy, czy mnie wypuszczą, czy nie wypuszczą. No ona wyśmiała mnie przez telefon, powiedziała, że pewnie siedzę sobie gdzieś tam w kasynie podpity, spalony w Warszawie i jaja se robię. No wkurzyłem się strasznie, rzuciłem tą słuchawką, dostałem małe upomnienie od pana który pracuje w więzieniu, tak powiem. I wróciłem do celi i byłem naprawdę taki zły, taki wkurzony. I gdzieś ta radość, gdzieś ten spokój od Boga, który zawsze był mu naprawdę w tej celi. Tam było, ja to pamiętam te dni jako gdzieś tam rekolekcje takie wakacyjno-wypoczynkowe, przemyśleniowe. Nie byłem także w więzieniu, miałem tam strasznie źle. To był naprawdę dobry okres, który miło wspominam. Ale właśnie wracając do tej sytuacji, no straszną taką złość. I tak pomyślałem sobie, kurde, no... Nie chcę tego, tak? Nagle usłyszałem hasło na korytarzu, że nasza grupa idzie na spacer. Mówię, aha, no to teraz pójdę na spacer. Gdzieś taki jakiś wewnętrzny coś wpadło mi do głowy, że gdzieś, nie wiem skąd, gdzieś jakiś z Pisma Świętego cytat, że Jezus mówił, kto się przyzna do mnie, to ja się przyznam do niego przed moim ojcem. I tak gdzieś wpadło, muszę coś zrobić takiego, żeby naprawdę dać tak gdzieś znak Bogu, że naprawdę On jest ze mną, że przyznać się do Niego. Miałem już ten różaniec i gdy wyszliśmy na spacer, pomyślałem, no zacznę odmawiać, ale stanę tak, jak wejdziemy na spacernie, po prostu patrzę się w niebo, wyciągnę różaniec, zrobię znak krzyża wyraźnie i zacznę się modlić. Ale od razu gdzieś zły duch z drugiej strony podleciał, bo co ty zrobisz? Przecież oni jesteś w więzieniu, 20 koło ciebie i no i gdzieś z 80 okiem patrz na tych spacerach. Przecież jak ty to zrobisz, to zamiast godziny modlitwy, to będziesz tutaj miał godzinę różnych komentarzy i tak dalej, dyskusji i tak dalej. Ale gdzieś z drugiej strony przecież przyszedł znowu jakiś gdzieś pomysł tego Ducha Świętego, że Pan Bóg, jeżeli mnie ochroni, On coś zrobi takiego, jeżeli ja chcę się modlić do Niego, to On tak zrobi, że będę mógł się pomodlić. No i faktycznie tak zrobiłem. Stanąłem, żeśmy tylko weszli, wyciągnąłem różaniec, popatrzyłem się w niebo, przeżegnałem się i zacząłem się modlić, odmawiać sobie różaniec. No, zorientowałem się tak, rozglądam się, nikt nic nie widział. Nagle po prostu Pan Bóg tym wszystkim ludziom, nie wiem, pozasłaniał oczy, dał im coś innego do robienia, że oni, nikt nic się nie zorientował, że ja się modlę i nawet mi nie przeszkadzali. Naprawdę bardzo długo się modliłem w tej intencji właśnie, że takiej, żeby gdzieś ta radość wróciła, że ten pokój Pana Boga i też właśnie, żeby opiekował się tą sytuacją z tą kobietą i dzieckiem. Wróciłem do celi i tak poczułem, no jest, już jest sprawa załatwiona. Po prostu jeżeli z serca się pomodliłem, już poczułem tą radość, jakby wszystko to, co mnie trapiło, oddałem Panu Bogu i On się już tym zajął. Także w tym właśnie okresie no, Pan Bóg dotknął mnie i pokazał mi, że naprawdę nie trzeba być, nie wiem jak, w wspólnotach. Można być, zrobić mały kroczek po prostu, nawrócić się, zmienić, pójść do spowiedzi po różnych grzechach. Mówię, no ja złamałem cały dekalog, wszystkie możliwe rzeczy źle zrobiłem, a po 5 dniach Pan Bóg dzięki pomodlitwie mojej już wynagradzał mi to i pomagał mi w tym życiu. No, po dzień dzisiejszy trwam na tej drodze i gdzieś tam formuję się w Warszawie, w Wesołej Wspólnocie Szymon Neff. Mam formację 1830, fraternie misyjne i cały czas słucham jego głosu, gdzieś staram się. Oczywiście to nie jest łatwe i zawsze jest ta walka dobra ze złem. Ale teraz wiem, że w trudnych chwilach nie muszę uciekać w używki i inne rzeczy, tylko mogę naprawdę zawierzyć Panu Bogu, mogę pójść do Niego, pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem i On mi pomoże. Czasem to też tak bywa, że po takiej modlitwie no, okaże się, że nie od razu dostanę, tylko na przykład coś się stanie takiego, że sytuacja będzie zła i będzie trudno, ale tak niestety jest, że jeżeli Bóg chce coś robić dobrego w nas, to czasami musi zburzyć coś, co złego jest w nas, także żeby postawić to dobro. Gdy z niego wyszedłem na tą właśnie dozór elektroniczny, taką obrożę, właśnie podjąłem decyzję, że ten dozór gdzieś musi być założony, gdzieś pod jakimś adresem i że będę resztę tej kary odbywał właśnie u rodziców w Warszawie. I no i przyłożyli, założyli mi gdzieś no chyba zacząłem na powoli budować no, tak głębszą, coraz głębszą tą relację z Panem Bogiem. No też to troszeczkę było ograniczone, bo musiałem być od 7 rano do 7 wieczorem mogłem być poza domem, potem musiałem być już w ciągu tygodnia w domu, no i weekendy miałem tylko 4 godziny wolne tak na spacer i do kościoła od 10 do 14, gdzieś tam właśnie jakieś inne kroki jakoś nie wchodziły w grę. Ale pod koniec sierpnia, na początku września obroże mi zdjęto. No i tam właśnie w Wesołej jest taka wspólnota Szymon Neff, jest też formacja właśnie dla młodych 18-30 i był taki pierwszy weekend formacyjny pod nazwą Weekend na Start. On się odbył w połowie października, z tego co pamiętam. No i tam właśnie Rice mówi, jedź, zobacz, zobaczysz, czy ci się to spodoba, co tam jest, co nie. No, przyjechałem, tam zameldowałem się z torbą, tam się dwie noce nocowało. Tam wszyscy się ludzie schodzą. No bo ja byłem, nikogo tam nie znałem, było tam 110, 120 może osób. I tak po całym tym weekendzie, jak przeżyłem, tak potem pomyślałem, wracając do domu, wow, ale super miejsce. W ogóle jak fajnie, że są tacy ludzie, że tyle, tak dużo jest takich ludzi właśnie w młodym wieku, którzy właśnie gdzieś chcą iść przez życie z Panem Bogiem i można porozmawiać na te tematy z nimi. Ale to też każdy z nich jest też normalny i każdy ma swoje gdzieś tam pasje i tak dalej, ale właśnie no, razem, wspólnie jest lepiej, poznaje się Boga i naprawdę byłem bardzo, bardzo zafascynowany. Powiedziałem sobie, że na każdy, jaki tylko będzie taki weekend, będę jeździł, jeżeli wszystko oczywiście pozwoli na to. I tak też zrobiłem. Potem miałem na początku taki kurs Alfa, który się kończył tam, no w połowie niego była formacja, taka wyjazd, na którym był chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym to jest jakby takie odnowienie troszeczkę chrztu naszego normalnego. Tyle, no proszenie tak chyba Pana Boga o wylanie darów, tak? Gdzie chcesz, klękasz, modlisz się. No i pamiętam, jak tam prowadząca siostra powiedziała: Sławek, o co chcesz prosić o Pana Boga? Tak? I właśnie to jest taki chrzest. No, powiedziałem, że chcę, aby Pan Jezus budował w moim sercu swoje królestwo. Też dałem tam słowo i po takim chrzcie w Duchu Świętym na początku nic się nie działo, ale potem z czasem właśnie przed Adwent tak zaczęło coś się dziać. Zacząłem głębiej patrzeć na swoje życie pod tym na przykład względem, że zauważyłem, że bardzo dużo czasu tracę na oglądanie sportu, że po prostu jest tego za dużo. Jak przychodził weekend, to w piątek 2 mecze, w sobotę 4 mecze, w niedzielę 4 mecze. Pozliczyłem ten czas, to tam wychodzi około 30 godzin dajmy. I tak pomyślałem, kurde, 30 godzin oglądam sport, a tylko na godzinę idę do kościoła. Trochę to nierówno jest, co nie? Kto jest wreszcie moim Bogiem? Sport czy właśnie Pan Bóg? I podjąłem decyzję taką, że będę trochę ograniczę sobie ten sport, że tam do 2-3 meczy w ciągu tygodnia. I to właśnie to się narodziło we mnie od środka, tak, gdzie zobaczyłem, że gdzieś mnie i właśnie to jest tak jakby, że Duch Święty pracuje we mnie i pokazuje mi, gdzie, w których momentach mogę, w których miejscach mogę się poprawić, gdzie jest jeszcze za mało Boga, za dużo mnie i moich gdzieś racji. Po tym chrzcie właśnie, po tym Adwencie, Święta Bożego Narodzenia, a po świętach Bożego Narodzenia właśnie tam w tej wspólnocie, w tej formacji były rekolekcje Jericho i też na nie pojechałem. Były to rekolekcje sylwestrowe z tego względu, że zaczynały się chyba 28 grudnia, kończyły 3 stycznia i Sylwester się też tam spędza. No byłem też taki zaciekawiony, podekscytowany wreszcie, że fajnie znowu się zobaczę z tymi ludźmi i znowu coś będzie ciekawego. I też jakoś nie straszyło mnie to, że pewnie nie będzie alkoholu i wielkiej imprezy na Sylwestra. Tak właśnie chciałem, tylko tam weszłem, po prostu wielka radość i poznawanie ludzi, i też różne nauczania i czasy takie też wolne na gry planszowe, gry w piłkę, do porozmawiania. Wszystko jest dla wszystkich i na wszystko jest czas. Ale myślę, że bardzo głównym elementem była właśnie ta noc sylwestrowa, w którą żeśmy się tam najpierw na sali bawili, tańczyli. Oczywiście bez alkoholu. I było dobrze i jakoś nie narzekałem. Ale przed północą, za 15 północ, wszyscy żeśmy poszli do kaplicy i zaczął ksiądz odprawiać mszę. I w sumie Ewangelia się skończyła jakoś zaraz, jak północ wybiła. I żeśmy klaskali, wielbili Boga, śpiewali Alleluja. Na dworze przez szyby widzieliśmy fajerwerki i tak sobie przypomniałem, kurde, ja naprawdę tutaj jestem, teraz o północy, jestem pierwszy raz w życiu na Sylwestra trzeźwy i naprawdę chcę tutaj być. Stoję w kaplicy, śpiewam Alleluja, klaszczę w dłonie i gdyby mi teraz zadzwonił najlepszy kolega, przyjaciel, powiedział, słuchaj Sławek, mamy 10 gram jarania i alkoholu mnóstwo, przyjeżdżaj, to by mnie nie wyrwał. Nie wiem, jakie pieniądze musiałby mieć. No nie, nie byłoby takiej rzeczy, która by mnie stamtąd zabrała. Naprawdę ja tam chciałem być i w ten sposób przeżywać nowy rok, wielbiąc Pana Boga za to, że jest nowy rok. Potem żeśmy sobie składali życzenia, no i po prostu zauważyłem tak ogromną radość tam w tym na trzeźwo, że tak można przeżyć, że te wszystkie imprezy, które gdzieś przeżyłem pod dużym wpływem, gdzieś wielkie koncerty we Wrocławiu, dobrych zespołów i myślałem, że to jest radość, to wszystko, te wszystkie imprezy, te wszystkie koncerty to były takie bardzo, bardzo malutkie przy tym, co przy tej wielkiej radości, jaka była wtedy tam właśnie w tą sylwestrową noc w kaplicy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Elżbieta była w szkole waldorfskiej. Uczyła się tam i była przedmiotem różnego rodzaju działań. Jedną z takich bardzo charakterystycznych dla szkół steinerowskich metod jest eurytmia. To jest metoda, w której uczeń musi wyrazić jakby siebie poprzez zestaw figur. To jest niby taniec. Jakie były konsekwencje dla niej? Ona w pewnym momencie nie mogła wstać z łóżka. Jeśli udało się jej wstać, to chodziła po mieszkaniu małymi kroczkami. Była na granicy zniszczenia. Druga rzecz, druga historia. Ania zawarła pakt duchowy z szatanem na przystanku, z torbami w ręku. Banalność i niepoważność, niepowaga takich gestów nie chroni człowieka. Teresa miała syna, który chorował. To była ciężka choroba. I w pewnym momencie, powodowana tym, że bioenergoterapeuta przyjmował w kościele, poszła do niego prosząc o pomoc. I opowiadała historię, która jest porażająca. To była dorosła, konkretna kobieta, była księgową. Ja uwierzyłem w jej słowa. Ona mówi, że ten bioenergoterapeuta zapalił świecę i zaczął coś robić. I nagle ona poczuła, siedząc na krześle, że lewituje, że jest pod sufitem. Tak? I ona mówi tak, ilekroć z całą mocą zaciskałam palce na siedzeniu tego krzesła, to widziałam, że jestem na ziemi, że stoję na ziemi. Ale kiedy tylko przez sekundę traciłam koncentrację, natychmiast wracała to złudzenie, ta iluzja. I teraz tradycyjnie bardzo proszę o wsparcie kanału i Radia Niepokalana FM. W radiu ewangelizujemy i bronimy wiary. Również kanał jest kanałem głównie apologetycznym. Są tutaj świadectwa zniewoleń i świadectwa skutecznych egzorcyzmów. W opisie kanału jest link do zrzutki. W przypiętym poście, w przypiętym wpisie na Facebooku samej góry jest również ten link. Każdej osobie, która coś skorzystała, coś dostała od nas, każdą taką osobę proszę, aby na swoim koncie zrobiła stałe zlecenie, choćby 10 zł, to jest dla nas niezwykle ważne. Raz, że mówisz o tym, że jesteśmy potrzebni, a dwa, że możemy działać. I teraz, na czym polega działanie złych duchów? Demony po pierwsze żywią się nami. Tak? To jest dla nich wyjście z piekła, jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Tak? One wtedy nie są poddane tej torturze, jaką jest piekło. One żywią się nami, naszą siłą życiową, tą, która bierze się ze spalania cukru we krwi, ale też karmią się naszym nieszczęściem i dlatego z taką intensywnością próbują nam zrobić krzywdę. I tak dzieje się u wszystkich, którzy otworzyli się na świat duchowy. Na szczęście większość ludzi pozostaje jedynie pod wpływem zwykłego działania złego ducha. Wiemy o tym, że każdy człowiek podlega diabelskim manipulacjom, kuszeniom, różnym takim oddziaływaniem na wyobraźnię. Jesteśmy kuszeni, wbijani w pychę, wtrącani w rozpacz, nakręcani emocjonalnie aż po złe decyzje. Kiedy jesteśmy w takim stanie pocieszenia, tak? No bo jak jesteśmy w stanie strapienia, to jesteśmy kuszeni ku rozpaczy, ale jak jesteśmy w takim świetnym stanie i nastroju, to wtedy jesteśmy kuszeni ku pysze. Tak, a to są
Rozpacz i pycha to są bardzo, bardzo dolegliwe grzechy. I teraz zły duch kusi nas też ku temu, byśmy żywili złe uczucia. Tak? Co to znaczy żywić złe uczucia? To znaczy cały czas wracać do swojej krzywdy, tak? Cały czas ją żywić naszymi emocjami, naszą całą osobą, zwracanie się ku przeszłości, nie pozwala też po prostu żyć w teraźniejszości, tak? I to kończy się też po prostu nienawiścią, która zżera człowieka. Każdy z nas zna takie osoby, kobiety, których usta są cięte jak od noża, czy też facetów wręcz zgorzkniałych tak, że żółć wychodzi na ich twarzy. To są ludzie, którzy, nie wiem, niszczą sąsiadów, pasjonują się jakimiś sprawami sądowymi. Oni po prostu wtedy żyją, kiedy dzieją się złe rzeczy. Tak? Jesteśmy też przez złego ducha wbijani w kompleksy, ale to wszystko jest zwyczajne działanie złego ducha. Bo przychodzącej z zewnątrz pokusie można się oprzeć. Tak? I dręczeń, ale dręczeń obsesyjnych myśli odeprzeć nieomalże nie można. I one się biorą stąd, że praktykowaliśmy jakąś formę okultyzmu, że tkwimy w grzechu ciężkim od dłuższego czasu. Osobną kategorią jest jeszcze przekleństwo, ale to jest dla mnie teren niezbadany. Staram się nie wypowiadać na ten temat. Kiedyś pamiętam ksiądz Piątkowski, który był takim mentorem środowiska egzorcystycznego. Na jednym z spotkań egzorcystów na Jasnej Górze powiedział na zakończenie półtorej godzinnego wykładu o przekleństwie. Mówi, no i w ten sposób dotknęliśmy tego tematu. I teraz te wszystkie oddziaływania, dręczenia, pokusy, które idą od wewnątrz człowieka, tak? To wszystko pochodzi właśnie z wnętrza człowieka. Bo inicjacyjne otwarcie polega właśnie na tym, że zły duch może działać od nas, na nas od wewnątrz. I to jest różnica między działaniem takiej jak pokusy, a działaniem od wnętrza, tak? Czyli na przykład dręczenie, obsesyjne myśli, których nie można się pozbyć, jakieś obrazy, jakieś koszmary, które w identyczny sposób powtarzają się i całkowicie rozwalają nam życie, tak? Na tym polega inicjacyjne otwarcie i nadzwyczajność tych sytuacji, no bo te sytuacje są nadzwyczajne. Trzeba coś zrobić, żeby one miały miejsce. I teraz demon jest istotą, której sensem istnienia jest nienawiść i wściekłość, tak? Ja miałem taką sytuację, kiedy patrzyłem w oczy demona. To była sytuacja związana z dziewczyną, kobietą, która przyszła po pomoc i przez półtorej godziny rozmawialiśmy na temat jej problemu i nie znalazłem miejsca otwarcia. W jej historii nie było niczego, co mogło spowodować te potworne dolegliwości, o których mówiła. Ona żyła w depresji, ona cały czas była smutna, były ataki na nią w emocjach, w wyobraźni, w czasie snu i przy zasypianiu, przebudzeniu się. Te ciężary tutaj na klatce piersiowej, kiedyś to nazywało się zmora, że zmora siada na piersiach, ale to tak naprawdę jest chwila, w której demon się żywi nami, tak jak powiedziałem, że jesteśmy paszą demonów. I zakończyliśmy tę modlitwę, po czym ja poprosiłem ją, żebyśmy odmówili modlitwę konsekracji siebie niepokalanemu sercu Maryi. I kiedy doszliśmy do słów i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu,
ona przestała mówić. Nie była w stanie tych słów wymówić. Po długiej walce wypowiedziała te słowa, a ja wtedy na zakończenie modlitwy zapytałem się jej, kim była twoja babka? Nie wiem skąd taka intuicja, a ona mówi czarownicą. I w tym momencie jej twarz się całkowicie zmieniła. Była twarzą innej kobiety, wściekłej w taki sposób, że aż przechodziły ciarki. I w jej oczach zobaczyłem nie osobę ludzką, ale 50 milionów lat nienawiści, tak? Coś, co było potworne. Na szczęście to wszystko było chronione modlitwą wielu osób i pościliśmy w intencji tych działań, więc pamiętamy o tym, że zły duch jest jak wściekły pies na łańcuchu. Ma ściśle ograniczone możliwości oddziaływania, ale mówię o tym dlatego, żeby zrozumieć, że dotykanie tej rzeczywistości jest czymś skrajnie niebezpiecznym. Tak? I teraz jakie są skutki tej demonicznej inicjacji? Tak? Osoby są zniewolone i opętane. To są dwie różne formy otwarcia się inicjacyjnego. Skutki demonicznej inicjacji mogą być dwojakie. Ludzie są w nadzwyczajny sposób otwarci na działanie złego i to są ludzie opętani, są też ludzie dręczeni, tak? Czyli gdzie to objęcie człowieka wewnętrzne przez moc złego ducha jest mniejsze. I teraz to otwarcie zależy albo od ludzkiej decyzji, albo od niewiedzy, w której człowiek podejmuje decyzję nie będąc świadomym. Tak? Ktoś powie, to jest niemożliwe. No jest możliwe, dlatego że jeśli idziemy do bioenergoterapeuty i prosimy o coś, co jest bardzo ważne dla nas, czyli o zdrowie i wypowiadamy jakieś słowa, o które prosi bioenergoterapeuta, bądź otwieramy się na jego autorytet, no to wtedy otwieramy się na demona, który opanował tego człowieka, o ile nie jest oszustem, tak? O ile rzeczywiście jest inicjowany. Osoby, które na przykład kpią z bioenergoterapii, ale zmuszone są na przykład przez rodzinę. No i idź, no Wacek został uzdrowiony, to też może będziesz. Oraz osoby, które się modlą wewnętrznie na różańcu, tak? I nagle się okazuje, że bioenergoterapeuta nie może działać tak jak Clive Harris, który przez kilkanaście lat przyjeżdżał do Polski, był przyjmowany w kościołach i tam robił swoje seanse. Kiedy pozostał w kościele Najświętszy Sakrament, to nie było nic z tego uzdrawiania. Więc to otwarcie może być nieświadome. Tak? I egzorcyści mówią, że świadomy pakt ze złym duchem jest rzadkością. Tak? Wśród osób, które trafiają do egzorcystów, opętani stanowią może 2, może 3% tych penitentów, tak? Ale zdarzają się pakty nieświadome. Człowiek wykrzykuje wobec swojego ludzkiego dręczyciela w takich emocjach, nie wiem, już lepiej, żebym... I tutaj pada wezwanie do złego ducha. Lepiej on niż ty, tak? I o ile się nie odkryje tej sytuacji, to wyprowadzenie człowieka ze stanu otwarcia na złego ducha jest po prostu niemożliwe, tak? Bo dlaczego tak się dzieje? Bo egzorcyzm jest wyrzeczeniem się relacji z demonem. Jeśli zawarliśmy pakt, no to my o tym wiemy, więc łatwo jest. Znaczy łatwo. Takie egzorcyzmy trwają czasami latami, tak? Ale czym innym jest w tej fazie poznawania, jeśli człowiek po prostu nie wie, nie rozumie, że stało się tutaj coś strasznego. Tak, i dlatego ten świadomy pakt jest taką rzadkością, chociaż
Większość okultystów, bioenergoterapeutów, wróżów, czarowników, szamanów to są zwodziciele i dlatego ci ludzie są zwiedzionymi zwodzicielami. Tak? To oni na początku wchodzą na przykład w bioenergoterapię, żeby służyć ludziom. Tak? No ale po pewnym czasie, jeśli się nie orientują, czym to jest, no to tylko dlatego, że nie chcą się zorientować. Bo Bóg konstruuje takie sytuacje, w których ci ludzie mogą się domyślić. Ja, będąc osobą zniewoloną, natykałem się, znaczy najpierw robiłem, czy byłem świadkiem takich rzeczy, które były absolutnie nieprawdopodobne i one mi te rzeczy służyły, tak? I tutaj było działanie złego ducha, ale potem nastąpiła taka sytuacja, w której mój przyjaciel, kiedy dowiedział, całkowity ateista i sceptyk, ja miałem taki krzyż ze srebra, który był zrobiony z dwóch rurek zespawanych ze sobą. On był w środku pusty, posrebrzany, który nosiłem. I pierwszego dnia przed przyjazdem tego przyjaciela naszego ten krzyż pokrył się czernią od spodu, tak? I to nie jest możliwe, to mi mówiła nasza przyjaciółka, która zajmuje się biżuterią, złotem i srebrem. Ona mówi, czegoś takiego po prostu nie ma, to się nie dzieje. Na następny dzień, kiedy obudziłem się, ten krzyż był powgniatany, tak? Ja spałem na materacu, w którym była gryka, tak? Nie było takich, tego obramowania łóżka. Ten materac po prostu górową nad tym łóżkiem i w jaki sposób ciało i materac z gryki może doprowadzić do tego, że ten krzyżyk będzie wgnieciony. I trzeci dzień nasz przyjaciel przyjeżdża, ja mu opowiadam tę historię. Wow, coś takiego się zrobiło. A on mówi, no, czekaj, bo jutro obudzisz się i krzyżyk będzie wisiał do góry nogami. I to był pierwszy sygnał, że ja, ćwicząc metodę kontroli umysłu według Silwy, że ja mam kontakt ze złym duchem. No i po jakimś czasie to stało się dla mnie oczywiste i zacząłem szukać na szczęście pomocy w kościele. I teraz są nawet wśród okultystów, wróżów, czarowników i szamanów ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w istnienie złych duchów. Oni mówią o energiach. Mówią, że to jest po prostu, że odkryli, że zostali wprowadzeni na drogę, w której panują nad energiami. Tak? To jest oczywistą bzdurą i rodzajem manipulacji, która sprawia, że ludzie, którzy w ogóle nie weszliby w takie rzeczy, gdyby wiedzieli, że tam po drugiej stronie jest demon, no to słuchając o tym, że to są tylko energie, że to jest część przyrody, nad którą my panujemy, no to w to w ogóle by nie weszli. I teraz o tym, że zły duch się nami żywi. Co to oznacza? Jezus, kiedy odsyłał złe duchy wrzucane z ludzi w trakcie egzorcyzmu, tak? On wrzucał je, i to jest powiedziane wprost w Nowym Testamencie, na miejsca pustynne, w miejsca pustynne, bezwodne. One po prostu wracają do piekła. I teraz piekło jest miejscem cierpienia dla demonów. To nie jest ich dom. To jest jezioro ogniste, w którym cierpią. Dlatego demony z taką zaciekłością walczą o pozostanie w zniewolonym lub dręczonym przez ciebie człowieku. Tak? Pasożytują duchowo na nim. Żywią się jego energią, tą istniejącą realnie, czyli pochodzącą ze spalania glukozy we krwi, jak mówiłem. Tak? No i te nie dające się leczyć farmakologiczne depresje są jednym z ważnych takich wskaźników, że człowiek jest zniewolony. A one się biorą właśnie z tego, że ten człowiek jest cały czas przez pasożyta niszczony, tak?
I to ten powrót do piekła dla demona jest najstraszliwszą karą. Tak? I on zastrasza, kłamie, a w końcu piszczy i błaga, tak? Żeby nie zostać wyrzuconym z danego, z konkretnego człowieka. Tak? Więc to jest to dopiero koniec tej historii człowieka opętanego, kiedy następuje pełne wyrzeczenie.

ścieżki ku złu, tak? Ktoś może się przedstawiać jako mentor, coach, uzdrowiciel, psycholog, szaman czy trener. I jeśli będzie demonicznie otwarty, a człowiek otworzy się na jego autorytet, kiedy człowiek zaufa tej osobie, to ten człowiek sprzedaje nam demona i może o tym po prostu nawet nie wiedzieć, tak? No ale nie ma znaczenia, czy on wie, czy nie wie, tak? I teraz nikt tego w polskim państwie nie reguluje, tak? Polacy są duchowo bezbronni wobec duchowych zagrożeń ukrytych w kulturze i popkulturze, tak? Na wolnym rynku działają ruchy psychomanipulacyjne i one są częścią rynku usług, tak to powiedzmy, tak? Mówiłem już o tym, ale zawsze warto o tym powtórzyć, że przez pewien czas nawet Kościół przestał mówić o złym duchu, tak? A mówienie o zagrożeniach duchowych to już w ogóle, tak? Jakieś niezwykłe, absurdalne i no, świadczące o jakichś brakach intelektualnych osób, które o tym mówią. Tak sądzą niektórzy kapłani. I na przykład co się toleruje w Kościele? Antychrześcijański jungizm. I to w seminariach są kursy, na których przedstawia się teorię Junga, a ta teoria jest oparta na inicjacji spirytystycznej tego człowieka i on zaciera granice pomiędzy światem duchowym a rzeczywistością przyrodzoną. Mówiąc krótko, przyjęcie zasad jungizmu uniemożliwia zdrowe spojrzenie na świat duchowy. Po prostu, tak? Są zakony, które promują toksyczne duchowo-orientalne medytacje, zwane chrześcijańskimi czasami. Miałem tutaj w Falenicy, tam jest taki ośrodek jezuicki, w którym promowano wprost jogę. Tak? Jakiś czas temu, kiedy byłem dyrektorem programowym Radia Józef, warszawskiego radia diecezjalnego, to moim takim oponentem był rektor Bobolanum, ksiądz jezuita, i on, mówiąc najkrócej, w pewnym momencie, kiedy ja mu przedstawiłem całą argumentację dotyczącą tego, że buddyzm zen nie jest bezpieczny duchowo, to on powiedział: no to co, mam wyrzucić 17 lat swojego życia? Tak? I te rzeczy były promowane. Co więcej, osoby, które zostały przez kongregację wiary określone jako heretycy, byli dalej, ponieważ byli jezuitami, byli dalej promowani. Więc to jest pierwszy poziom, ale drugim poziomem jest to, że polskie państwo autoryzuje bioenergoterapię, wróżbiarstwo, chiropraktykę, astrologię, radiestezję, tak? Ale też takie absurdy już całkowite, jak terapia Bacha. Facet odkrył, że jak będzie zbierał rosę z jakichś kwiatów, to ta rosa będzie leczyła, rosa z bułowatków będzie leczyła raka. No to jest coś absolutnie absurdalnego. On mówił o wibracjach kwiatów i tak dalej, i tak dalej. I te krople, ta rosa miała leczyć nawet syfilis i takie najstraszniejsze choroby. I teraz dziś na stronach, które mają rozszerzenie GOV, czyli na stronach rządowych, mamy wśród akceptowanych w Polsce specjalizacji zawodowych, mamy system Unani. To jest afrykańskie uzdrawianie, gdzie jednym z podstawowych remediów na choroby jest moczy wielbłąda.

0: Więc państwo również promuje pseudomedycynę, tak? Ale nie tylko, bo przecież, jak mówiłem, bionegroterapię czy radiestezję. I teraz ci specjaliści od Unani, od medycyny Unani, pseudonaukowej, mają taką teorię, z której wynika, że śluz wypływający z nosa pochodzi z mózgu. Tak, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, z czym mamy do czynienia, tak? I co najśmieszniejsze, ci twórcy tych przekazów na stronie rządowej, oni piszą gdzieś małym drukiem, że nie ma żadnych dowodów naukowych na potwierdzenie tych skuteczności działalności tych uzdrowicieli, hipnoterapeutów czy homeopatów, ale jakie to ma znaczenie, tak? Jest specjalizacja zawodów, jest lista zawodów i specjalizacji i tam są okultyści, tak? Terapia kryształami na przykład, tak? Irydologia, radionika, tak? Qigong, tak? Na czym polega Qigong? O tym na każdej stronie, która promuje tę chińską metodę. Oni mówią, że to polega na przekazaniu energii chi do ciała człowieka, tak? I chodzi o pobudzenie krążenia energii chi, która po prostu nie istnieje, tak? I teraz to energetyczne, w cudzysłowie, tłumaczenie rzeczywistości duchowej, to jest zabieg, który jest stosowany od lat 70. XIX wieku, tak? I to było jedno z większych, w cudzysłowie, osiągnięć środowiska teozoficznego, czyli przekonanie, że mamy do czynienia nie ze sferą duchów osób, tylko że mamy do czynienia z energią, tak? Środowisko teozoficzne, żeby nie było żadnych wątpliwości, było wydawcą magazynu teozoficznego Lucyfer. Potem zmieniono tę nazwę, już nie pamiętam jak, no ale w każdym razie zastosowano jakiś skrót, żeby to nie było w tak oczywisty sposób. Nie mogło być w tak oczywisty sposób odbierane jako coś demonicznego. I teraz z tych wszystkich pomysłów, w cudzysłowie, energetycznych, biorą się znane nam współczesne antychrześcijańskie herezje, tak? Czyli duchowość New Age, neoszamanizm, okultystyczny energetyzm, tak? Jedna z naszych celebrytek mówi, że nie będzie chrzciła swojego dziecka, ponieważ sakramenty zamykają czakry, tak? No już poza, nie będę z tym dyskutował, że nie ma czegoś takiego jak czakry, że to jest zupełnie inny sposób powstawania czegoś, co człowiek odczuwa na różnych poziomach swojego ciała jako właśnie wibracje, tak? No ale tu chodzi o gruczoły dokrewne, nieważne. I teraz, ale z tego sformułowania widać wyraźnie tę opozycję, tak? Albo jest religia objawiona, albo są wierzenia hinduskie, czy okultystyczne, teozoficzne, antropozoficzne i tak dalej, i tak dalej. My możemy być przekonani, ja jestem przekonany, że każda prawda jest katolicka, tak? To znaczy nauka, ta prawdziwa nauka, która posługuje się dowodem, empirią i dopiero uznaje za prawdziwe te procesy i fakty, które da się potwierdzić w powtarzalnych badaniach, żadne twierdzenie takiej nauki nie jest sprzeczne z słowem objawionym. Tak? Po prostu nauka ma swoje kompetencje dotyczące przyrody, a wiara, religia, katolicyzm ma kompetencje dotyczące świata duchowego. I nie ma świata duchowego, który można badać metodami nauki. Po prostu nie ma. To są opowieści dziwnej treści, to jest wiedza, w cudzysłowie, tajemna. Dlaczego jest tajemna? Mówiłem już tutaj o tym. Dlatego, że kiedy ją wyjmiemy na światło, no to się zaczynamy śmiać. Tak? A tutaj chodzi o to, żeby były stopnie wtajemniczenia i żeby ktoś, kto niby jest głęboko wtajemniczony, miał władzę nad adeptami. Tak? Często kończy się to wykorzystaniem. Każda prawda jest katolicka. Nikt z tego, co głosi katolicyzm, nie jest sprzeczny z nauką. Tak? Bo nauka nie wypowiada się na temat duchowości. Nie ma metod naukowych, które można zastosować do świata duchowego. Tak? Jeśli ktoś, jakiś naukowiec głosi tezy sprzeczne, to on wypowiada się, głosząc swoje prywatne wierzenia. Tak? Ponieważ nic takiego nie da się zbadać. Kiedy badano, bo poza hipnozą radiestezja jest taką dziedziną najbardziej przebadaną naukowo. Kiedy badano kilkadziesiąt, kilkaset razy tę samą osobę, która coś potrafiła według siebie, to przy małej próbie były jakieś odchylenia od statystycznej normy, ale kiedy tych badań było wiele, no to naukowcy nazwali to efektem zanikania. No po prostu to jest tylko i wyłącznie działanie złego ducha, który w pewnym momencie już nie ma interesu w tym, żeby podtrzymywać coś, co jest no coś. Naukowcy po prostu wygrywają, tak, bo mogą w dowolny sposób, dowolną ilość tych naukowych badań zrobić, no i no, diabłu się to po prostu nie opłaca. Czyli wszyscy ci, którzy się wypowiadają na temat istnienia bądź nieistnienia Boga, mówią o swoich własnych przekonaniach, tak? Na drodze racjonalnej, i to wiemy, bo tego próbowano od dłuższego czasu, nie da się stwierdzić istnienia albo nieistnienia Boga. Na drodze racjonalnej. Nie ma takich dowodów po prostu. Dlaczego? No Bóg chce naszego zaufania, chce naszej wiary. Tak? I teraz odrzucanie chrześcijaństwa w cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa, jest absurdalne i szkodliwe dla osób, rodzin, narodów i społeczeństw. I teraz, jak mówiłem, duchowego bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić swym obywatelom aparat państwowy, tak, różnych krajów Zachodu, bo do poznania rzeczywistości trzeba używać dwóch narzędzi, rozumu i wiary. Tak? O tym pisał Jan Paweł II, fides et ratio. I skoncentrowanie się tylko na racjonalności, ale też skoncentrowanie się tylko na wierze, nie jest na tym poziomie życia codziennego, nie jest dobre, to po prostu nie działa. I to odrzucenie fides przez nowożytny intelektualizm, no to widzimy na ulicach starej Europy, gdzie ludzie są samotni, gdzie jest kult przemocy ubranej w szaty stanowionego prawa, gdzie państwo dominuje, kościoły, gdzie właściwie już religia jest zupełnie wyrzucona z tej przestrzeni społecznej, gdzie ludzie cierpią, są samotni, ich rodziny są porozbijane, nie mogą czerpać poczucia bezpieczeństwa z tego, że są osoby kochające je i tak dalej, i tak dalej. Więc to, czym się zajmuję czy też zajmowałem się przez 20 parę lat, to była taka chęć opisu tej rzeczywistości i swego rodzaju przekroczenie nowożytności, tak, pokazanie, że ona jest oparta na błędnych założeniach. No, jak coś, co jest oparte na błędnych założeniach, no to wiadomo, że jest czymś złym. Polskie elity muszą zadbać i o militarne, i o duchowe bezpieczeństwo Polaków. Tak? I przed młodym pokoleniem jest praca, wielka praca. Tak? Katolicy muszą odtworzyć państwo polskie, w pełni je odtworzyć, bo tylko wtedy wszyscy jego obywatele będą wolni. Bo tylko wtedy będzie można głosić naprawdę wszystkie poglądy. To jest zdanie szokujące dla wielu, tak? Ale prawda jest taka, że jeśli za sterami państw stoją ludzie materialiści i lewica, czy też liberalna lewica, no to efekt jest taki jak w Wielkiej Brytanii, gdzie siedzą ludzie za to, że coś napisali w internecie, tak, że siedzi w Kanadzie osoba, która się modli w pobliżu klinik aborcyjnych. Modli się, tak? Ostatnio w Wielkiej Brytanii skazano kogoś za modlitwę myślną. Ten człowiek nawet nie modlił się na głos, tak? No ale policjanci widzieli lepiej, a sędziowie uważali, że to jest coś potwornego, tak? I teraz to jest wyzwanie przed polskimi elitami, tak? Musimy przywrócić tę skuteczną i prawdziwą, ten skuteczny i prawdziwy sposób poznawania świata, tak? I spróbuję podsumować to, co powiedziałem. To podsumowanie, pierwsze podsumowanie jest takie, że kiedy szatan kusi, to jest działanie zwyczajne. Kiedy szatan uciska, to jest działanie nadzwyczajne, tak? Ale niepełne, tak? Natomiast kiedy człowiek jest zniewolony, to już jest opętanie, tak? Czyli jest dręczenie, które jest częściowe tylko i wyłącznie, częściowym oddziaływaniem na człowieka i opętanie, które czasami po prostu człowieka pochłania całego. I teraz dlaczego ten pakt zawarty na przystanku był skuteczny? Dlatego, że ta dziewczyna, ta kobieta wypowiedziała formułę otwierającą ją na rzeczywistość duchową. To samo dzieje się na przykład z ludźmi, którzy noszą amulety. Amulety to są przedmioty, które mają kształty bądź są wyryte na tych kawałkach kamienia, metalu, drewna. Jakieś symbole, które były i są używane do przywoływania duchów, tak? Są używane w rytuałach, czy satanistycznych, czy okultystycznych, czy spirytystycznych. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, tak? Po prostu, jak mówiłem, nawet powierzchowne i zlekceważone przez tego człowieka, który tych aktów dokonuje, no bo ludzie mówią, ja nie wierzę w horoskopy, a jednocześnie czytają. I czasami się stosują do tych zaleceń. Tak? Więc można się oddać złemu duchowi na przystanku autobusowym, trzymając w ręku siatki. Tak? I teraz ta historia z Teresą, czyli ta historia bioenergoterapii, tak? Kontaktu z bioenergoterapią. Co się stało, kiedy ona weszła do tego gabinetu, a trzeba zauważyć, że on był w pomieszczeniu plebanii przy kościele, tak? Ona miała poczucie, że wchodzi w przestrzeń bezpieczną. Co się zdarzyło, tak? Ona trzymała zdjęcie, pokazała to zdjęcie temu bioenergoterapeucie. On powiedział, o, to poważna sprawa. I zapalił świecę. Czego symbolem jest świeca? Świeca jest symbolem modlitwy, tak? Czyli zwrócenie się ku. I tutaj to było zwrócenie się ku złemu duchowi, tak? I teraz Teresa mówiła, że jak on usiadł i zaczął coś mamrotać, ruszać rękami i tak dalej, ona nagle, to było zamknięte pomieszczenie, poczuła wiatr w tym pomieszczeniu, tak? Coś rozwiewało jej włosy, tak? I ona mówi, że w pewnym momencie, i to nie była iluzja, w pewnym momencie jakby to zdjęcie wyrywało się. Ktoś wyrywał to zdjęcie w kierunku tego człowieka. I ten człowiek zaprosił Teresę do rytuału, w którym on poświęcił tego młodego człowieka złu. Kiedy ja jej to wszystko wytłumaczyłem, w czym uczestniczyła, czego symbolem jest świeca, co ten człowiek robił, no to ona zaczęła szukać pomocy w kościele, na szczęście. Spójrzmy na całą tę moją opowieść z dystansu. Tak. Wszystkie kultury, wszystkie religie mówią o tym, że istnieją złośliwe inteligencje, które są niewidzialne i które próbują nas krzywdzić. Tak? Czyli światopogląd materialistyczny, który był od zawsze na marginesie absolutnie filozofii i ideologii od czasów, w czasach nowożytnych, w tej chwili on być może nawet dominuje w Polsce, a na pewno dominuje na Zachodzie. I to, ta forma myślenia o rzeczywistości doprowadza do tego, że my jesteśmy całkowicie bezradni wobec spraw duchowych. To znaczy, że ta złośliwa inteligencja może z nami robić to, co chce, ponieważ no my w naszym języku nie ma pojęcia piekła, grzechu, zbawienia, tak? Już to tutaj mówiłem, ale powtórzę, ponieważ nie wiem, czy mówiłem to przy okazji różańca, czy przy okazji tych audycji, że niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co my na dany temat myślimy, jeśli chodzi o sprawy duchowe, to my, odwołując się do rzeczywistości duchowej, możemy odwołać się do dwóch jej rodzajów, czyli do duchów dobrych i do duchów złych. I dziś wytrącono nam narzędzia z ręki, którymi możemy się posługiwać, żeby nie wpaść w ręce złego ducha. Czy w sposób zwyczajny, czy nadzwyczajny. To jest mało. To jest po prostu, może to być tak albo tak. I teraz cały ten nowożytny sposób myślenia, on jest formą instytucjonalizacji grzechu. Tak. I teraz, jeśli spojrzymy na popkulturę, to w jakimś sensie ten proces, który rozpoczął się w nowożytności, kiedy Luther napisał swoją pierwszą książkę na temat rodziny i małżeństwa, w której stwierdził, że rozwód jest możliwy, i kiedy angielski król, no, zgodnie z tym poglądem, po prostu oddalił żonę i przed następny związek, który wydawało mu się, że jest związkiem sakramentalnym, to od tego momentu mamy stopniowe rozszerzanie się tego grzechu, jakim jest cudzołóstwo, no bo osoba, która była w sakramencie małżeństwa i żyje z inną osobą, to grzeszy grzechem cudzołóstwa. I w pewnym momencie powstała po prostu cywilna instytucja, która dawała śluby i te śluby w cudzysłowie rozwiązywała. Tak? Czyli Europejczycy zostali wprowadzeni w rzeczywistość, kiedy grzech został zinstytucjonalizowany. Tak? To znaczy państwo rości sobie prawo do tego, żeby rozwiązywać sakramentalne małżeństwo. Co stało się w 2010 roku? No, w 2010 roku, w 20 kilku, a potem na przestrzeni kilku lat w 27, czy w tej chwili już ponad 30 krajach, zalegalizowano związki jednopłciowe, tak? I dano prawo do adopcji dzieci tym związkom, tak? Cóż to jest? No to jest znowu instytucjonalizacja zła, tak? I co jest, jakie są kolejne kroki? No kolejnymi krokami jest to, że aborcja jest wpisana do konstytucji we Francji. I chyba w Kanadzie są tego typu ruchy czynione. W tej chwili we Francji chcą dokonać tego samego z eutanazją. Od lat 60., od końca lat 60. istnieje na Zachodzie bardzo z jednej strony podbudowany intelektualnie, w cudzysłowie, a z drugiej strony będący na obrzeżach ruch, który chce zalegalizować pedofilię. I te środowiska były bliskie temu w latach 70., potem cofnięto się z tego, ten zamiar został porzucony na jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo źle oddziaływało na te działania homoseksualistów, tak? Którzy osiągnęli swoje cele, jak mówię, w 2010 roku. I dwukrotnie, jeszcze dwa razy te próby były podjęte. W Holandii powstało takie stowarzyszenie i na różne sposoby próbowano udowodnić, że istnieje coś takiego jak miłość międzypokoleniowa między mężczyzną, kobietą a dzieckiem i próbowano zalegalizować te działania. Ale nie łudźmy się, pierwsze kroki już w tym celu uczyniono, no bo czym jest obniżenie wieku przyzwolenia, tak? Kiedyś było to 18 lat, potem 16, potem 15, a w tej chwili trwają prace nad tym, żeby to było lat 13. No to już jest czysta pedofilia. Zresztą 15-latki to 14-latki to jest to samo. Ale w Niemczech na przykład, o tym wiem, pewnie to się dzieje w innych krajach również. Na przykład dekryminalizuje się pornografię dziecięcą, jakieś zachowania, które nie doprowadzają w końcu do obcowania płciowego, ale są, kiedyś były po prostu przez prawo ścigane, dzisiaj nie. Więc niezależnie od tego, że ten ruch nie jest w stanie wejść jakby w mainstream, jeszcze w mainstream zachodniej kultury i prawodawstwa, to cały czas są próby przesunięcia tych granic. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ na tym grzechu, którego broni państwo, mogą wzrastać te grzechy, ten grzech, o którym ja mówię, czyli bałwochwalstwo, tak? Przekroczenie pierwszego przekazania. Ludzka natura jest taka, że my nie lubimy, kiedy ktoś mówi nam o tym, jak należy postępować, jak należy nie postępować, tak? I to takie odrzucenie autorytetów na tej jakby potrzebie wewnętrznej ludzi zbudowano ruch stworzono państwo zostały sekularyzowane, tak? To znaczy pozbawione kompletnie kontekstu religijnego, sakralnego, tak? Na tym gruncie wyrosły te wszystkie wierzenia, które tak jak okultyzm, spirytyzm, czy te transowe, różnorodne techniki z jogą, hipnozą i tak dalej. Na tym gruncie one mogą rozkwitać. Dlaczego? Dlatego, że likwidujemy narzędzia poznania rzeczywistości. Tak? Likwidacja pojęcia grzechu, no przecież na Zachodzie i nie wiem, połowa Polaków, jeśli nie 70%, w ogóle tym pojęciem się nie posługuje. Więc jak można bronić się, jak można skutecznie ostrzegać ludzi przed przekraczaniem pierwszego przykazania, skoro inne przykazania zostały odrzucone. I teraz to, co ja robię, jest właśnie takim ostrzeżeniem. I jedyną rzeczą, na której mi zależy, to jest to, żeby człowiek dorosły mógł wybrać. Tak? Żeby miał wiedzę, która pozwoli mu świadomie wybrać, czy chce wejść w te wierzenia, w te nurty okultystyczne i tak dalej, czy też woli to, co jest w każdej kulturze oczywiste i trwało przez tysiące lat, że my nie chcemy mieć kontaktu z tym światem duchowym, duchowych inteligencji, które te osoby nas nienawidzą. Więc to wszystko, ten system bezpieczeństwa był zawarty w tradycji, był zawarty w przekazie Kościoła, był zawarty nawet w bajkach, tak? Bo młodym ludziom przekazywano wiedzę na temat tego, że po prostu tych rzeczy nie ma, że bez sensu jest, żeby w to wchodzić. A dzisiaj mówienie o grzechu publicznie to jest wstyd. Wstyd jest o tym mówić. Więc trudno się dziwić, że rozwijają się te ruchy okultystyczne. I teraz my porzuciliśmy tę toksyczną sferę duchową, ale ona nas nie porzuciła. Niech to będzie, co mówię, niech będzie ostrzeżeniem. I prośba, powtarzam prośbę o to, byście nas wspierali, żeby tych programów, świadectw było więcej, bym miał czas, żeby jeździć, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby nagrywać ich świadectwa, bo to niestety musiałem zaprzestać tego. Chrońmy naszych bliskich przed toksyczną kulturą, przed toksyczną popkulturą i uświadamiajmy ich, że nie wszystko, co pięknie wygląda, że nie wszystko, co jest takie mieniące się barwami i będące promowane przez media, że to jest coś wartego. To są rzeczy nic nie warte. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Lopecie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzucie lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart, ja na studiach też trochę szalałam, bawiłam się w wywoływanie duchów, jakieś różne takie rzeczy, no i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć, tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło, nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie, to co któraś z Pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcalne są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak dla takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co Pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego, tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda? Tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam proszę księdza to.
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Cześć Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa i po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na antenie i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia. A tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end i to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Pani? Szczęść Boże, witam serdecznie. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona, powiedziałbym, uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że tak, ona w trakcie
2: moment.
4: Myśli, tak, przekazuje,
2: bo,
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy. Tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona,
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, tak. że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no, prawda? Tak. Mhm. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy, ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny radykalny sposób. No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo tak, człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Tak, są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, przecież to trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być, trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to To ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rejki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak. Bo to są rzeczy karygodne. To są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem
5: rodzaju.
0: Polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Aha. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że jest nieświadome,
2: bardziej,
5: czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Jezu, straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce Pan Bóg dał to dziecko. Proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania,

0: o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda? Nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda? Tak. Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce. Za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda? I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
1: No tak, tak. I wiele innych.
0: Nie tylko, ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
1: No ale to jest okropne, jak się bronić w takim razie przed tym,
0: wiedzą.
1: No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
1: Rozpoznam.
2: Słucham?
1: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: A trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. To jest straszna niestety konstatacja, prawda?
2: Ataki zła, czy ataki złego są w różnych miejscach i są, on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt w podstawówce.

0: dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
1: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy no niestety nie otworzę, gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałem, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak, witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
2: Nic nie szkodzi, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień. Byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
1: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
2: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża, i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach, i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
1: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo pani
2: rozumiem,
1: chce.
2: Bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
1: Chciałbym powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
2: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
1: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
2: tak, z tym, że
1: w takiej
2: właśnie,
1: sytuacji.
2: Z tym, że ja po spotkaniu z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
1: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by ze sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór, i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny, to że jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko on jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku niemu, bo naprawdę tylko on jest życiem.
2: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
1: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
2: tak,
1: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał tę siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
2: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zawierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem, ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem. Znaczy, tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
0: Dzięki serdeczne za ten telefon.
2: Ja również dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
2: Dziękuję.
0: Witamy Pani Barbaru.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem i czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
1: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie sił?
3: To znaczy, no, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
1: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja, prawda, no, uzależnienia od swego ducha.
3: Mhm.
1: To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
1: Nie, to także są objawy i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, ja wiem.
1: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
3: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
1: To też nie są.
3: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej osoby w kierunku tej, która się modli, jest jeszcze więcej.
1: Gdyby modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na to reaguje w sposób...
3: Nie, bezpośrednio no, przy tej osobie.
1: A to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
3: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka cicha, myślna, ona o tym nie wie.
1: A to
3: a agresja to w tym momencie nasila się.
1: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
3: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
1: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
3: Aha, czyli tutaj
1: albo,
3: raczej mamy
1: albo.
3: Do czynienia z dręczeniem, tak?
1: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma
3: obok,
1: tego
3: nie
1: ma bezpośredniego, prawda, takiego kontaktu, to są
3: nie.
1: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
3: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
3: Szczęść Boże.
0: Strasznie trudne sytuacje i dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne, no, przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej. I ktoś może szukać
1: wyjaśnień dokładnie
0: duchowych. Tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
0: A za jej życia była...
4: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
1: Nie ma potrzeby.
4: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
1: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej
0: doczesności.
1: Naszej doczesności.
0: Nic ze zbawieniem.
1: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała, prawda, swoje
4: to
1: życie.
4: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy no, przy dłużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
1: Spowiedź i komunię świętą. Mm-hmm.
4: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza. Mm-hmm.
1: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
2: Rozumiem,
1: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z duszami tak. zamawianymi, tak. czy gregorianką, prawda?
2: Tak.
1: Tylko to potrzebne, nic więcej.
2: Dziękuję bardzo, Proszę bardzo. Z Panem Bogiem. Ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
0: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwono.
5: Cześć Boże.
0: Cześć Boże.
5: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach. O
1: Bogu niech będą dzięki.
0: No ale tak. to jest stan normalny.
5: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie głębiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
1: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego.
0: To... Stary Testament bardzo często na
1: tak.
0: ten
1: temat.
5: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
0: No ale jakie to wyzwanie jest?
5: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
0: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
5: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
1: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
0: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
1: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby mi tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie jest w stanie zagrozić.
0: Nie koncentrować się na ciemności.
1: Na zagrożeniach.
0: Tak,
1: tylko
0: nie
1: po
0: na ciemności,
1: prostu...
0: tylko po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
1: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy, no tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
0: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
1: Ale na budowanie wiary.
0: Tak. Witam. Tak?
5: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
0: Tak, ostatnie.
5: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
1: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
0: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
1: Że to nie
5: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
1: Tak,
5: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?

0: nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
1: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
0: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
1: Aha, bo właśnie zastanawiam się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
0: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc ale my nie jesteśmy w pierwszym.
2: To jest taka, tylko sprawdzimy i podamy.
0: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
2: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
0: Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grefkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje. To rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. Wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Łukalska, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, żona i mama. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aniu, spotykamy się dzisiaj w takim wyjątkowym czasie, ponieważ mamy maj, rozpoczęły się egzaminy już maturalne, za chwilę czekają nas egzaminy ósmoklasisty, potem sesja, a to wszystko generuje bardzo dużo stresu. I to jest taki stres, który dotyka nie tylko tych, którzy muszą zmagać się z tymi egzaminami, z odzwierciedleniem swojej wiedzy, ale również z ich rodzinami. I postanowiłam zaprosić cię dzisiaj do naszej audycji, żebyś poopowiadała trochę, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Z tym stresem u dzieci i u siebie.
1: Dokładnie.
0: Tak, no to jest na pewno wielkie wyzwanie i też mogę się podzielić osobistą historią, ponieważ ja też jestem w tym momencie, że moje dziecko przystępuje do egzaminów ósmoklasisty, więc mogę trochę spojrzeć na to od strony takiej teoretycznej, czyli mojej pracy zawodowej, ale też od strony praktycznej, czyli od tej właśnie, gdzie jestem jako mama, w tej mojej roli jako mama. I rzeczywiście jest to bardzo takie duże wydarzenie, obciążone rzeczywiście jakoś generujące bardzo dużo napięcia i stresu. I myślę sobie, że w tym byciu wsparciem dla dziecka najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim umieć zająć się swoimi emocjami, dlatego że to, jak my zadbamy o siebie i o to, w jaki sposób my potrafimy unieść trudne wydarzenia, które się dzieją w naszym życiu, chociażby takie egzaminy czy maturę, będzie miało ogromne znaczenie i przełożenie na to, jak będą sobie radzić z tym nasze dzieci. To znaczy, jeżeli ja wpadam w przerażenie, w panikę, jakoś tam się rozpadam na skutek tego stresu, no to trudno oczekiwać, że dziecko będzie w tym wszystkim stabilne i że będzie stało w pionie. Dlatego zawsze jak pracuję z rodzicami, którzy mają jakieś problemy wychowawcze czy wyzwania ze swoimi dziećmi, to zawsze powtarzam taką złotą zasadę, którą bardzo lubię, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko to jest sztuka zarządzania sobą przede wszystkim. To znaczy to, na ile ja potrafię unieść i regulować własne emocje, przekłada się na to, jak sobie z emocjami radzi moje dziecko, bo ono patrzy na mnie i ono uczy się tego, że można się przyznawać do lęku, można się przyznawać do złości, można o tym mówić wprost, nie dzieje się w związku z tym żadne nieszczęście, nie dzieje się żaden armagedon, że można to uznać i nie ma za to żadnej kary, nie jest to jakoś banowane, krytykowane, i że to jest dozwolone po prostu, czyli ono uczy się jakby radzenia sobie ze swoimi trudnymi emocjami, patrząc po prostu na mnie, czyli my jesteśmy takim lustrem dla tych naszych dzieci, więc zawsze zachęcam dorosłych, żeby uczyli się pracować nad swoją emocjonalnością i nad zarządzaniem własnymi emocjami, bo to będzie z korzyścią i dla nich, i dla tych dzieci, które na nas patrzą.
1: No właśnie, ale jakie jest twoje doświadczenie, jeśli chodzi o tę umiejętność? Bo ja mam wrażenie, że ta umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami bardzo kuleje. Ty jesteś psychoterapeutką i spotykasz się ze swoimi pacjentami. No i właśnie, i która sfera jest taka najbardziej wymagająca interwencji? Czy nie właśnie o emocje tutaj chodzi?
0: Ja myślę, że zdecydowanie tak jest, że chodzi o emocje wszędzie, bo jeżeli mówimy o najbardziej powszechnych wyzwaniach, z którymi zgłaszają się ludzie na psychoterapię, czyli o zaburzeniach nastroju, czyli no dajmy na to przede wszystkim, myślę tutaj o depresji, albo o zaburzeniach lękowych, czyli takich bardzo powszechnych, z którymi bardzo często ludzie się zgłaszają, no to za każdym razem mówimy właśnie o radzeniu sobie z trudnymi emocjami, czyli z lękiem, ze smutkiem, z przerażeniem, z gniewem, z bardzo takim dużym stresem. Więc ta regulacja emocjonalna jest jednym z podstawowych problemów, z jakimi ludzie się zgłaszają na psychoterapię. Czyli może to być wyzwanie w przebiegu depresji czy w przebiegu zaburzeń lękowych, ale też generalnie przychodzą ludzie i mówią, ja już nie radzę sobie ze sobą, bo w bardzo takich, jak to dzisiaj młodzież mówi, randomowych sytuacjach potrafię wybuchnąć na moich najbliższych tylko dlatego, że są krzywo postawione buty w przedpokoju albo dlatego, że nie wiem, nagle kubek stoi nie w tym miejscu, w którym trzeba albo w którym ja bym chciała, żeby on stał. I to pokazuje tylko, jak bardzo ten powód, który ja identyfikuję jako źródło mojej złości, wcale nie jest tym właściwym powodem, o który mi chodzi, że pod spodem jest dużo innych nawarstwionych problemów z wyrażaniem emocji i nad tym właśnie pracujemy w procesie terapeutycznym, żeby sobie dawać prawo do tych emocji, żeby je identyfikować, żeby je nazywać, bo to jest ogromny problem. Bardzo często jak przychodzą do mnie dorośli pacjenci i zadaję zwykle takie pytanie na początek, jak się pan dzisiaj ma, jak się pani dzisiaj ma, jak się pan czuje, no to słyszę odpowiedź dobrze albo źle, albo tak sobie, albo trudno powiedzieć. A przecież tych modalności w nazywaniu emocji jest bardzo dużo i my w terapii uczymy się trochę że właśnie tego, żeby precyzyjnie je nazywać, te emocje, żeby dawać im prawo do bycia, żeby je uznawać i żeby je wyrażać konstruktywnie, czyli nie w sposób taki bardzo agresywny albo uległy, bo ja mogę z jednej strony je łykać i nie mówić o nich w ogóle, albo mogę je wylewać w taki przemocowy sposób na innych. I ta druga forma jest najczęściej spotykana, czyli właśnie ta złość o to, że kubek stoi nie tam, gdzie trzeba, albo że buty stoją nie tak, jak trzeba. Czyli każda sytuacja jakaś nerwowa, stresowa powoduje, że mi się te emocje ulewają tylko dlatego, że one nie są rozpoznane na czas i nie są wyrażane adekwatnie do bieżącej sytuacji, tylko mi się nawarstwiają, kumulują i potem w takich najmniej oczekiwanych momentach wybuchają. I myślę sobie, że egzaminy właśnie dziecka czy matura jest takim momentem, która może to jakby odblokować, uaktywnić. Dlatego warto wcześniej jakoś o to zadbać, żeby dać trochę upust tym emocjom, żeby w tych momentach, kiedy naprawdę spodziewamy się, że będzie trudno, żeby nie było już tego powodu, żeby je ulewać czy też wylewać w taki nadmiarowy sposób.
1: I myślisz, że można to zaplanować jakoś wcześniej?
0: Ja myślę, że to jest kwestia treningu i my też tego uczymy się na psychoterapii. Nic się nie dzieje automatycznie. Jeżeli ktoś przez długie miesiące albo nawet długie lata nie miał kontaktu z tymi emocjami i nie potrafił ich wyrażać w taki konstruktywny sposób, no to nagle nie stanie się tak, że on będzie to umiał robić. Są różne metody, techniki, które w tym pomagają. Takie właśnie poszerzanie świadomości tego, co się we mnie dzieje i nauka takiego bieżącego wyrażania tych emocji. Na pewno jest to kwestia treningu i to nie dzieje się od razu. To wymaga pracy. Ja zawsze powtarzam, że każda taka metoda, która jest często reklamowana w internecie, przyjdź na, nie wiem, weekendowy kurs, a odmienimy twoje życie i od dzisiaj będziesz szczęśliwym człowiekiem, będziesz umiał sobie radzić ze swoimi nastolatkami na przykład i z kontrolowaniem własnych emocji. jest po prostu kłamstwem i trzeba bardzo na to uważać, żeby nie dać się wpędzić w maliny, bo ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie. Tak zawsze mówiła moja babcia i ja to pamiętam, też często powtarzam to moim pacjentom. Jak coś jest ważne i wartościowe, czyli na przykład praca nad sobą, praca nad wyrażaniem swoich emocji, nad uczeniem swoich dzieci, jak to robić, to jest naprawdę trudna praca i ona wymaga czasu. I to się na pewno nie wydarzy w weekendowy kurs.
1: Ja tak sobie myślę, że bo dzisiaj mamy cały wysyp różnej maści psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, coachów, wróżbitów i trafić na tego, który naprawdę będzie umiał pomóc, z jednej strony nie jest trudno, bo wystarczyłoby chociażby sprawdzić, jaką szkołę skończył taki psycholog, prawda? Tak. No ale z drugiej strony widzimy wielkie niebezpieczeństwo, które wynika z tego, że bardzo duża grupa ludzi nie poszukuje takich informacji, opiera się tylko na informacjach znajomych czy po prostu internetu i chwyta się kolorowego zaproszenia, które ładnie wygląda, dobrego marketingu i może sobie zrobić krzywdę. Czy rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę, trafiając do niewłaściwej osoby?
0: Tak, i ja też mam takie w swoim doświadczeniu sytuacje, kiedy trafiały do mnie osoby właśnie po takich, nie wiem, ustawieniach hellingerowskich, na przykład weekendowych, gdzie zasiane zostało bardzo dużo zamętu i pewne rzeczy zostały porozdrapywane i niepozamykane i potem to jest źródłem wielkiego bólu i cierpienia. Dlatego mówię o tym, że ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie i trwają, wymagają czasu, cierpliwości. Bo jeżeli ktoś wychowywał się w dysfunkcyjnym domu, w dysfunkcyjnej rodzinie przez wiele lat, kilkanaście lat nawet, no to naprawdę trudno oczekiwać, że to się uda naprawić przez jeden weekend. To wymaga naprawdę cierpliwości i pracy. I to, co mówisz o tym, żeby sprawdzać kwalifikacje, kompetencje, to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Ja rozumiem, że tonący chwyta się brzytwy i bardzo często ludzie w cierpieniu po prostu biorą to, co jest pod ręką i dają się zwieść takim marketingowym chwytom i ja to rozumiem. Natomiast zawsze zachęcam, żeby sprawdzać przynajmniej wykształcenie, kwalifikacje, czy ktoś jest po studiach psychologicznych, czy jest po szkole psychoterapii czteroletniej, czy ma dyplom ukończenia studiów, czy ma certyfikat psychoterapeuty, czy ma staż i tak dalej, i tak dalej. Potem dopiero możemy umawiać się na spotkanie i sprawdzać, czy mamy, jak to niektórzy moi pacjenci mówią, flow, bo to też jest bardzo ważne, że trafiam czasami na ludzi, którzy mi pasują, terapeutów, którzy mi pasują i na takich, którzy mi nie pasują. I to też jest normalne. Ja dlatego też zawsze umawiam się na takie wstępne spotkania, 3 do 5 spotkań, żeby sobie sprawdzić, czy ja mogę pomóc, czy ta osoba chce ze mną pracować. Sprawdzać kwalifikacje osób, do którym chcemy się powierzyć. Nawet tak to mówię. Czyli sprawdzaj wykształcenie, najlepiej, żeby to była osoba po psychologii. Sprawdzaj, czy ma ukończoną szkołę psychoterapii, 4-letnią szkołę psychoterapii, certyfikowaną, rekomendowaną przez towarzystwo psychologiczne, psychiatryczne, czy ma dyplom ukończenia tej szkoły, czy ma certyfikat, czy ma określony staż, doświadczenie w tej branży, ilość godzin wypracowanych, czy ma praktykę dobrą i dopiero wtedy się umawiaj. I dopiero wtedy można sprawdzać i dodatkowo, czy mi ta osoba pasuje, czyli jak to moi pacjenci mówią, czy jest to flow między mną a tą osobą, bo często ludzie zaczynają właśnie od tego flow, czyli umawiam się do pierwszego z brzegu kogoś, kto ma dobry PR i dobrą reklamę i jak mam z nim flow, no to jest to jest dobrze, czyli jestem w stanie zaczynać pracę z tą osobą. Natomiast ja zawsze mówię, najpierw sprawdź formalne kwestie, czyli właśnie wykształcenie, ukończoną szkołę psychoterapii, a dopiero potem z tych osób, które mają spełniane te warunki formalne, pójdź na jedno, na drugie, na trzecie spotkanie i zobacz, czy ta osoba ci pasuje, czy nurt, w którym pracuje, też jest dla ciebie okej, bo to też ma znaczenie. Natomiast muszą być spełnione te warunki formalne i wtedy mamy największe szanse na to, że oddajemy się w dobre ręce i mamy po prostu to bezpieczeństwo, że nie stanie nam się nam krzywda. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, że jakiś tam po drodze będzie trud. No i w psychoterapii zawsze jest dużo trudu, bo to jest trudna praca, ale chodzi o to, żeby minimalizować to ryzyko, a przez sprawdzenie kwalifikacji na pewno to się dzieje.
1: Mhm. No dotykamy tutaj też takiej bardzo delikatnej kwestii, ponieważ decyzja o wejściu w psychoterapię to jest też decyzja, która wiąże się z dosyć dużym wydatkiem. Ja niedawno dowiedziałam się, że oczekiwanie na wizytę u psychologa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie trwa 5 lat, dokładnie 5 lat. Więc jeżeli rodzic, który zmaga się z naprawdę poważnym problemem dziecka, czy nawet z próbą samobójczą, nie może czekać 5 lat. I co wtedy?
0: Tak, i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i bardzo często takie pytania się pojawiają, no, gdzie mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty u psychologa czy u psychoterapeuty. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne i że te kolejki są, tak jak mówisz. Natomiast są na pewno, przynajmniej w większych miastach, takie miejsca, w których można skorzystać z takiej doraźnej pomocy. Myślę sobie na przykład o centrach interwencji kryzysowej, czyli takie miejsca, które są za darmo i w których rzeczywiście od ręki można umówić się na takie spotkania, konsultacje. Tam pracują psychologowie, interwenci kryzysowi właśnie. Oni też mają na pewno bardzo takie dobre dojścia i źródła informacji o miejscach, które oferują taką bezpłatną pomoc. Na przykład w miejscu, gdzie ja mieszkam, jestem z Lublina, działa Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, który działa właśnie w ramach NFZ-u i jest za darmo. I tam jest cały sztab psychologów, psychoterapeutów, do których można się zapisać i z takiej pomocy skorzystać. Czasami też jest tak, że nie potrzeba jakichś długotrwałych procesów, które są bardzo kosztowne. Czasami wystarczą jakieś konsultacje. Chodzi o takie kwestie edukacyjne dla rodziców, jak sobie radzić z jakimś wyzwaniem, jeżeli chodzi o te kwestie wychowawcze. Czasami też dla dziecka, czy tam dla nastolatka też może wystarczą jakieś konsultacyjne spotkania, których jest kilka i nie idzie to w jakieś długie lata psychoterapii, bo nam się często kojarzy, że to właśnie psychoterapia jest takim bardzo długotrwałym procesem, który idzie w miesiące, w lata i w ogromne pieniądze, a też tak wcale nie musi być, więc może to być na zasadzie psychoedukacji. Myślę też o tych właśnie treningach umiejętności społecznych, o tych TUS-ach, które też, oczywiście wiadomo, trzeba się tam też jakoś umówić, zapisać w kolejkę i to też nie jest pewnie łatwe. No i też jakby pomoc, którą można uzyskać w szkole i być może też tam są podawane jakieś namiary na miejsca, gdzie można korzystać z takiej pomocy bezpłatnej, czyli myślę o właśnie tych psychologach, pedagogach szkolnych, którzy pracują w szkołach. Oni są na pewno jakimś źródłem informacji, gdzie dalej i co dalej.
1: No to niestety nie jest moje doświadczenie. Nie mam dobrego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę psychologów, pedagogów szkolnych w związku z tymi szkołami, do których chodzą moje dzieci. Szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową. Nie wiem, z czego to wynika, ale chciałabym cię zapytać o to, co robić. Może są jakieś rady dla rodziców, żeby nasze dzieci nie musiały na psychoterapii uczyć się mówić o swoich emocjach, uczyć się nazywać swoje emocje i łączyć pewne kropki. To, co powiedziałaś na początku, że ktoś źle postawi buty, a ja wybucham, myśląc, że te buty są powodem mojego wybuchu, ale to jest zupełnie coś innego.
0: No tak, ja bardzo ubolewam nad tym, że my w szkołach mamy przeróżne zajęcia dotyczące biznesu, zarządzania, przysposobienia obronnego, jakiejś edukacji, historii, biologii i tak dalej, a tak mało jest zajęć, które właśnie traktują o tym, o czym ty powiedziałaś. Praktycznie tego nie ma. Czyli właśnie jak się obsługiwać sobą, jak się obsługiwać tym, co się we mnie dzieje pod względem emocjonalnym, pod względem moich potrzeb. Bardzo mi jest przykro, że to nie funkcjonuje. Myślę, że to by załatwiło bardzo dużo problemów. Dlatego zawsze myślę o tym, jak ważną rolę mają rodzice tutaj i jak ważna jest edukacja rodziców, no bo od nich się to wszystko zaczyna. I znowu wracam do tego zdania, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą. Czyli dla osoby młodej, która się dopiero kształtuje, u której kształtuje się tożsamość, która się dopiero uczy, co to są emocje, co to są potrzeby, jak siebie wyrażać na zewnątrz, takie lustro w postaci dobrze uformowanego rodzica, który nie rozpada się wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, który potrafi właśnie zarządzić swoimi emocjami, regulować je. O, to jest chyba najlepsze słowo, bo mniej mi pasuje zarządzanie czy sterowanie emocjami, a bardziej regulacja emocjonalna. To jest naprawdę ogromny skarb. Czyli znowu idziemy od tego, że zacznij od siebie. Zacznij od siebie w swojej roli mamy, w swojej roli taty. Ucz się, jak zachowywać się asertywnie, bo to jest jedna z podstawowych umiejętności, czyli jak nie wchodzić w uległość ani w agresję, tylko zachowywać się łagodnie, stanowczo, bez lęku, mieć odwagę mówić o tym, co się ze mną dzieje, co mi sprawia przykrość, co jest dla mnie trudne, co mnie boli, dlaczego mi jest przykro, co mnie złości, dlaczego się boję w jakich sytuacjach, żeby dawać w ten sposób dziecku takie prawo do tego, że ono też może o tych emocjach mówić i że to jest normalne, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. I tutaj robię gwiazdkę. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje, bo mamy taką wdrukowaną przez pokolenia taką narrację, że emocje są dobre i złe. Czyli dobre to ta radość, satysfakcja, przyjemność, ulga, a złe to jest właśnie złość, strach, lęk i tak dalej. I my idziemy z tym w życie i potem przekazujemy to naszym dzieciom. I jak prowadzę różne warsztaty, webinary, szkolenia, to zawsze staram się przekazać tą prawdę, że nie ma emocji dobrych i złych. Są emocje, jeżeli już, to komfortowe i niekomfortowe, przyjemne i nieprzyjemne. Bo jasne, że złość jest nieprzyjemna, gniew jest nieprzyjemny, lęk jest nieprzyjemny, ale one są dobre, nawet bardzo dobre, dlatego że one mi niosą bardzo ważną informację o mnie, o moich potrzebach, o moich granicach i o moich prawach. I jeżeli ja doświadczam złości, to jest dla mnie nieoceniona informacja o tym, że ktoś przekroczył moją granicę, naruszył moje prawo i że jest jakaś potrzeba, która jest niezaspokojona. I jak będę w stanie się nad tym pochylić, odpowiedzieć sobie na to pytanie, to będę mogła asertywnie powiedzieć: hola, hola, uważaj, dalej nie możesz już pójść, to mi się nie podoba.

0: góle będą się po prostu potykać i przewracać. Taka jest.
1: Dokładnie. Taka kiedyś taki zespół Raz, Dwa, Trzy, na pewno znasz, śpiewał taką piosenkę, gdyby w życiu były same dobre chwile, nie wiedziałbym, że żyję. Tak. I to jest bardzo, bardzo mądre odniesienie do tego, co powiedziałaś. Taka umiejętność radzenia sobie i akceptowania też takich trudnych chwil, które pomogą docenić te chwile dobre. Mamy zawsze szansę, żeby właśnie po takim trudnym doświadczeniu złapać ten oddech i wypłynąć.
0: To, co teraz mówisz, to jest właśnie historia o odporności psychicznej, o której też bardzo dużo mówię, też prowadzę warsztaty z tego zakresu. I znowu odnosząc się do Ewangelii, to jest dokładnie historia o 7 latach tłustych i 7 latach chudych. Że jest czas, kiedy jest dobrze i my wtedy się karmimy, najadamy się tym dobrym, tym szczęściem, tym błogosławieństwem, a potem przychodzą lata chude i jak ja jestem najedzona, to ja mam z czego brać i ja mam z czego dawać też i jakoś przetrwać te 7 chudych lat. I odporność psychiczna właśnie na tym polega. To jest coś takiego, że ja potrafię w momentach kryzysowych, czyli właśnie na przykład, nie wiem, jakichś trudnych sytuacji w relacjach, czy właśnie jakichś trudnych egzaminach, czy jakichś wyzwaniach w pracy, że ja potrafię stawać do pionu, bo mam taki zasób, taką umiejętność, że nie upadam. Mi się to bardzo kojarzy też z taką zabawką. To jest taka zabawka, jak byłam mała, to przywoziło się to zza wschodniej granicy, taka Wańka Wstańka. I one miały taką umiejętność, że jak się próbowało je przewrócić, to się to nie udawało, bo na zawsze wstawała do pionu. I dla mnie to jest też taki fajny obraz odporności psychicznej, że cokolwiek się zdarza, to ja jestem w stanie po tym trudnym doświadczeniu stanąć do pionu. Dlatego, że jestem nakarmiona przez te 7 tłustych lat, dlatego, że potrafię regulować własne emocje, że potrafię o nich mówić, że potrafię je nazywać, że potrafię się upominać o własne dobro, że potrafię stawiać granice. Też pewnie, że znam pewne techniki, które mogą mi pomóc radzić sobie w tych szczególnie trudnych momentach. I tutaj, żeby też być trochę praktycznym, no to mogę powiedzieć o kilku takich sprawdzonych technikach, wtedy, kiedy jest dużo napięcia, dużo stresu. Jest na przykład taka technika 5 zmysłów, nie? Czyli na przykład, kiedy zbliża się bardzo duże napięcie, bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów, czuję, że nawet jest blisko już do jakiegoś ataku paniki, szukam 5 rzeczy, które mogę zobaczyć, 4 rzeczy, których mogę dotknąć, poczuć fakturę, ciepło tych rzeczy, czy zimno, 3 rzeczy, które mogę powąchać, 2, które mogę poczuć i 1, którą mogę posmakować. I to bardzo skutecznie odwraca uwagę od tego wielkiego napięcia, od tego stresu, który staje przede mną, nie? Czyli trochę takie przestawianie zwrotnicy na i osadzanie się w tu i teraz, takie kotwiczenie się w rzeczywistości. Bardzo prosta technika i bardzo taka skuteczna. Jest też taka bardzo fajna technika, która się nazywa stop i też jest do wykorzystania, bardzo prosta. Też pochodzi, to są takie 4 etapy, oczywiście od S, T, O i P. S, czyli stop, zatrzymaj się. Po prostu zamroź wszystko, co się teraz dzieje, zrób sobie taką pauzę. T, take step back. Zrób krok do tyłu i zobacz tą sytuację z pewnej perspektywy, bo jak my jesteśmy w dużym napięciu, w stresie, wyobrażam sobie na przykład sytuację egzaminu maturalnego czy sytuacji egzaminu ósmoklasisty, dochodzę do zadania, które jest dla mnie przerażające, bo w ogóle nie mam pojęcia, jak się za nie zabrać. I jest we mnie tylko przerażenie, czyli mówimy wtedy w psychologii o myśleniu tunelowym. Widzę tylko to przerażające, to co mnie czeka, że teraz nie zrobię tego zadania, nie zdam, obleję i po prostu już w ogóle koniec mojej kariery zawodowej, nie dostanę się do żadnej szkoły, na żadne studia. Czyli chodzi o to, żeby poszerzać tą perspektywę, która jest dla mnie taka przerażająca, po to jest to T, czyli take step back, zrób krok do tyłu. Potem idziemy do O, czyli zaobserwuj, co tu się w ogóle wyrabia w tej sytuacji. Co tu się dzieje? Co mnie tak przeraziło? Czy to rzeczywiście jest cała prawda o tym, co tu się dzieje? Czy ja naprawdę nie mam żadnych zasobów, żeby sobie z tym poradzić? Czy nie mam innej sytuacji na wyjście z tego, co się teraz dzieje, co mi się wydaje takie przerażające? I dopiero wtedy zacznij pomału działać.

0: przykład, czyli to proceed carefully. Bardzo taka prosta metoda, która jest trochę rozbudowaniem tych weź 10 głębokich oddechów. To nasze babcie nas tak uczyły, nasze mamy. Weź 10 oddechów, to wtedy się trochę uspokoisz. Więc ta technika stop też trochę temu służy. Ona jest może trochę bardziej taka reflektująca. I ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie jak przychodzi ten bardzo stresujący moment. Dlatego zawsze mówię moim pacjentom, ćwicz to w randomowych sytuacjach. Nie ćwicz tego wtedy, kiedy już przychodzi do tego wielkiego stresu, tylko ćwicz to sobie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. To zatrzymanie się, zrobienie kroku do tyłu, zaobserwowanie i dopiero podejmij działanie, co chcesz zrobić, jak chcesz się zachować. Więc na pewno też to. Wszystkie techniki oddechowe, które są bardzo skuteczne, bo one wpływają na to, żeby uspokoić tętno, uspokoić pracę serca. Jest ich naprawdę mnóstwo. Generalnie chodzi o to, żeby wziąć wdech, przytrzymać to powietrze i zrobić wydech, który będzie dłuższy niż wdech. Jak powtórzymy to 5-6 razy, naprawdę jest bardzo duża szansa, że to tętno się uspokoi, to serce zacznie spokojniej pracować. Wszystkie techniki mindfulnessu, których teraz jest bardzo dużo i które też służą temu wyciszeniu.
1: No, chociaż brzmi trochę groźnie i musimy też zwrócić uwagę, że to nie ma nic wspólnego z jogą, ani z technikami wschodnimi. To jest zwykłe wejście trochę w siebie i uspokojenie swojego ciała.
0: Tak, to jest taka uważność. Bardzo lubię takie ćwiczenia, też robię je z grupami. Właśnie kiedy zapraszam ludzi, żeby poświęcili 8 minut na to, żeby być przy sobie po prostu, czyli żeby być w takim zupełnej takiej ciszy i takim doświadczeniu tego, co się dzieje z moim ciałem i co się dzieje na zewnątrz. Czyli leżę sobie albo siedzę wygodnie w fotelu i doświadczam tego, co płynie z mojego ciała. Jak mnie coś zaswędzi, to rejestruję. Jak mi jest zimno w stopę, to rejestruję. Jak mi zaburczy w brzuchu, to rejestruję. Czyli jestem dokładnie w tej chwili, w tu i teraz.
1: Ja wiem, ale mówisz teraz o takich doświadczeniach, z którymi coraz więcej osób ma problem, żeby je zauważyć, ponieważ młodzież, no jak już mówimy o młodzieży, siedzi przyklejona do swoich telefonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych, które nie pozwalają na doświadczenie czegokolwiek poza tym, co się dzieje tutaj na ekranie. Najtragiczniejszy obraz, moim zdaniem, to jest ten, kiedy widzę dziecko w wieku 2 lat, wiezione w wózku przez swoją mamę, wpatrzone w telefon komórkowy, a jeszcze dodatkowo na przykład karmione przez mamę jakimś jedzeniem. Więc ono zupełnie nie jest w stanie ocenić, co je, ani faktury tego jedzenia, ani smaku, niczego. To, co się dzisiaj dzieje i to, o czym ty mówisz, to są jakby dwa różne bieguny.
0: Tak. No, to też mi przypomniałaś jeszcze jedną taką technikę. To jest taka technika, która się nazywa żelek. Kupuję sobie żelki, czy tam, nie wiem, tabliczkę czekolady i świadomie zjadam kawałeczek, nie wiem, jednego żelka, czy jedną tabliczkę, jeden kafelek z tej czekolady. Czyli poświęcam sobie te 10 minut, żeby najpierw wziąć tą tabliczkę do ręki, żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć, jaką ma fakturę to opakowanie, żeby otworzyć tą tabliczkę, posłuchać, jak szeleści ten papier. Czyli uruchamiam wszystkie zmysły do tego, żeby świadomie sobie zjeść ten jeden kawałeczek tej czekolady. Potem odłamuję sobie kawałek, słucham, jak to się łamie. Potem sobie patrzę na ten kawałeczek, patrzę, jaki on ma kolor, a potem dopiero wkładam do buzi i doświadczam tego smaku. I to jest właśnie ta technika żelka. Z żelkiem jest trochę inaczej, bo ja też mogę tego żelka wziąć, pougniatać go. On też jest taki mięciutki, jak go wezmę pod światło, to on jest przeźroczysty, więc poświęcam po prostu 8 minut ze swojego cennego życia, 24 godzin, który ma doba, żeby sobie rzeczywiście zmarnować ten czas na takie doświadczenie bycia w tej chwili. Z tym jednym kawałkiem czekolady czy z tym żelkiem. Że to jest bardzo trudne, dlatego, że to jest tryb bycia. Ja mówię, że my zawsze funkcjonujemy w dwóch trybach. W trybie bycia i w trybie działania. I większość ludzi ma do perfekcji opanowany tryb działania. Czyli cały czas biegniemy, działamy, jesteśmy w jakichś projektach, w jakichś zadaniach. Robiąc jedną rzecz, myślimy już o tym, co mamy zrobić za chwilę, że trzeba wstawić pranie, zrobić obiad, wyprasować coś, pojechać na zajęcia dodatkowe, na basen i tak dalej. Czy jesteśmy w permanentnym trybie działania. Dlatego w psychoterapii też często w różnych warsztatach zapraszamy, to przekręć teraz tą wajchę na drugą stronę i ucz się bycia w trybie bycia, czyli w nic nie robieniu. I ja widzę, jak to jest potwornie trudne dla wielu ludzi i wielu moich pacjentów mówi, pani Aniu, to jest w ogóle nie dla mnie, ja tego nie potrafię, to jest straszne, ja w ogóle nie mogę wytrzymać. A to jest, słuchajcie, 8 minut naprawdę leżenia i doświadczania, co się dzieje w moim brzuchu, w moich biodrach, w mojej miednicy, w mojej klatce piersiowej, w mojej głowie, gdzie mnie strzyka, gdzie mam jakieś naciągnięcia, bo normalnie w ciągu dnia my nie mamy w ogóle na to czasu. My jesteśmy oderwani od siebie permanentnie. My jesteśmy odseparowani od siebie. Ja mam takich pacjentów, którzy są na tyle zaangażowani w swoją pracę, że jak siadają na przykład o 9 rano przed komputerem, wstają o 17 i stwierdzają o 17, że im się chce siku albo że oni chcą pić. To jest naprawdę świetny przykład tego oderwania od siebie i od swojego ciała, od tego, co to ciało potrzebuje. A nam chodzi o to, żeby być w kontakcie, żeby reagować na bieżąco. I to też powoduje, że nie tworzą się te spiętrzenia i te złogi w emocjach, tylko na bieżąco reagując na to, co to ciało potrzebuje, zaspokajamy te potrzeby. I nie ma potrzeby się potem wkurzać, denerwować, wpadać w ten gniew, w tą frustrację, bo jestem w kontakcie z ciałem i reaguję na to, co ono do mnie mówi, to ciało. Więc to są naprawdę bardzo proste techniki, o których często nie wiemy, nie zdajemy sobie z nich sprawy i ich nie wykorzystujemy. Także psychoterapia nie jest jakimś, nie wiem, czarodziejską różdżką, że my tu jakieś nie wiadomo jakie stosujemy czarodziejskie metody, tylko po prostu to są proste rzeczy, które po prostu trzeba ćwiczyć i je wdrażać.
1: Gubimy tę umiejętność bycia dzieckiem, działania w takim trybie dziecka. Nie masz takiego wrażenia?
0: Tak, to jest właśnie to bycie w takiej prawdziwej autentyczności, takiej właśnie zgodzie ze sobą, takim przyznawaniu się do siebie. No bo dziecko przecież nie wkłada żadnych masek i nie udaje niczego. Ono jak jest głodne, to płacze. Jak jest śpiące, to też się dopomina o ten sen. I nam tutaj chodzi o to, żeby właśnie też być w kontakcie ze swoim ciałem, po to, żeby adekwatnie reagować, ale konstruktywnie na to, że nam czegoś brakuje albo że czegoś potrzebujemy. Czyli znowu, ani nie chcemy tych potrzeb łykać i udawać, że ich nie ma, bo zależy nam na tym, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, żeby ktoś się nie zdenerwował, żeby komuś nie zrobić przykrości, ani też nie idziemy w agresywne zachowania, dopominając się tego, tylko robimy to asertywnie, czyli znowu to powtórzę, taka najprostsza definicja asertywności to jest łagodnie, stanowczo, bez lęku. Czyli jestem w stanie łagodnie powiedzieć, w tym momencie nie jestem w stanie ci pomóc, albo to nie jest teraz dla mnie dobre, nie jestem w stanie pójść z tobą gdzieś tam, czy tam z tobą gdzieś pojechać, bo jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. Czyli mówię to łagodnie, jestem w tym stanowcza i bez lęku to robię. Nie boję się powiedzieć, że to jest dla mnie teraz niedobre, to mi nie będzie służyło. I zawsze też powtarzam, to nie jest egoizm, bo ludzie często mówią, no jak tak, tylko ja, w kółko ja, moje potrzeby, moje emocje. I bardzo dużo osób właśnie mówi, że to jest takie niechrześcijańskie, nie? I ja wtedy się na to bardzo tak złoszczę, no bo mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Czyli ja też jestem ważna. Jeżeli ja będę miała zaspokojone te moje potrzeby, jeżeli ja będę w jakimś w miarę stabilnym dobrostanie, to będę w stanie mieć napełniony kubeczek, z którego będę w stanie komuś nalać. Czyli być dla kogoś sługą, komuś właśnie usłużyć, komuś pomóc. Natomiast jak ja będę miała pusto, bo cały czas tylko się drenuję i patrzę tylko na dobro kogoś, a na swoje w ogóle nie, to jest wbrew po prostu przykazaniu miłości, bliźniego i siebie samego.
1: I doprowadzić to może do wypalenia zawodowego i do wielkich problemów.
0: Zdecydowanie. Zresztą nie bez powodu mówi się, że depresja, która jest przecież chorobą cywilizacyjną dzisiaj, to jest, że depresja jest chorobą niewyrażonej złości, niewyrażonego gniewu, bo cały czas mnie uczono: łykaj, nie pokazuj, nie wolno.
1: Nie płacz.
0: Nie płacz, uspokój się, opanuj się, nie przesadzaj. Czyli ja miałam całe życie bana, zakaz na to, żeby prezentować złość i gniew. I teraz uczę się, że przekierowuję tą złość na smutek. To jest przekierowana złość na smutek. Dlaczego? Dlatego, że smutek jest dużo bardziej akceptowalny społecznie. Dużo łatwiej jest go zrozumieć, jakoś być przy nim niż przy złości. Dlatego my przekierowujemy tą złość, która miała prawo się wyrazić, bo działy się różne rzeczy, na które miałam prawo się złościć, ale nigdy tego nie robiłam. Czyli przekułam to w smutek i teraz w tym smutku jestem. Dlatego w psychoterapii jakby trochę idziemy poza ten smutek i szukamy głębiej. Co tam pod tym smutkiem jest? I się okazuje, że masa niewyrażonej złości. Dopóki ja jej nie wyleję, nie oddam tej sprawiedliwości, to nie mogę po prostu pójść dalej.
1: Mhm. Ty jesteś psychologiem wierzącym. Czy uważasz, że w różnych problemach, właśnie w tym sięganiu głębiej, mogą pomóc rekolekcje, czy czasami trzeba połączyć jedno i drugie, albo w przypadku osób, które są niewierzące, pomoże tylko psychoterapia?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja mam też porównanie, ponieważ mam z jednej strony bardzo wielu pacjentów wierzących, ale mam też osoby, które są w ogóle poza kościołem, są w ogóle niewierzące. I widzę tą różnicę w jakości pracy, dlatego że w pracy z osobami wierzącymi, które jawnie deklarują tą wiarę i które tą wiarę wnoszą na sesję, czyli mówią wprost o relacji swojej z Jezusem, z Bogiem, więc ja też jakby tego nie wypieram, ale też za tym idę i też to integruję w tej pracy terapeutycznej. Widzę, jak to jest wielką pomocą i wielkim wsparciem dla nich, czyli oni mają o jeden zasób, ale jak potężny, więcej niż osoby, które są niewierzące. Czyli w pracy z osobami niewierzącymi rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na zasobach tych osób. Czyli wypracowujemy różne umiejętności, uczymy się różnych technik, ale bazujemy na swoich siłach. Znaczy, jak ja się nauczę być asertywna, jak ja się nauczę stosować technikę stop, technikę oddechową, techniki relaksacji, to jest szansa, że sobie z tym stresem poradzę. A w przypadku osób wierzących, oprócz tego dodaję jeszcze tą łaskę, która płynie z wiary, i jestem pewna, że nawet jak zawiedzie moja technika, moje zasoby osobiste, to jest ta łaska od Pana Boga, która mnie jest w stanie postawić na nogi. I znam też osoby, które nigdy nie były na psychoterapii, ale dzięki łasce i relacji z Panem Jezusem naprawdę są w stanie prowadzić dobre, spełnione i szczęśliwe życie. I to też jest piękne. Ja się w to absolutnie na to nie obrażam i jestem szczęśliwa, jak widzę takie osoby. Zresztą czasami trafiają do mnie osoby na psychoterapii, które mają doświadczenie na przykład głębokiego przebaczenia swojemu rodzicowi, od którego doświadczyły ogromnej krzywdy. I nie zrobiły tego dlatego, że przepracowały to na psychoterapii, że nauczyły się jakiejś techniki właśnie, nie wiem, związanej z wybaczaniem, tylko po prostu dostały taką łaskę. I to się naprawdę wydarzyło. I to jest tak uwalniające. Więc no oczywiście najlepiej jest to moim zdaniem integrować, bo no wiadomo, Pan Bóg nam daje lekarzy, daje nam psychoterapeutów, fajnie jest to łączyć.
1: Kapłanów,
0: tak. Czyli to już w ogóle jest super, posiadać kierownika duchowego, mieć doświadczenie w psychoterapii, bycie też na rekolekcjach. To wszystko może się pięknie uzupełniać.
1: Mhm. A zdarzyło ci się odesłać któregoś z twoich pacjentów do, powiedzmy, do spowiedzi?
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście wnosi tą swoją wiarę na terapię i ja widzę, że to jest osoba głęboko wierząca, która, dla której ta relacja z Panem Bogiem jest ważna, zdarza mi się, że pytam, a kiedy był pan u spowiedzi ostatnio? I ja mówię, a no rzeczywiście już jakiś czas temu, no dobrze by było znowu pójść. Nie? Także, ale robię to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mam taką... mam takie przyzwolenie, bo ja oczywiście absolutnie to byłoby nieetyczne, gdybym ja chciała narzucać swój światopogląd czy jakoś ingerować w to. Natomiast jeżeli ktoś mnie do tego zaprasza i chce włączać te wątki związane z wiarą, to jak najbardziej chętnie to podejmuję, dlatego że wierzę, tak mnie też uczono na studiach. Ja skończyłam psychologię na KUL-u, też zaczynałam na kierunku filozofia teoretyczna. I tam mnie nauczono i podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową i że nie można odrąbać duchowości od tej sfery psychologicznej, ani nie można odrąbać ciała na przykład od tej rzeczywistości psychologicznej. Dlatego też dużo pracujemy w psychoterapii nad właśnie powrotem do ciała, właśnie z ciałem, z relaksacją mięśniową, z oddechami, z technikami oddechowymi. No i właśnie integrujemy też tą sferę duchową i wtedy to ma dopiero ręce i nogi.
1: Rozmawiałyśmy o tym, że szkoda, że w szkołach tak mało mówi się dzisiaj o budowaniu tej sfery emocjonalnej, o uczeniu nazywania emocji. My mamy teraz do czynienia od jakiegoś czasu z nowym przedmiotem w szkole, edukacja zdrowotna. Są zapowiedzi i wydaje się, że one będą zrealizowane już od przyszłego roku, że przedmiot ten stanie się przedmiotem obowiązkowym. Ciekawa jestem, czy są tam takie elementy, o których właśnie rozmawiamy, nauka umiejętności nazywania emocji, praca z emocjami. Czy są tam tylko te treści, które tak bardzo niepokoją rodziców dzisiaj?
0: No niestety ja nie zapoznałam się z tym programem, więc nie wypowiem się na ten temat. Jakoś tak byliśmy z mężem jednomyślni co do tego, żeby jednak nie zapisywać naszych dzieci na te zajęcia. Więc tego nie wiem. Oczywiście jest tam bardzo dużo wartościowych treści z tego, co się orientuję tak bardzo pobieżnie. Natomiast jest kilka takich, które mogą skutecznie przekreślić te wszystkie wartościowe rzeczy, które tam są. Czyli na przykład to, że nie wiem, pojęcie rodzina tam się pojawia sporadycznie, więc, ale nie chcę się jakoś tam szczegółowo na ten temat wypowiadać, bo po prostu nie znam szczegółowo tego programu. Ale zdecydowanie, gdybym miała być współautorem, no to chciałabym, żeby tam było zdecydowanie więcej treści właśnie związanych z tym regulowaniem emocji, świadomością siebie, nie tylko swojego ciała, ale właśnie swojej tej sfery psychologicznej, swojej emocjonalności, swojej sfery potrzeb, umiejętności nazywania tego, też tego, jak to robić. Bo tutaj znowu wracamy trochę do tego, co może zrobić rodzic, żeby wesprzeć swoje dziecko w trudnych momentach, kiedy ono samo nie rozumie, co się z nim dzieje, bo jest na przykład w okresie dojrzewania, buzują w nim hormony. On nie umie unieść samego siebie w tym trudzie, jest w jakimś zdziwieniu, co się w ogóle z nim dzieje, więc to rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, też lubię takie porównanie, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. I to dziecko zawsze może przyjść do tej latarni, uchwycić się tej kotwicy i wie, że ona zawsze tam będzie. A jeżeli rodzic jest niestabilny, rozchwiany, nie potrafi regulować tych emocji, to on jest raz tu, a raz tam. Raz go mogę zastać na tym brzegu, a raz go tam w ogóle nie ma. I to jest ogromnym ryzykiem. Czyli rodzic ma być tym, kto ma być tym jakby synonimem stabilności, poczucia bezpieczeństwa, kimś, kto będzie umiał nazwać te emocje za dziecko, bo ona często tego nie potrafi zrobić, bo jest jeszcze za małe, zbyt niedojrzałe. I tutaj mówimy o tych podstawowych pojęciach w psychologii, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacje, czy na przykład rozumiem, że kosztuje cię to bardzo dużo emocji, rozumiem, że to jest dla ciebie bardzo stresujące, czuję, że bardzo się boisz tego, co będzie, jak sobie poradzisz na tym egzaminie. To jest normalne, ma prawo tak być. Czyli żeby nazywać za niego te emocje, pozwalać mu je unieść, pokazywać, to się też nazywa normalizacją, czyli jakby uprawomocniamy te emocje. Mówimy, tak ma prawo być, to jest normalne, jesteś człowiekiem, masz prawo się bać. Razem sobie z tym poradzimy. Więc to są takie podstawowe umiejętności rodzicielskie, które naprawdę mają bardzo dużą siłę i bardzo duże znaczenie, żeby dziecku pomóc w tym radzeniu sobie z tym, co jest dla niego bardzo trudne, w miejsce wpadania w panikę. O Boże, to co my teraz zrobimy? Ojejku, jak my sobie z tym poradzimy? To już teraz koniec świata. No to tym na pewno dziecku nie pomożemy. Czyli to my mamy być tą oazą spokoju, stabilności, a będzie to możliwe wtedy, kiedy ja będę miała porządek i harmonię w moich emocjach.
1: Mm-hmm. No to jest taki bardzo idealny obraz tego, jak rodzic powinien się zachowywać. A co w sytuacjach, kiedy jednak nerwy biorą górę i rodzice, którzy borykają się z różnymi problemami, bez oceniania i wchodzenia w jakieś szczegóły, nie są w stanie podołać, tak, nie potrafią podołać tym tak. emocjom i dochodzi do wybuchu i dzieci są tego świadkiem. I co wtedy?
0: Tak, nawet w psychologii jest takie podejście, taki nurt, który mówi o takim wystarczająco dobrym rodzicielstwie, o byciu wystarczająco dobrą matką, czyli good enough mother na przykład, good enough father. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjną matką, bo to jest też wręcz krzywdą dla dziecka, kiedy ja staram się być idealna, bo ono jaki dostaje komunikat? Ty też musisz taka być. Ty też musisz dowozić wszędzie. Nie możesz się potknąć, nie możesz się pomylić. A wtedy, kiedy ja sama, pomimo tego, że się staram, że potrafię jakoś zadbać o te swoje emocje, ale się potykam i upadam i zdarza mi się, że wybuchnę, to wielkim naprawdę wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: To nie było dobre. Przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Przepraszam bardzo, że krzyknęłam. Żałuję tego. Powinnam zachować się inaczej. I naprawdę to jest coś. To jest wyraz prawdziwej pokory i pokazuje dziecku, ty też możesz się pomylić. Ty też możesz się potknąć. Nie ma w tym niczego złego. Jesteśmy ludźmi. Mamy w sobie i jasną stronę, i ciemną. Mamy w sobie zasoby i te rzeczy, które są trudne do uniesienia, nad którymi musimy pracować. Więc to tak jak papież też mówił, kłóćcie się, ale się godźcie. Niech dzieci widzą, jak latają talerze, ale też idźcie do siebie i się przepraszajcie. Czyli niech oni widzą normalne małżeństwo, które przeżywa trudne chwile i radosne chwile. I to ja w ogóle bym się nie bała tego bycia niedoskonałym. To znaczy oczywiście trzeba nad sobą pracować, wkładać dużo jakby energii w to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale absolutnie nie zakładać, że przyjdzie taki moment, że ja się tego tak wyumiem i wyuczę, że już nigdy więcej nie popełnię błędu. Ja też to powtarzam moim pacjentom na psychoterapii, że to, że oni się potkną i znowu im się włączy jakiś stary schemat czy stare przekonanie, jakiś objaw im się znowu wybije, tak, to żeby to ich nie przerażało, bo to ma prawo się zdarzać. Nam w psychoterapii chodzi o to, żeby te objawy miały mniejsze nasilenie i żeby były rzadsze. Po prostu, to jest nasz cel, a nie o to, żeby je wygumkować, żeby one już nigdy więcej się nie pojawiły, bo to jest utopijna wizja. I tak samo w byciu mamą. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą. Ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu. Na pewno tak będzie. My dopiero w niebie będziemy bezbłędni w tym względzie. A na razie będziemy je popełniać. I to ma prawo tak być.
1: Mm-hmm. A jak skomentujesz takie podejście wychowawcze obecne, wydaje mi się, wśród wielu rodziców, wielu mam, kiedy mamy mówią, ja jestem przyjaciółką mojej córki.
0: No tak, ja uważam, że ta hierarchia jednak powinna być zachowana, żeby trzymać się swojej roli. To jest bardzo ważne. Czyli ja jestem w roli mamy, a nie jestem w roli przyjaciółki. Jestem w roli ojca, a nie jestem w roli kumpla. Czy w roli służącego, czy w roli, nie wiem, kolegi, tak? Żeby trzymać się ról, bo to nam gwarantuje pewne ramy, a ramy dla dziecka są czymś niesamowicie ważnym. Podobno w języku chyba aramejskim, już nie pamiętam jakim, ojciec oznacza zagrodę. I dla mnie to było niesamowite, jak to usłyszałam, bo zagroda oznacza, że to dziecko może się poruszać w pewnych ramach, od jednego ogrodzenia do drugiego, a nie dalej. Czyli to ojciec wyznacza to miejsce, w którym ono się może poruszać, gdzie może biegać, gdzie może się bawić, ale to on decyduje, czy może wyjść poza i jak dużo ma tej przestrzeni. Dlatego ta rama jest niesamowicie ważna. I ja bym była ostrożna w wychodzeniu poza te ramy i wchodzeniu w role, które nie są przypisane do bycia mamą czy bycia tatą. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która opowiadała mi, że jej relacja z jej rodzicami była bardzo dobra, ponieważ jej rodzice byli dla niej najlepszymi ziomalami. A jej historia potoczyła się bardzo tragicznie, bo ona już w wieku 12-13 lat była uzależniona od alkoholu, pornografii i była w wielkiej biedzie, kiedy trafiła na terapię. I to był dowód na to, jak bardzo źle zadziałało to niestawianie granic. Można być ziomalem dla swojego dziecka, tylko wtedy to oznacza, że to dziecko nie wie, co jest dobre, a co jest złe, gdzie jest granica, co wolno, czego nie wolno, nie zna żadnych zasad, reguł, zakazów. Wszystko jest dowolne, dobrowolne, wszystko wolno. No i potem kończy się to tym, że ja rzeczywiście wpadam we wszelkie możliwe pułapki, jakie świat na mnie zastawia. Więc to jest dla mnie taki bardzo dobry przykład, jak bardzo to nie służy.
1: Co powinni zrobić rodzice? Czy jest jakaś taka rada dla nich po zdaniu tych egzaminów, bez względu na to, jaki będzie wynik, w oczekiwaniu na wynik tych egzaminów, jak powinni zachować się rodzice wobec dzieci i jaką miałabyś radę dla rodziców i dla dzieci, które musiały te egzaminy zdać? Jeden z pierwszych egzaminów w ich życiu, bo te najważniejsze pewnie dopiero przed nimi.
0: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, co mówił papież Jan Paweł II, czyli też to jego dzieło, takie bardzo znane, Osoba i Czyn. I oddzielanie osoby od czynu. I ja bardzo często to powtarzam rodzicom. Pamiętaj, że jak mówisz cokolwiek do swojego dziecka, to daj mu pewność, że jego jako swoje dziecko, jako swojego syna czy swoją córkę kochasz bezwarunkowo, jako osobę, że to się nigdy nie zmieni, że zawsze będziesz dla mnie najważniejszy czy bardzo ważny, że nigdy cię nie zostawię, nie opuszczę, chociaż mam prawo krytykować twoje zachowanie. Mam prawo mieć zastrzeżenia, może mi się nie podobać to, jaką szkołę wybierzesz, nie wiem, z kim się kolegujesz, jaką masz dziewczynę, jakiego masz chłopaka, nie wiem, czy idziesz na studia, czy rezygnujesz z pójścia na studia. Mogę mieć co do tego zastrzeżenia, ale ciebie jako moje dziecko, jako osobę zawsze będę kochać i to się nigdy nie zmieni. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby nie zlewać dziecka z tym, co ono robi, z wyborami, z decyzjami, jakie to dziecko podejmuje, bo można pójść w taką krytykę, która przez dziecko będzie odebrane jako dewaluacja jego jako osoby.
1: A po egzaminie idziemy na kremówki albo na coś innego dobrego.
0: Na bezie, żeby sobie na soczek, na dobrą kawkę. I to też jest bardzo fajna praktyka, żeby podziękować sobie za ten trud nauki, żeby właśnie być sobie samemu też wdzięcznym za to, ile pracy się włożyło w to przygotowywanie, żeby też to docenić. I uczyć się świętować. I to jest też bardzo, bardzo taka ważna umiejętność, żeby to nie przeszło bez echa. Nie, że tyle miesięcy przygotowań, tyle lat nauki, 4 lata w liceum i potem nagle zdany egzamin i koniec. No nie, no poświętujmy to, pocieszmy się z tego, doceńmy to.
1: I pamiętajmy, że świętowanie naprawdę niewiele ma wspólnego z zasobem portfela, bo można świętować bardzo, bardzo skromnie, ale intensywnie i z miłością. Ale to będzie chyba temat na naszą kolejną rozmowę. A za dzisiejszą bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była Anna Łukalska, psycholog i dyplomowany psychoterapeuta z Lublina, żona i mama. Dziękuję Ci, Aniu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać o takich ważnych rzeczach. Faktycznie żyję tym na co dzień. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkim życzę pomyślnie zdanych egzaminów i jak najmniej stresu i jak najlepszego radzenia sobie ze swoim światem emocji i potrzeb.
1: Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
1: Dba, no On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach, także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba i jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy i nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła: słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak. I naprawdę było wiele razy takie sytuacje. Chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosą tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało też zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy, Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej. I to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana. Dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie. I zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie ma, się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: To było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, bo mówię, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no, przekrój wiekowy, 40, 50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił. Bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę, mąż mnie zaczął wyrzucać z domu, oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy, wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne. Bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być. Ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji, że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i on powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam, bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stamtąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w całym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną. I oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
1: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
0: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
1: Czego oczekuje?
0: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
1: Jak?
0: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie, jakby co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Poprzez przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie, do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radio Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, i że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No, Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, w wspólnocie Szymon Nef i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala, to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić o 15, szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb, o może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w Odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Nef. To była taka grupa modlitwy wstawienniczej. To naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał i trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny, taki przypadek bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, mówię, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy. Zaczepiłam ją. Ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćpam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta. Ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata, brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego. Jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cerograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym, a miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność i po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i no to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem, a ja po prostu no modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

Bo no, nic innego mi nie przychodziło do głowy i też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takie rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Jak gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na Eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerograf, oddała duszę diabłu, była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też... I potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam jeszcze i takie dwie osoby. I on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w tak takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, wy trójkę, módlcie się za nią.

0: tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takiej rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I był też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało. I to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Tomasz Łysiak jest moim gościem. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pisarz, aktor, radiowiec, niezapomniany detektyw inwektyw.
1: O tak. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Tomku, dlaczego mamy w ogóle być narodem? Po co bić się, jak nas zaatakuje większa od nas Rosja? Co złego w tym, że rządzić będą nami Niemcy, to taki kulturalny, cywilizowany naród? By się miło żyło, Polska nie jest mi do tego potrzebna. Ja słyszę często takie myśli złote. Co można młodemu człowiekowi powiedzieć, który tak właśnie patrzy na świat?
1: Myślę, że tu jest tak, że rozmawiamy w tej chwili w sytuacji niezwykle komfortowej, przede wszystkim dla wielu tych słuchaczy, którzy urodzili się po epoce komunizmu, bądź urodzili się jeszcze powiedzmy w latach 80., więc właściwie z tej komuny niewiele pamiętają i praktycznie już całe to dojrzałe życie wiodą w komfortowej sytuacji Polski wolnej. Owszem, z różnymi problemami, wiele pytań można o jakość tej wolności, jakość tej naszej niepodległości postawić, no ale zasadnicze sprawy są takie, że Polska jest suwerenna, nawet jeśli obserwujemy potworną walkę polityczną, nawet jeśli wewnętrznie jesteśmy bardzo skłóceni, nawet jeśli mamy różne problemy, to mówimy językiem polskim. Mamy polską szkołę, uczymy się o polskiej historii, możemy po prostu swobodnie być Polakami, wyrażać sobie polskość i ta polskość i to, że ją wyrażamy i czujemy, jest dla nas stanem naturalnym. Polecam wszystkim, bo widziałem, że zresztą taka moda jest na Facebookach, Instagramach i tak dalej, robić sobie zdjęcia w Warszawie. Niedaleko pomnika Kopernika jest ustawiona scenografia do filmu Lalka. I no, widać fasadę, dół zresztą tej fasady, kamienicy Karasia. Kiedyś taka kamienica tam stała, tam gdzie ten parking w tej chwili jest przy Polskiej Akademii Nauk, przy Pałacu Staszica. No i widać witryny sklepowe. I na tych witrynach sklepowych pojawia się cyrylica, rosyjskie bukwy. Właściwie ta rzeczywistość, taka najprostsza, dotycząca tego, jak wygląda bądź nie wygląda polski sklep, znaczy czy on jest właśnie opisany językiem polskim albo tylko polskim, czy też różnymi innymi językami, to jest w ogóle rzecz, to jest taka rzeczywistość fundamentalna. Ona dotyczy naszego funkcjonowania na co dzień. I my obecnie, no właśnie żyjemy w tym czasie komfortu, kiedy w ogóle nad takimi sprawami nie musimy się zastanawiać. No tak jak nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy powietrze, którym możemy oddychać, no bo ono jest po prostu tak oczywiste i możemy nim oddychać, że nie prowadzimy na ten temat dysput. Natomiast w momencie, kiedy tej polskości nam zabrakło, kiedy Polski zabrakło, kiedy państwa polskiego zabrakło i tego wszystkiego, co się z tą polskością i bytem państwa polskiego wiązało, nam zabrakło, to wtedy dopiero ten brak powodował olbrzymią potrzebę polskości i walki o tę polskość, ale jednocześnie wyznaczał pewien sposób myślenia i powodował, że trzeba było dokonywać niezmiernie ważnych wyborów. To znaczy, czy uznam, że te sprawy związane z bytem Polski jako wolnego państwa, polskości w ogóle jako zjawiska są na tyle istotne, że powinienem poświęcać temu jakąś część swojej prywatności, czy w ogóle swojego życia, czyli poświęcić się jakoś tej sprawie, czy też nie i powinienem w takim razie skupić się na własnym dobrobycie, powiedzmy jakiejś formie przetrwania, czy nawet kariery zawodowej, tak, ale w warunkach, w których państwo polskie nie funkcjonuje, nie istnieje i człowiek żyje po prostu w rzeczywistości a to państwa rosyjskiego, a to austriackiego, a to pruskiego, czy też niemieckiego. I wbrew pozorom, znaczy stawianie takich pytań, ono nas prowadzi właśnie często do spraw prostych i tych takich życiowych. Ja dlatego bardzo lubię sięgać po różnego rodzaju takie formy pamiętnikarskie. To znaczy takie formy, które przybliżają nam sposób życia i sposób funkcjonowania chociażby pod zaborami. No, książki na ten temat pisano, Rosjanie w Warszawie, Tuszyńska, dokonywano przeróżnych, prawda, prób analiz i tak dalej, ale bardzo dobrze robi naprawdę poczytanie takich bardzo konkretnych pamiętników. Warto sięgnąć na przykład po taki pamiętnik Aleksandra Kraushaara. To był taki publicysta, zresztą z Wilnem związany, ale uczący się w Warszawie. Lata 50. i 60. XIX wieku. No właśnie Warszawa, trochę tak jak w tej dekoracji do filmu Lalka mamy to przedstawione. Cała Warszawa właśnie rosyjska w wymiarze, a on jako chłopak przeżywa takie rzeczy jak pierwszy przyjazd, czyli to był 1850, pewnie piąty rok, piąty, szósty, zaraz żebym nie pomylił. Mogę mylić w tej chwili, natomiast na pewno przed 60 rokiem, może 1858, pierwszy przyjazd w każdym razie Aleksandra II do Warszawy, wtedy kiedy właśnie mówił te słynne zdania Poem de Réverie, koniec marzeń panowie i tak dalej, i przejazd cara, tego cara odnowiciela, reformatora i tak dalej, co się okazało zresztą nieprawdą, ulicami Warszawy. No i młodziutki Aleksander Kraushaar stoi na ulicy, przygląda się i nagle jest szturchany w bok przez żandarma jakiegoś. Okazuje się, że czapkę miał na głowie. Nie zdjął czapki przed carem. No i w związku z tym, że nie zdjął czapki przed carem, to został ukarany i wsadzony w szkole do takiej kozy. Kara przyszła w szkole za to wydarzenie, do kozy. I on w tej kozie, proszę sobie, ta koza to był taki schowek na szczotki, szmaty, szczotki, tak. On tam usiadł i nagle znalazł gdzieś pod tymi szczotkami rękopis, taki coś zapisane ręcznie. Proszę sobie wyobrazić, że to, co on znalazł zapisane ręcznie, to był wiersz Powrót taty Mickiewicza, przy czym bez tytułu i bez autora. To znaczy, kiedy on czytał, to nie wiedział, że to Mickiewicz. Dowiedział się o tym lata później. Natomiast trafił po prostu na jedną z kopii właśnie takich mickiewiczowskich, które uczniowie w XIX wieku, te rzeczy, które z Mickiewicza zakazywano, czy te rzeczy, których nie wolno było z Mickiewicza publikować, to uczniowie przepisywali sobie ręcznie, robili takie kopie ręczne i przekazywali dalej. No i ktoś, kto siedział w tej kozie szkolnej przed Kraushaarem, zostawił to po prostu dla tego, kto przyjdzie.
0: To się nazywa samizdat z rosyjska. Czyli ręcznie wykonana kopia czegoś antyrządowego.
1: Tak. Przepraszam, czy mnie było słychać? Bo widzę,
0: cały czas cię słychać. cały czas. Zerknąłem,
1: że coś mi się tu przełączyło.
0: Tak, tak, ale jest lepiej niż było, także jest dobrze.
1: Dobrze, dobrze. To dobrze, że słychać. No, no w każdym razie, choćby w tej jednej prostej historii, ile tu jest rzeczy, bo tutaj jest tak, po pierwsze, to znaczy życie właśnie w stanie, w którym za brak okazania szacunku wobec, prawda, cara może spotkać taka kara, no a z drugiej strony tak, dramatyczne poszukiwanie polskości, tak? Znaczy coś to w głowie się nie mieści obecnie, znaczy jakby ktoś, pewnie, że tu jeszcze powrót taty właśnie Mickiewicz, teraz młodzieży powiedzieli, że to kiedyś wyobraźcie sobie, że to było zakazane, znaczy, że młodzież sama sobie to przepisywała i przekazywała te fragmenty Mickiewicza, no to w ogóle to jest jakaś zupełnie inna historia. Tak wielka była potrzeba bycia częścią narodu, tak, którego zakazuje się nam tej możliwości manifestowania polskości. No i teraz pozwolę sobie przeskoczyć w czasie do znowuż roku 1914, czyli czasu no, znanego nam oczywiście przede wszystkim z racji wyruszenia strzelców właśnie z krakowskich oleandrów na tereny Królestwa Kongresowego. Idziemy walczyć o polskość. Niektórzy, jak Leszek Moczulski, nazywali to w ogóle powstaniem, tak? Niektórzy z historyków, zresztą i w tym środowisku strzeleckim mówiło się o wzniecaniu powstania. Natomiast o czym chcę znowu powiedzieć? O zderzeniu dwóch jakby wrażliwości. Otóż ci chłopcy, którzy ruszali z oleandrów, ci strzelcy, czyli ci ochotnicy ze Związku Strzeleckiego i z drużyn strzeleckich, byli ogarnięci marzeniem o powrocie Polski. Znowu trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, że tej Polski nie ma ponad wiek, że ona się przechowuje w tych mini skrytkach, w tych puzderkach pamięci i wrażliwości domowej często, w tradycji domowej, w tym, co babcia mówi, co mama mówi, co babcia opowiada i czyta z lektur i z książek, jak wychowuje dzieci, tak jak zresztą i Piłsudski był właśnie wychowywany na tych wszystkich starych lekturach, to wszystko jest pieczołowicie przechowywane jako skarb, dmuchane jak taki ognik, jak taka iskra, trzeba na to dmuchać, żeby to się paliło, ta tęsknota, to marzenie o Polsce, ta chęć walki o Polskę, to wszystko w tych chłopakach jest. Więc znowu jak się sięgnie do pamiętników, wybucha wojna, wszyscy się tworzą. No wojna, coś strasznego. Natomiast na ulicach Krakowa niektóre twarze są wesołe, bo to Polacy młodzi, którzy wiedzą, że jak wybucha wojna, to może jest taka szansa, że tę Polskę uda się wywalczyć. No i oni ogarnięci tym niesamowitym marzeniem, mający komendanta, wodza, który to marzenie jeszcze podbija i też pielęgnuje na dawnych wzorach powstańców styczniowych i na tych wzorach tę młodzież uczy, oni ruszają, idą. Z kapitalny moment u Tadeusza Kasprzyckiego, znowu w jego wspomnieniach, kiedy pierwsza kompania kadrowa dochodzi do fałszywej granicy, tak? Czyli granicy, która nie powinna istnieć, granicy między Austro-Węgrami a Rosją. I oni stają przed tą granicą na chwilę. On taki jakby rodzaj, no nie apelu, ale każe stanąć tej kompanii i spojrzeć w przód. Zobaczcie, tam pójdziemy, tam będziemy walczyć o Polskę. Oni wszyscy są niezmiernie wzruszeni, wywracają te słupy graniczne fałszywe i wchodzą. I teraz uwaga, i teraz nastąpi to zderzenie wrażliwości, ale nie przy pierwszej kompanii, tylko przy drugiej kompanii, bo trzeba pamiętać, że tych kompanii było kilka. Weszła pierwsza kadrowa, a za nimi szły kolejne, tak? Z drugą kompanią kadrową szedł Roman Starzyński. brat Stefana Starzyńskiego, wspaniałego prezydenta Warszawy. I Roman Starzyński znowuż w swoich wspomnieniach dotyczących tego okresu napisał taką rzecz. Ja widziałem na tej wojnie wszystko. Widziałem zabitych, rannych, najpotworniejsze okrucieństwa. I to wszystko było straszne. Ale nic mnie tak nie poruszyło. Nic mnie do głębi tak nie... psychicznie nie zgnębiło, jak to, czego doświadczyłem w Skale. Skała to miejscowość. Otóż ta druga kompania wchodzi do Skały, oni wchodzą czwórkami i w Skale ludność miejscowa wychodzi na taki rynek i na ulicę przyglądać się, jak oni idą, jak idą ci żołnierze. Powychodzili ludzie i patrzą. No i Starzyński to opisał w ten sposób. Żadnych powitań, żadnych okrzyków. Przecież idzie polskie wojsko. Idą polscy, nie było polskiego wojska, nagle idzie polskie wojsko, więc oni oczekują, oni idą, ci młodzi chłopcy i oczekują, my tu zostaniemy przywitani z radością, nareszcie polscy żołnierze, hura! A tu nic takiego nie ma. A tu się okazuje, że stoi milczący tłum, a na twarzach jest obojętność. Obojętność. I on mówi tak, pisze tak. I myśmy szli i zaczęliśmy płakać. Szliśmy tam wcześniej te piosenki, śpiewaliśmy i nagle zrozumieliśmy, z czym my się zderzamy po prostu. Szliśmy płacząc przez Skałę w milczącej otoczce Polaków, którzy są po drugiej stronie i oni znaczy albo nie rozumieją tego, co się dzieje, albo po prostu są obojętni, jeszcze żeby byli wrodzy, tak? Nie, są po prostu obojętni, są obojętnymi widzami tego, co tu się... Ciekawostka się tylko dzieje, przechodzą żołnierze. I z takimi dwoma Polskami mieliśmy, dwiema Polskami mieliśmy wtedy do czynienia te słynne kieleckie zamknięte okiennice. Chociaż oczywiście nie aż tak masowe, jak to sobie możemy wyobrazić, no ale jednak były faktem i takie wydarzenia jak w Skale rzeczywiście miały miejsce. A w 1916 roku znowuż, kiedy, 15, przepraszam, kiedy wojsko rosyjskie wychodziło z Warszawy, front się przesunął i trzeba było Warszawę opuścić, to bywali też tacy Polacy, znowu o łzach powiem, to bywali tacy Polacy, którzy płakali, ale płakali za odchodzącym wojskiem rosyjskim, mówiąc nasi i odchodzą nasi, o żołnierzach rosyjskich. To znowuż pokazuje, co się dzieje w społeczeństwie, które śpi, które się przyzwyczaja do tego, że no może świat tak powinien wyglądać, że na ulicach właśnie tam, gdzie są sklepy, to są rosyjskie napisy, są rosyjskie bukwy, jest rosyjski żandarm, rosyjski sąd i rządzą nami Rosjanie, a my sobie tak będziemy tutaj w tej umarłej Polsce, jako w jakiejś mierze umarli już Polacy narodowościowo i duchowo, ale będziemy funkcjonować, usiłując utrzymać pewien dobrobyt. I o to się wszystko rozbija tak naprawdę. I to było wyostrzone wtedy, kiedy Polski po prostu na mapach nie było, bo to było w jakiejś mierze, ta walka o polskość była oczywista. A ona w dzisiejszych okolicznościach przyrody, w dzisiejszej rzeczywistości no już przebiega gdzie indziej, nie jest oczywista. I wymaga pewnego zrozumienia tego, że w ogóle my w jakiejś mierze cały czas taką walkę musimy toczyć.
0: Jak liczna musi być elita, by porwać naród, by naród się otrząsnął? Bo na frontach I wojny światowej zginęły na pewno setki tysięcy Polaków i część z nich zginęła z ręki, Polak ginął z ręki Polaka, tak? Bo, no bo oni walczyli i po stronie armii niemieckiej, i po stronie armii rosyjskiej. I w stosunku do tych, którzy byli na froncie, to myślę, że można mówić o milionie czy o takich liczbach. Tych kilkanaście tysięcy ludzi, których Piłsudski jako pierwszy, który po powstaniu styczniowym pomyślał, że Polsce potrzebne jest wojsko, bo tylko jemu to przyszło do głowy pod koniec XIX wieku i potem zaczął konsekwentnie realizować swoją misję. Jak liczna musi być elita, bo kilkanaście tysięcy pomyślało o tym, że rzuci swoje życie na stos, tak? No bo nie wiadomo było, jak to się skończy. Wcale my dzisiaj wiemy, że wygraliśmy, tak? Ale po tamtej stronie były potencje Polskę ujarzmiające od setki lat, więc 10, 20, 30 razy więcej Polaków po prostu pod pruskim i pod niemieckim butem i pod rosyjskim, tak, rozkazem, a tu kilkanaście tysięcy przeważnie artystów, poetów, malarzy. Ja oczywiście trochę przesadzam, ale tylko trochę, tak? To inteligencja w nieproporcjonalnej skali tworzyła legiony. Ile musi być elity dziś, by porwać Polskę, by zamieszać w tym kotle obojętności i żebyśmy sobie uświadomili, że dziś zabiera się polskość inaczej, ale być może również będą chcieli Rosjanie zabrać ją tak jak zwykle.
1: No to ciekawe pytanie i zapewne nie będę potrafił na to odpowiedzieć, ile takiej elity powinno być. Żyjemy też w czasach, w których niezmiernie ważne są środki dotarcia, środki przekazu, tak? I kto posiada te środki przekazu, kto rządzi przekazem, ten wygrywa. Znaczy, można by mieć bardzo liczną i mądrą elitę, ale jeżeli ona będzie pod medialnym korcem i trzymana i tu no ten przekaz po prostu nie będzie nigdzie docierał, no to koniec, to ta elita po prostu we własnym kręgu będzie tkwić, we własnym kręgu będzie zamknięta i nie da rady się z tym, nie da rady tym przekazem nikogo zarazić ani zainteresować przynajmniej, żeby tego przekazu posłuchać. No myślę, że to w tej chwili są, to są w tej chwili rzeczy fundamentalne. Pozwolę sobie znowu do historii nawiązać, bo historią na co dzień się zajmuję i przeskoczyć znowu trochę w czasie, jeśli pozwolisz, do historii II Korpusu Polskiego i jego szlaku i bitwy o Monte Cassino, ale właśnie w takim to kontekście. Mianowicie o II Korpusie Polskim mówiono jeszcze wtedy, kiedy formowano Armię Polską na wschodzie, czyli lata 1942-43, Iran, Irak i później Palestyna, formowanie Armii Polskiej na wschodzie i II Korpusu, mówiono Mała Polska. Mówiono Mała Polska z tego względu, że wojsko generała Andersa stanowiło w jakiejś mierze, poza oczywiście rządem na uchodźstwie w Londynie, poza tymi żołnierzami, którzy byli również i właśnie na wyspach, poza tym wszystkim, co było konspiracyjne w Polsce i tak, pamiętajmy o tym, no, ale jednak było takim wyjątkowym, bo pierwszym, który na taką szeroką skalę wkroczy do działań wojennych, było swego rodzaju ambasadą polskości w świecie, przede wszystkim anglosaskim, no bo to przy Brytyjczykach te armie robiliśmy. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że generał Anders, wiedząc o tym, że ma w II Korpusie tylu właśnie utalentowanych, wspaniałych pisarzy, poetów, aktorów, nazwiska można by oczywiście tutaj wymieniać, i Herling Grudziński, i Marian Hemar, była Ordonka, która zresztą poświęciła się pracy nad dziećmi, to wspaniała część jej biografii, jej życiorysu, kiedy ona tymi małymi dziećmi, tymi sierotami się zajmuje, ta wielka, wspaniała nasza aktorka i piosenkarka. Natomiast Anders zdaje sobie po prostu sprawę z tego, że historia się toczy, ale później najważniejsze jest to, kto tę historię

reportażu niesamowitego wojennego, jakim jest jego bitwa Monte Cassino. Ale wreszcie ten Anders dochodzi do wniosku, że również ważne jest zadbanie o pamięć, czyli po bitwie natychmiast wokół powstają pomniki, powstaje cmentarz po pierwsze, który jest położony tuż koło klasztoru, i w tej chwili ktokolwiek, kto zwiedza klasztor na Monte Cassino, no to siłą rzeczy co najmniej ten cmentarz zobaczy, bardzo często zdarza się tak, że jest jeszcze odwiedzany przez gości zagranicznych, czyli pierwsza sprawa to jest ten cmentarz. I teraz to wcale nie jest rzecz oczywista, że ten cmentarz w tym miejscu jest, bo nam się może wydawać tak, oczywiście, no tam Polacy walczyli, Monte Cassino, wokół na tych wzgórzach, ale tak nie jest, drodzy Państwo, bo pozostałe cmentarze są rozrzucone wokół Cassino. Cmentarz wspólnoty brytyjskiej narodów, Commonwealth, jest położony właśnie na obrzeżach Cassino, jeszcze dalej cmentarz francuski, a bitwa była bitwą narodów. Amerykański to już w ogóle daleko, Anzio-Nettuno. My Polacy jesteśmy tam w samym sercu tej bitwy, w miejscu, gdzie rzeczywiście najwięcej ofiar, ale przecież nie tylko polskich, bo Hindusi, Brytyjczycy, Amerykanie się bili w tych samych miejscach, ale nasz cmentarz tam jest. Muszę ci powiedzieć, że nigdy nie zapomnę takiej chwili, kiedy na Monte Cassino byłem kiedyś z wycieczką, nie, przepraszam, nie, znaczy nie z wycieczką, ale z grupą taką, w środku wzięliśmy przewodnika, tak? I to była grupa włoska, Włosi, a myśmy się tak dołączyli i nikt nie wiedział o tym, że my jesteśmy Polakami, no nie gadaliśmy tam z nikim, ja po włosku dość dobrze mówię, więc nawet jakbym się odezwał, to pewnie jakoś tak nie za bardzo by było znać. Przewodniczka nie wiedziała o tym, że ma Polaków w grupie. W pewnym momencie byliśmy w jakimś takim pomieszczeniu w tym klasztorze i ona wyjrzała tak przez okno, proszę spojrzeć, tam jest cmentarz polski. Mówi po włosku, Włosi na to spojrzeli i ona zaczyna opowiadać o czynie bojowym Polaków. I my patrzymy na nią, patrzymy na twarze tych Włochów, widzimy, jak oni są poruszeni, jak ona jest poruszona. No i przyznam szczerze, że miałem łzy w oczach, myśląc sobie o tym, jakie to jest niesamowite świadectwo poświęcenia tam pozostawione i pełne tylu znaczeń. Zresztą mój przyjaciel z Cassino, Pino Valente, zauważył i pokazuje to czasami na takim diagramie prawie, że jest ten cmentarz jest w formie kielicha. Kielicha, do którego jakby tuż nad tym kielichem, gdy spojrzymy na cmentarz, on się wydaje być właśnie w formie kielicha. Nad nim są te główne wzgórza, Monte Calvario, z którego ta krew niejako spływała po prostu do tego kielicha. Teraz to ważne, tam na samym szczycie są pomniki. I one zostały postawione tuż po bitwie przez samych żołnierzy. Na wzgórzu 593 jest pomnik Dywizji Karpackiej, na wzgórzu 575 pomnik Kresowej, krzyż z elementów mostu Bejleja, dwie urny z ziemią z Lwowa i z Wilna. Przepiękne, niesamowite napisy na tych obu pomnikach. I to zrobili Polacy od razu po bitwie i nikt inny z tych wszystkich narodów żadnych pomników tam nie stawiał. Nikt. Nobody. Tylko my. Tylko my wiedzieliśmy, że to wszystko trzeba upamiętnić, bo inaczej nic po nas może po Polakach nie pozostać. Dlaczego? Bo nie ma Polski. Bo Polski nie było również i wtedy i ci żołnierze wiedzieli, że tej Polski to był Teheran. Bitwa była już po Teheranie, już było wiadomo, co się stanie. Później była jeszcze Jałta, już po bitwie o Monte Cassino i te nadzieje tam padły. Ale pomimo tego ci żołnierze nadal walczyli, wiedząc, że najprawdopodobniej do ojczyzny wolnej nie wrócą. Jest pewien bardzo ważny element, o którym się właściwie dowiedziałem od weteranów, od żołnierzy drugiego korpusu. Otóż, i to między innymi major Władysław Dąbrowski w trakcie takiej bardzo długiej, pogłębionej rozmowy, długiego wywiadu opowiedział mi o takich scenach, które się rozgrywały w

0: W czasie marszu drugiego korpusu na Bliskim Wschodzie, na przykład o takich, w których wojsko dostawało jedzenie. No, mieli racje wojskowe, byli częścią, polskie wojsko było, drugi korpus był częścią, był pod dowództwem brytyjskim, we Włoszech walczył pod dowództwem generała Liza w 8 Armii Brytyjskiej. Generalnie myśmy byli pod dowództwem brytyjskim, podlegając Brytyjczykom, stąd brytyjskie mundury i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że są sceny takie. Kotły, ustawia się wojsko i za chwilę pojawiają się zewsząd przychodzący cywile, w tym dzieci, kobiety, osoby starsze, głodni. Co robi polskie wojsko? Polskie wojsko zaczyna się dzielić, to znaczy dawać tego gara, sami jemy, tak, ale dzielimy się z tymi biednymi ludźmi. Pojawiają się brytyjscy oficerowie i mówią, nie wolno. Nie wolno, ponieważ taki jest regulamin. Regulamin przewiduje, że wojsko ma swoje jedzenie i nie może się nim dzielić z nikim, bo to są takie, a takie racje, bo to tyle kosztuje, w związku z czym zakaz. Co się stało? Otóż Polacy, co prawda jeszcze nikt nie słyszał o geście Kozakiewicza.
1: Ale on był wcześniej, on był wcześniej, Kozakiewicz go tylko pokazał do kamer.
0: Tak, on go pokazał, ale nikt nie słyszał, że to gest Kozakiewicza.
1: Tak jest. Tak,
0: tutaj anachronizm pewien się wkrada, ale my będziemy wiedzieli, jaki gest, prawda, Polacy wtedy Brytyjczykom pokazywali. To o, tu, wiecie, tu macie nas.
1: Tu się zgina mandolina.
0: O właśnie, i dziób pingwina, jeszcze tak było, tak. W każdym razie odmówiono. Powstały wokół tego jakieś konflikty, a my twardo nie będziemy się dzielić, bo my tacy jesteśmy. Bo nas, Polaków, wychowano właśnie w ten sposób, że my jesteśmy uwrażliwieni na inny, na drugiego człowieka. I teraz to się działo w trakcie całego Marszu Drugiego Korpusu w Egipcie. Na tym tle wyrastały konflikty z Brytyjczykami. Też była ta słynna historia z Żydami, ponieważ Anders pozwolił na dezercję Żydów w Palestynie, wiedząc o tym, że no, tu jest ojczyzna ich, o którą oni chcą walczyć, w związku z czym to był kolejny konflikt, zezwolenie na dezercję żołnierzy wyznania mojżeszowego. Ale w końcu Egipt, i tu major Dąbrowski, muszę opowiedzieć tę anegdotę, bo ona mnie zawsze bardzo bawi, znaczy, że dochodziło już do takich konfliktów między Polakami i Brytyjczykami, to jest w ogóle właśnie ciekawa rzecz, w ogóle w sposobie jakby bycia, funkcjonowania, przede wszystkim podejścia do tych ludów, tam, gdzie to wojsko funkcjonowało, od Iranu, Iraku, aż po Egipt. Cały czas konflikty z Brytyjczykami, więc dochodziło do bujek. No i mówi, i to zresztą było o tyle zabawne, że już chciałem kończyć wywiad z majorem Dąbrowskim, ze 3 godziny trwało, przez 100-latek. Mówię, panie, on jeszcze był kapitanem wtedy, panie kapitanie, no może już skończymy, może żeby pana nie męczyć jakoś. No mówi, nie, dawaj pan wody, się napije, jeszcze panu opowiem, bo ja muszę panu opowiedzieć, jak myśmy się z tymi Angolami tłukli. No i opowiedział kapitalne historie, jak to w barach różnych gdzieś w Egipcie, w jakichś takich miejscach, gdzie oni mogli pić alkohol, no chodzili i prawda tam po kielichu i to się zazwyczaj kończyło bójkami między Polakami a Anglikami. I mówi major tak. No i wychodzili na ulicę, na tą bójkę i się tworzyło, kibice się tworzyli. No i Polakom, proszę pana, mówi, kibicowali wszyscy tam, ci Arabowie, panie, Hindusi jacyś tam po prostu, Szwedzi nawet. A Angolom kto?
2: Żandarmeria.
0: Żandarmeria. No i to tak zabawne, ale to pokazywało na to, jak Polacy byli tam, jak Polacy byli odbierani przez wszystkich. No i później on opowiada kolejną rzecz już we Włoszech. No więc we Włoszech za linią frontu, i to najpierw kontekst trzeba zbudować, ponieważ we Włoszech za linią frontu działy się potworne rzeczy, o których mało się mówiło, do tej pory mało się mówi, nie wszyscy o tym wiedzą. Powstały w tej chwili od dekad kilku może, no parunastu lat, myślę, to jest trochę taka sprawa, jak i u nas od lat 90. No pewne rzeczy w historii musieliśmy odgrzebywać, pokazywać w ogóle po raz pierwszy Polakom, tak Włosi też mieli. U nich to dotyczy tego, co korpus ekspedycyjny francuski wyczyniał za linią frontu. Widzicie, ten korpus składał się przede wszystkim z kadry oficerskiej francuskiej, natomiast żołnierzami byli żołnierze z Maroka i z Algierii przede wszystkim, plus trochę Tunezyjczyków. To byli górale świetnie walczący w górach i Niemcy ich się bardzo pod Monte Cassino bali, bo oni rzeczywiście byli dobrymi żołnierzami. Ale im Francuzi pozwolili za linią frontu robić wszystko. Trochę tak jak Sowieci, którzy tutaj wchodzili i się dowiadywali, że ziemia, właściwie to jest ziemia zdobyta, więc róbcie co chcecie. Praktycznie tak i dostawali komunikat. W tej chwili te stowarzyszenia, które się zajmują falą, tą potworną falą gwałtów i okrucieństw, które są nazywane we Włoszech le Marokinate, od właśnie Marokańczyków, czyli przestępstwa popełniane przez Marokańczyków, szacuje się, że około 60 tysięcy kobiet, dziewczynek, dzieci zostało zgwałconych. Do tego dochodziły morderstwa księży czy mężczyzn, którzy próbowali bronić tych kobiet. Dużo księży też zginęło w trakcie Marokinaty. Potworne rzeczy się działy, potworne. Traktowano ludność włoską jako ludność podbitą, i to pomimo tego, że Włosi od 8 września, od słynnego armistizio, 8 września 1943, przeszli niejako na stronę aliantów. Oczywiście ta większa część, bo ta przy Mussolini, ta mała republika została na północy, Republika Sociale Italiana. No w każdym razie tak. Ta rzeczywistość wojenna, wyzwalanie Włoch wiązało się również z tym. Zresztą odpowiedzialność zaledwie kilkunastu poniosło. Zaledwie kilkunastu, wszystko zostało ukryte przy... Nie mówiło się o tym, próbowano ukryć te wszystkie niewygodne dla zwycięzców fakty. No i cóż, teraz wracam do opowieści, jak już mamy ten kontekst, kapitana Dąbrowskiego. On mówi to, bo on w wozach pancernych i w czołgach jeździł. Był w 15 pułku Łanów Poznańskich, ale jeździł

tam się do czołgu zachwycona. I on mówi tak, wie pan, ona to robi, bo się nie boi. Bo wie, że Polacy ją nie skrzywdzą. I to było coś po prostu nieprawdopodobnego. To znaczy, że Włosi, cywile wiedzieli, że Polacy, że przy Polakach mogą się czuć bezpieczni. I teraz uwaga, polecam komuś pojechać sobie do Włoch, w okolice Cassino, pojeździć po okolicach i tak porozmawiać z mieszkańcami, przede wszystkim starszymi. Zdarzyło mi się kilka takich osób spotkać. Staruszkę w miejscowości Aqua Fondata, z której 5. Kresowa Dywizja Piechoty wychodziła. Z ekipą filmową tam byliśmy, jedliśmy w takiej knajpce typowej włoskiej, malutkiej, w tym małym miasteczku. Jakiś makaron jemy i staruszka, która jest taką babcią. Tam młodsze pokolenia pracują, ona gdzieś przy kominku siedzi i na nas patrzy. No, no, nagle do nas mówi: Polacy, tak, my tutaj właśnie robimy film dokumentalny o drugim korpusie. No mówi, to ja pamiętam Polaków, tak? My przy was czuliśmy się bezpiecznie. I mój mąż tak zawsze mówił. Bo przy innych, to wie pan. I tu nie kończyła zdania. Ale przy was to czuliśmy się bezpiecznie. I teraz słyszysz to w różnych miejscach. Jedziesz z taksówkarzem, gdzieś tam na jakąś dokumentację czy coś. Mówi, co robicie? No film robimy taki o Polakach tutaj. I on mówi tak, a to mój ojciec pamięta Polaków. Ja nie, bo urodziłem się po wojnie, ale mój ojciec pamięta Polaków. No i co pamiętał pana ojciec o Polakach? Pamiętał, że Polacy byli, znaczy bardzo się nami opiekowali. Dawali nam jedzenie, my się przy nich czuliśmy bezpiecznie. No i teraz powiem ci, że ja po prostu jadąc na przykład taką taksówką albo będąc w takiej knajpie włoskiej, ze łzami w oczach słuchałem tych opowieści i sobie myślałem tak, dziękuję. Dziękuję tym żołnierzom, ponieważ oni poza tym, że bili się w tych górach wokół Monte Cassino, że złożyli tam daninę krwi, że bili się o Polskę i nie tylko o Polskę, bili się o wolność dla świata, to jest rzecz ważna, nie tylko o Polskę. Bijemy się tak jak na tym napisie, tam za wolność waszą i naszą, to było prawdziwe. Nie bijemy się tylko o Polskę, bijemy się też o wyższe, ważniejsze sprawy. Nawet niż Polska, po prostu o wolność, o innych również. Że oni tam na całym tym szlaku zostawili taką wiadomość o Polsce i Polakach, która trwa do dzisiaj. Jacy są Polacy? Jaka była Polska? Jaka jest Polska? Jacy my jesteśmy Polacy? Ile to pokazuje? Ile tam zostało jeszcze tej wiadomości o Polakach? I teraz znowu wracając, to pokazuje, jak piękna była ta Polska przedwojenna, jak piękna była ta Polska, którą później tak skrzywdzono. Jak piękni byli ci Polacy. Ile oni po prostu ze sobą nieśli takiej wiadomości o tym, co to znaczy polskość i być Polakiem. Tak? To było we wszystkim, co robili tam. W każdej mszy, o to właśnie też kolejne, czyli wiara. To jest kolejne, co i zresztą kapitan Dąbrowski o tym mówił, że Włosi bardzo doceniali i patrzyli na to, że Polacy są tak mocno i byli tak mocno wierzący i te wszystkie msze polowe, które tam się odbywały i to wchodzenie do kościółków włoskich i to wchodzenie też do kościoła, też nigdy nie zapomnę, to Herling Grudziński cudownie opisał w Bolonii, po wyzwoleniu Bolonii. Wszystkie gruzy, pyły po tych walkach, miasto jest, wiadomo jak wygląda miasto po wojnie, tak, po działaniach wojennych, brud wszędzie, żołnierze brudni byli i tak dalej, wiadomo jak wygląda żołnierz po walce i nagle jak wyglądają żołnierze drugiego korpusu, jak wchodzą do katedry i oni są wszyscy ogoleni, czyści, w mundurach, które są po prostu pod kant wyprasowane. Wyglądają po prostu jak z żurnala, no, o walkach, bo wchodzą do kościoła i dbają o to, że jak

0: chodzę do kościoła, to jest to dla mnie coś tak ważnego, że tak się ubiorę, pomimo tego, że tam wojna jest dookoła.
1: No. Powiedz, kiedy powstał naród polski? Ukraiński rodził się na naszych oczach, to znaczy jako całość obejmująca naród obejmujący całość ludzi mieszkających w kraju, który został zaatakowany przez Rosję. Dużo nam bliższy mentalnie naród białoruski też tworzy się na naszych oczach. Kiedy powstał polski naród?
0: No to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe i tak naprawdę trudne pytanie. Kiedy powstaje naród? Myślę, że na pewno trzeba będzie sięgać sobie do, tu nic odkrywczego nie powiem, do czasów Mieszka i do czasów Mieszka i Bolesława. Chociaż, no tak jak historycy piszą o tych początkach polskiej państwowości, trzeba pamiętać o tym, że ono, że te początki zawsze były skupione wokół dynastii, że mówiło się o tym, że to jest państwo Piastów, tak, że to są Piastowie, ale wszędzie tam, gdzie tworzą się związki kulturowe, i one językowe, kulturowe, te więzi właśnie kultury i sposobu zachowań. Uwaga, tak naprawdę możemy się o 1000 lat cofnąć, ale potem sobie sięgnąć po taką historię, co przed chwilą opowiadałem o drugim korpusie, to tu się pewne rzeczy zazębiają, to znaczy ten... Na przykład ta wrażliwość na drugiego człowieka, otwarcie na drugiego człowieka jest tu niezmiernie istotna. No ale na pewno rzeczy językowe. Język jest czymś, co bardzo nas spaja. Rzeczy związane z tradycją, ze wszystkim, co jest poza podręcznikiem, bym powiedział, poza książką nawet, poza lekturą, poza tym, co jest oczywiste, ale takie drobne rzeczy, które powodują, że my z pokolenia na pokolenie sobie pewną informację o polskości przekazujemy w drobnych sprawach. To jest bardzo ciekawe. W tym są różne zachowania, które niestety potem też giną. Dlatego warto je pielęgnować. Na przykład dlatego warto przeżegnać się przed krzyżem, jak się idzie gdzieś czy jedzie. Moja żona tak robi, ja też dzięki niej to robię, że jak wyruszamy tutaj na wsi, gdzie mieszkamy, bo się przenieśliśmy na wieś. Piękny krzyż jest przy drodze, taki pola za nimi, jak przejeżdżamy, żona się zawsze przeżegna, ja też się zawsze przeżegnam. Żeby się przeżegnać przed jedzeniem, to był piękny kiedyś taki obyczaj modlitwy przed jedzeniem, szacunku wobec stołu i w domu stół. Proszę zwróć uwagę, że w polskich domach nie tylko zniknęły książki, to jest bardzo przerażające czasami, jak wchodzę do domu, w którym nie ma książek, czuję się bardzo źle, ale nawet stoły, tak, to znaczy takie duże stoły, na których je się obiad. W tym też jest polskość, tak, to znaczy, że trzeba usiąść i zjeść posiłek, obiad razem, pomodlić się przed nim, zresztą jak się człowiek modli przed posiłkiem i taki zwyczaj w domu jest wprowadzony, to większy szacunek się do tego posiłku przykłada i zaczekamy, czy jeszcze wszyscy na pewno przy stole jesteśmy, tak? Bo nie zaczniemy, dopóki ktoś nie przyjdzie, nie przemodlimy tego i nie zaczniemy jeść. Więc to są wszystko te właśnie takie różne drobiazgi, które gdzieś w starych pokoleniach jeszcze były, zdjęcie czapki gdzieś przed kościołem, tak? Czy nawet te właśnie takie naprawdę najdrobniejsze rzeczy dotyczące zwykłych zachowań, które gdzieś się wpisują w nasz kod kulturowy. My oczywiście możemy rozmawiać o lekturach, o szkole, o Mickiewiczu, o Słowackim, ale wszystko się zaczyna często od tych najdrobniejszych rzeczy, które są, no, przechodzą w takich drobiazgach czasami z pokolenia na pokolenie, a niektóre z nich są jeszcze z czasów praktycznie pogańskich, nawet przedchrześcijańskich, a my ciągle jeszcze, my je mamy.
2: przykładem, bo to profesor Brückner, znakomity kulturoznawca przecież, opisywał w dziejach kultury takie elementy. Takim elementem jest na przykład ten moment, ktoś przychodzi do domu, otwieram drzwi, wyciąga ktoś rękę, nie przez próg. No jak to nie przez próg? No, ja na przykład jak ktoś mówił nie przez próg, to zadawałem pytanie, ale dlaczego nie przez próg? No okazuje się, że nie przez próg to zabobon. Taki jeszcze zabobon właśnie z czasów przedchrześcijańskich, czyli z takiego czasu, że pod progiem bierzono, że pod progiem są duchy domowego ogniska, w związku z czym gospodarz powinien wyjść przed dom, przekroczyć ten próg, przywitać i dopiero wprowadzić. No i te duchy domowego ogniska żyjące pod progiem dopiero zaakceptują tego gościa. No i coś takiego powstawało tu właśnie ponad 1000 lat temu i później było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nikt się nad tym nie zastanawia, tylko powie nie przez próg. Teraz tu mówimy o zabobonie. Tak, ale jest ileś tych przepięknych, no w związku z czym ja tego nie pielęgnuję, tak powiem wprost. Oj, czy mnie słychać, bo znowu...
1: Słychać.
2: Dobrze.
1: Teraz skokowo lepiej, coś się zmieniło.
2: No tak, bo coś mi zeskoczyło mi znowu tutaj ze słuchawek. Natomiast no ja nie pielęgnuję, natomiast mamy po prostu tradycyjne, przepiękne zestawy, bym powiedział, rzeczy, przy których warto trwać. Dzisiaj jest Matki Bożej Gromniczej. Piękne święto maryjne, takie wychodzące jeszcze właśnie z ludowych przekonań, że gromnica postawiona w oknie może bronić przed niebezpieczeństwami, przed wilkami na przykład i tak dalej. Więc przepiękny obyczaj wracania z mszy z gromnicą i robienia... To zresztą na przepięknej ilustracji Andriolego widać właśnie a propos gromniczej, jak to gospodarz w domu na powale taki krzyżyk czarny robi, sadzą. No i tu to ja bym zakończył to tylko taką anegdotą, bo kiedyś lata temu pracowałem tutaj z pewnym człowiekiem, który był buddystą, nad serialem. Zresztą serial miał być o Władysławie Łokietku. Tak nas jakoś tam zderzono. To był Polak, ale taki właśnie, że tu buddysta i tak dalej. No on przychodził do mnie pracować na temat nad tego scenariusza. No i raz siada, pracujemy i widzę, że jest przerażony. I widzę, coś się dzieje. I mówię, Wojtek miał na imię. Wojtek, no co się stało, bo widzę, że taki jesteś trochę skonfundowany. A on tak patrzy w górę, a tam właśnie, bo zrobiłem na takiej powałce niedużej, taki właśnie ten obsmolony taki krzyżyk świecą i mówi, co ty robisz takie krzyże? Dymem jakimś? Czy o co chodzi? No i opowiedziałem mu, słuchaj, no wiesz, no to jest bardzo stara tradycja polska na Matki Bożej Gromniczej. Gospodarz po wróceniu do domu właśnie robił taki znak krzyża na powale. No już tak, uśmiał się, a potem gdzieś 2 godziny później opowiedział mi, wiesz, ostatnio, bo ja mam żonę Japonkę, wiesz co, ostatnio mieliśmy taki kłopot tam z sąsiadami, nie? Bo jakieś pretensje mieli do sąsiadów. Mówię, o co mieli pretensje? Bo wiesz, tam jest to takie japońskie święto duchów i chodziliśmy i ryż sypaliśmy na klatce gdzieś tam po kątach. No i on mi to poważnie bardzo opowiadał. Ja mówię, no widzisz? Widzisz, a przed chwilą śmiałeś się z mojego krzyża na powale.
0: No, ja sobie zostanę przy krzyżu na powale. Człowiek ma ten komfort, że jest człowiekiem wolnym, więc może wybrać, przy czym zostaje. Więc zostanę tak jak to ten Jan Matejko, który mówił, jak patrzył na wszystkie nowości malarskie swoich uczniów, zresztą wspaniałe, mówił: malujcie, malujcie, a ja sobie zostanę przy starych królach.
1: Tak jest. Oczywiście ten rytuał poświęcenia ryżu i bóstwu w sekcie Hare Krishna, rytuał Pui i te inne, one nie są w przestrzeni anegdoty, bo ci ludzie naprawdę poświęcają to demonom i taką białą chusteczkę, ale to jest zupełnie inna opowieść. Powiedz, czym jest, mamy 3 minuty, czym jest Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i księżny Anny Śląskiej?
0: Oj, bardzo dziękuję, że o to pytasz. Stowarzyszenie powstało już tak ponad dekadę temu i związane jest z postacią Henryka Pobożnego, który zginął śmiercią męczeńską w bitwie pod Legnicą. W sprawę tę jestem zaangażowany od lat, ponieważ pisałem powieści dotyczące właśnie tego okresu i między innymi opisywałem w trzeciej części tej trylogii, którą sobie nazwałem trylogią szalgierską, Psach Tartaru, bitwę pod Legnicą. I no, ponieważ przy każdej książce pracuję źródłowo bardzo mocno, nawet jeśli to jest powieść, no to dotarłem wtedy do takich to i opracowań, i opracowań historycznych, i do źródeł, które wskazywały, że wbrew temu, co się przyjęło w historiografii, czyli wbrew temu, co Długosz między innymi zapisał o śmierci Henryka Pobożnego na polu bitwy pod Legnicą, czyli w takiej to, że książę ginie na polu bitwy otoczony chmarą dzikiego wojska ze wschodu, czyli tych Mongołów, Tatarów inaczej zwanych. Wbrew temu to tak ta sytuacja nie wyglądała. Otóż książę nie zginął, był jedynie ranny na polu bitwy i został wyniesiony z pola bitwy. Otóż opisuje to w mnich C, tak się podpisywał, C de Brigia, który znowuż przytacza taką relację z wyprawy franciszkańskiej, gdzie był między innymi Benedykt Polak. No i ci franciszkanie, będąc w Karakorum 4 lata po bitwie, bo w 1245 roku, przepytywali Mongołów na okoliczność tego, co się działo w trakcie bitwy. No trudno byłoby zarzucić, żeby Mongołowie sobie mniej jakby heroiczną historię tutaj przepisywali, bo im lepiej by było powiedzieć, jak to, prawda, zwyciężyli księcia, jego, prawda, na polu bitwy. Tymczasem oni opowiedzieli, jak rzecz wyglądała naprawdę, i ona wyglądała tak, że księcia próbowano zmusić do wyrzeczenia się wiary, uklęknięcia przed martwym ciałem jednego z wodzów mongolskich. On odmówił tą głowę. I to jest jedna z podstaw tego, że no, jest sługą Bożym obecnie Henryk Pobożny i trwa w Legnicy proces beatyfikacyjny. Miejmy nadzieję, że będzie książę wyniesiony na ołtarze. Zresztą nie tylko, moim zdaniem, dzięki tej kwestii śmierci męczeńskiej, tylko w ogóle jakby życiu pełnym rzeczywiście cnót chrześcijańskich, a był on obrońcą całego uniwersum chrześcijańskiego w 1241 roku, bił się z Tatarami jako wódz wojska, które nie było tylko wojskiem polskim, ale europejskim. Tam byli templariusze, a nawet krzyżacy. Wzięli zresztą udział w tej bitwie również. To jest ciekawe, po raz pierwszy chyba taka rzecz w dziejach, żeby robotnicy niejako, tak, czyli górnicy ze Złotoryi, też się bili przeciwko Mongołom.
1: Powiedziałeś,
0: powstało bractwo, którego jednym z celów jest wspieranie tej idei wyniesienia Henryka Pobożnego na ołtarze, a z drugiej strony krzewienie postaw i postaw właśnie patriotycznych i religijnych i u młodych pokoleń i w ogóle wśród Polaków, stąd między innymi taka idea nagrody imienia Henryka Pobożnego, którą parę znakomitych osób już dostało, w tym między innymi profesor Nowak, profesor Żaryn, czyli dla osób, które w życiu publicznym prezentują podobny, bym powiedział, zestaw wartości, o co Henryk Pobożny, czyli taki w życiu cywilnym potrafią z odwagą prezentować wartości chrześcijańskie.
1: Powiedziałeś, że obcięto mu głowę, bo w tym momencie był zanik głosu, tak? Był męczennikiem.
0: Tak, był męczennikiem.
1: Dzięki serdeczne. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak, pisarz, aktor, radiowiec. Dzięki, Tomku. Z Bogiem. Wszystkiego
0: bardzo
1: dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Z Bogiem. Dziękuję.

tradycyjną, po prostu nigdy by się na to nie zdecydował. Sekty i grupy psychomanipulacyjne mogą być zarejestrowane jako związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje, szkoły językowe, szkoły sztuk walki, gabinety odnowy psychologicznej, organizacje charytatywne, kursy pozytywnego myślenia, kursy doskonalenia umysłu czy poszerzania świadomości, jako partie polityczne czy firmy bezpośredniej sprzedaży, czy też sprzedaży bezpośredniej. Sekty mogą być też zupełnie niesformalizowane, co ułatwia werbunek do sekt. Wyczerpanie psychiczne i emocjonalne, zmiana miejsca pobytu, poczucie niepewności, utrata domu lub bliskich, szok kulturowy, jakieś niezwykłe sytuacje społeczne, zażywanie niektórych narkotyków, wyobcowanie, natarczywe powtarzanie przekazu lub zawieszenie krytycznego osądu, na przykład w wyniku hipnozy czy sugestii. Ale to jest technologia. Natomiast jeśli ja ukułem sobie taką definicję sekty, że jej techniki i metody, jakie stosują sekty, są połączeniem serdeczności i podstępu. Serdeczność jest po to, żeby człowieka zachęcić, a podstęp jest po to, żeby on nie zrozumiał tego, że jest w grupie, która go będzie wykorzystywać aż do momentu, kiedy zamrozi mu się światopogląd. Bo najpierw się w sekcie rozmraża światopogląd, a potem się go przebudowuje, a potem zamraża. Spotkałem tylko dwie osoby, które były już na tym etapie, kiedy dokonano im prania mózgów, a potem nasączono ich absurdalną, całkowicie absurdalną ideologią, a potem to zostało po prostu scalone w ich umysłach i w ich emocjach. I rozmowa z nimi jest praktycznie niemożliwa. To znaczy, można wymieniać słowa, tylko że jak ja mówię chleb, to on słyszy nóż. Czyli wartości są tak odwrócone, żeby ten człowiek, który trafia do sekty, nie mógł się z niej wydobyć, bo jest poinformowany o tym, że wszyscy będą mu chcieli zrobić krzywdę i że będą mówić dobre rzeczy po to, żeby go z tej sekty, żeby go odebrać tej wspaniałej grupie ludzi. Sekta po prostu dba o swoje zasoby. Im więcej osób, tym efekty wykorzystania są większe. Czyli połączenie serdeczności i podstępu. Na pierwszym etapie kontaktu z sektą bardzo często mówi się o tym, że ma miejsce bombardowanie miłością. To jest na etapie werbunku i potem do momentu, w którym człowiek nie odetnie się od wszystkich relacji, które są dla niego pozytywne. Istnieją też techniki, też w jakimś sensie związane z bombardowaniem miłością, czyli techniki flirtu albo nawet prostytucji. Na kolejnym etapie stosowane są oczywiście metody przebudowy świadomości. One prowadzą do zaburzeń poznawczych. Tymi metodami jest bombardowanie intelektualne. Człowiek jest po prostu w grupie i wszyscy mówią to samo. I w pewnym momencie ta bariera po prostu pęka. W dodatku, że te osoby jakby promieniują serdecznością. Oprócz bombardowania intelektualnego, potem wprowadzani są w taki stosunek do prawdy, że tym, czym się posługują, właściwie już tylko tym się posługują, to są klisze blokujące myślenie. I systemy zamkniętej logiki, czyli o cokolwiek byś, w jakikolwiek sposób byś nie zapytał, to prowadzi to zawsze do tego samego, czyli do potwierdzenia światopoglądu sekty. A najczęściej do stwierdzenia, guru zawsze ma rację. Jeszcze nie dorosłeś do tego, żeby rzeczywistość rozumieć. I teraz, to były zabiegi manipulacji umysłem, ale też stosowane są techniki opanowywania woli człowieka.
I to są techniki już

zmierza do zniszczenia ludzkiej tożsamości przy rzeczywistym braku wolności wewnętrznej. Czyli istotą rzeczy jest zabrać człowiekowi wolność wewnętrzną. Zmienić się mają wierzenia, zachowania, sposób myślenia oraz emocje. Wierzenia, zachowania, sposób myślenia, emocje. Człowiek na przykład, jeśli chodzi o sposób myślenia, przestaje posługiwać się logiką. I teraz jak ten proces następuje? Na samym początku jest dowartościowywanie człowieka. Zaspokojenie jego deficytów emocjonalnych. Zaspokojenie jego deficytów psychicznych. Potem uzależnienie od guru lub grupy. Następnie izolacja. To jest bardzo ważny moment, ponieważ chodzi o to, żeby odciąć człowieka od wszystkich osób, które go kochają. W przypadku kilku osób, które znałem, to trwało do 3 miesięcy. To jest zupełnie niesamowita rzecz, że w 3 miesiącu ktoś dzwonił do matki, która go kochała i którą on kochał i mówi jej, nie będę nigdy, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, nigdy się do ciebie nie odezwę. Po tym już, kiedy izolacja jest pełna, następuje przebudowa świadomości i opanowanie woli. To jest bardzo ważne, żeby jednocześnie mieć wpływ na to, co człowiek sądzi o świecie i na to, jakie podejmuje decyzje, bo te decyzje mogą być dla sekty albo negatywne, albo pozytywne, więc chodzi o to, żeby opanować wolę i nią manipulować. Stosowana jest cenzura. Pewne myśli są nie do wypowiedzenia. Psychomanipulacja jest narzędziem do prowadzenia ludzi do stanu, w którym robią rzeczy, których nie chcą, które ich niszczą, zniewalają, kaleczą. Jak rozpoznać, że ktoś z naszych bliskich dostał się pod oddziaływanie sekty? Jednym z sygnałów może być radykalna zmiana diety. I teraz nie chodzi o to, że ktoś zmienia sposób jedzenia, tylko chodzi o to, że muszą występować razem przynajmniej kilka tych elementów, o których mówię, tak? Czyli radykalna zmiana diety, zmiana wyglądu zewnętrznego, preferowanie jakiegoś koloru czarnego czy szafranowego, noszenie amuletów, koralików, talizmanów, odrzucenie dotychczasowych przyjaciół, praktyki medytacyjne, palenie kadzidełek, zbieranie dziwnych przedmiotów, rezygnacja z mszy świętych u osób wierzących. Człowiek, który jest w sekcie, bo są też sekty chrześcijańskie, ale który jest w sekcie niechrześcijańskiej, może na przykład zażądać zdjęcia z domu, ze ścian w domu krzyża czy świętych obrazów. Pojawienie się nowych obyczajów u tych ludzi, nowych znajomych, opuszczanie się w pracy czy w szkole. No i wreszcie używanie dziwnego, ideologicznego języka. Jeśli 3-4 z tych wymienionych cech człowiek o tej nowej tożsamości, jeśli właśnie zaczął któryś z nich i jego działalność się właśnie do tego sprowadza, no to możemy być zaniepokojeni. Co najśmieszniejsze, istnieje bardzo wiele wspólnych cech pomiędzy działaniami znanych nam sekt i współczesną technologią sprawowania władzy. Współczesne elity liberalno-lewicowe stosują w zarządzaniu społeczeństwami metody bardzo podobne do sekt. Oczywiście nie ma tu symetrii. Tutaj nie chodzi o głoszenie jakichś bezsensownych poglądów. W każdej partii politycznej znajdują się ludzie, którzy coś bezsensownego mają do powiedzenia. Ale czym innym jest systemowe zaprzeczanie prawdzie, czyli odwrócenie całkowite wartości. I osoby, które są w sekcie, one tego nie widzą. Na przykład mówienie, że nie da się odróżnić biologicznego mężczyzny od biologicznej kobiety, jest tak absurdalne,

mimo że są wydziały na uniwersytetach, na szacownych uniwersytetach, które będą udowodniały, że jest inaczej. Pamiętam ostatnio rektor jakiejś no, bardzo poważnej amerykańskiej instytucji akademickiej nie chciał odpowiedzieć na pytanie, nie chciał wprost odpowiedzieć na pytanie, czy trans mężczyzna, czyli ktoś, kto, przepraszam, że trans kobieta, czyli ktoś, kto jest biologicznym mężczyzną, może urodzić dziecko. Nie chciał wypowiedzieć tego sądu, chociaż on jest oczywisty. Ludzie dzielą się na tych, którzy mają prostatę i na tych, którzy mają macicę. I tutaj nic się nie da wykombinować, tak? Ale coraz więcej, i to już nie procent, 2-5, być może już 30% Polaków sądzi, że nie da się odróżnić biologicznego mężczyzny od biologicznej kobiety. Istnieje ponad 200 cech odróżniających mężczyznę od kobiety. One nie mogą być pomyłką, bo są... To jest... Znajomość ich jest wynikiem długotrwałego procesu. Nie tak jak teraz, gdzie ideologia wchodzi przez 10 lat, to trwa, a potem ludzie wygadują takie dyrdymały. Ale to jest sposób zdobywania i utrzymywania władzy. I teraz istnieją dwa bieguny, pomiędzy którymi rozpięte są wszystkie ideologie wszystkich sekt. I teraz im bardziej ideologia, te wierzenia sekty odbiegają od zdrowego rozsądku, tak, od naukowej prawdy, tym silniejszych metod trzeba używać, by podtrzymać spójność grupy. Ale tym samym te osoby, które zaakceptowały jasny absurd, jakiś absurd oczywisty, jawny, tym silniej będą bronić się przed prawdą i tym mocniej będą atakować osoby, które tę prawdę głoszą, bo one są po prostu silniej związane z guru i z grupą. I teraz, jeśli te poglądy są niedalekie jakby od zdrowego rozsądku i od poznania naukowego, związanie z sektą jest mniejsze, ale takie sekty mogą liczyć setki tysięcy ludzi. To są głównie ruchy psychomanipulacyjne, tak? Ale sekty mogą być, ruchy psychomanipulacyjne mogą właśnie być animowane przez media społecznościowe, mogą mieć takie zasięgi, ale wtedy ideologia tych sekt tylko w jakimś jednym tych grup psychomanipulacyjnych, raczej należałoby użyć tego pojęcia, odbiega od tej prawdy naukowej czy zdrowego efektów działania zdrowego rozsądku, na przykład w jednej dziedzinie tylko. Są takie ruchy psychomanipulacyjne związane z dietą. Istnieją dwie strony z polu kulturowego na Zachodzie. Tak? I tym, którzy są po tamtej stronie, którzy mówią, że nie można odróżnić mężczyzny od kobiety, im zniszczono tożsamość. Oni są przekonani, że są elitą. Teraz mówiąc o Polsce, oni są... mają zniszczoną tożsamość i są wykorzenieni z polskości. I teraz codziennie są doprowadzeni do stanu permanentnej egzaltacji, zmienionej świadomości i automatycznego podporządkowania się poleceniom. W dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, kiedy nie był tak popularny, takim przeanalizowanym już na setki sposobów fenomenem była Gazeta Wyborcza, która już w tytułach emocjonowała. Dlaczego te emocje? Po co ta permanentna egzaltacja? No ona jest po to, że w emocjach nie kierujemy się rozsądkiem, rozumem. Jesteśmy pozbawieni racjonalności. Po to jest permanentna egzaltacja. Automatyczne podporządkowanie się poleceniom. Miałem kiedyś dobrą znajomą, z którą prowadziłem audycję i ona nie wypowiadała żadnych sądów na przykład na temat filmu, dopóki nie usłyszała, co mówi Warszawka. I wtedy już wiedziała, czy film jest dobry, czy zły. Tak? Automatyczne
podporządkowanie się poleceniom. Jak się do takiego stanu doprowadza? No osoby, które się podporządkowują, są nagradzane. W systemie, w którym medialnym, w którym są dziesiątki tysięcy dziennikarzy, wystarczy, że ktoś będzie pomijany i już nie można zrobić kariery w tym świecie. I teraz ci ludzie cieszą się z tego, że ich małe dzieci będą sadzane na kolanach podekscytowanych, malowanych mężczyzn przebranych za kobiety. Mówię o tym ekstremalnym już przypadku, ale popatrzcie państwo i poszukajcie takich filmików. To jest wstrząsające. Siedzą matki, na środku są dzieci, małe dzieci, przedszkole, i tutaj tańczy mężczyzna przebrany za kobietę. I widać, że cechą jego stroju jest eksponowanie seksualności. I teraz widziałem taki film o urodzinach. I teraz ta dziewczynka przez matkę jest sadzana na kolanach tego mężczyzny. Ona tego nie chce, ale matka ją zmusza do tego. Stłumienie instynktu macierzyńskiego jest czymś absolutnie nieprawdopodobnym, a widać, że to się da zrobić. I teraz zachodnia cywilizacja została skutecznie poddana ideologicznej obróbce, tak jak w sekcie się to robi. Wytworzono globalną etykę. U nas mówi się o wartościach europejskich, tak? One są często tak absurdalne, żeby utrzymać system, niezbędna jest cenzura i przemoc sądowa. Ludzie muszą być cenzurowani, bo jeśli będą wypowiadać zdroworozsądkowe sądy zgodne z rzeczywistością, no to ten system by się rozpadł. Już zaczęła się fizyczna przemoc wobec zwykłych obywateli. Już wsadza się ludzi za to, że gdzieś użyli jakiegoś sformułowania, które jest niezgodne z wartościami europejskimi, i tych ludzi wsadza się do więzienia. W Polsce nie można nic złego powiedzieć o facecie, który nosi serduszko, tak? I jakaś... No, widać, że nieszkodliwa absolutnie babcia jest na poważnie stratowana przez państwo polskie, tak? Ale od cenzury przez przemoc sądową państwa bardzo łatwo do fizycznej przejść, do bardzo łatwo do fizycznej przemocy, a w końcu poleje się krew. Najbardziej krwawe sekty przyniosły w ostatnim półwieczu 900 ofiar w Gujanie, 55 w Kanadzie i 500 w Ugandzie. I teraz, co będzie dalej z cywilizacją, która została przejęta przez sektę? Oczywiście ta metafora, to porównanie ta analogia ma swoje ograniczenia, no ale tłumaczy bardzo wiele rzeczy, które widzimy w tym świecie oficjalnym i które nas dziwią. Jeden przykład. Chłopak pokłócił się z ojcem w taki już absolutny sposób, wyjeżdża. Nie wyjechał z miasta, bo na dworcu spotkał grupę sympatycznych, ubranych w szafranowe stroje młodych ludzi z kropkami tutaj na czole. Zaczęły z nim rozmawiać i wyraźnie zwracać na niego uwagę dwie przystojne dziewczyny, czyli flirt i obietnica. On trafił do ich świątyni, mieszkanie na trzecim piętrze, po prostu zwykłe mieszkanie, i tam został poddany tej obróbce, o której mówię. Po trzech dniach zadzwonił do matki, powiedział jej, że nie chce, i do ojca powiedział, że nie chce go znać. Po trzech miesiącach zadzwonił do matki, że nie chce jej znać. Konrad otrzeźwiał,
kiedy zobaczył, że... Bo miał przyjechać guru, czy przyjechał guru z Ameryki, wcale nie z Indii, z sekta Hare Krishna. I zobaczył, czy też uczestniczył w walce o brudne skarpety tego guru. I ludzie walczyli o te skarpety i ktoś, kto wygrał, naciągał sobie taką skarpetę na głowę i chodził szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że wmówiono mu, że kontakt z czymkolwiek, co dotykało ciała urzeczywistnionego, czyli guru, czyli kogoś, kto już wyszedł poza ten zwykły świat, że to skraca cierpienia karmiczne. Więc to nie jest przypadek, że ludzie dają sobie tak zmienić myślenie, że zaczynają robić rzeczy całkowicie absurdalne. Drodzy Państwo, jeśli chcecie wesprzeć nas, naszą działalność ewangelizującą w radiu i obronę wiary, tak jak tutaj, gdy mówię o sektach,

0: egzorcyzmem. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem, to nie był modlitwa nade mną, ale nad moim przyjacielem, bliską mi osobą, człowieka, którego znałem bardzo długo. No i nagle patrzę, że podczas modlitwy nad nim, gdzie no, dla mnie modlitwa była dość oczywista, to też nie było jakiś taki, żebym był ateistą, odwraca trzymany w rękach krzyż do góry nogami, a chwilę potem no to już jest kosmos. Kilka osób nie potrafi go utrzymać, rzuca się po ziemi, krzyczy, drze się i ja miałem takie, co tu się dzieje w ogóle, co tu chodzi? Sam zacząłem być w takiej panice, ej, nie róbcie mu krzywdy. No i to był taki moment, gdzie włączył mi się taki Matrix. No później już tych historii było dużo takich nadzwyczajnych, ale no pierwszy taki widok osoby, którą znam, która jest normalna, spokojna, a nagle krzyczy, rzuca się po ziemi, naprawdę nie są w stanie utrzymać kilka osób i mówi naprawdę dziwne rzeczy, których bym nie przypuszczał. Wiesz, sobie wtedy pomyślałem, mówię, kurczę, no znam chłopa tyle lat, a to jakiś satanista. No to był chyba taki moment, taki pik największy w moim życiu, gdzie się otwarły wrota do takiego wejścia w inne, zrozumienie innej rzeczywistości, która jest wokół nas.
1: Będziemy rozmawiać o duchowości, o różnych duchowościach egzotycznych. A jak ty w wieku młodzieńczym do tej duchowości, która tutaj najbardziej nam jest znana, do chrześcijaństwa, jaki miałeś stosunek?
0: Paradoksalnie, poza jakimś tam krótkim okresem buntu w wieku gimnazjalnym, ale raczej buntu takiego systemowego niż co do samej istoty Boga, no to ja żyłem jako katolik, nie? Przystępując do komunii świętokradztwo, bo gdzieś tam takie pokutowanie z najbliższej rodziny, że przeproś Pana Boga w sercu, to będzie dobrze i tak bez takiej większej refleksji, ale deklarowałbym się jako katolik, gdzieś tam w tym kościele bywałem. No tylko no, zupełnie bez świadomości i no, jak się później okazało, no nie tak jak powinienem. I gdyby to trwało dalej, to raczej by mnie to oskarżało niż pomagało, nie?
1: I co miałeś w sobie? Zgodę na świat, bunt, smutek?
0: Nie, zawsze był jakiś taki bunt, nie? Zawsze była taka chęć szukania prawdy i jakieś tak zawsze mnie denerwowała obłuda i hipokryzja, nie? Więc jakby z siłą rzeczy też gdzieś doszukiwałem się w kościele, bo się stawiał jako jakiś autorytet przede mną, a ja nie widziałem zasadności tego.
1: Jak zacząłeś ćwiczyć sztuki walki, aż specjalnie capoeirę?
0: Ale to jest długa historia. Generalnie mając 7 lat trafiłem na judo, zapisany przez rodziców, z oczywiście czystych intencji i szlachetnych pobudek. Później musiałem przestać trenować, bo się urodził brat i nie mogłem dojeżdżać na treningi sam, bo to było dość daleko. A później zacząłem szukać na własną rękę, trochę jako forma resocjalizacji mojej. No i gdzieś tam od 14-15 roku życia trafiłem na capoeirę. Poprzedzone to było jeszcze takim szukaniem swojej drogi. Gdzieś tam się przewinąłem chwilkę i przez tai chi, i przez kilka różnych innych form. No i trafiłem na capoeirę i to mnie gdzieś tam wciągnęło na dość długo. Zawsze się śmieję, że rodzice hurtowo gdzieś tam zapisują swoje dzieci ze względu na to, że z jednej strony niby sztuka walki i gdzieś tam się będą potrafiły obronić, a z drugiej strony nie wracają z obitym nosem, jak z boksu czy z MMA, nie? I to jest taka pobudka, która gdzieś tam pcha rodziców do zapisywania swoich dzieci tam, a do tego wszystkiego ten folklor tego i kultura, nie? Gdzieś się wydaje z zewnątrz, znaczy tak też jest, ale nie widząc, co jest głębiej, jest a śpiew, taniec, trochę takiego typowego tańca, gdzieś akrobatyka, no tak się to wydaje.
1: Wspierają się młodzi ludzie, stają w kręgu, tak, do środka tak. Wchodzi dwoje z nich i w zależności od nastroju walczą albo tańczą, jest jakaś muzyka, jest...
0: No nie do końca od nastroju, to w ogóle jest ciekawa historia, dlaczego capoeira może być niebezpieczna, bo gdzieś tam w XVI wieku, jak zaczyna się kolonizacja Brazylii, pojawiają się też jezuici i zaczynają ewangelizować. Jednocześnie pojawiają się tam ludy z Afryki i przywożą różne animistyczne religie, które znamy gdzieś tam, wudu, pochodne i candomblé właśnie. No i ludność tam tardzenna z jednej
1: candomblé
0: strony...
1: Candomblé jest związane z capoeirą bezpośrednio, ściśle.
0: Jest ściśle. Właśnie o to chodzi, że ludy mieszkające w Brazylii z jednej strony chciały uprawiać candomblé, czyli ich ten, z drugiej strony narzucali im chrześcijaństwo, z trzeciej strony chcieli się wyzwolić spod wpływów gdzieś tam zewnętrznych. No i tak powstała idealna mieszanka, bo gdzie nadjeżdżała kawaleria, nawet jest rytm specjalny w capoeirze, kawaleria, no to oni to tym rytmem oznaczali i zaczynali tańczyć, że niby to tylko taniec. Z drugiej strony mogli w tym gdzieś tam czcić i wprowadzać właśnie, no jeżeli się przyjrzeć capoeirze i candomblé, tym rytmom jak wyglądają, to one są bardzo podobne. Bardzo podobne. A z trzeciej strony gdzieś tam była też ten trening walki.
1: Czyli mamy element kultury afrobrazylijskiej, który jest no, bardzo silnie związany z religią duchów, a w Europie jest to przedstawiane jako coś kompletnie neutralnego, coś kompletnie super atrakcyjnego, sposób spędzania czasu wspólnie, jakaś wspólnota się tworzy, ale jednocześnie jest to możliwość, kiedy chłopcy się popisują przed dziewczynami, a

0: o tym aspekcie duchowym w ogóle nie ma mowy. I ty w tym jesteś. I czy coś się z tobą dzieje? No bo...
1: Na tamten czas nie. To paradoksalnie było tak, że akurat grupa, z którą ja trenowałem, była w dużej mierze ludźmi związanymi z jakimiś wspólnotami z kościoła. Konkretnie nawet w dużej mierze z jedną, ale to już może nie będę przytaczał. Nawet na Bacizado, czyli chrzcie w kapuerze, była nam odprawiana msza święta, odprawiał z nami ksiądz. On dzisiaj niestety rzucił sutannę, bo księdzem jest nadal. Więc jakby paradoksalnie to ja miał wręcz wrażenie, że na tamten czas przed moim spotkaniem Chrystusa, no to mógłbym powiedzieć, że to był najbardziej religijny czas mojego życia, ale znowu w tym wszystkim, to widzę teraz po latach, przede wszystkim podczas gry w kapuera, muzyka, całe klaskanie wszystkich śpiew, no tworzy specyficzną, można powiedzieć, energię. I to nie będzie mylne powiedzenie. Ta energia tam konkretnie nazywa się Asze i ja osobiście ją też bardzo mocno odczuwałem, nie? Gdzieś tam, nie wiem, nie potrafiłem dokręcić zwykłego salta, a podczas tego wszystkiego gdzieś tam bez problemu wchodziłem, robiłem salto ze śrubą z obrotem 360 i to było, tak teraz to widzę, znaczy wtedy też się to odczuwało, no to jako po prostu, nie? A, tam dobra impreza. Teraz widzę, że to no, nie było tylko tak do końca, że faktycznie jest to ten element transu takiego i element takiego, no, odrealnienia trochę bym powiedział wręcz, nie, w tym wszystkim. Więc jakby teraz po latach widzę pewne rzeczy. Na tamten moment, no nie, widziałem coś innego.
0: Ale jest moment inicjacji, czyli jest. To batizado, czyli czy wszyscy, którzy bawią się w capoeirę, dochodzą do tego etapu?
1: Pewnie wszyscy nie, ale ci, którzy chcą iść drogą, że tak powiem, nie, że kilku treningów, tylko zostają dłużej, tak, pojawiają się prędzej czy później na Bacizado, które, gdzie przyjeżdża mestre, mistrz, może być tylko Brazylijczykiem, nie może pochodzić z innego kręgu i dokonuje inicjacji na to, przewiązuje cię sznurem, bo w capoeirze nie mam pasów, jak nie wiem, w judo czy gdzieś indziej są sznury, kordy i paradoksalnie, co jest jeszcze ciekawe, nadaje ci imię. No, wiadomo, i tak każdy to odbierał jako jakiś tam pseudonim. Znowu element zaczerpnięty z kandoble, przywołania ducha opiekuna. No i gdzieś ten etap jest na pewno mocno inicjacyjny. Tym bardziej, że jest związany z takim dużym patosem. To jest wydarzenie raz w roku. Tylko jedno jest bacizado w życiu każdego uprawiającego capoeirę. Każde następne to już jest troca de corda, czyli tylko zmiana sznura, ale to bacizado jest jedno. Jest to tłumaczenie bezpośrednim chrzest. Nie? Więc ta inicjacja, ten element nadal jest bardzo mocny. On jest rozmyty, rozcieńczony, bo tam jest bardzo dużo... W capoeirze się śpiewa, przywołuje się duchy zmarłych mistrzów, mistrze Pashi, mistrze Bimby, przywołuje się świętych katolickich, świętego Jana Chrzciciela, świętą Marię, nawet jest ten ryt, który się nazywa Santa Maria. I na to wszystko jeszcze duchy związane z kandoble, czyli te tam orishas, inne, które wchodzą w ten krąg. Więc jakby człowiek ma wrażenie w pewnym momencie, że no głupieje, nie? Natomiast no, to też świadczy o tym, że jest ten element duchowy. Wchodząc do capoeiry, dotyka się ziemi, najczęściej robi znak krzyża. Znowu oddaje się cześć bóstwom ziemi i robi znak krzyża katolicki. Więc ten sekretyzm się tam gdzieś przewija i to jest bardzo niebezpieczne, bo jest to rozcieńczone, bardzo rozcieńczone.
0: No tak, a dla chrześcijaństwa wprowadzanie elementów innych religii jest po prostu bałwochwalstwem i to jest grzech ciężki. Więc to nie są sytuacje takie, że a, tutaj coś weźmiemy, skubniemy stąd i stamtąd. Mamy do czynienia no właściwie z wyrzeczeniem się Boga, bo no czym jest chrzest? To jest oddanie się w opiekę demonom, duchom.
1: Dokładnie.
0: I teraz twoja historia dalej się toczy i kiedy zaczynają się pojawiać z dzisiejszej perspektywy, jak widzisz, konsekwencje tego, że wszedłeś w jakąś duchowość, o czym w ogóle nie wiedziałeś, bo cały czas mówi się, że mamy do czynienia z zabawą, ćwiczeniami fizycznymi.
1: U mnie to było w ten sposób, że doszedłem do 19 roku życia w takiej spirali. Od sztuk walki, po patologię innego rodzaju, używki i tak dalej, później demoralizację przez sztuki walki, po jeszcze większą patologię. No jak byłem na tym trzecim zakręcie już po capoeirze, jeszcze po następnych bardzo dziwnych i no niemoralnych przeżyciach, to trafiam zupełnie przypadkiem na mszę z modlitwą o uzdrowienie, raczej z intencją ratowania swojego kolegi. Natomiast w moim życiu już tam gdzieś od dłuższego czasu no też nie brało się znikąd ta sinusoida. Nie? To nie było tak, że ja sobie siedziałem, dobrze czułem, byłem szczęśliwy i wpakujmy się w coś, co jest beznadziejne. Tylko gdzieś właśnie szukałem, czułem coraz większą pustkę. Gdzieś tam pojawiały się też jakieś lęki. Gdzieś tam pojawiało się takie mocne rozbicie wewnętrzne. Tak bym to nazwał po latach chyba, bo bo chyba tego nie doprecyzuję bardziej, i pojawia się nam przeuwolnienie, gdzie poznaje tę nową rzeczywistość i gdzie jednocześnie wtedy, gdzie na tej mszy, gdzie była właśnie taka posługa i no, dość mocna wiara uczestników tej mszy, czuję coś dziwnego, też coś, co mnie odpycha, jakąś agresję, jak się pojawiłem pierwszy raz na tej mszy.
0: Ale czy wcześniej czułeś się przymuszany do agresji, czy wcześniej czułeś jakieś takie stany, które są nieoczywiste?
1: Do agresji tak, natomiast nie w stosunku kościoła, to się pojawiło wtedy. Natomiast do agresji często, bo ta kapuera zawędrowała w następne etapy różnych innych treningów, też sportów walki i też takie uliczne życie dość mocne. Więc ta agresja u mnie była dość mocna zawsze.
0: Nienawiść do siebie?
1: Myślę, że na tamtym etapie raczej szukanie tego, o co chodzi. To wtedy jeszcze nie była nienawiść do siebie. Ona się pojawia troszkę później, już podczas mojej walki takiej duchowej, bym powiedział.
0: Czyli jesteś na pierwszej modlitwie i co się dzieje?
1: I podchodzi do mnie ksiądz i mówi, a może nad tą też się trzeba pomodlić. Ja mówię, nie, tu ma kolega problem. No i ksiądz mi zaczyna mówić pewne rzeczy. Mówi, a ty nie trenowałeś przypadkiem jakieś sporty walki, jakieś kapuery? Ja tak sobie pomyślałem, skąd on o tym wie? Może mnie gdzieś widział kiedyś, może też trenuje. No wtedy takie myślenie jeszcze. Mówię, może też trenuje. Natomiast no, odpowiedziałem mu, że tak, z taką intencją z tyłu głowy, że zapytam go później, czy skąd wie, nie? Czy mnie gdzieś tam widział, czy coś. No i zaczął się nade mną modlić i no ja troszkę się poczułem jak... Nie wiem, w jakiejś ukrytej kamerze, ponieważ ten ksiądz mówił praktycznie moją spowiedź, tak bym to powiedział, bo dotykał tej materii, która była zraniona, która była grzechem, o czym ja do końca też nie wiedziałem wtedy, i wymieniał ją, nie znając jej, nie? No, odwoływał się do pewnych wydarzeń z mojego życia, o których nie mógł wiedzieć, nie mógł się domyślić, nie mógł tego, nie wiem, jakoś usłyszeć pokątnie, bo to były takie rzeczy bardzo kontekstowe też, nie? No i to był dla mnie taki duży szok, skąd on to wie. I z drugiej strony, oprócz tej takiej zagadki w głowie, o co tu w ogóle chodzi, no to właśnie gdzieś taka agresja już wtedy też narastała. Nie ujawniło się wtedy zewnętrznie nic, tak fizycznie, ale w głowie no to był taki, no galimatias już wtedy, nie?
0: I jak to się dzieje, że dalej wchodzisz, że dalej szukasz w kościele pomocy, no bo nagle się okazało, że jej potrzebujesz.
1: Ja się poczułem trochę tak, że tu jakby mnie ktoś wrzucił w Matrixa. Ja nagle zobaczyłem, że jest inna rzeczywistość. Ja wtedy jej jeszcze do końca nie rozumiałem, natomiast zobaczyłem, że to, o czym gdzieś tam słyszałem w kościele, co znałem de facto i co tak bardzo dobrze znałem, że stało się powszednie, jest rzeczywiste i realne.
0: No i poprzez zobaczenie złej duchowości.
1: Poprzez kontekst negatywny. Tak.
0: Zobaczyłeś, że istnieje poprzez, też to dobra. Tak?
1: Poprzez obserwację zewnętrzną, swoją wewnętrzną z jakąś taką zagadką, ale też zewnętrzną tego, co się dzieje z człowiekiem podczas właśnie modlitwy uwolnienia. Jednocześnie też wszystko to było kontekstowe, bo no, we mnie gdzieś tam ten pierwiastek taki intelektualny jednak dominował i szukał odpowiedzi na pewne pytania, a tu naprawdę były takie rzeczy, których no chyba nie sposób wytłumaczyć, nie? Czy właśnie jakieś kwestie rzeczy, o których no, nikt nie wiedział i nie miał prawa wiedzieć, czy kwestia tej takiej naprawdę nadludzkiej siły, czy kwestia rzeczy, które nawet ja osobiście usłyszałem, takie celne trafianie złego ducha w takie najczulsze punkty, najsłabsze. No myślę, że to i wiele innych rzeczy, bo też był moment, że widziałem lewitację osoby. Podobno ja też podczas modlitwy się unosiłem troszkę nad ziemią, natomiast tego nie widziałem z przyczyn oczywistych, ale widziałem też zewnętrznie, przy drugiej, podczas modlitwy innej osoby, gdzie też było po prostu pod krzyżem stała też w takiej pozycji i tyle nad ziemią, nie? I to takie było dla mnie no, niemożliwe.
0: Ale czy ktoś oprócz ciebie jeszcze to widział, że ona lewitowała?
1: No, kilkanaście osób, które było wtedy też podczas tej modlitwy w tym pomieszczeniu, nie?
0: Rozmawialiście później o tym, że to się działo naprawdę?
1: Tak, znaczy tylko, że to było takie, no to była wspólnota, która posługiwała w ten sposób, więc dla nich to nie było niczym nadzwyczajnym.
0: Ale wymienialiście informacje i potwierdzone było, że kilka osób widziało na pewno, że ktoś wisiał w powietrzu.
1: Tak, nad ziemią troszkę.
0: I co dalej jest z tobą? Czy ta modlitwa kończy jakby twoją historię?
1: Nie, rozpoczyna historię wejścia na drogę nawrócenia, bo o nawróceniu to może po śmierci mógłbym powiedzieć, czy się nawróciłem, bo to jest proces. To trwa intensywne 3 lata. Intensywne 3 lata, gdzie najpierw jeżdżę do tej wspólnoty, później jednak od księdza, który przewodniczył modlitwie w tej wspólnocie, miał pozwolenie na posługę modlitwą, egzorcyzmem. no mówi, że nie da rady, że potrzebuje takiej opieki bardziej, no że ma całą wspólnotę jednak i że tutaj potrzeba, no i też zacząłem szukać. Skończyło się to tak, że wylądowałem na pół roku u franciszkanów w Niepokalanowie, później na kolejne pół roku w Skarżysku Kamiennej, też u franciszkanów.
0: Ale co z twoim życiem? Przecież miałeś jakąś szkołę czy pracę wcześniej i musiałeś przerwać wszystko.
1: Musiałem, nie dało się, bo ja to odkryłem w pewnym momencie w pracy będąc, miałem tak silne ataki gdzieś tam w głowie, że pobiegłem w ogóle do psychiatry. Mówię, no leczcie mnie.
0: Ale jakie miałeś ataki? To nie rozumiem.
1: Jakieś myśli bardzo dziwne, takie z jednej strony natrętne, a z drugiej strony takie no, agresywne, bluźniercze i takie gdzieś ukierunkowane w autoagresję w dużej mierze. I to do tego stopnia, że no, ja zastanawiam się, czy nie stracę za chwilę panowania nad sobą. Próbowałem się modlić tym wszystkim, prosić o pomoc, no co pogarszało sprawę w pewnym sensie. Oczywiście pewien pokój ducha niosło, natomiast no, te zewnętrzne objawy były, no bo nie było mojej władzy nad swoim ciałem, bo okazało się, że przez te właśnie rytualne aspekty sportu walki i sztuk walki no, oddałem tą władzę komuś innemu. No więc mówię, ja pobiegłem do psychiatry, mówię, leczcie mnie, bo coś jest nie tak, natomiast psychiatra stwierdził, że no, nie bardzo jest co, nie? W sensie może jakaś tam terapia, bo to każdy zasadniczo powinien przejść w dzisiejszych czasach, ale no, no nie ma materii jakiejś takiej na tamten moment do leczenia. No więc było długo takiego mojego zastanawiania się, a może nawet niedługo, a intensywnego zastanawiania się.
0: Brałeś leki jakieś?
1: Nie. Wtedy nic nie brałem.
0: Ale oni stwierdzili, że psychiatra nic nie ma w tym przypadku.
1: Nie, no była kwestia taka, że patrząc na objawy, oczywiście można by skierować na terapię ze względu na zaburzenie osobowości, jeżeli ktoś coś takiego mówi, ale w takim wywiadzie klinicznym, w badaniach EEG, tomografach i tak dalej, a przede wszystkim w badaniu, w wywiadzie klinicznym lekarza i to nie jednego lekarza psychiatry, bo ja to później nie dowierzałem. Bo to też była moja taka walka przez pierwsze pół roku, nie? Że okej, z jednej strony coś tam czułem, że jest prawdą w kościele, a z drugiej strony ja to negowałem, nawet świadomie to negowałem, bo szukałem prawdy. Nie? Nie chciałem się dać zwieść w jakąś sektę, tym bardziej, że jak ja wszedłem w tą rzeczywistość, to dużo osób z zewnątrz mi mówiło, co to za sekta w ogóle, o co tu chodzi i tak dalej. Nie?
0: O sekcie, o tej grupie modlitewnej, wspólnocie, w której zacząłeś odzyskiwać wolność, tak?
1: Nawet był taki moment, on jest dość ciekawy, że z osiedla koledzy, głównie związani z grupą kibicowską, po prostu mi w pewnym momencie zadzwonili, jak ja byłem na spotkaniu wspólnoty. Dawaj adres, bo jedziemy tam w kilka samochodów, odbijamy cię z tej sekty. Mieli tego kolegę, który zresztą, z którym też trafiłem na tę mszę, więc ksiądz tam w ogóle robił odezwę do wspólnoty o modlitwę. Myśmy przyjechali, spotkali się z nimi i w czasie rozmowy jeden z osób decyzyjnych, że tak powiem, w tej grupie stwierdził, że o, ja tam tylko ufam w sumie jednemu księdzu, bo jest spoko człowiekiem. Ja mówię, no to jedźmy do niego. Pojechaliśmy do księdza, który nie posługiwał modlitwą o uwolnienie. Przedstawiliśmy wkrótce sytuację i mówi, modli się ksiądz nad nami, nie? On nie za bardzo wiedział, o co chodzi, zaczął się modlić, zaczęła się manifestacja. Znajomi zobaczyli i skończyła się próba odbijania nas, bo gdzieś tam zrozumieli. Nie zawsze to poszło w kierunku jakiegoś nawrócenia, ale myślę na pewno u niektórych spowodowało pewne zawrócenie z tej drogi. Więc to było. I to były momenty znowu, które mi pokazywały, że okej, no coś tu faktycznie jest na rzeczy. Nie jest to normalne. No i coś trzeba działać jednak w tym kierunku, żeby się wyrwać z tej niewoli, że to nie jest sekta, nie?
0: Czyli straciłeś pracę, znaczy nie byłeś w stanie pracować.
1: Przerwałem pracę.
0: I trafiłeś do klasztoru jednego, potem drugiego. I, tak. I tam sobie żyłeś po prostu z braciszkami, tak? Było fajnie?
1: Dzięki ich gościnności przygarnęli mnie gdzieś tam pod skrzydła, mogłem tam chwilę pobyć. Bardzo dużo mi to dało, też taka obserwacja tego życia i też czas, w którym bardzo dużo czasu poświęciłem na zrozumienie tego wszystkiego. Żyli książki i po prostu o co tu chodzi w tym wszystkim.
0: Capoeira to jest również gra, to jest również śpiew. Śpiew, w którym przywołuje się duchy, tylko podejrzewam, że większość ludzi ćwiczących kompletnie tego nie wie.
1: Czasem nawet wie, bo to ci pieśni się często tłumaczy i nawet jest taki, się tym popisuje, że się to zna. Natomiast no, bo tak jak dużo ludzi, gdzieś chyba tak jak i we mnie wtedy, no straszne, ja byłem człowiekiem wierzącym, wychowanym, ochrzczonym. Byłem w pierwszej komunii, w bierzmowaniu, ale byłem analfabetą religijnym. I dla mnie to, że się wzywa w pieśni zmarłych mistrzów, a za chwilę potem jakieś demony, których nie znam, a w międzyczasie świętych, to obojętne, nie? W sensie, no, człowiek gdzieś tam próbuje się modlić do Pana Boga i tak, a to jest jakaś duchowość, a to w sumie też jest jakaś duchowość, ale co to za różnica, nie? Taki głupota, no tak bym to nazwał, u mnie głupota po prostu. Głupota i może nieświadomość w dużej mierze, ale wynikająca z tej głupoty.
0: Ale potem okazało się, że jest różnica pomiędzy tymi dwoma modlitwami.
1: Ta różnica i ta nieświadomość kosztowała mnie najpierw 3 lata błąkania się po różnych księżach, szukania pomocy. Na szczęście dzięki gościnności franciszkanów miałem troszkę, wydaje mi się, przyspieszony ten etap i chwała Bogu za to, bo znam osoby, które gdzieś tam się po kilkanaście lat z tym męczą, a ja miałem tą okazję, żeby, że tak powiem, być pod skrzydłami, móc korzystać też z tej modlitwy, z tej posługi, bo faktycznie były takie momenty, że nie dało się, nie? Że ja nie byłem w stanie wytrzymać sam ze sobą, że gdzieś tam, na przykład takie historie kojarzę, jak byłem w domu i ja bardzo gdzieś tam się źle czułem, taki przytępiały, przymulony, nie byłem w stanie funkcjonować. No i za chwilę wybiegałem i krzyczałem do mamy, przestań się modlić, ona, ale ja gotuję obiad, no, ale modliłaś się w trakcie, ale skąd wiesz, nie? Albo wręcz mogłem powtórzyć, znaczy ja jak ja, ale przez moje usta były powtarzane słowa i modlitwo, co się konkretnie modli. No więc jakby ciężko było i ze mną wytrzymać, i mi było ciężko wytrzymać w normalnym trybie. I no po prostu, jeżeli już się weszło w tą walkę i próbowało, póki nie było tego nawracania się, to było okej. Ja bym tam się cieszył i nie miał problemu z tym. Natomiast jak już się weszło w tą drogę, w tą walkę, no to już nie było tak łatwo, już się nie odpuszczę gagatku i to było dość mocno odczuwalne przeze mnie, nie? Że to...
0: Oddałeś się demonowi i on traktował cię jako swoją własność. I to on wiedział, że twoja matka się modli. I on wiedział, jakimi słowami się modli. Nie ty, ale ty to mogłeś wypowiedzieć wobec matki. I powiedz, jakie były etapy tego wychodzenia ze stanu związania duchowego, można powiedzieć opętania bez żadnej wątpliwości. Ja znam, tak jak zresztą sam powiedziałeś, osoby, które dotykają takiej rzeczywistości, otwierają się na wrogą rzeczywistość duchową i potem niszczy im się całe życie, bo nie ma jakiegoś takiego momentu cięcia. Tak? U ciebie cięcie trwało 3 lata, ale czasami trwa dziesiątki lat. I dlaczego to trwało 3 lata? Aż.
1: Myślę, że modlitwa księży jest bardzo ważna, sam ten egzorcyzm, ale to nie jest magiczna tabletka. I tu potrzeba przemiany serca, bo wydaje mi się, że gdybym po takiej jednej modlitwie został uwolniony, wszystko by przeszło, to ja rok później byłbym z powrotem w jeszcze gorszym bagnie. Więc ten okres, myślę, że naprawdę okres takiej łaski dany mi od Boga, gdzie mogłem naprawdę zrobić sobie coś, na co teraz bym sobie już nie mógł pozwolić z wielu względów, czyli zrobić sobie wyrwę w życiorysie roczną, spędzić ten czas w klasztorze u ojców, nie jako brat, ale mieszkając tam i poświęcając się naprawdę takiemu intensywnemu, przyspieszonemu rozwojowi też intelektualnemu, czyli zrozumieniu temu wszystkiemu, a jednocześnie z tego wynikającemu rozwojowi duchowemu, czyli jakiegoś takiego raczkowania w modlitwie, no bo dla wielu modlitw, a Ojcze nasz, okej, nie? Ale no tu chodzi też o to, że spotkanie z Chrystusem, o tym żywy, czy to namiot spotkania, czy tam w jakiejś formie lekcja divina, czy jakkolwiek, ale taki żywy kontakt z Chrystusem, nie? Wytrzymanie na adoracji, nie na zasadzie, że tam odklepię różaniec, tylko nauka relacji z Chrystusem. I dopiero w tej relacji można znaleźć, zwłaszcza po takich przejściach, pokój. Bo dużo osób może powiedzieć, a ja tam żyję, jestem, mam pokój serca, ale jeżeli już się weszło w takie rzeczy, to no myślę, że nie, myślę, że tak czy tak nie ma innej drogi znalezienia takiego głębokiego pokoju, jak w tej relacji. I myślę, że w tym momencie to uwolnienie stało się, i tak dla mnie było, już taką rzeczą poboczną. Bo to się zaczęło od tego, że o kurczę, pali się, no właśnie wyrwa w życiorysie, a na końcu doszło do takiego momentu, że dobra, nie? Chrystus, relacja, tu jest pokój i to, co się tam dzieje, okej, to jest trudne, ale to nie jest istotne. To nie jest istotne, nawet jeżeli, nie wiem, umrę będąc opętanym, no to pójdę do nieba, bo jestem w relacji z Chrystusem. I myślę, że paradoksalnie właśnie ten moment dojścia do tego jest momentem, kiedy zły duch już nie ma czego szukać za bardzo, nie? Bo ta przestrzeń jest wypełniona i człowiek czy zgrzeszy, czy upadnie, ale i tak jest w relacji z Chrystusem i to jest klucz, nie? Wydaje mi się. Dlatego tak długi okres.
0: Czyli zrozumiałem, że chcesz powiedzieć, że ponieważ ta walka trwała aż 3 lata, to wiesz, jak cenną rzecz dostałeś. Dzięki temu, że widziałeś swoją bezradność i widziałeś, że to nie jest na pstryknięcie palca, bo Pan Jezus czasami uzdrawia w ułamku sekundy. Czy w czasie tego mieszkasz u franciszkanów, mieszkasz w klasztorze, czy były jeszcze jakieś na modlitwach takie bardzo mocne twoje, no, reakcje ciała.
1: Do pewnego momentu cały czas, bardzo mocne. No tam raczej mało który z księży, który się nade mną modlił, chyba żaden, nie pozwalał sobie na modlitwę samemu nade mną, bo jednak gdzieś tam była ta władza złego ducha nad moim ciałem i była tu potrzebna asysta osób do takiej nawet zwykłej fizycznej pomocy. Nie mówiąc już o walce takiej też duchowej, która była jeszcze bardziej potrzebna. Więc tych historii było bardzo dużo. To pamiętam taką jedną dość nietypową historię, gdzie podczas modlitwy właśnie ksiądz zaczął, że tak powiem, poruszać właśnie te tematy związane ze sztukami walki z capoeirą i tak dalej. I ja miałem takie odczucie, jakbym machnął ręką, zarzucił tak po prostu, a okazało się, że prowadziłem dość precyzyjny cios sierpowy pod jego oko. I chodził przez kilka dobrych dni z podbitym okiem i chwalił się, że dostał od diabła. Natomiast no, było to takie, z jednej strony tu można by dużo mówić o tych odczuciach wewnątrz osoby, która coś takiego przeżywa, a z drugiej strony to zewnętrzne, co się dzieje, to jest też często bardzo dużo różnych zjawisk takich, gdzie, nie wiem, ja często miałem wrażenie, że modlitwa trwała 15 minut, a się okazywało, że jak się budziłem, to było 4 godziny później na zegarku, nie? Albo na odwrót. Że wydawało mi się, że trwa 5 godzin, a to było 5 minut, bo taka była jakaś udręka i... Tak, bardzo dużo się tego dało.
0: Najważniejszą częścią tego procesu, ja nie mówię już o relacji z Chrystusem, tylko jakby o wychodzeniu z tego związania duchowego, to jest odcięcie więzi z mistrzami, mestre, którym się tak naprawdę oddaje boską cześć. Tak? Czyli ty sam zgadzasz się na to, żeby być w relacji, w więzi z kimś, kto był opanowany przez demony.
1: Tak jest.
0: I kiedy uświadomiłeś sobie, że to jest decyzja twojej woli i że to tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby w pełni sercem to wypowiedzieć, ale to nie jest takie proste.
1: To nie jest proste, bo we mnie cały czas gdzieś jednak wiele rzeczy było, które... No chociażby sama kwestia tego takiego obserwacji, takiego życia tylko wiarą, no to okej, na samym początku jest super fascynacja, solo dios, basta i w ogóle, ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że jest życie w koło, nie? I ja jestem bez pracy i tak dalej i przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem po takiej fascynacji piku neofickim takim, przychodzą te wszystkie rzeczy z powrotem. I to był moment, gdzie znowu wracały jakieś sentymenty, może nie do samej kapuery, ale jednak do tego, że no tam trzeba być trochę normalny, taki jakiś... Można powiedzieć zdrowy rozsądek, ale paradoksalnie chory rozsądek właśnie. I to mi się wydaje, że to jest też proces taki na całe życie, że musimy się uczyć tego odrywania od złego ducha nieustannie, bo jednak to jest fascynujące dla nas przez naszą naturę, tak jak capoeira wygląda fascynująco z zewnątrz i na pewno jest ciekawa i taka gdzieś tam przykuwająca uwagę i bardzo zjawiskowa i efektywna. No ale trzeba się uczyć właśnie tego oderwania. I to był proces długi, ja nie kojarzę takiego jednego momentu, w którym o, był przełom i mówię nie, tylko... Proces coraz większego zrozumienia, że no są dwie drogi, są dwa sztandary, nie? Pana Boga i złego ducha i nie ma pomiędzy tym nic. I po prostu no nie mogę stać tak po środku i tam patrząc tylko w stronę sztandaru, tylko muszę się pod którymś ustawić. I to myślę, że to był taki długi proces, żeby w końcu pod którymś...
0: Ale sam go opisujesz, że trwał 3 lata i to były 200 godzin modlitw nad tobą.
1: Myślę, że lepiej nawet. No.
0: No, więc on się w pewnym momencie kończy. Jaka jest jasna część tej historii teraz? Ile lat temu to było, że możesz powiedzieć, że właśnie to się skończyło?
1: W ogóle ciężko mi znaleźć taki jeden kluczowy moment, że się skończyło. Bo to było tak, że w pewnym momencie ustały takie fizyczne zjawiska. Ja podczas modlitwy miałem bardzo dużą walkę duchową cały czas. Taką na tle, powiedzmy, psychicznym. Walki z różnymi myślami, natręstwami i tak dalej. To powoli, stopniowo się wyciszało. Później przyszedł czas, jak ja to się śmieję, no to była operacja ratowania życia, a później przyszedł czas leczenia powikłań po tej operacji, bo jednak człowiek miał troszkę skrzywienie i na wszystko nawet wierzę patrzył przez pryzmat taki negatywny, bo przez tą rzeczywistość wchodził. Więc to myślę, że bym usłował na kolejne 3 lata. Dopiero po 6 latach myślę, że pojawia się taka normalność, nie? Taka normalność, że...
0: Ile ona trwa?
1: Od 2011 roku, 6 lat, to był 2017, więc od 5 lat mniej więcej myślę, że jest taki powrót do stabilizacji. Jeszcze przez układanie wielu innych rzeczy, takich już nawet życiowych często też, no chociażby łatania dziur po tej wyrwie w życiorysie, powrotu na studia i jakieś tam, bo to wszystko było przerwane. Ja myślę, że od 5 lat jest taka tendencja, a od 2 myślę, że jest już taki konstans naprawdę, że cały czas oczywiście się toczy jakaś walka, ale że... No jest, no też gdzieś nawet w takich zewnętrznych czynnikach.
0: Co to znaczy mieć relację z Chrystusem? Bo z tego, co mówisz, masz ją.
1: wiedzieć, że jest ktoś, kto niezależnie od tego, co zrobisz, cię kocha i który chce dla ciebie dobrze. Jeżeli nie wiesz, co zrobić w życiu, masz jakieś problemy, to on chce dla ciebie dobrze i znajdzie tą drogę, a nawet jak wybierzesz źle, to jak GPS po prostu zrobi aktualizacja trasy. I ta świadomość, no po prostu ojca, nie? To tak mi się wydaje, że może innymi słowami. Wiedzieć, że ma się ojca, to jest relacja z Chrystusem.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Moje powołanie przede wszystkim od września do bycia mężem.
0: Żona wie o tych twoich historiach?
1: O tym, że jestem jej mężem. O historiach też wie, tak. Wie o wszystkim.
0: Nie bała się wejść w taką sytuację?
1: Myślę, że na początku na pewno, bo też było tak, że nie była osobą, która była świadoma jakoś bardzo tych wszystkich rzeczy. Troszkę, tylko gdzieś tam wiedziała, słyszała. No i na pewno takie opowieści, historie powodują jakiś lęk, ale gdzieś tam w procesie tego wszystkiego zrozumienia też edukacji i rozmodlenia, no przychodzi pokój w tym wszystkim, zrozumienie, że przecież to jest Słowo Bożym napisane, że ta walka jest i się toczy. No to nie jest nic dziwnego, nie?
0: Modliłeś się, żona?
1: Więcej się modliłem o to, żeby być dobrym mężem, bo stwierdziłem, że skoro Pan Bóg mnie kocha i ja będę się starał być dobrym mężem, to źle mi nie da, ale na sam koniec przed poznaniem właśnie Weroniki to były takie modlitwy, dobra Panie Boże, daj mi już jakąś dobrą kobietę, bo już ten czas, nie? I tak, to mogę powiedzieć, co się modliłem.
0: Co to znaczy być małżonkiem dla ciebie? Jak to zmieniło twoje życie, że jesteś... Po sakramencie.
1: Bardzo zmieniło życie, bo jeżeli patrzyłbym na ten moment wyboru tego sakramentu, że to małżeńskiego czy kapłańskiego z punktu widzenia wtedy, jak byłem zniewolony, to było dla mnie jakiś kosmos. Nierealne nawet na poziomie duchowym taka decyzja. A teraz w takim głębokim pokoju to przyjąłem i wiadomo, że tam są jakieś ludzkie obawy i lęki, ale takie przyspieszenie, zdwukrotnienie drogi w swoim życiu, zwłaszcza duchowej, przyspieszenie i jakby no takie zwiększenie, nie? Tak jak się mówi czasem tam pospolicie, że a to jest dzielenie radości i znaczy mrożenie radości i dzielenie smutków. To ja bym to tak powiedział, nawet na płaszczyźnie duchowej, nawet w modlitwie gdzieś nawzajem ze sobą wspierania się, bardzo duża pomoc i idealna szkoła do nauki relacji takiej miłości, która jest kluczem też dla mnie jako osoby gdzieś tam starającej się żyć z Chrystusem, nie?
0: Gdybyś miał tak w 2 minuty powiedzieć młodym ludziom, którzy zastanawiają się nad tym, czy wejść, no, czy pójść do tych fajnych ludzi, którzy młodych, którzy tam sobie ćwiczą KPR. Co byś im powiedział?
1: Nie wierzcie w żadne deklaracje, autorytety, jak się ma, niezależnie z której strony. Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. Szukajcie tego, co się kryje za tym. I nie ufajcie w to, że jak jest napisane na butelce Coca-Cola i jest to czarne, to na pewno to jest Coca-Cola, nawet jak jest oryginalnie zakręcona. Po prostu nie ufajcie. To jest taka materia, której nie można ufać. Trzeba szukać tej prawdy, bo...
0: Ale konkretnie.
1: Jest złodziejcza.
0: Mam decyzję podjąć, czy idę na takie spotkanie, na to, że się zawiąże krąg i coś będziemy razem robić.
1: No to ja bym odradzał takie sytuacje. To jest oczywiste, bo znam konsekwencje, ale też no, nie jest...
0: Ale jakbyś argumentował to?
1: No... Bardzo prosty sposób. Przywołujesz, nie wiem, czy uważasz, że wywoływanie duchów to jest normalna, zdrowa zabawa? Bo wydaje mi się, że nie. I tu są świadectwa nawet gdzieś tam osób niezwiązanych z wiarą, że to szkodzi i powoduje różne przeżycia. A w KPR-ze właśnie to robisz, śpiewając pieśni. Wchodzisz w rzeczywistość transu. Bo to jest bez dwóch zdań, to widać zewnętrznie i nazywa się to atmosferą czy energią. Jest to rzeczywistość transu, a najprościej wpisz sobie candomblé, zobacz jak wygląda rytuał candomblé i zastanów się, czy chcesz w to iść, bo... Jeżeli mogę, jeszcze w 2 zdaniach, capoeira ma 3 takie główne nurty. To jest regional, który jest bardzo szybki, dynamiczny, akrobatyczny, benguela, która jest trochę wolniejsza przy ziemi, angola, która jest dostępna od poziomu instruktora w górę, która już wygląda jak jakiś opętańczy szajba, że gdzieś tam ktoś pełza, ktoś tańczy, rusza się. Więc zobaczcie sobie to i zobaczcie, zastanówcie się, czy to jest na pewno normalne i czy to jest sport. I nie da się tego oderwać, że to ja będę tylko akrobatykę. To idź na akrobatykę ćwiczyć. Ale miej to na uwadze, że tu jest ta materia mocno duchowa, demoniczna, niebezpieczna i to się może źle skończyć.
0: Powiedz jeszcze zdanie o tej energii, bo ja nawet nie wiem, jak ją, jak o tym powiedzieć. Znaczy, jak wypowiada się to słowo.
1: Asze.
0: Ona jest obecna nawet w reklamach jakichś dezodorantów czy perfum.
1: Właśnie kiedyś na tym też zastanawiałem. Nie wiem, czy to Asche tego perfumu to jest od Asche, czy Axe topór amerykański.
0: Ale pisze się tak samo.
1: Pisze się tak samo, też z tym samą kreseczką na te. No jest to tak samo jak, nie wiem, chińskie chi czy japońskie ki. Taka energia transcendentna. Zresztą w ogóle candomblé zakłada wiarę w pewnego rodzaju jednego Boga, mając jednocześnie oprócz wielu innych, no nieważne, mało kto to chyba zrozumie. No i jest trochę utożsamiane to z tym Bogiem i tak dalej. No jest to właśnie taki nośnik jak chi w Chinach, czyli tam te wszystkie feng shui i tak dalej, że ta energia płynie. No to tak samo jest to akcentowane w capoeirze, tylko troszkę bardziej jest rozcieńczane, że to jest też związane z atmosferą, że wywoływaniem, ale stricte moim zdaniem jest to związane z tym transem. Ja to sam odczuwałem. Jak wspomniałem, pewnych elementów nie byłem w stanie zrobić, że tak na sucho, a gdzieś w tym wszystkim bez problemu. No i tyle.
0: Bardzo ci dziękuję za to świadectwo. Młodzi ludzie czasami pociągani cukierkami, tak? No bo to wspólnota, ciekawe rzeczy, atrakcyjne. No kompletnie nieświadomie mogą sobie zniszczyć, całkowicie zniszczyć sobie życie. Chrześcijanin w żaden sposób nie może mieć z capoeirą do czynienia, ale jest ona również destrukcyjna dla ludzi niewierzących. Tylko że konsekwencje tego no, wychodzą już dużo później i czasami mogą być nawet niewiązane z tą inicjacją.
1: Dokładnie tak. Ja mówię, ja trenowałem, to jeździł z nami ksiądz na treningi. Sprawiał nam tam mszę też na tym Bacizado. Dwa lata później zrzucił sutannę. No nie jestem w stanie powiedzieć, że o tak przez capoeirę, ale no myślę, że na pewno to jest, bo to też to trzeba jasno powiedzieć, zły duch nie ma takiej drogi, że przyjdzie z rogami i powie ci chodź za mną, wezmę cię do piekła, tylko on ci podrzuci bardzo delikatnie takie okruszynki, po których pójdziesz, za chwilę będą większe kromeczki, za chwilę będzie, aż wejdziesz w to, to nie jest tak, że o, wiadomo, no gdyby do mnie przyszedł też diabeł i powiedział hej, opętam cię, no to wiadomo, żebym powiedział nie. Dlatego podrzucał takie wysublimowane, małe, po troszeczku, a to zaśpiewaj, a to wejdź w to, a to wejdź głębiej, a to może się połowi jakąś medytację i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. No to nie widać na pierwszy rzut oka, że to jest coś złego. To jest bardzo rozcieńczone, nie? I tu trzeba bardzo uważać, bo nawet jak ty nie wierzysz w tą rzeczywistość, to ona jest. No, czy tego chcesz, czy nie?

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże Ojcze, chcę Ci ten czas oddać, bo chcemy Cię chwalić, Jezu Chryste. Otocz nas płaszczem swojej krwi, Panie, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu. Duchu Święty, dawaj nam światło, dawaj nam Twoje wsparcie, Twoją opiekę, Twoją miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę
1: ucieczkamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Rać nie gardzisz potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Zurab Kakaciszwili. Jak to jest, że ksiądz mówi po polsku? Jak to się stało?
1: Ja jestem Gruzinem, jak już nazwisko też wskazuje. Urodziłem się i wychowałem się w Gruzji. Wiadomo, że już słuchacie Radio Józef już dobrze znają, wiedzą, że to był kraj komunistyczny, był Związek Radziecki. I było tak, że ja wychowałem się w takim bardzo twardo komunistycznym kraju, kiedy nam mówili, że nie ma Boga. Kościoły byli zamknięte.
0: A w rodzinie co mówili?
1: W rodzinie była katolicka rodzina. Cały przodkowie wszyscy byli katolicy. Ale ponieważ moi rodzice są nauczycielami, głośno nie mogli mówić, że Bóg jest, ponieważ właśnie w szkole nas mówili, że Boga nie ma. Ale poza wioski, kiedy wychodziliśmy z rodzicami, pamiętam zawsze, zatrzymywaliśmy koło jakiegoś kościoła, chociaż kościół był zamknięty, ale przy kościele tam świece zapalaliśmy, modliliśmy w obecności rodzin, rodziców. Taki sposób mogli rodzice swoją wiarę przekazywać mnie. A więc już byłem dorosłym człowiekiem, kiedy skończyłem studia, skończyłem Akademię Rolniczą i potem tego samego roku wstąpiłem na doktoranturę. I można powiedzieć to, co świat mówił wtedy i dzisiaj też tym bardziej mówi, że żeby być szczęśliwym, trzeba mieć dużo pieniędzy, dobrą pracę, samochód, dom i tak dalej. I po ludzku mówiąc, ja to wszystko miałem. I mogłem być najszczęśliwszy człowiek na świecie. Bo byłem doktorantem, miałem stypendium. Oprócz tego na pół etacie pracowałem, z tego trochę też miałem pieniądze i miałem zagwarantowane za 3 lata już pracę. Miałem dziewczynę, którą mieliśmy taki plan, bardzo wspaniały w życiu, że założyć piękną rodzinę i tak dalej. Pieniądze też miałem, ale tym więcej miałem te pieniądze, tym bardziej czułem się nieszczęśliwym. W sercu czułem wielką pustkę. Coś mi brakowało. I to był taki moment w moim życiu najbardziej taki trudny, bo miałem taki kryzys egzystencjalny. Nie wiedziałem, po co ja żyję. Tym więcej starałem się być szczęśliwy, bo szukałem różnych rzeczy na szczęścia. Nic mi nie dawało szczęścia. I było takie momenty, że wieczorami w Tbilisi wychodziłem, po ulicach tak chodziłem, spacerowałem, myślałem, szukałem czegoś. No teraz wiem, czego szukałem. Szukałem szczęścia, ale nie wiedziałem, gdzie szukać. Bo mnie nikt nie uczył w dzieciństwie, że jeśli na przykład jesteś w kryzysie, masz jakieś trudność, można pójść do kościoła, porozmawiać z księdzem, czy pomodlić się i tak dalej. I miałem kilkakrotnie takie myśli samobójcze, bo już cierpienia dochodziło do szczytu.
0: Czy ksiądz miał świadomość wtedy jakby absurdalności tego cierpienia, bo niby wszystko jest, a tutaj jest jakiś ból wewnątrz, no i coś trzeba myśleć na ten temat. Skąd to?
1: No i myślałem i nie wiedziałem, właśnie to jest był problem, że nie wiedziałem, gdzie znaleźć. Wiedziałem, że coś szukam, znaczy zadowolenie, coś mnie zadowoli, uspokoi, ale nie wiedziałem, gdzie. Ale to jedyne miejsce właśnie było w kościele, czyli u Pana Boga, blisko Boga.
0: I to ksiądz stwierdził, że jak tam idzie, to jest lepiej, tak?
1: To znaczy, do tej pory jeszcze nie chodziłem, ale to był tak, że Pan Bóg sprawił, ponieważ Pan Bóg jest bardzo miłosierny i kocha każdego człowieka i mnie, to ja to doświadczyłem bardzo, że mnie kocha, że właśnie tej sytuacji nie zostawił mnie samego.
0: Jak to się stało, że zaczęło się w drugą stronę kręcić?
1: No i Pan Bóg tak przysłał, ja tak mówię w cudzysłowie, anioła do mnie, mojego kolegi, który razem studiowaliśmy, był z mojego regionu, z innej wioski, ale był katolikiem praktykującym i kiedyś w niedzielę zaprosił do kościoła. Do kościoła katolickiego, który jest w Tbilisi. To był kościół jedyny, który był przez cały komunizm otwarty. to jest kościół świętych Piotra i Paula. I on mnie zaprosił w niedzielę. Idziemy, mówi, dzisiaj jest taka piękna uroczystość. Okazuje się, że było zwiastowanie. Tylko, że tam zwiastowanie się obchodziło w niedzielę, ponieważ ludzie pracują i tak dalej. I na początku dla mnie był wielką wrażenie zrobił, kiedy naokoło kościoła była taka procesja. Pierwszy raz widziałem takie piękne śpiewy, te ubranie, wszystko. Potem procesja wchodzi do kościoła, idzie msza. Ja nie wiedziałem, co, jak trzeba się zachowywać i tak dalej. I jest taki, może tak śmieszny moment dzisiaj, ale wtedy, kiedy był moment komunii świętej, widziałem, że wszyscy idą na komunię.
0: A ksiądz był nieochrzczony?
1: Byłem ochrzczony jako dziecko. Miałem około 3 lata. I rodzice właśnie w tym kościele mnie ochrzcili potajemnie. Cicho wzięli, ponieważ nie mogli rozgłaszać, bo wtedy...
0: Straciliby pracę.
1: Stracili pracę, tak. No i ten kolega mój też obok siedzieliśmy, on stał i poszedł. Ale trochę na niego tak, takie myśli, złe myśli pojawiło się we mnie, że on idzie, dlaczego mnie nic mówi? A widzę, że wszyscy wracają, bo tam ksiądz coś rozdaje. No, ja też poszedłem. No na kolanach i ksiądz proboszcz, który wszystkich znał na twarz, bo wtedy było bardzo mało ludzi, tak na kolanach patrzy na niego, on wyciąga komunię świętą i zatrzymał się i pyta mnie, oczywiście po rosyjsku, czy ty zdałeś egzamin? Ja tak do góry patrzę na niego, zdziwiony, bo on nie miałem, o co chodzi. Drugi raz pyta, czy zdałeś egzamin? Miałem mu tak głową, nie zdałem, on nie wiem, o co chodzi. I wtedy takie myśli we mnie, skąd on mnie zna? Pierwszy raz mnie widzi i skąd on wie, że jestem studentem, doktorantem byłem. A po drugie, no, jaki egzamin? W marcu nie ma żadnych egzaminów. W każdym razie nie dał mnie komunię i potem...
0: Nie dał.
1: Nie dał komunię i krótko mówił, że jeśli chcesz, poczekaj, po mszy porozmawiamy. Po mszy bardzo przeprosił mnie, bardzo, że tak wobec ludzi tak nie dał mnie komunię. Próbował mnie wyjaśniać i wyjaśniał krótko mówiąc, że jeśli chcesz to przyjąć, trzeba przygotowanie. Wtedy wyznaczył na katechetkę, z którą ja bardzo chciałem jak najszybciej to komunię przyjąć. I przez 2 tygodnie, codziennie, 3-4 godziny ona robiła ze mną katechezę. I potem przed pierwszą komunią właśnie musiałem zdać egzamin przed proboszem. I ten proboszowi ten egzamin chodziło. I mając 25 lat miałem pierwszą spowiedź i pierwszą komunię. To się dzieje na wiosnę 91 roku. I bardzo szybko potem zacząłem chodzić, znaczy już tak mnie pociągnął ten fakt pierwszej spowiedzi, bo ze spowiedzi wychodziłem jakby tak, no mówiąc, latałem. Taki swobodny czułem. Tak. Czułem, że doświadczyłem, że Pan mnie przebaczył wszystkie grzechy. Jeszcze więcej, w czasie spowiedzi dowiedziałem niektóre rzeczy, które okazało się, że grzechy jest, wcześniej robiłem, a ja nic nie wiedziałem. Ale to też Panu przebaczył. I potem bardzo krótko już zacząłem służyć jako ministrant. I potem otrzymałem bierzmowanie.
0: A co dziewczyna na to?
1: Dziewczyna, no nic. No ona nie była praktykująca. Kilka razy mówiłem, że idziemy do kościoła, ale ona jakoś nie chciała, bo ona na medycynie studiowała. No trzeba było dużo studiować i tak dalej. Nie miała czasu na to. No to nie było przeciw, nic.
0: Ale przecież no, spowiedź jest bardzo wyraźny punkt. Do ślubu nie ma kobiet.
1: Tak. U nas jest, jeśli chodzi o kwestię życia przed ślubem i tak dalej, u nas nadal jest, tak można powiedzieć, sytuacja ewangeliczna, bo tak jak Matka Boża, Maria była zaślubiona, ale nie mieszkała jeszcze z mężem. Do tej pory u nas jest zachowanie, że dziewczyna wychodząc za mąż musi być dziewicą.

0: czyli to też zachowuje się. Oczywiście są...
1: I ten obyczaj jest rzeczywiście powszechny.
0: Powszechny, przede wszystkim w wioskach, wszędzie jest tak. W dużych miastach może trochę już zacina się, bo z Europy, ze zachodu trochę przychodzi ta...
1: Smrodu.
0: Taki, tak. A więc przyjąłem bezmołanie z ręki właśnie księdza probosza, bo to był ksiądz, który przez tyle lat, w sumie przez 25 lat, on jedyny był w Gruzji.
1: Czyli był de facto biskupem.
0: Jak biskup, tak, wszystko on robił. No potem po jakimś czasie jemu wysłali drugiego księdza, ale nie pracował z nim w kościele, tylko w regiony, właśnie gdzie ja mieszkam, w tym regionie. I potem w sierpniu tego samego roku, właśnie w 91 roku, była zaplanowana pielgrzymka z papieża Jana Pawła II z młodzieżą całego świata. I jako młodzież... A, jeszcze przed tym jeszcze chciałem powiedzieć, że Pan Bóg sprawił taki sposób, że po pierwszej komunii, jak już byłem ministrantem, sam proboszcz mnie zaprosił do wspólnoty neokatechumenalnej, które już istniało. Wspólnota istniała już od prawie rok. I mnie mówili, słuchaj, chodź, tutaj jest taka grupa, czytamy Biblię, rozważamy, na gitarze gramy i tak dalej. Jak chcesz, możesz przyjść, bo ksiądz proboszcz nie mówił po gruzińsku dobrze. I mówił, że on będzie po rosyjsku, a ja będę tłumaczył na gruziński homilię. Ja wszedłem, bardzo mi tak, wtedy mi tak powiedziałem, Eureka.
1: Eureka.
0: Eureka. Odkryłem to, co szukałem, nie? Czyli szukałem Pana Boga i właśnie tu jest moje miejsce. I to dzięki tej wspólnoty właśnie ja mogłem potem w 91 roku przyjechać do Polski na tą pielgrzymkę, bo droga neokatechumenalna zawsze, kiedy jest taka spotkanie z papieżem na światowym poziomie, zawsze organizuje taki wyjazd i po spotkaniu z papieżem następnego dnia jest spotkanie powołaniowe.
1: Powołaniowe, tak. We wspólnocie neokatechumenalnej.
0: Tak. No i ja też przyjechałem na to spotkanie z papieżem. A podróża było długo trwało. Przez dwa tygodnie jechaliśmy z Tbilisi do Częstochowy. Bo musieliśmy się pociągi zmienić do Moskwy, potem do Brzesta i tak dalej. I był taki moment, że w pociągu nas było 50 osób. Jechało na to spotkanie. I ksiądz proboszcz, ten, który właśnie moim pierwszym spowiednikiem, on mówi, tak ze mną rozmawiając, mówi, słuchaj, co ty myślisz? Czy byś nigdy nie myślał, żebyś być kapłaniem? Ja mówię, ja nie. Na ty mówiłem, bo on ma teraz około 70 lat, ale takie dobre relacje mieliśmy, że takie, ja nie, daj mi spokój. Ja jestem taki, znasz moją historię. Ja teraz doktoraturę studiuję, mam dziewczynę, mam zaplanowane swoje życie i ja wiem, co jest dla mnie najlepiej.
1: A nigdy wcześniej księdzu w głowie taka myśl nie powstała?
0: Wcześniej we mnie nie. Chociaż 4 lata wcześniej, czyli w 87 roku, kiedy już byłem na drugim roku studii, wtedy taki fakt był, z Watykanu przyjechał do Gruzji pewien kardynał, nie pamiętam jakie nazwisko, który się opiekował kościołami wschodnimi i zobaczył sytuację w Gruzji, jaka jest, że taka stara, nasz kraj, który ma takie stare tradycje, bo w Gruzji chrześcijaństwo na początku IV wieku przyszło.
1: Czyli tak samo jak Ormianie.
0: Tak.
1: Poważna sprawa.
0: Ormianie potem byli Gruzini, nie? I taki kraj z takimi tradycjami i nie ma powołania. I on taką powiedział, taką, puścił taką wiadomość, poszukajcie jednego młodzieńca, Gruzina, który trochę był zdolny, żeby uczył się na zagranicy, ja wezmę do Rzymu, wykształcenie, wyświęcie i przyszłę do was, będzie dla was. Nie? A więc to wiadomość poszła i moja babcia, świętej pamięci, która chodziła do kościoła, też usłyszała w wiosce tam i ona pomyślała o mnie.
1: I zaczęła się modlić.
0: No, na pewno zaczęłam się modlić, ale bo ja szczerze mówiąc, w szkole dobrze się uczyłem. I potem mój wujek, też świętej pamięci, który był dyrektorem PGR-u, kolchoza po rosyjsku, też na zebranie partyjnym z pierwszym sekretarzem tam wojewódzkiego, na to spotkanie usłyszał, słuchajcie, tak szukają młodego chłopaka Gruzina. I ten mój wujek też pomyślał o mnie. opowiedzieli moim rodzicom, a rodzice byli bardzo zachwyceni. Mówi, bardzo dobrze, ma brata młodszego, on będzie kontynuował
1: nazwisko
0: ród i tak dalej. A więc, kiedy wracałem w lutym, kiedy jest taka feria zimowa, wracam do domu i na kolację takie uroczyste przygotowali. Ja sam się zdziwiłem, dlaczego, bo wcześniej nie robili. Bo mój wujek też przyszedł do nas. Wujek to jest brat mojej mamy. I na spotkanie, na tym czasie tej kolacji mówią, słuchaj, Zurab, tu taki coś te, i co ty myślisz? Ja tak popatrzyłem na wszystkich. Myślałem, co ja mam robić teraz? Ja, na co ja z dziewczyną zrobię? A co mój plan, to co jest? Bo ja chciałem, już wtedy miałem zakodowanie, że mam dobrze się uczyć, żeby dobrze skończyć instytut, żeby potem na doktoraturę zostać, potem być profesorem i tak dalej. Być kimś w życiu. I tak mnie nie podobało się to propozycja, że drugi dzień ja wstałem i wróciłem do Tbilisi. Zamiast tego, że odpocząłem 2 tygodnie w domu, ja wróciłem, błąkałem się, nie wiadomo co. Krótko mówiąc, od Pana Boga była konkretna propozycja, a ja odmówiłem, uciekłem.
1: No i bardzo dobrze, bo wtedy nic by z tego nie było.
0: Możliwe, bo ja nie byłem wtedy chyba przygotowany, ale Pan Bóg mnie dał poczuć. A więc potem ja nigdy nie myślałem o kapłaństwie. Nawet myślałem, ja jako człowiek z Kaukazu, Gruzin, z temperamentem, jak ja mogę wytrzymać, tym bardziej bez kobiety. No i potem po 4 latach Pan Bóg musiał tak przetoczyć sprawę, moją historię. Historia, która jest bardzo piękna. Wtedy chociaż nie rozumiałem. Że aż doprowadził do tego momentu, że zaprowadził mnie do Częstochowy.
1: Ksiądz proboszcz pyta. Ksiądz mówi, nie, no w ogóle nie ma mowy, żebym był księdzem.
0: Tak, ja mówię, nie mam ochoty, nawet nie myślę, został mnie. I on, no, tak próbował w różny sposób mówić, wyjaśniać i tak dalej. I mnie opowiadał taką rzecz, że słuchaj, mówi, teraz idziemy do Częstochowy, na Jasna Górze. Tam jest ikona Matki Bożej, która jest bardzo cudowny obraz. I módl się przed tym obrazem, bo przed tym obrazem wiele cuda się dokonało. I na przykład mówi, tam są różne kule, że ludzie przychodzili, modlili się i wyzdrowieni zostawiali jako wotum, jako pamiątkę. Kiedy to mnie mówił, tak szczerze mówiąc, tak jakby z grzecznością ja słuchałem, bo w końcu proboszcz mówi. I jednak tak w sercu tak się śmiałem, no niech mówi, no to jest głupota, no przepraszam, no jak to jest możliwe, nie? No i zostałem. I potem, dobrze pamiętam, 14 sierpnia, to był przed dzień, miało być, znaczy, dzień cieszny, jak papież miał mszę. I wtedy, 14 sierpnia, wszyscy te pielgrzymi mieli możliwość wejść przed obrazem, przynajmniej pomodlić się chwilowo.
1: Blisko.
0: Bardzo blisko. I teraz jak na przykład ja patrzę na, jak się wchodzi do kaplicy na Jasnej Górze, z lewej strony było takie wyjścia, pojedyncze tak jak kolejka.
1: Że można za obraz na klęczkach
0: tak, chodzi, to cała kaplica była pusta i przed kratkami, wewnątrz kratki nie puszczali, przed kratkami można by uklęknąć i przejść dalej. Nawet tam było 2 mężczyzn, którzy no, mówili
1: kierowali
0: trochę...
1: Kierowali ruchem.

0: U nas było 50 osób, nie? Pojedynczy tak podchodziliśmy. Wcześniej nie planowałem nic, ale było tak, że jak przyszedłem przed obrazem, krok do przodu zrobiłem, na kolanach stałem i jakiś czas modliłem się. Nie wiem ile czas, mnie nikt nie dotknął. Po jakimś czasie wstaję, popatrzę do tyłu i moja grupa już nie ma. Już wyszli na zewnątrz. Oni wszyscy na zewnątrz wyszli i szukają mnie. No, w jakiś sposób wyszedłem, proboszcz tak trochę na mnie nakrzyczał, mówi, gdzie ty jesteś, ty nie można zgubić się i tak dalej. No, modliłem się. Dobrze, nie było czasu tam rozmawiać o tym i potem była msza następnego dnia. Dla mnie było takie wielkie wrażenie, zrobił taki fakt, że papież przychodząc na mszę, przeszedł tak pieszo między tym i było tak, że ja około 10-15 metrów odległości widziałem papieża. To wtedy czułem się tak niebowzięty, bardzo zadowolony. Przychodzimy na mszę z papieżem i był taki, rano był taki fakt, że my chodzimy na plac, mieliśmy sektory przeznaczone, przychodzimy, a tu nie ma miejsca, żeby postać po prostu. Bo my wcześniej nie widzieliśmy, u nas nie ma tej tradycji, żeby iść na przykład nocować tam, żeby następnego dnia
1: mieć miejsce.
0: Tak. Przychodzimy wszędzie na tym sektorze rozłożone i tam pamiętam, potem dowiedziałem, że to byli Włosi, grupa z Włoch. Kłóciliśmy z nim. My po gruzińsku, oni po włosku. Ale oni zrozumieli, o co nam chodzi, bo prosiliśmy przynajmniej trochę przesunąć, żeby nie mogli stać. No oni jakoś z trudem, ale potem zrozumieli. Ale było tak, no, wtedy oczywiście tak bardzo przykro było dla mnie, ale potem, czasem się, kiedy był znak pokoju, podeszli ci Włosi, każdy, do każdego z nas i podali ręce i pocałunek, znak pokoju. Takie wrażenie na mnie zrobił. I potem na koniec mszy było takie, akurat wtedy do promowania taki śpiew, Abba Ojcze. Ta grupa my staliśmy i potem te Włosi przychodzą i co drugi między nami stoi, podaje nam ręce i razem z nimi tak śpiewaliśmy. To było bardzo takie, no, trudno mi językiem wyrazić, jaka szczęście, jakie zadowolenie było. I potem następny dzień, 16 sierpnia, jak już wspomniałem, jest spotkanie połaniowe, którego zawsze Droga Nieokatechumena organizuje. To było wtedy w Warszawie, na stadion Guardia. Cały stadion był pełny, i nawet boisko, cały siedzieli, młodzież z całego świata, około 50 tysięcy młodzieży było. My też jesteśmy tam. I na to spotkanie, właśnie to spotkanie było dla mnie taki najważniejszy moment, jakby, mojego powołania.

0: Przed spotkaniem ksiądz proboszcz podchodzi do mnie i mówi: słuchaj, teraz będzie taki moment i nie przegap. Jest moment, wykorzystaj, będzie wołanie, wezwanie do powołania i tak dalej. I to, co mówiliśmy w drodze i tak dalej przez ten czas, wykorzystaj. Ja tak do niego tak, no, z niechęcią tak popatrzyłem, mówię: ja nie, ja ci mówię, został mnie, ja nie chcę, ja mam swój plan. No już co on mógł ma zrobić? No dobrze, poszedłem i potem było bardzo mocne spotkanie. Było dużo biskupów, ksiądz kardynał, prymas kardynał Glemp przewodniczył, było wielu kapłanów, biskupów i pamiętam, była taka katecheza, który robił Kiko bardzo mocno. I
1: to jest założyciel, współzałożyciel drogi neokatechumenalnej, tak. Kiko Arguello.
0: Kiko Arguello, on jest Hiszpanem, jest malarzem. Obecny teraz on maluje kościół seminaryjny tu w Warszawie, seminarium Redemptoris Mater. Zapraszam, też można tam zobaczyć. I był taki moment, że w czasie katechezy usłyszałem to, co najbardziej dla mnie było chyba potrzebne. Mówi do mnie. Czułem, jakby Bóg mówi do mnie, nie? Przez to, jeśli czujesz się smutny, niezadowolony, dlatego, że ty chcesz po swojemu żyć, jeśli chcesz być szczęśliwy, zostaw to wszystko.

0: wszystko i pójdź za mną. No i potem wyjaśniał, jak mam stać, będziemy modlić do Ducha Świętego, będziemy wstać i potem będziemy przychodzić tam, był taka wielka scena, taki podest zrobiony i tam biskupi będą błogosławić i tak dalej. I ja już zrozumiałem, jaki to jest moment, że ten moment mam wykorzystać według naszego probosza. Ale według mnie to ja nie chciałem. Nam wcześniej rozdali takie radio ze słuchawkami i było tłumaczenie na rosyjski był. I jest taka modlitwa było, który zniósł ksiądz kardynał. I potem mówił, a teraz z pomocy Ducha Świętego, kto czuje powołanie, proszę wstać. Pamiętam te słowo, a potem jakiś czas, nie wiem ile minut, nie pamiętam, co się działo, co nic nie, ani słucho nic nie słyszałem. I w pewnym momencie, znaczy to co to słowo słyszałem, wtedy siedzieliśmy na trybunach. Po jakimś czasie ktoś mnie na ramię uderzył i ja odwróciłem się do tyłu i patrzę, jakiś murzyn stoi i coś do mnie mówi. Rękami macha i coś mówi. A ja nie słyszę, bo mam słuchawki. Po drugie zdjąłem słuchawki, ale nie rozumiem, o co chodzi, nie znając angielskiego, czy nie wiem, na jakim języku mówił.
1: W murzyńskim na pewno jakimś.
0: Jakimś języku i no, co on chce, nie? Ja zdziwiony, co tu robi? Ja tutaj, gdzie jestem? Okazuje się, że ja już byłem na boisku już, na dole. Już blisko sceny, no może około 10-15 metrów zostało do sceny. I od razu zrozumiałem, że o co chodzi, że ten murzyn mnie mówi, żebym szedł dalej. Dlaczego się zatrzymałem? Okazało się, wtedy ja nie rozumiem, ale potem zrozumiałem taką rzecz, że ja nie chciałem świadomie. Ale Pan Bóg w pewnym momencie wyłączył moją świadomość, jakiś czas wziął mnie stąd i zaprowadził tam. Oczywiście na swoich nogach zszedłem, ale nie do końca. To w pewnym momencie zatrzymał, żeby ja mam ostatnie słowo powiedzieć, nie?
1: Bo to nie jest przemoc?
0: Tak, nie jest przemoc. Z miłością on mi pokazał. Bardzo, tym widzę, ma ogromną miłość i pokazał też swoją wszechmoc i swoją wolę, ale nie bieze mnie.
1: Nie jest manipulantem?
0: Tak.
1: Nie wymusza?
0: Zostaje do wolności. Ja mogę wybrać, nie? I wtedy...
1: I ten murzyn po prostu obudził księdza, powiedzmy tak.
0: Tak, bo chyba po prostu zatrzymałem, okazuje się, nie? Aha. Bo potem jak zobaczyłem, przede mną już była odległość, przede mną szli chłopaki, bo wtedy cała rzeka chłopaków było, wtedy około 700 osób wstało. I potem było wezwanie do dziewczyn, też około 400 dziewczyn wstały. No i co robić, nie? Ja iść tam nie chciałem, bo wiem, co... Chciałem wracać, ale nie było gdzie przejść, a więc poszedłem, zryzykowałem. Tam biskupi modlili się i wracam teraz na miejscu, a tam już cała wspólnota i proboszcz czekają, zadowoleni, wszyscy tak życzenia składają i tak dalej. I potem, jak to się uspokoiła wspólnota, potem było wezwanie dla dziewczyn. Proboszcz mnie tak oddzielnie wziął, poza stadion wyprowadził i tak cztery oczy mówi do mnie. Po rosyjsku wszystko było. Ty co, myślisz, że jestem głupi? Ja mówię, ja nie... Kto ci mówił, że jest tak? Jak to? Mówi? Przed spotkaniem ty mówiłeś, że nie chcesz. A teraz, jak wstałeś i z radością schodziłeś na schodach i szedłeś tam. Ja nie wiem, co się stało. Ja, bo jeszcze nie jestem uświadomiony, nie byłem uświadomiony, co się stało. Ja mówię, słuchaj, byłem tu, słyszałem to słowo i nagle jestem tam. No tak patrzy na mnie, myślałem, że coś nie tak ze mną. Ja mówię, Jani, naprawdę nie wiem, co się stało, nie pamiętam, byłem tu, potem tam murzyn mnie jakieś coś mówił. I tak na mnie patrzy i mówi, trochę uspokoił się, mówi, 3 dni temu, jak się zgubiłeś się przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze, co ty modliłeś się tam? I dopiero odzyskałem, bo... Do tego minęło 3 dni, ale nie było czasu rozważać, bo trzeba było chodzić, zmęczenie, spać i tak dalej. Wtedy przypomniało się, odzyskałem z pamięci, że modliłem się tylko jedną rzecz. To, co nie chciałem wcześniej świadomie modlić. Prosiłem Matce Boże, znaczy Pana Boga i Matkę Boże, żeby Matko Boże, jeśli jest Twoja wola, żeby dla Gruzji dał chociaż jednego księdza katolickiego Gruzina. I ja mówię, proszę, tego modliłem się. A mówię, o widzisz, Pan Bóg ciebie słuchał na trzeci dzień i ciebie wybrał. I wtedy ja zacząłem trochę też tak swoim... Ja nie, ty wiesz, że ja nie chcę. Ale bądź spokojny, mówi. Teraz on się uspokoił się. Teraz ja jestem trochę taki oburzony. Mówi, spokojny. I teraz wyjaśnia. Ponieważ ty nie chciałeś, świadomie, Pan Bóg ci pokazał, że byłeś tu i nagle tam pokazał swoją moc. Teraz ty masz decydować. I tak krótko mi powiedział, że jeśli będziesz szedł tą drogą, to co Pan Bóg ci pokazał, będziesz szczęśliwy, nie będziesz żałował. Ja mówię, tak, ale ty co zrobić z tymi sprawami? To musiałem już pracę doktorską zaczynać pisać, dziewczyna i tak dalej. Spokojnie, Pan Bóg wszystko załatwił w swoim czasie. No i to był taki moment, że i tego samego roku potem... Po dwóch miesiącach mnie już przyjęli na to seminarium Redemptoris Mater, który mieści tu w Warszawie na Mocinach. To jest seminarium międzynarodowy, archidiecezjalny i misyjny, który przygotowuje kapłanów, którzy będą gotowi pójść wszędzie. Tam, gdzie Bóg posyła przez Kościół. I ja też ukończyłem ten seminarium.
1: Ale co z dziewczyną? Jak Bóg rozwiązał tę sprawę? Doktorat sytuacji relacji z dziewczyną.
0: To znaczy, tutaj po spotkaniu z papieżem musieliśmy wracać do domu. Musiałem robić wizę, paszport, wizę i przyjechać tutaj na spotkaniu, na konwencji, które było na początku, czy połowie września. I na to spotkanie, na to konwencję miało być rozmowy z tymi, którzy wyrażali swoją chęć do seminarium. I między innymi ja i jeden mój kolega, który z Tbilisi pochodzi, też byliśmy zaproszeni razem z naszym proboszem. A więc ja tam zostawiłem pod znakiem zapytanie doktoratu, bo nie wiedziałem, czy mnie tu przyjmą, czy nie do seminarium. A jeśli chodzi o dziewczynę, to nic nie mówiłem. Akurat w tym czasie, kiedy wróciłem stąd do Gruzji, ona nie była w wiosce, bo ona miała praktykę. Nie spotkałem się, nie mówiłem, ale tylko rodzina wiedziała. Moja rodzina, że ja jadę na takie spotkanie. Jeśli przyjmą, no to ja dam znać. Jeśli nie przyjmą, nie rozgłaszajcie. A już nie przyjmą, żeby nie zawstydzić w wiosce. No i o dziwo, nikt nie oczekiwał, ani proboszcz, ani ja. Przyjęli nas. A z dziewczyną było tak, że pierwszy rok był bardzo, bardzo trudny dla mnie. Miałem kryzys, taki miałem też kilka razy taki myśl, że uciec z seminarium. Tylko było tak, że no nie miałem pieniędzy, jak to zrobić. I rozmawiałem z rektorem, z formatorami, z ojcem duchownym i wszyscy mówili to samo, że poczekaj, bądź spokojny, módl się i za rok pójdziesz porozmawiaj. Ale na rozmowie z ojcem duchowym ja mówię, dobrze, ale jestem człowiekiem, czuję się, jakoś muszę usprawiedliwić, nie, że owszem, może czuję, że chcę być kapłanem, ale z dziewczyną tak, żeby nic nie mówiłem do niej, coś wyjaśnić, nie. On mówi, dzwonić nie ma sensu. Ja mówię, wtedy napiszę list. Też nie ma sensu.
1: To musi być rozmowa.
0: Tak, bo napiszesz i nie wiadomo, jak będzie zrozumiały, nie? A już ona zrozumiała, to jednostronny. A więc po roku pójdziesz i ja to 2-3 razy napisałem list, ale nie wysłałem. Próbowałem być posłuszny, zniszczyłem te listy. Po roku wracam do domu i wchodzę do domu i mój brat taką nowinę taką daje, mówi, Zuro, wiesz, co się stało? A my co? Twoja dziewczyna za mąż wyszła. I ja tak mocno był tak, że jakby ktoś tak młotkiem po głowie ci uderzył. Mówi, tak myślałem, jak ona mogła to robić, ale potem po chwili ja tak uświadomiłem, przecież co ona, ja to robiłem.

0: Ja to biopiasz, który zostawiłem. Potem taka krótka rozmowa była z nią. Rozmawiałem już mężatka i ona krótko powiedziała, bardzo mądra dziewczyna. Słuchaj, ty poszedłeś, chcesz być księdzem. Ksiądz katolicki się nie żeni. No ty co? Ja też chcę życie. Chcę rodzinę zakładać. No i pierwszy to był tam, do niego przyszedł, do niej przyszedł i ona wyszła za mąż. Także skończyło się z tym sprawa. Pan Bóg tak bardzo łatwo ugodził. I potem skończyłem seminarium w 99 roku. Z ręki księdza kardynała Józefa Glemba otrzymaliśmy święcenie. Potem dwa lata pracowałem w Wilanowie, w kościele świętej Ani, jako wikariusz. Po dwóch latach ksiądz biskup, nasz kardynał, prymas i formatorzy seminarium i katechiści zdecydowali, że przed pójściem do Gruzji dobrze by było, żebym ja tutaj napisał doktorat jeszcze. Ponieważ prośba z Gruzji była już od kilku lat, bo jestem pierwszym Gruzinem i wtedy byłem pierwszym jedynym Gruzinem.
1: A ten przyjaciel?
0: On jest Ormianin.
1: A, Ormianin.
0: Tak, on teraz pracuje, ksiądz Artur, który pracuje tu w Warszawie, jest wikariuszem z innej parafii w Warszawie i też opiekuje się z Ormianami. Ale o mnie, ponieważ jestem Gruzinem, to była ta konkretna prośba. A więc z powrotem zamieszkałem w seminarium Redemptoris Mater i tam pisałem doktorat. Po dwóch latach obroniłem i potem pojechałem do Gruzji. Już 6 lat jak jestem w Gruzji, można tak powiedzieć, że jestem misjonarzem w swoim kraju, swojej ojczyzny. Pracuję tam. Obecnie jestem razem z innym księdzem, który jest właśnie z Warszawy pochodzi, ale też ze mną był święcony. Razem jesteśmy, ja jako proboszcz, on jako wikariusz. Mamy 4 parafii. Mieszkamy w mojej wiosce rodzinnej. Jestem proboszczem w swojej wiosce rodzinnej. I plus mamy 3 parafii dojazdowe. W odległości 8, 12 i 60 kilometrów. No i żyjemy, pracujemy. Praca nie jest tak łatwa.
1: Ilu jest katolików w Gruzji?
0: Katolików szacuje się, że około 50 tysięcy.
1: A wszystkich Gruzinów?
0: Wszystkich Gruzinów jest około 5,5 milionów do 6, ale może nie będzie. Także około 1-2% nawet nie ma, jest procentowo. Jest sytuacja jest bardzo trudna, bo w Gruzji pracuje mi 18 kapłanów, katolickich oczywiście, a Gruzja jest przeważnie jest prawosławna i jest kościół prawosławny gruziński, ma autokefalię, jest patriarcha, którego bardzo szanujemy i trochę właśnie nas utrudnia dla katolików, kapłanów jest takie trudności tam pracy. Po pierwsze, spotykamy się z ludźmi, którzy są przez komunizm zniszczeni. W jakim sensie? Sfera zaufania jest zniszczona. Bo kiedy był komunizm i na przykład przemawiali pierwsi sekretarzy tam, długo mówili, przemawiali i tak dalej, w gazetach też dużo pisali, ale my ludzie widzieliśmy, że oni mówili jedną rzecz, a ich życie było zupełnie inne. A więc taki mechanizm wypracował się w człowieku radzieckim, że ten, kto przemawia, no z grzecznością trzeba słuchać. No można słuchać, ale nie naśladować. Nie żyć tak, jak oni uczą, tylko po swojemu organizować życie. Nie? I ja na przykład to czuję, że tak, że kiedy mówimy i możliwe ten mechanizm tamtejszego człowieka się tak łącza, że ten, kto przemawia, nawet ksiądz przemawia, no to owszem, słucha się. Ale jednak jest ten, bardzo głęboko siedzi, że jednak po swojemu trzeba żyć. Nie?
1: No ale to jest racjonalne zachowanie tych ludzi, prawda?
0: Tak, tak. No i to pierwszy ten problem. Potem jest problem też ekonomiczny. I o tym nie będę długo mówił, bo bardzo trudno jest. Ten kryzys, który jest teraz na świecie, dla nas, no, my nie odczuliśmy tak bardzo. Bo już od kilku lat jest kryzys u nas. Od gdzieś, od 2-3 lat trochę, że zaczęło się poprawiać sytuacja. Ale niestety rok temu, jak była wojna, już nie będę mówił długo, bo to jest, wszyscy słuchacze Radio Józef znają, że kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, wtedy znowu spadło poziom życia. I po trzecie, taka trudność dla nas sprawia, bardzo takie przykro jest to, relacja z Kościołem prawosławnym.
1: Ilu jest prawosławnych w Gruzji?
0: No to są w większości. Przeważnie to ponad 90% chyba. I jest taka, no niestety to Kościół prawosławny gruziński ma taki kierunek, że Gruzin powinno być tylko prawosławny. Nie może być innej wiary. I w tym sensie Kościół prawosławny, no niestety tak robi, trzeba powiedzieć, bo to pewno prawda, bo nas prześladują katolików i kilka lat temu zostało nam odebrane 5 kościołów katolickich, prawosławni weszli, przerobili, no i teraz nas nie puszczają tam.
1: Państwo co na to?
0: Państwo to nic, no państwo co ma robić? Państwo jest pod wpływem Kościoła prawosławnego. Nie chcą nam oddać te kościoły i jest też próba odebrać następne kościoły.
1: I to są kościoły, które katolicy wybudowali?
0: Tak, katolickie, wyłącznie katolickie. Niektóre są zbudowane na przykład w XVI wieku, XVII, dwa, trzy było w XIX wieku, na początku XX wieku, to wszystkie zabrali nam, nie? I co teraz praca idzie, żeby następnych kościołów zabrać. Potem jest tak, no taka przykra sprawa, że nie pozwolono nam budować kościołów. Dobrze, jedna sprawa, owszem, zabrali nam, nie chcą oddać i tak dalej, nie będziemy się kłócić, nie będziemy, bo to nie jest postawa chrześcijańska. My odwrotnie modlimy się za nich i zawsze, kiedy są słowa na homilii i tak dalej, zawsze mówię, trzeba modlić się za naszych przyjaciół, bo to są nasi bracia, to naszych prawosławnych. Owszem, oni nas prześladują, ale trzeba modlić się za nich. Oprócz tego, na przykład, kiedy w niedzielę robię ogłoszenia po mszy, mówię, że w tym tygodniu na przykład są takie uroczystości dla Kościoła prawosławnych. Jeśli macie sąsiadów, znajomych, krewnych, pozdrówcie im. No, wiadomo, że na początku taka była reakcja właśnie od wiernych katolików, że a co, oni nam składają życzenia? Dlaczego mamy to? A mówię, zróbmy, jeśli chcemy, siejmy to, co chcemy zbierać. Siać miłość, no to nie tak łatwo, bardzo trudno jest. Potem idzie, nie pozwalają nam budować kościoły i ponieważ Kościół prawosławny gruziński nie uznaje naszego chrztu, niestety idzie taka bardzo przykra sytuacja, że jeśli katolik przejdzie do Kościoła prawosławnego, on musi drugi raz przyjąć chrzest. Ochrzcić się drugi raz. Są bardzo takie sytuacje, kiedy katoliki prawosławni chcą pobrać się w Kościele prawosławnym. Jeśli ksiądz uzna, że to jest katolik, no to nie można. Tylko ochrzcić się, ale ten katolik, jeśli ma wiarę i wie, że w życiu raz jest chrzest, no niektórzy idą na to, zamykają oczy i idą, bo są różne sytuacje, niektórzy wolą, żeby być szczęśliwi, mieć rodzinę i tak dalej, ale my czujemy, że w ich sumieniu jest pewien chaos taki, nie? No i to też idzie agitacja bardzo przykra przeciw katolików. Wszędzie, gdzie można, przez mass media, przez telewizję, drukują różne książki, takie malutkie broszurki, foldery, gdzie piszą do katolików bardzo przykro, oczywiście kłamstwo, nieprawda. I mówią o nas, że katolik się nie zbawi. Katolicy to są sataniści, służą szatanowi i niedawno wydali taki folder, gdzie były takie zdjęcia, umieszczone takie zdjęcia papieża Jana Pawła II, który robił taką, bawił się dalszy.
1: Lornetkę z palców.
0: Tak, lornetka tak z palców, żartując tam chyba z dziećmi, tak dalej.
1: Nie, to z dziennikarzami, wygłupiał się z dziennikarzami.
0: Może z dziennikarzami, to tam żartował, nie? I były umieszczone to zdjęcia i na dole komentarz. Papież Jan Paweł II oddaje cześć szatanowi. Po to 3 szóstki tak widać. No oczywiście to do śmiechu, no nawet śmiać się i płakać jednocześnie, bo to chyba świadome to tak się robi, nie? No potem jest też agitacja taka w szkołach, na studiach, w pracy, jeśli na przykład klasie jakiś katolik jest, to często jest wyśmiewany przez nauczycieli. Nie na na lekcji religii, tylko na przykład na geografii czy na innych wykładach, to świadomie robi, wyśmiewa się. Oczywiście są zbulwersowani. Często są takie momenty, że te dzieci nie mogą się wytrzymać. Był taki fakt, że jeden z wioski na religii, nauczycielka, na początkach zaczyna się przeżegnał, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i dziecko przeżegnał się po katolicku. A ta pani mówi, nie, nie tak, trzeba odwrotnie, to nieprawda, po prawosławnemu. A on mówi, to z trzeciej klasy chłopak mówi, nie, moi rodzice tak mnie uczyli. Nie, nie, i w tym ona wzięła za uchy i tak mocno, że z ucho poleciało krew. Oczywiście potem tam rozgłaszała się sprawa, prawie do prokuratury prawie doszło to sprawa i tak dalej, potem się uciszyło. No i tak, ja może tak trochę tak powiedzieć, że jakby przemoc jest. Potem jest w pracy, na przykład jeśli człowiek jeden katolik, a naukowo prawosławny, jest taka presja na tego katolika, że albo się przechci się i będzie święty spokój, będzie bardzo dobrze żył, jeśli nie, to zmuszają, żeby zostały w pracy.

0: a w Gruzji to z pracą jest bardzo kiepsko. Tak jak teraz też w Polsce, też coraz więcej ludzi traci pracę i tak dalej. No i takie sprawa, ale my jako chrześcijanie i nasz kościół ma taką kierunek, kościół katolicki w Gruzji, że modlimy się za nich. Potem, kiedy mamy ekumeniczne spotkanie, znaczy modlitwę ekumeniczne o jedność chrześcijan, to zawsze się organizuje co roku w styczniu. Zapraszamy wszystkich chrześcijan, wszystkich, ale oprócz prawosławnych wszyscy przychodzą. Przychodzą i baptyści, i ormiański kościół apostolski, i katolicki kościół ormiańskiego obrządku też, tylko prawosławni nie.
1: W jaki sposób, wiem, że Polacy pomagają, w jaki sposób można pomóc? Bo ksiądz będzie już niedługo...
0: Tak, ja za kilka dni wjeżdżam z powrotem, ja tu przyjechałem tak na urlop, tu spędzać tutaj do swojej diecezji, bo ja należę do archidiecezji warszawskiej, chociaż pracuję tam i tu przyjechałem tak popracować jednej z parafii na zastępstwo, żeby trochę też, trochę zbierać pieniądze, żeby potem przyszło tam żyć dla katolików. To znaczy można różny sposób, bo można, jeśli ktoś chce, ja w tych dniach jestem do 25 sierpnia, jestem na parafii Wszystkich Świętych na Plac Grzybowski. Osobiście można jakieś, jeśli ofiarę ktoś chce składać, albo jeśli chce ktoś, można przez przelew, można, albo są różne księża, kapłani, którzy też Polacy pracują w Gruzji, mogą oni przyjeżdżać do Polski, przez nich można przekazać i tak dalej.
1: Ale musimy o jakimś konkrecie powiedzieć, bo gdzie no ktoś chce pomóc i co ma zrobić, bo ta audycja będzie 26 już niestety.
0: A, już będzie po tym, tak.
1: I chociaż nie, puścimy ją 23.
0: Niedziela.
1: Będzie w niedzielę. Czyli, drodzy Państwo, jeśli chcecie w jakikolwiek sposób pomóc, poniedziałek i wtorek to są dni, w które możecie gdzie przyjść?
0: W kościele Wszystkich Świętych na Plac Grzybowski, w centrum miasta, koło dworca centralnego.
1: I tam pytać o księdza Zuraba?
0: Tak, Gruzina, który tam jest.
1: I tam będzie można też numer konta dostać, porozmawiać, w jaki sposób można pomóc.
0: Albo mogę też dać adres e-mailowy i pisać i w przyszłości jakoś pomoc. Tak. Może być różnie. Teraz... Nie musi być finansowy. Tak. Ktoś może chce przyjechać, ofiarować swój jakiś czas, popracować, powiedzmy, jako misjonarz. I różne są możliwości.
1: To ten adres e-mailowy. Teraz proszę podać.
0: zurabsakar@mail.ru.
1: I teraz po literach. Zenon, Ursula, Robert, Anna, Bożena i teraz dalej.
0: Kraków, Andrzej,
1: Robert.
0: Zurabsakar.
1: Dobrze, to ja już teraz, drodzy Państwo, podyktuję. Zenon, Ursula, Robert, Anna, Bożena, Stanisław, Andrzej, Katarzyna, Anna, Robert, @
0: mail.ru. mail.ru.
1: I rosyjski adres Marzena, Andrzej, Irena, Lucyna, Robert, Ursula. I w ten sposób możecie, drodzy Państwo, złapać kontakt z księdzem.
0: A przede wszystkim najlepsza pomoc to będzie modlitwa.
1: Tak jest. Zaraz.
0: Modlitwa, tym bardziej naród polski. Dla Gruzji mamy, znaczy, jesteśmy dla narodu polskiego, Gruzja jesteśmy bardzo wdzięczni przez wiele, wiele momentów, ale szczególnie był taki ostatni rok temu, jak była wojna w Gruzji. Jeden z takich waleczniejszy kraj, który walczy o nasze strony, nas broni, chcieli bronić, to była Polska. Kiedy był taki moment, że kiedy Rosjanie bombardowali miasto Gory, to jest miasto, gdzie się urodził Stalin, to jest od Osetii 30 kilometrów. Oczywiście Rosjanie przeszli i zaczęli najpierw bombardować na całej Gruzji wojskowe bazy, A potem weszli do, zaczęli z góry rzucać bomby na cywilu. I potem zaczęli wyruszać czołgi od góry w kierunku Tbilisi, do stolicy. To jest około 70 kilometrów. I wtedy nasz prezydent zrobił taką wyjątkową, taką sprytną rzecz. Nagle ogłosił, że dzisiaj wieczorem o godzinie 11 wszyscy, kto może, niezależnie wieku i tak dalej, przyjdźcie przed parlamentem i będziemy pokazać całemu światu, jak czołgi zabijają pokojowych, bezbronnych ludzi. I rzeczywiście bardzo dużo ludzi przyszli. Na żywo to wszystko szło w telewizji. I wtedy przyjechało 5 prezydentów na to spotkanie. Prezydent polski, ukraiński, łotewski, już nie pamiętam te. I na to spotkanie prezydent polski bardzo mocno, stanowczo powiedział w kierunku Rosji, przeciw Rosji, trochę naraził się może tak też, ale dla nich było to bardzo mocny znak, taki moment bardzo mocny, bo dzięki temu czołgi się zatrzymali. Już nie weszli do Tbilisi.
1: Nie chcieli powtórzyć Tiananmen i różnych innych miejsc, gdzie cały świat się zwracał przeciwko
0: Rosji, tak?
1: Rosji, która, czy też w ogóle agresorom, prawda?
0: Tak, i bo chodzi, jak prezydenci przyjechali, no to już wstrzymali się. Potem po kilku dniach też był taki moment, że znowu przyjechał prezydent polski do Gruzji i wieczorem nasz prezydent i prezydent polski razem jechali samochodem blisko tych terenów, gdzie zabrali nam Rosjanie i tam było też, zaczęli strzelać. Bo oni wiedzieli, że ktoś, że idzie samochód prezydenta i zaczęli strzelać. To też był dla nas no taki bardzo pocieszający znak. Nie wiem, jak tu w Polsce było komentowane to sprawę, jak było odebrane tutaj, ale prezydent obcy kraj przychodzi tu do nas, można powiedzieć, a co im obchodzi. To życie w Polsce mają swoje problemy, życie jest inne, po co przyjeżdża do Gruzji, można tak mówić. Ale dla nas był bardzo ważny, że on ryzykował swoje życie. I za to jesteśmy wdzięczni i nie tylko za to. O wiele sprawach, bo naród gruziński i polski mamy podobną historię. To jest dwie takie narody. To prawda, że mamy różne języki, różne tradycje, ale mamy podobną historię. To jest naród, który przez wiele, wiele lat, przez wieków walczy o wolność, o niepodległość. I też, jeśli chodzi o życie kościelne, to kilku kapłanów też jako misjonarzy pracują w Gruzji z Polski. Także to też jest wielka pomoc, nie?
1: Doświadczył ksiądz wszechmocy Boga. Doświadczył ksiądz tego, że jeśli mu się człowiek podda, to w zamian dostaje wszystko. Jest ksiądz szczęśliwym człowiekiem.
0: Tak jest.
1: To widać.
0: Ja mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy, chociaż po ludzku mówiąc, teraz pracuję i z proboszczem w swojej wiosce rodzinnej. Są pełne trudności, ale Pan Bóg daje siłę, no, żeby to... No, na początku tak, ja proboszcz, nasz biskup chciał mnie wysłać na to stanowisko, żeby być proboszem, żebym rozmawiał. Ja mówię, księże biskup, ja nie chciałbym. Nie, bo to jest moja wioska, poza moja rodzina, krewni, przyjaciele i tak dalej. Ale mówi, nie bój się, zaufaj Panu Bogu, będzie pomagał. I już drugi rok, jeszcze 2 lata już minął, jestem proboszem. No.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Oj.
1: Za co się pomodlimy?
0: No, żeby nie wyszło tak egoistycznie, przede wszystkim, żeby przepowiadanie Ewangelii dotarło do każdego człowieka cierpiącego. Szczególnie do tych, którzy są oddaleni, zgubieni. Bo na przykład ja widzę w Gruzji ci katolicy, którzy się przechrzcili, a potem oni nie idą do kościoła prawosławnego, bo tam nie ciągnie, z jakiegoś powodu przechrzcili się. Do katolickiego też nie wracają, bo sumienie nie pozwala, a więc są zostawieni w powietrzu. Ja dużo często modlę się o tych, za tych i na przykład to jest łaska Boga, że w tym roku z mojej jednej z parafii 6 człowiek odzyskaliśmy.
1: Wróciło.
0: Wróciło do kościoła katolickiego.
1: Módlmy się, drodzy Państwo, za te wszystkie osoby, które cierpią i które są kuszone ku rozpaczy, bądź są w głębokiej rozpaczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Zurab Kakaszciszwili. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
1: Tak, Panie Boże.
0: Przychodzimy, Panie, przed Twój tron, żeby Cię chwalić, Panie.
1: Jesteś Panem Władcą, Panem Mocy, Panem Chwały Wszechpotężne. Wszechmocny, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Daję Tobie chwałę i cześć.
0: Tak, Panie.
1: Twojemu imieniu, Twojej mocy, Twojej chwały.
0: Boże, w Trójcy, dziwny chcemy, Panie, poddać Cię teraz Twojej woli, abyśmy potrafili Ciebie chwalić.
1: No tak, Jezu Chryste.
0: Daj nam światło, daj nam
1: wspaniałym
0: łaskę, daj nam pokój. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, zapraszamy Cię serdecznie pod Twoją obronę. Uciekamy Cię, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Wilk. Witaj.
2: Witam.
1: Co nie jest dla Ciebie jakaś zaskakująca sytuacja dawania świadectwa?
2: Czy to nie jest zaskakująca sytuacja? Nie.
1: Nie. Od kiedy dajesz świadectwo?
2: Myślę, że około 15 lat. Na początku było trudno, a teraz to mówienie o swoim życiu.
1: Co było 15 lat wcześniej?
2: Moje nawrócenie. 15 lat temu było moje nawrócenie.
1: Jaka byłaś przedtem?
2: Zagubiona. Byłam, mój tata zmarł i bardzo to przeżyłam i czułam się bardzo zagubiona w świecie.
1: Ile miałeś lat?
2: Miałam 10 lat, jak tata zmarł, i po jego śmierci osoby z mojej rodziny zaczęły jakby kształtować moje patrzenie i widzenie siebie. Czyli osoby niezaradnej, niezdolnej do niczego, zależnej od innych, osoby bez talentów. I tak na siebie patrzyłam. I chodziłam taka smutna i samotna. Później było złe towarzystwo, które mnie akceptowało taką, jaka jestem, i pasowali mi ci ludzie. A potem właśnie na mojej drodze stanął kapłan Kapucyn, który zaprosił mnie na rekolekcję i tam na rekolekcjach oddałam życie Jezusowi.
1: Ty miałeś wtedy lat?
2: 16.
1: Czy wiara to było coś w twoim domu? Co było przekazywane?
2: Wiara tradycyjna, tak.
1: Co to znaczy wiara tradycyjna?
2: Dla mnie wiara tradycyjna, czyli co niedzielę trzeba pójść do kościoła, w maju na majówki, w październiku na różaniec.
1: Jakie to było środowisko? Miasto, wieś?
2: Miasto.
1: I na majówki? I na różaniec?
2: Tak, tak. Ale to akurat wyniosłam ze wsi, gdzie się wychowywałam jako małe dziecko. No i tam majówki, właśnie różańce, śpiewy przed kapliczkami domowymi.
1: Czy to dla Ciebie miało jakiekolwiek znaczenie wewnętrzne?
2: Ja nie potrafię teraz powiedzieć, czy to miało znaczenie. Miało to wpływ na moje życie, ale wtedy gdzieś wewnętrznie to przeżywałam. Bardzo na przykład pamiętam moją komunię. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Pamiętam, że dostałam zegarek, jakiś album, innych prezentów, nie pamiętam. Ale pamiętam moment, kiedy klęknęłam, miałam przyjąć komunię i serce mi tak waliło. I do dzisiaj to pamiętam. I w taki podobny sposób, oczywiście na innym poziomie, przeżywam. To jest dla mnie ten moment szczególny. To pamiętam. I właśnie te majówki, gdzieś być może to zakorzenione na miłość Jezusa, nie wiem, nie potrafię tego nazwać, wiem czym to jest, ale tak sobie to tłumaczę, że jest to właśnie miłość, która zakorzeniła się w moim wnętrzu jeszcze jako w dziecku i ona wzrastała, rosła, była coraz większa i kłopoty, które przyszły, które przeżywałam, właśnie to osamotnienie, odrzucenie, udawanie bycia kimś, kim tak naprawdę nie jestem, żeby dopasować się do innych ludzi, żeby być z kimś, być blisko ludzi, to ta miłość mnie chroniła przed konsekwencjami takiego postępowania i takiego zagubienia. I później nastąpiła wielka przemiana.

0: W jaki sposób cię chroniła? Co to znaczy w ogóle?
1: Chroniła mnie na pewno przed piciem alkoholu, przed narkotykami, kiedy miałam tam 15-16 lat. I...
0: A to w tym środowisku było normalne?
1: Tak, tak. Później zaczęło się okradanie piwnic, różnych miejsc, takich komórek.
0: Czyli zgrana paczka?
1: Zgrana paczka ludzi. I ja stwierdziłam, że nie, że aż tak nie, tak nie chcę. Ale też w tym czasie trafiły się te rekolekcje, na które pojechałam.
0: Jaką byłaś osobą? Ten człowiek, który jechał na rekolekcje, na ile ta sytuacja tego złego środowiska cię pokaleczyła?
1: Myślałam, że wszystko mogę, a z drugiej strony bałam się innych ludzi. Bałam się ludzi innych niż ja, niż moje środowisko. Bardzo się bałam tych ludzi. I też zobaczyłam, jacy oni są mądrzejsi ode mnie, bo czytali inne książki, oglądali inne filmy, w inny sposób rozmawiali, inne żarty.
0: Ci inni ludzie, tak?
1: Tak, ci ludzie z oazy, bo to była oaza. Oni byli zupełnie inni niż ja. Mieli jakieś marzenia, plany. Ja nie miałam nic.
0: Ale jeszcze wcześniej. Jak to... Osamotnienie, to dostosowywanie się do innych, to przyjęcie na siebie jakiegoś obrazu, czy wczytanie właściwie przez środowisko. Jak to wpłynęło na twój stosunek do zasad, norm i później to środowisko, to, o którym mówisz, że ta grupa twoja bliska, która miała inne zupełnie reguły niż 10 przykazań.
1: Myślę, że wtedy jako młoda osoba, ponieważ to był zachwyt tymi ludźmi nowymi, tą grupą z oazy, ja się nimi zachwyciłam. Jeszcze nie Jezusem, mimo tego, że go przyjęłam. Najpierw ludzie byli. I jakoś tak to przeszło bardzo łagodnie, że nagle chciałam tak postępować. Chciałam przestać kłamać, chciałam przestać źle na siebie patrzeć, złościć się na siebie. Chciałam być inna, lepsza.
0: Ale opisz jeszcze ten stan, zanim pojechałaś na rekolekcję. Jaka jest twoja dusza? Co w tobie jest? Jakie są...
1: Z tamtego czasu?
0: Tak, jeszcze przed... Na ile się pokaleczyłaś?
1: Mogę powiedzieć, że była pustka. Z tego, co pamiętam. To była wielka pustka i nie wiedziałam... Po prostu żyłam codziennością. To był taki człowiek z dnia na dzień.
0: Na ile reguły zawarte w Piśmie Świętym były dla ciebie ważne?
1: Ja nie znałam Pisma Świętego.
0: Ale 10 przykazań
1: reguły...
0: znałaś.
1: Tak, tak. Były dla mnie nieosiągalne, więc były obok. Gdzieś starałam się coś tam działać, ale stwierdziłam, nie, no ja nigdy przecież nie jestem w stanie tego osiągnąć. A nie widziałam, że mogę się do tego zbliżać. Skoro nie mogę, nie umiem, czyli jakby znowu przeszłość ma wpływ, że ja nic nie mogę, to zupełnie to odstawiłam.

0: Mówiłaś, że ta miłość, która tak powoli zakorzeniała się w tobie od dziecka, że ona cię chroniła, to przed czym cię nie ochroniła? Co było tak w tym najbardziej kaleczące dla ciebie, w tym, co zdarzyło
1: się? Najbardziej bolesne dla mnie było patrzenie i postrzeganie swojej osoby. To było dla mnie najtrudniejsze od tamtego czasu i gdzieś jeszcze trwa nadal. Nieustannie. Choć w mniejszym nasileniu. Ja patrzę inaczej teraz na siebie, ale początki były bardzo trudne. Nie potrafiłam powiedzieć sobie, czy nawet podnieść rękę, że ja mogę siebie kochać. Nie. Nie, absolutnie. To w ogóle nie było takiej opcji, że ja mogę kochać siebie. Nie. Przenigdy.
0: I powiedziałeś, że wyhamowałaś w chwili, w której zaczęło się już robienie zła innym ludziom, tak?
1: Tak.
0: A na ile pozwalałaś robić sobie zło w tej grupie?
1: To było, wydaje mi się, niekontrolowane, ponieważ ja bardzo chciałam do kogoś przynależeć, do jakiejś grupy. Nie potrafiłam kontrolować tego, jak oni mi wyrządzają krzywdę, ponieważ nie wiedziałam sama, kim ja jestem, jaka jestem, po co jestem i że nie wolno mnie krzywdzić. Bo krzywdzono mnie od dawna. Spotkaliśmy się od dziecka na podwórku i tak tworzyła się ta grupa i zostali sami tacy może połamańcy rodzinni, jak ja, dzieciaki w podobnych sytuacjach. I tak po prostu coraz dalej, coraz więcej.
0: Najgłupsze rzeczy, jakie robiliście?
1: No dla mnie najgłupszą rzeczą to właśnie były te piwnice.
0: No. A po co to pieniądze były? Na co skradanie?
1: Nie, to było piwnice. No wyjadaliśmy te rzeczy. Myśmy zabierali jedzenie z piwnic, bo kiedyś się trzymało u nas jedzenie. Jedzenie, głównie jedzenie. Nie wykradaliśmy przedmiotów, głównie jedzenie. Czy nie wiem, popatrzenie, co kto ma, a zobaczenie. I to nie na sprzedaż. Nie, to
0: czyli
1: nie,
0: to była to zabawa nie jeszcze.
1: Tak. Ja myślę, że to bardziej było na poziomie takim dziecięcym, aczkolwiek mnie to przeraziło, że ja mam teraz wejść do czyjejś piwnicy i zabrać mu coś. Czy chodzenie jeszcze po ogródkach działkowych i tam okradanie z owoców też, z owoców, które tam przynosiłam do domu. Nie ukradłabym rzeczy takiej chyba materialnej, bo pamiętam z dzieciństwa moment, kiedy wzięłam mojej sąsiadce pieniądze, ponieważ u nas nie było nigdy tych pieniędzy, mama tylko pracowała, tata czasami jak był trzeźwy i stwierdziłam, no tak, moja sąsiadka, bo akurat przyszły tam do niej pieniądze, ona miała dużo i podzieliłam porówno mamie i jej zostawiłam część i zaniosłam do domu mamie, miałam 3-4 lata. I myślałam, że to jest sprawiedliwe. I musiałam, potem moja mama patrzy, skąd ma tyle pieniędzy. Oczywiście zrozumiała, że to ja. Mówi, no to musisz, Sylwia, teraz oddać te pieniądze. Ja myślałam, że ja nie wiem, ja, to było dla mnie straszne. Ja to do dzisiaj pamiętam i to nauczka. Więcej nie dotknęłam rzeczy materialnej innej osoby.

0: i wchodzisz w grupę, która jest zupełnie inna. Zupełnie inni ludzie. Co cię w nich najbardziej pociąga?
1: Taka radość. Taka autentyczna radość. Radość, śmiech, wspólne rozmowy, używanie słów, których ja nie znałam nawet słowo, pamiętam to dzisiaj, ewentualnie. Chodziłam potem jak nawiedzona i używam słowa ewentualnie. I takie nowe słowa. Bardzo mnie uderzały książki, które o niej czytali. Filmy, które oglądali, gdzieś tam opowiadali sobie to chodzenie do kina. To były dla mnie nowe rzeczy. Ja to chodziłam do kina, miałam takie też, wpadłam w takie towarzystwo starszych koleżanek, w sumie były o 8-9 lat starsze. One miały po 15, ja 7, więc to było też złe dla mnie. Oglądałam filmy, których nie powinnam oglądać, gazety czy książki, na które nie powinnam patrzeć i słuchać rzeczy nie w tym wieku, nie mając 7 lat. I w związku z tą nową grupą to wszystko się zmieniło. Wszystko, całe moje życie, jakaś codzienność, to wszystko się zmieniło, bo nagle było jedno spotkanie ogólne, było jedno spotkanie grupy, czyli już 2 dni były spędzone przy kościele. Później coraz więcej, zaczęłam się angażować. Chciałam być animatorem i wyjeżdżanie na rekolekcje, angażowanie się, organizowanie różnych rzeczy, spotkań, modlitw. Coraz dalej, coraz dalej. I moje życie zupełnie się właśnie zmieniło przez to, że wtedy pojechałam na te rekolekcje. Nie wiem, gdzie bym była dzisiaj, gdybym była dalej w tamtej grupie.
0: I co stało się na rekolekcjach?
1: Nic tak naprawdę, oceniam teraz, nic to nie było wielkiego, ale dla mnie było bycie wśród innych ludzi. Tak bardzo potrzebowałam ludzi. Musiałam być strasznie samotną osobą. Dla mnie to ci ludzie. Już nie dam te treści. Bóg Ojciec, Jezus, grzech, Duch Święty. Nie, ja niewiele z tego pamiętam. Z treści. Ale pamiętam tych ludzi, to bycie razem. To, że jesteśmy w jednej grupie, że razem śpiewamy, razem spędzamy czas, że jesteśmy mili dla siebie, nie okłamujemy się. To znaczy, oni mnie nie okłamywali, bo ja jeszcze non-stop okłamywałam.

0: Wzrastam w łazie. Szukam czegoś więcej. Pojawia się w naszej parafii mytami od nowa w Duchu Świętym. Słyszę, jak ci ludzie się modlą głośno, śpiewają głośno, a są starsi ode mnie. Poszłam na jedno spotkanie, ale jak usłyszałam modlitwę językami, o nie, nie, nie, nie, dziękuję, do widzenia. Potem było seminarium wiary, to już miałam skończone 18 lat, to było pierwsze seminarium wiary. Poszłam, przeżyłam szok. Kolejny szok w moim życiu. Kolejny etap wywrócenia go. Może nie od góry nogami, ale jakaś wielka zmiana. Zaczęłam sobie uświadamiać żywą relację z żywym Jezusem, który działa bardzo mocno w moim życiu i chce działać dalej, chce je przemieniać.
1: To znaczy, co zobaczyłaś? Co poczułaś?
0: Poczułam, że sytuacje z przeszłości nie są uzdrowione. Oaza to była tylko przykrywka na to całą moją przeszłość. Ja nie przepracowałam tej przeszłości. To była tylko zmiana życia, ale nic z przeszłością nie zrobiłam. Odstawiłam na bok. I to wszystko wróciło do mnie w czasie tego seminarium. Cała moja przeszłość wróciła do mnie bardzo mocno. I to seminarium było bolesne. Bolesne, ale też takie oczyszczające. Ludzie modlili się o moją przeszłość. Po raz pierwszy zaczęłam mówić o mojej przeszłości. Bóg wchodził w te miejsca, uzdrawiał. I tym samym mnie przemieniał. Też właśnie zobaczyłam, jak dalej na siebie patrzę. Mimo tego, że zmieniłam już przecież życie, bo byłam w oazie i tyle lat. Ale dalej nie kocham siebie, dalej nie akceptuję siebie, dalej nie znam siebie, nie znam swoich talentów. Nie wiem, co Bóg mi dał. Tak naprawdę nie wiem. I to seminarium wiele rzeczy, właśnie wiele rzeczy zostało.

osobą, na przykład jeszcze w mojej klasie przed maturą. Czy później jak poszłam na praktyki, jak kończyłam liceum medyczne, w piątej klasie były same praktyki. Zobaczyłam, że jestem osobą, która może pomagać innym, mieć wpływ na ich jakby położenie, tak? Jest sytuacja, lekarz mówi do pacjenta w niewłaściwy sposób, niszczy go. Potem lekarz wychodzi z sali, ja podchodzę do niego i mówię, nie może pan tak mówić do pacjenta. To jest człowiek, on jest chory. Nigdy bym wcześniej tego nie powiedziała. Nigdy.

0: oczywiście były tam potem sytuacje różne ze szkołą, dywanik i tak dalej, że ja się źle zachowuję, że coś. Nie przeraziło mnie to, no trudno, wyrzucą mnie w piątej klasie, trudno. To już nie była dla mnie tragedia. Zobaczyłam, że mogę zawalczyć o innych ludzi, bo jeszcze to byli ciągle inni ludzie, to jeszcze nie byłam ja. Ale mogłam to zrobić, gdybym przedtem czegoś takiego nie zrobiła.
1: No to wymaga odwagi.
0: Tak, we mnie nie było. Nie sądziłam, że ja mogę być odważna. Jeżeli tam moje ciocie mówiły, że ja to nic nie będę i sąsiadki niektóre, że ja nikim nie będę, że ja to nic nie umiem, nie potrafię, to zaczęłam w to wierzyć, że może się to zmienić na tym seminarium, że ja jednak może coś potrafię. I zapisałam się na przykład na kurs angielskiego, bo nie było w mojej szkole, ja się zapisałam na ten kurs i byłam zadowolona, ponieważ wchodził mi ten angielski jak masło. I to też było dla mnie takie budujące. Tego na tamten czas potrzebowałam budować siebie, swoją osobę.
1: I co dalej się dzieje? W tym już jest Bóg, którego odczuwasz, tak?
0: Odczuwam, że to... doświadczam. Widzę, że On może zmieniać moje życie, może mieć wpływ na moją codzienność. Bo to, że On jest, to wiedziałam, tak? Ale nie wiedziałam, że On może mieć wpływ na moją codzienność nawet. Nie na jakieś wielkie sytuacje w moim życiu, tylko na codzienność, zwykłą rzeczywistość. I... No i poznałam księdza Pawła Kubiaka, kapucyna. Poznałam Wilka, mojego męża obecnego. I on nas zaprosił, żebyśmy pojechali z nim na rekolekcję prowadzić. Już nie tylko jako animatorzy, 15 animatorów na oazie, tylko my w trójkę mieliśmy prowadzić rekolekcje parafialne dla parafii, dla dzieci z parafii. Och, to było takie wielkie przeżycie dla mnie. Właśnie już dawanie w tamtym momencie świadectwa o tym, jak Bóg działa, mimo tego, że już tam jako animatorka na oazach też dawałam to świadectwo, ale tutaj w zupełnie inny sposób. Tu trzeba od razu pójść do obcych ludzi, stanąć, poprowadzić, powiedzieć. I tak bardzo się tego bałam, ale mimo wszystko pojechałam. I zaczęło się. I zaczęliśmy coraz więcej jeździć na te rekolekcje razem. Byliśmy bardzo zgraną ekipą przez wiele, wiele lat. Później była mała przerwa, teraz znowu współpracujemy razem. I tak się zaczęło. I moje życie jakby zaczęło się koncentrować na Jezusie. Na Jego działaniu, na pracy dla Niego. Jakby to stało się dla mnie... Stało się to dla mnie taką codziennością, drogą, sposobem na życie. Taka właśnie praca.
1: No ale z czegoś trzeba żyć.
0: Z czegoś trzeba żyć. Po skończeniu studiów poszłam do pracy. Ale nieustannie ciągnęło mnie tam.

0: Do jakiej pracy poszłaś?
1: Do szkoły, jako pedagog specjalny. Z jednej strony była to satysfakcja, bo praca z dziećmi, jeżeli są efekty, oczywiście one są wolne w przypadku moich dzieci i to radowało, cieszyło, wszystko fajnie, ale nie czułam się tak wolna, tak spełniona w momentach,

0: kiedy dopiero jak właśnie pojechałam na te rekolekcje, jeździliśmy, to było cudowne.
1: Co było cudownego?
0: Doświadczenie tego, jak dzielenia się, jak Bóg działa w moim życiu, bo on zaczął codziennie działać. Od tego seminarium, jak się właśnie wtedy otworzyłam, było kolejne seminarium, kolejne. Coraz więcej rzeczy uzdrowionych, sytuacji z przeszłości. Stawałam się mocniejsza, silniejsza, pewniejsza. Potem to wynikało na tych rekolekcjach, że byłam właśnie odważniejsza, żeby mówić tym ludziom, żeby pokazywać, że można, że tak można żyć z Jezusem, że Jezus jest prawdziwy, żywy, że może w twoim życiu działać, przekazywać to dalej na tych rekolekcjach. I to mnie niesamowicie budowało i jakby nadawało sens mojemu życiu. I wiedziałam, że to ma jakiś dla mnie sens. Ja się czułam bardzo szczęśliwa. Pomijam ludzkie tam sytuacje. Ale dla mnie to było duże szczęście i radość, że mogę tam pojechać. A jeszcze czasami jakaś ofiara była, także nie było to tak, że tylko praca za darmo. Okazywało się, że na przykład było tak dobrze i że będą dla nas z tego jakieś tam zyski i coś materialne, tak, pieniążki.
1: I jaki jest następny etap?
0: Następny etap to jest czas bycia z moim przyszłym mężem. Jeżdżąc na te rekolekcje, zobaczyliśmy, że chcemy być razem i chcemy pracować dla Boga. W międzyczasie jeszcze jesteśmy dalej we wspólnocie odnowy, która potem przyszła na szkołę nowej ewangelizacji. Postanowili ludzie założyć szkołę nowej ewangelizacji i stwierdziliśmy, że my chcemy być w tej szkole nowej ewangelizacji. I chcemy ewangelizować i chcemy to robić. I to jest właśnie etap w moim życiu, kiedy ja się uczę ewangelizować, kiedy chcę to robić, robię to, rezygnuję z innych rzeczy, ja jeżdżę na ewangelizację, formuję się we wspólnocie, formuję się też w tym byciu z moim chłopakiem, później narzeczonym, który też chce to robić i który tak naprawdę oddał na 100% życie Jezusowi i tylko to chce robić. Chce ewangelizować. To jest dla niego cel, sens życia i dom wspólnoty. Dla mnie wielkie przerażenie. Dom wspólnoty, jak to? Komuna? Nie, to no wszystko fajnie, Jezus, no wszystko cudownie, ale dom wspólnoty nie. I też takie zmaganie się z samą sobą. Czas rezygnacji z mojego dawnego towarzystwa, ale już nie chodzi o tą grupę tam z dzieciństwa, nie, absolutnie. Nowego towarzystwa, które lubi przebywać w pubie, jeździć na dyskoteki. To wszystko jakby dla mnie było jakoś tak to połączone. Wspólnota, działanie Jezusa w moim życiu, znajomi, papki, no teatr, wszystko było połączone. Natomiast tutaj już kiedy zaczęliśmy być razem z Witkiem, mówiliśmy o większej radykalności w naszym życiu, o życiu bardziej radykalnym dla Jezusa, no to powstał rozdźwięk pomiędzy jeszcze moim życiem, a tym, które miało nastąpić.

0: zaczęłam rezygnować z tych osób, z wyjść do pubu, do dyskoteki, zrezygnować ze stylu ubierania się, malowania, czesania, słuchania muzyki. To był taki czas łamania, przełamywania siebie, ale też i łamania. Bolesny był to dla mnie jakiś tam czas, ale chciałam tego. To nie było tak, że byłam zmuszona, tylko tego chciałam. I no i później, jeszcze był taki etap oddawania coraz bardziej i głębiej życia Jezusowi, żeby Jego było jeszcze więcej w moim życiu, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I to się wiązało właśnie z tą radykalnością, że potem ja już chciałam odrzucać rzeczy z tego świata, uwalniać się od nich. Też zobaczyłam gazety, jakie mają wpływ na moje życie, które kupowałam, które czytałam, a bardzo, bardzo to lubiłam. Odrzuciłam to, zrezygnowałam z tego i ciągle mi czegoś brakowało. Nie umiałam sobie znaleźć miejsca, czasu, jak to zapełnić, to czytanie tych gazet. Jak czytałam czy Pismo Święte, czy książki religijne. Nie, nie, nie, to bez sensu, to w ogóle męczyło mnie strasznie. Męczyło mnie. Ale powoli Bóg to wszystko układał i pokazywał ciągle, że nie, Sylwia, nie, no uspokój się spokojnie. Powoli. I Bóg mnie przemieniał. Przemieniał moje serce. Wlewał jeszcze więcej miłości do Niego. A potem był etap małżeństwa. I...
1: A w narzeczeństwie było łatwo?
0: Nie.
1: Bo to nie bywa łatwo w narzeczeństwie.
0: Nie, było bardzo trudno. Zerwaliśmy zaręczyny raz. Zaręczaliśmy się ponownie.
1: Ale jak w ogóle miałaś z chłopakami wcześniej?
0: O, ja to bardzo lubiłam chłopaków. Ciągle miałam jakiegoś chłopaka. Ale były to takie czyste związki. Takie po prostu to było w pewnym momencie, jak już zobaczyłam, że chłopak zwraca na mnie uwagę, jeden, drugi, trzeci, to miałam wrażenie, że najlepiej jakbym była z tymi wszystkimi, to bym się czuła taka dowartościowana i taka zbudowana. I także co chwilę był jakiś tam chłopak. No, tak naprawdę nigdy tego poważnie nie traktowałam. Gdzieś byłam oczywiście zaangażowana na tamten czas. Mijało, był następny. Nie szukałam bliskości fizycznej z chłopakami. Nie, to mnie w ogóle nie interesowało. Interesowało mnie właśnie to, że jemu zależy, ja mu się podobam, jestem dla niego ważna. Widzę, że to właśnie jakby, to było dla mnie ważne.

0: A później okres narzeczeństwa, no, był bardzo trudny.
1: Ja... Kiedy pomyślałaś o tym na poważnie, że to będzie coś innego niż,
0: mam
1: dotychczasowi chłopcy? Że ta znajomość jest czymś innym?
0: Chyba dopiero wtedy, jak się zaręczyliśmy. Chyba dopiero wtedy jakoś tak, ponieważ swoją osobowością... Mój mąż jest obecny mąż, tamten chłopak był szalony, zwariowany. Nie sądziłam, że coś tam z tego będzie. Ja też jakby na to nie liczyłam i nie traktowałam tego aż tak poważnie. Było fajnie, bardzo miło, no zupełnie inaczej. Dużo było sytuacji takich właśnie związanych z Bogiem, przełamywanie siebie pod tytułem: Sylwia, powiedz sobie, że kochasz siebie. No nie, nie mogłam tego powiedzieć. I tutaj pracowanie i współpraca i też takie bycie, leczenie siebie przy tej osobie, przy tym chłopaku. Ale nie czułam, że to właśnie ma być mój narzeczony i mąż. Dopiero potem, jak się zaręczyliśmy...
1: Ale jak się zaręczyliście?
0: No... Przyszedł mój chłopak... Jutro się zaręczamy. Przyszedł na drugi dzień ze swoją mamą. Ja zrobiłam jakieś ciasto, była moja mama. Zaręczyliśmy się. Znaczy, no, dał mi cukierka, w którym był schowany pierścionek. A mało go nie połknęłam. I tak się zaręczyliśmy. Nie było...
1: Ale chciałaś się zaręczyć?
0: Nie wiem właśnie. Sytuacja. Kolejna sytuacja w moim życiu, którą przyjęłam. Właśnie tego jakoś tak nie czułam. I... No i zaczęliśmy być tymi narzeczonymi. Było trudno. Zaczęliśmy się bardziej kłócić. Też nie żyliśmy w czystości. Zaczęły się problemy. Znaczy z tą nieczystością to już wcześniej się zaczęły nasze problemy. No i może w narzeczeństwie bardziej staraliśmy się o to, żeby jednak przynajmniej narzeczeństwo było czyste. Jakoś tak zaczęło na tym zależeć nam. I... No i właśnie tutaj kwestie tej radykalności. Ja chciałam trochę mniej, Witek chciał trochę więcej. Ja mniej, ja więcej. Gdzieś tam ciągle jeździł, coś tam chodził. Mówię, no nie, jak będzie wyglądać nasze małżeństwo? Przecież jego w ogóle nie będzie. On będzie gdzieś tam tylko... do tych ludzi chodził, a ja co, sama będę? No i tak się trochę to kłóciliśmy, to godziliśmy. Jak zerwaliśmy zaręczyny, to na pewien czas, to ja już w ogóle byłam też z kimś innym. A potem tamten związek się rozpadł i wróciliśmy do siebie. Drugi raz się zaręczyliśmy i potem podjęliśmy decyzję o ślubie. Decyzja wyglądała tak, że stwierdziliśmy, że no, musimy teraz coś zrobić w tym momencie. Albo ten związek będzie trwał i się w ogóle nie będzie rozwijał, albo weźmiemy ślub, będziemy małżeństwo i to małżeństwo będziemy rozwijać. Pomodliliśmy się, otworzyliśmy Słowo Boże. Jeżeli płoniesz, wstępuj w związek małżeński. Amen. Bierzemy ślub.

0: przyjęliśmy ten ślub. Bez wielkich emocji, jakichś takich decyzji, nieprzespanych nocy, czy tak, czy nie. Byłam pewna, że to Bóg do mnie mówi w tamtym momencie. I tak, to ta decyzja. O czym? O ślubie. Jadąc w podróż poślubną, stwierdziliśmy, co myśmy zrobili. Bez sensu. Przecież ani tak naprawdę głęboko i nie wiadomo jak mocno nie kochamy się. Po ludzku było ciężko. I było bardzo trudno. No i Bóg po pół roku zaczął to wszystko przemieniać. Zaczął wlewać miłość w nasze serca. Zaczął zmieniać nasze patrzenie na siebie. Podjęliśmy decyzję, że chcemy, żeby to było dobre małżeństwo. Bardzo dobre. Cudowne. I Bóg zaczął bardzo nam błogosławić tej decyzji. Podjęliśmy decyzję. Bardzo nam zaczął błogosławić. No i teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy wspaniałym małżeństwem.
1: Co to znaczy, że Bóg zaczął błogosławić takiej decyzji?
0: Znaczy każdej naszej decyzji, bo to ta przemiana wynikała z tego, że myśmy podejmowali właśnie decyzję, że ja teraz takie wynikające też z naszej różnicy i płci, i osobowości, że teraz ja ci powiem i tak będę do ciebie mówić wprost, kiedy ty będziesz oderwany od innych zajęć, zrób to i to i to i to. Też to, co on do mnie mówił na początku naszego małżeństwa, ja nie chciałam tego przyjmować, ja nie chciałam siebie tak bardzo zmieniać, tak jak on by tego chciał. Ale jak już podjęłam taką decyzję, to Bóg przez swoje błogosławieństwo dał siłę na to, że ja chciałam się zmienić i zaczęłam się zmieniać.
1: A co musiałaś zmienić?
0: Mówienie o swoich potrzebach. Czego pragnę, czego nie chcę, na co zgadzam się, na co nie. Jakie są moje plany, co ja bym chciała. Przede wszystkim mówić o tym, co jest wewnątrz mnie. No tego nie mówiłam. Kiedy gdzieś tam w jakiejś rozmowie wynikało, że ja mam coś powiedzieć, to się zamykałam. Była cisza, a potem następowała za jakiś czas już kłótnia, po której też następowała moja cisza, bo ja byłam zamknięta. To takim decyzją Bóg błogosławił.

0: wielu innym też spędzenie czasu. Modliliśmy się o wspólne wakacje, wspólny czas. Też niesamowitym wzrostem dla naszego małżeństwa był czas, kiedy pojechaliśmy do Ożarowa, kiedy Bóg nas tam wezwał. I kiedy wyjechaliśmy.
1: Bóg wezwał nas do Ożarowa. Co to znaczy?
0: Mieszkając w Bytomiu, będąc we wspólnocie i już pojawiło się dziecko, no, stał się to problem dla tej wspólnoty, że jest małżeństwo z dzieckiem. No jak wy będziecie prowadzić rekolekcje? Jak wy chcecie tutaj uczestniczyć? Tu dziecko będzie płakać, nie będziecie mogli, co tam? No było to dla mnie, no jak to, takie niepojęte i smutno mi było. A też były sytuacje, że rzeczywiście nie mogłam pojechać na spotkanie, bo to było nasze pierwsze dziecko Judytka i na przykład jak zachorowała, no to już musiałam zostać w domu, opiekować się nią. Nie mogłam być na spotkaniu. Było mi smutno, że właśnie kiedy chcę, to nie mogę uczestniczyć. Jest jakiś taki zgrzyt. Też Witek, który jest muzykiem, zaczął grać wesela. No tak, jak on już miał wesele w sobotę, to depresja trwała po weselu tydzień niemalże, bo zagrałem wesele. Chciał robić coś innego jako muzyk. I zaczęliśmy się modlić. No, zaczęliśmy się modlić o zmianę w naszym życiu. I pomodliliśmy się i wtedy otworzyliśmy fragment z Listu do Rzymian. Tam była mowa o przybyciu Pawła do Jerozolimy, do Rzymu, przepraszam. No, Rzym, stolica. No to dobra stolica. No, i po wielu innych modlitwach o tym, że właśnie ma być praca dla Witka, że ma być dla nas mieszkanie, co Bóg wypełnił, pojechaliśmy tam. Ja już wtedy urodziłam drugie dziecko, Dominik miał 10 dni. Tam pojechaliśmy w obce miejsce, wśród obcych ludzi byliśmy. I to był też dla nas ważny czas, bo to był dla mnie czas, dla mnie i dla nas, dla naszej rodziny, dla naszego małżeństwa, czas naprawdę radykalnego życia. Mieliśmy bardzo mało pieniędzy, starczyło na czynsz i opłaty, a resztę dawali nam ludzie. Przynosili nam jedzenie, przynosili nam ziemniaki, to chleb, to jakieś naleśniki, to gdzieś tam jak były ferie dla dzieci, dzieci tam miały obiady. Zostawały te obiady, to ktoś nam przynosił do domu te obiady. A myśmy głosili. Myśmy niczym się tam tak naprawdę nie zajmowali, tylko głosiliśmy. Przez pierwsze pół roku byliśmy bez wspólnoty i bardzo to odczuliśmy. Bardzo nam brakowało wspólnoty. Bardzo. I zaczęliśmy się modlić o tę wspólnotę i proboszcz, który był tam wtedy, powiedział, no oczywiście, możecie założyć taką wspólnotę. To był dla mnie kolejny cud, no bo przychodzą jacyś ludzie, chcą założyć wspólnotę w kościele, on przecież nas nie zna, nie wie kim my jesteśmy, kogo my tak naprawdę reprezentujemy i pozwolił nam założyć wspólnotę i dał nam kapłana. Niesamowite dla mnie. I powstała wspólnota, zrobiliśmy seminarium wiary, żeby tych ludzi zgromadzić właśnie we wspólnotę. No i powstała ta wspólnota. I to był też kolejny niesamowity, milowy krok w stronę takiego życia z Jezusem i życia z łaski i radykalnego życia.

0: codzienności z dziećmi. Bóg kim jest w takiej codzienności?
1: Jest tym, który uczy mnie, jak wychowywać dzieci. Uspokaja mnie. Daje cierpliwość. Daje mądrość.
0: Może po prostu się rozwijasz i może po prostu jesteś cierpliwsza. Skąd wiesz, że
1: nie.
0: To Bóg?
1: Ja wiem, że to Bóg. Ja to czuję wewnątrz. Kiedy przychodzi czas pustyni, milczenia Boga, ja nie umiem. Nie umiem być tak cierpliwa, łagodna, pomysłowa, chętna do bycia z dziećmi, bo bycie z dziećmi już trwa 7 lat. Generalnie teraz, powiedzmy, jestem osobą aktywną, ja bym ciągle chciała coś robić. Coś nowego, coś innego, coś twórczego. A w momentach kryzysu, czy właśnie pustyni, ja nie czuję, że ja robię coś ważnego, coś nowego, coś twórczego. A przecież tak jest. A Bóg to wszystko mi pokazuje. Jak nie mogę, to się zaczynam modlić jeszcze goręcej, czytam słowo i proszę Ducha Świętego o prowadzenie w tym byciu z dziećmi w domu. I Bóg przychodzi i działa. Działa. I ja wiem, że ja sama z siebie nie byłabym taką mamą. I tak mówisz, że jestem cudowną, wspaniałą mamą. Dzieci mówią, mamo, kocham cię, mamo, kocham cię, mamo, kocham cię. Jesteś cudowna. I opowiadają, jaka to ja jestem. Płakać mi się chce wewnętrznie, wzruszam się. Ale to nie ja. To Bóg działa. Ja o tym wiem. Ja o tym wiem. To On mnie przemienia. Oczywiście to są przemiany, ale to Bóg mnie przemienia. To nie ja. Sama z siebie chyba bym nie wymyśliła sposobu na przemianę siebie. A Bóg mnie zna i właśnie doświadczam tego ostatnio. To jest taki czas, kiedy czytam historię Abrahama, Izaaka. Bóg miał dla nich wspaniały plan. Ja doświadczam tego, że Bóg ma na moje życie cudowne plany. Ja tego doświadczam fizycznie. Już nie chcę planować i decydować sama. Każdą decyzję konfrontuję z Jezusem, podejmuję ją z Jezusem. Pytam się, odpowiedz, pokaż, daj światło, czy to jest to. Patrzę na owoce. Jeżeli są dobre, aha, to jest to, idę dalej. Jeżeli są złe, wprowadzają niepokój, chaos w moje wnętrze, odrzucam, podejmuję nową decyzję. I właśnie doświadczam ostatnio, jak cudowny, wspaniały plan, szczegółowy plan, niemalże na każdy dzień, ma Bóg dla mnie, dla mojego małżeństwa, dla mojej rodziny. To jest niesamowite.
0: Co jest najtrudniejsze dzisiaj w tej drodze? Z czym się mierzysz?
1: Tak naprawdę to ze światem zewnętrznym. Jest mi trudno, kiedy idę do szkoły i tam niby ma być przedstawienie jakieś, ale oparte na wróżkach, czarach. Ja to odrzucam i my odrzucamy z mężem to na co dzień. I teraz staję i mówię, że nie chcę, że nie będzie nasze dziecko czarować. No ale jak to? I tutaj już przecież to dziecko, to pani dziecko będzie na końcu stało, będzie takie same, nie będzie czuło się gorsze. Ja mówię, nie. Nie będzie czuło się gorsze. I to tłumaczenie takie, to zmierzanie się z tym światem zewnętrznym. Ja mam wrażenie, że żyję w jakiś sposób wyalienowany.

0: Żyję wśród ludzi ze wspólnoty. To jest moja rodzina w tej chwili, bo my tu nie mamy rodziny, są na Śląsku. I Sożarowa, i tutaj mamy bardzo bliskich ludzi. Wśród nich żyję. Mało się teraz stykam z ludźmi z zewnątrz. Ale jak się stykam, to to jest dla mnie bolesne. Ale z drugiej strony przychodzę do domu i mówię: Boże, dziękuję Ci za wolność, którą mi dajesz. Nie jestem wbita w plan tego świata, w wydajność, jakąś elastyczność, sztuczną elastyczność tak naprawdę. Ja mam swoje życie, mam cel w swoim życiu, mam sens, wielki sens mojego życia. Jakby to wszystko przemienił. A gdyby świat zewnętrzny, to atakuje jakby. No i z tym się zmierzam.
1: Za co mogę jesteś najbardziej wdzięczna?
0: Za to, że on wszedł w moje życie i zaczął je przemieniać. I przemieniać mnie. Jestem wdzięczna mu za to, że on tak potężny, bo z każdego dnia sobie tak naprawdę uświadamiam, jak on jest potężny. I ten potężny, wielki Bóg, też przeżyłam historię ojcostwa z Bogiem. Właśnie on po pierwsze jest moim ojcem i ten potężny Bóg wchodzi w moje życie. On działa, jest osobą w moim życiu. To jest niesamowite, że jest członkiem mojego małżeństwa, mojej rodziny, mojego życia. Jest żywy jako osoba.
1: Jaką jest osobą? Kogo poznałaś?
0: Boga? Boga mocnego. Mocnego w wielu sytuacjach trudnych w moim życiu. Ale taka jedna, kiedy byłam w ciąży z Dominikiem, to zachorowałam w pierwszych tygodniach, miałam ospę wietrzną, która na początku była zdiagnozowana jako opryszczka ciążowa i generalnie leczenie to tam było nijakie na początku. Ale jak już się dowiedzieli, bo byłam na oddziale dermatologicznym ze względu na opryszczkę, że mam tę ospę wietrzną, położyli mnie do separatki. I codziennie, dzień w dzień, po kilka razy przychodziły lekarki, namawiały mnie na usunięcie tej ciąży, no, że to będzie dziecko niepełnosprawne, że chore, że no to bez sensu jest, że naprawdę powinnam, że ja powinnam to zrobić. I dzisiaj wiem, że gdyby nie Bóg w moim życiu, gdyby nie Bóg, nie jego osoba, wtedy tam był, bo Witek był na rekolekcjach, ja byłam sama, gdyby nie Bóg, to nie byłoby dzisiaj Dominika. Ja bym podjęła taką decyzję pod namową tych osób. Było ich za dużo argumentów, wszystko naraz. Ja byłam wystraszona, przestraszona. Byłam tam sama w tej sali. Ja bym to zrobiła. Ja bym to zrobiła.
1: Czemu nie zrobiłaś?
0: Bóg mnie zatrzymał.
1: Jak?
0: Było słowo z dnia, z Księgi Liczb. Dookoła jest popiół, a w środku jest szczere złoto. Uchwyciłam się tego słowa i uwierzyłam, że tak jest. Boże, ja wierzę, że tak jest, że to dziecko jest zdrowe.

0: kiedy wysłali mnie do lekarza na konsultację już przed zabiegiem aborcji, znaczy były dwie opcje, że ten ginekolog miał albo podpisać zgodę na aborcję, albo wypisać jakieś tam zastrzyki, które miałam przyjąć. Po tym słowie odmówiłam przyjmowania jakichkolwiek lekarstw w tamtejszym szpitalu, bo już się wystraszyłam, że chcą mi zrobić krzywdę. Na tej konsultacji lekarz się mnie zapytał, czy pani chce tego dziecka? Mówię tak. Mimo wszystko. On mówi, no to dobrze. Nie podpisał tej zgody, nie dał tego podpisu. W sumie to trwa trzech specjalistów, tak, ale był jeszcze i zakaźnego, i dermatolog, specjalista, i ginekolog, czyli już jest trzech. Wszystko było cudownie ułożone. Tylko musiałam się zdecydować. Powiedziałam nie. Po tej konsultacji wróciłam do tej mojej sali. Lekarki były oniemiałe, że taka decyzja. I na następny dzień rano była wizyta ordynatorska, czyli wszyscy lekarze są. Stoi przede mną pani ordynator. No i co? Takim tonem, nie zapomnę do dzisiaj, bardzo wyniosłym i jakby już ustawiającym mnie jako osobę chyba nie do końca mądrą, to w końcu nie zdecyduje się pani na możliwość dokonania zabiegu. Ja mówię, możliwość zabicia chyba mojego dziecka, proszę pani. No, ale jak to? Ja mówię, to jest zabójstwo. Jeżeli pani sobie z tego nie zdaje sprawy, ja noszę dziecko w swoim brzuchu, wewnątrz mnie jest dziecko, które wy chcecie zabić. Ja nie, ale wy. Wizyta bardzo szybko się skończyła na mojej sali, wszyscy wyszli. Powiedziałam, że chcę się wypisać. Wypisali mnie i jeszcze pani doktor, która wypisywała mi, robiła ten wypis, kręciła ciągle tymi oczami, dając mi do zrozumienia, że naprawdę jestem nienormalną osobą w tym świecie. I lekarz prowadzący, ginekolog, powiedział mi, że wykluczył zmiany fizyczne u Dominika, u dziecka, bo jeszcze wtedy nie widzieliśmy, że to Dominik, ale powiedział, ale dziecko może być niewidome albo niesłyszące. I to było w drugim miesiącu ciąży. Do końca ciąży żyłam tym, że w środku jest szczere złoto. Choć szatan często podszeptywał, no co ty, przecież on na pewno będzie niepełnosprawny, przecież to dziecko nie będzie zdrowe, zobaczysz, nie wiesz. I przyszedł dzień porodu i no teraz jest możliwość sprawdzenia słuchu szybko dzieciom. Okazało się, że Dominik słyszy. Jeszcze leżąc w szpitalu zobaczyłam, że widzi, sprawdziłam to osobiście. I lekarze, którzy, pani miała ospę, niemożliwe. Ja wie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Amen. Amen. W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji ludzi samotnych, zagubionych, tych, którzy siebie nie znają, jakimi są wspaniałymi osobami stworzonymi przez Boga.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Sylwia Wilk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten najświętszy sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
1: naszymi prośbami
2: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
0: Witam.
1: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
0: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
1: Czyli takim bardzo surowym...
0: Bardzo surowym...
1: wiktoriańskim chrześcijaństwem.
0: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym... jakiejś, katastrofa.
4: W jakiejś słabości przyszedł do ciebie zły duch w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
0: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie. Na gruncie psychiki i mojej fizyczności i duszy dobijać się o mnie po prostu.
4: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
0: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc
4: te rzeczy działy się w sferze duchowej.
0: Musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne. One powodują destrukcję, nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres a Bogu dzięki nie nastąpił.
4: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
0: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No, pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam z tą osobą jakiś taki świadomy gdzieś, czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam po prostu, nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska i nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam, nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież no, europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publiczne, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia. Nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówimy się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza, i tak gdzieś, no już to, to też są bardzo, no nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób jest...
4: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
0: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie no nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie no gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, no to naprawdę choćby w samym warsztacie, no człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy no, pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
4: W szkole teatralnej,
0: tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza warstwach. W każdym razie to ma...
4: Na ile jest świadom tego co robi.
0: Tak, o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... No na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda, ja jestem na granicy tego, a wyglądał z pozoru szczęśliwie, każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
4: A on musiał dokonywać wyborów, był świadom tego.
0: Tak, on Bogna, skąd ty wiesz, bo ja
4: życiowego...
0: mam podpisać cyrograf albo nie.
4: Tak,
0: określił.
4: Faustyczna sytuacja całkowicie.
0: Tak, całkowicie, tak. Jak pomyślę o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
4: jaką podjął kolega decyzję?
0: Powiedział, nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
4: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
0: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na tą wymarzoną na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale to już, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na Józefa, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judą Tadeuszą i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mi ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja, nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki, no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
4: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje, tak. Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
0: Tak.
4: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
0: Nie inaczej. No ja wtedy, nie widząc w Luwrze niewolnika, niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, zostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć. Musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami. Jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie małe owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce, i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał, i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu. I no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne. Ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się

zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie, tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności, bodźców, jesteś świetna, jesteś niesamowita, jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego i te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś życie od początku znowu. No ale w każdym razie widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że a ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei do sam następny, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. No tamte warunki, to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa.

0: i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób. I nagle też jakby nóż w plecy, po prostu nóż w plecy dostałam. Okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, jak chce cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. Dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził. Ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności. I o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać. I co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne i miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie. Ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na... Chyba pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem. Mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. I bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać. I pomysł był o filmie w Medjugorje wtedy. Wiedziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi. Bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film. Całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to jakimś, i to było światłem. Światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek. No. I to było, że ona chodziła do wróżek. I raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka, i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja nigdy, ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam. Ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie to trzeba powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda że wywoływania duchów, nie? I raz, ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, wstrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka, sąsiadka, i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy, nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tak, tak, prawda? Tak, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, ta pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu. Chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem, dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. o to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie. Teraz właśnie...
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że no, jak kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: To na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no, okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie, naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sam myślałam. Ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mamy dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. Więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji Betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta Beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. A tu się okazuje, że...
0: Tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy, nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie i już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka, potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje, że mogłam umrzeć.
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są
1: realne.
0: To są już realne sprawy, to już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe, to już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. Idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja, potem już jest niby dobrze, To przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu jeszcze z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, a ty już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mi cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy, były takie momenty, że ja mam, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę no on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć uwielbieni.
1: Tobie cześć i chwała, Panie.
0: Niech na Twoją cześć, niech Twoją cześć głoszą wszystkie narody, zwierzęta i aniołowie, Panie. Panie, prosimy Cię, żebyś teraz zesłał swego Ducha przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszam, pod Twoją obroną.
1: Czekamy
0: Cię, Święta Boża, Rodzicielko, naszego prośbami. Racz nie zawdzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas uratuj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Jaskot. Witaj.
1: Cześć.
0: Spotykamy się czasami w dziwnym miejscu, w takim zupełnym zakątku Warszawy, na Siekierkach, w zupełnie dziwnej porze, o 6:30.
1: Tak.
0: Od kiedy chodzisz w takie miejsca o tak dziwnych porach?
1: Od tego czasu, kiedy miałeś pomysł, żeby tam założyć tą wspólnotę, gdzie spotykają się ludzie, którzy mieli kiedykolwiek jakiekolwiek problemy natury duchowej.
0: Ale czy wcześniej przychodziło ci do głowy, żeby iść na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu?
1: Tak, tak, zdarzało się.
0: Z jakiej sytuacji wyszedłeś? Bo ludzie, którzy chodzą tam na te spotkania, to wychodzą z trudnych rzeczy. Ty z czego wyszedłeś?
1: Z domu, w którym nie było taty, nie było ojca. Później gdzieś z samotności, ona się pojawiła z jakiegoś bólu, z którego na siłę i na wszelkie sposoby próbowałem się pozbyć. Później pojawiła się masturbacja, później pojawiły się papierosy, alkohol. Wczesne kontakty z dziewczynami. Z czego jeszcze? Jak miałem 14 lat, to wyjechałem z domu, z tego miasta, w którym się wychowywałem.
0: To dość wcześnie.
1: Tak, tak. Gdzieś był pomysł na szkołę. Taką, jakiej nie było w tym miasteczku i ja skrzętnie z tego skorzystałem. Wyszedłem też z oszustwa, ze złodziejstwa. Z handlu narkotykami, z morderstwa. Z aresztu. Z erotomanii.

0: to się zaczyna od tego bólu? Ta historia? Ta ciemna.
1: W tej chwili wydaje mi się, że zaczyna się od kłamstwa.
0: Spróbuj opowiedzieć to, co jest do opowiedzenia. Historia.
1: Jakby to co wiem w tej chwili, nie? W tym momencie mojej drogi. To, co już odkopałem, co w tej chwili wydaje mi się ważne, nie? To jest to, że jakby czułem się totalnie niezrozumiany przez Boga. Ja jego nie rozumiałem. Dlaczego tak robi, a nie inaczej? A przecież ja wiem, co jest dobre, nie? Ja wiem, że dobre by było, gdyby moi rodzice byli razem. I gdzieś to był chyba taki początek jakby zamykania się na to, co zewnętrzne.
0: Ale dlaczego mówisz o tym, że to jest kłamstwo?
1: Bo gdzieś kłamstwo by było w mojej rodzinie. Ono powstało i jakby ja jakby dźwigam, nie?
0: Opowiedz to jako historię.
1: Chcę powiedzieć o mojej babci, Aleksandrze, która już nie żyje i którą bardzo kochałem. Ona była dla mnie jakby tą pierwszą osobą. Ona umarła, kiedy ja miałem 15 lat. I gdzieś dalej bardzo ją kocham i jest mi bardzo bliska. Moja mama starała się jakby jak najbardziej. W tej chwili też Pan Bóg tak działa, że ją nawraca, że ona też ufam, że pójdzie do nieba. Nie wiem nawet od której strony tą historię zaczyna się, nie? Bo gdzieś ten początek dla mnie bardzo długo ten czas mojego dorastania był zamknięty. Ja tam nie zaglądałem, nie? Jakby odkopywałem go w momencie, kiedy już dłużej nie mogłem wytrzymać i czułem, że muszę coś z tym zrobić, bo się źle skończy, nie? I wtedy trafiłem do pewnej kobiety, ona jest lekarzem i ona powiedziała mi, żebym pojechał do ośrodka. Do środka, gdzie mógłbym leczyć się z politoksykomanii.

0: prawda, byłem w politoksycznym związku. Raniliśmy się bardzo z tą dziewczyną. No ale wtedy ona też mi powiedziała, że jest coś takiego jak wspólnota dwunastokrokowa i że to mi na sam... Pamiętam, jak to mówiła, że to mi na sam początek wystarczy. No i tam poszedłem. Poszedłem do alkoholików, z którymi trudno mi się było w jakiś sposób porównać, ale już na tyle, jak miałem nagrabione, że postanowiłem to wykorzystać. Ufałem tej pani. No i tak jakby poszedłem też na terapię. Tam spotkałem człowieka, który mnie prowadził przez półtora roku. I bardzo dużo tam dostałem. Nie? Dużo tam mogłem zobaczyć o sobie, o innych, dowiedzieć się, kim jestem.
1: Ile miałeś lat, jak się zdecydowałeś na ten krok?
0: To było 3 lata temu, może 4.
1: A ile czasu trwała ta historia wchodzenia w te rzeczy, o których mówiłeś wcześniej?
0: Do momentu aresztowania miałem 20, powiedzmy 7 lat, 26, jakoś tak. Czyli ta ucieczka od 7 roku życia do 27, powiedzmy, 6.
1: Aresztowany zostałeś jako podejrzany? W jakiej sprawie?
0: Bo ja już wcześniej zacząłem jakby naprawiać to swoje życie i po 7 latach znalazł mnie prokurator w zupełnie innym mieście za sprawy, za narkotyki. Ja już dawno myślałem, że to jest załatwione, nie? Że nikt o tym nie pamięta, a jednak ktoś pamiętał i mnie aresztowali. Na samym początku wydawało mi się, że to jest wielka niesprawiedliwość, ale widzę, że pan jakby wkroczył mnie, że dał mi szansę. I te kilka miesięcy w areszcie były straszne. Ja bardzo tam cierpiałem, nie? Od momentu tego, czy mówić i co mówić. Bo byłem w grupie przestępczej, zorganizowanej. No i ten czas był trudny, ale jakby pozwolił mi na to, żeby się odbić, nie? Żeby spojrzeć na swoje życie. Przyznać się też, nie?
1: I wyszedłeś?
0: Wyszedłem, no i wróciłem dalej do tej osoby do tej dziewczyny, z którą byłem, ale zacząłem wchodzić w jakieś takie... Czułem się zobowiązany, że ona na mnie czekała, że mi bardzo pomogła. Zaręczyłem się z nią. Nie byłem tego do końca pewien. Manipulowałem też wtedy. Od dzieciństwa manipulowałem. Również Bogiem nie starałem się, ale nie wychodziło.
1: Nim się nie da, niestety. Tak.

0: poszedłem też na psychologię, dlatego żeby to jakby rozwijać.
1: Narzędzia.
0: Tak.
1: Zdobyć.
0: W trzecim roku tych studiów jakby zobaczyłem, że nie o to chodzi, nie? Że chyba nie ma, nie, już więcej nie chcę, nie? Nie ma sensu.
1: Przed to było aresztem czy po?
0: Na psychologię poszedłem po. Teraz jestem na czwartym roku. No, jakiś ten związek się szybko skończył. Boleśnie bardzo dla obu stron, ale to też jakby było mi potrzebne, nie? Nie. Ja w ogóle często się czuję winny, nie? To też do tej pory często wychodzi. Ale jakby pan mnie prowadzi i oczyszcza i daje mi poczucie tego, że jestem jego dzieckiem, nie? Że mam wartość wielką. Jakby coraz mniej w mojej głowie pytań, które kiedyś były non-stop, co ona mnie myśli, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi. Teraz to już ma niewielkie znaczenie.
1: Czyli po areszcie zacząłeś intensywniej próbować wyrwać się z tego wszystkiego?
0: Tak.
1: I była terapia? I 12 kroków, tak?
0: Tak. Byłem zaangażowany w to bardzo. Jeden z moich wykładowców mówi o tym, że te cechy mojej osobowości, jak neurotyczność czy kompulsywność, że one są teraz jakby moją bronią, że się wstrzeliłem, że dzięki temu jakby ja chcę poznać Boga, nie? Ja chcę z Nim być.
1: Kompulsywność to jest tak gwałtowna próba
0: zaspokojenia potrzeby, której nie da się zaspokoić.
1: Tak.
0: No i zacząłem pracować, nie? Bardzo na samym początku nad rozwojem, więc jeszcze wszedłem w kilka śmierdzących jakichś rzeczy, bo ja byłem z boku kościoła. Zresztą przez ten czas jakby za bardzo się otworzyłem na te złe rzeczy.
1: O jakich rzeczach mówisz?
0: Narkotyki, one są jakby narzędziem złego, nie?
1: Ale ja mówię o tym czasie już.
0: Aha, to były jakieś sposoby relaksacji, czy byłem w takim ośrodku, gdzie metodą Hellingera próbowano leczyć ludzi, w cudzysłowie. Medytacja.
1: Czyli szukałeś tego, co na rynku było po prostu.
0: Tak. Przeglądałem, nie?

0: Ale powiedz mi, bo jeszcze jedna rzecz mi umknęła. Tak. Dlaczego ty w ogóle zdecydowałeś się iść jakby w stronę jasną? Bo powiedziałeś o tym, że w chwili, w której już szedłeś,
1: tak,
0: cię aresztowano. Ale dlaczego w ogóle się odwróciłeś od tego? Zorganizowana grupa przestępcza to nie jest rzeczywistość, która łatwo puszcza swych członków.
1: Tak, tylko że ja umierałem, nie? Ja byłem uzależniony od narkotyków. Ten czas, kiedy było w tej grupie bogato, wspaniale i wesoło, on się dla mnie skończył nieodwracalnie. Wykorzystałem wszystkich i wszystkie możliwości, które były dookoła i po prostu uciekłem, nie? Uciekłem za granicę. Wtedy udało mi się...
0: Ale dlaczego uciekłeś? Bo już... Bo co? Dlaczego uciekałeś?
1: Bo było tyle zobowiązań, których nie byłem w stanie...
0: Czyli długi.
1: Tak, tak, tak. Za którą myślą pójść, powiedz.
0: Uciekłeś za granicę, ale to jest jeszcze nie zwrócenie się ku jasnemu, tylko na razie ucieczka od ciemnego. To już jest jakaś decyzja, ale jeśli wymuszona przez to, że
1: generalnie
0: połamią ci nogi, jak nie oddasz, no to to jeszcze nie jest zwrócenie się.
1: Kiedy pierwszy raz terapeuta mi powiedział o tym, że mam podjąć jakąś decyzję, to ja samo słowo decyzja wywoływało we mnie paniczny strach. Ja nie podejmowałem decyzji, jakby świat za mnie ją podejmował, co jest najgorszym z wyborów, tak? Bo jest to wybór. Brak. Nie wiem, jakoś tak mnie... szukałem. Ja pamiętałem to, co było w dzieciństwie, nie? Też chodziłem do kościoła, bo tam jakby znajdowałem spokój, nie? Przed tym kociokwikiem w głowie, który był, który... ciągle gdzieś stawiał mnie na zewnątrz i w opozycji do wszystkich ludzi. Były też takie chwile, kiedy ja już myślałem, że z nikim już nie mogę obcować, nie? Że jakaś pustynia. Muszę iść na pustynię, nie? Zostać pustelnikiem. Wtedy tak myślałem. Ale jakby zdarzały się sytuacje, które mnie... Pan Bóg mnie wołał. Przez wiele lat szukałem kapłana, który mógłby mnie wyspowiadać. I kiedy gdzieś tam chodziłem do konfesjonału, w różnym nawet stanie, ale to nie znajdowałem zrozumienia, nie? I w tej wspólnocie 12-krokowej człowiek, który mówił według mnie do rzeczy, powiedział mi, że jest taki kapłan, który rozumie problem osób uzależnionych, nie? I kiedy do niego poszedłem, rozmawialiśmy w fotelach przez godzinę, on mi później powiedział, żebym ukląkł. I wiesz, i dał mi rozgrzeszenie, nie? Wiele takich momentów, których ja doznawałem. No teraz mogę powiedzieć miłości, nie? Doznawałem absolutnie nie takich reakcji, jakich oczekiwałem. I to mnie jakby, myślę, że to mnie przyciągało, nie? Zastanawiało, dlaczego tak jest, nie?

0: później było jakoś tak, że udało mi się wyjść z narkotyków, z alkoholu, ale miałem problem z masturbacją, nie? Z erotomanią.
1: To jest jedno z najsilniejszych, nie wiem, czy nie najsilniejsze uzależnienie w ogóle, poza jakimiś takimi czysto chemicznymi już,
0: tak.
1: które... Ale to też jest chyba łatwiej.
0: Zwłaszcza, że ono było pierwsze, nie? Że...
1: A poza tym narkotyków nie ma wszędzie.
0: Tak, a to jest zawsze.
1: A to jest zawsze.
0: I miałem problem, bo miałem wpadki takie, powiedzmy co 3-miesięczne, nie? Jednorazowe, ale które stwarzały we mnie ogromne poczucie winy. No i już będąc w tej wspólnocie, tam jest tak, że my modlimy się też, nie? Do Boga. Jakkolwiek go pojmujemy. Ja go pojmowałem jako sędziego, króla sędziego ostrego, nie? Który czeka, karze, policjant. Już wtedy zacząłem pojawiać się w kościele w momentach, kiedy nie było ludzi, bo oni mi przeszkadzali. Ale jakby też ja dokładnie pamiętam kolejności, nie? Ale jakoś tak się złożyło, że ja postawiłem wszystko na Jezusa. To znaczy widziałem, że ja sam nie jestem w stanie, że w tej wspólnocie jakby tak, ale nie do końca. I to był dla mnie bardzo ważny krok, nie? No bo na tej drodze, drogę 12-krokową, ja rozumiałem jako jedyną alternatywę. A tutaj jakby trzeba się rzucić, nie? No ale tak. I od tamtej pory jakby decyzja zapadła o tym, żeby spotykać się z Jezusem codziennie. No i od tamtej pory jestem czysty. Nie?
1: Od momentu podjęcia decyzji?
0: Wiesz, ja nie pamiętam, jak to jest. Nie pamiętam tej kolejności. Pamiętam 9 stycznia, nie? Nie wiem też, którego roku. Czy to było 2 czy 3 lata temu, nie wiem. Pamiętam, że on mnie podtrzymuje, nie? I doświadczam tego coraz bardziej.
1: I te 2 czy 3 lata, to jaki to jest czas? Niesiesz potężny bagaż.
0: Tak, ale nie sam. Jakby on pomaga mi bardzo. Jest to czas bardzo szybki. W piśmie mowa jest o połowie czasu. Trafiłem też do wspólnoty, która jest, już wiemy o tym, że jest mi bardzo potrzebna. Jakby tak, mogę powiedzieć, że obstawiłem się, nie? No jestem wygrany, nie? Tak chcę, tak to widzę, nie? Tak to pojmuję. Że choćby nie wiem, co się działo, no to i doświadczam tego coraz bardziej, że choćby nie wiem, co się działo, no to będzie dobrze, nie? Że jest dobrze. Jestem o tym przekonany, nie? To jest moja wiara.

0: Jak wygląda twoje życie?
1: Tak powiedziałeś, wstaję rano. Mamy, w zależności od tego, czy wstanę o 6, czy kilka minut jeszcze poleżę, to mam kilkanaście minut na to, żeby wsiąść w samochód, który mi dał pan, i przyjechać do sanktuarium. Tam po prostu z nim być, nie? Tam też modlimy się brewiarzem, co jest dla mnie bardzo ważne. Ostatnio jeden z naszych katechistów jakby potwierdził moje poczucie, że modlitwa psalmami to jest walka, nie? Walka ze złem.
0: Katechistów, czyli co?

0: pracuję, jakby praca staje się powoli dla mnie przyjemnością, nie? Gdzie kiedyś była wielkim trudem. Leniwy jestem i nie za bardzo. Ale teraz nawet takie rzeczy, z którymi miałem ogromne trudności, jakby przychodzą, nie? Widzę, że mogę to robić i bez takiego wysiłku. Mam dobrą pracę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jakie rzeczy Pan Bóg zmienia w tobie od czasu, kiedy go wybrałeś jako swojego pana, kiedy się rzuciłeś, jak powiedziałeś?
1: No, zmienia mnie całego poprzez mój oddech, który kiedyś był śmierdzący. Poprzez zdrowotne sprawy, chorobę skóry, nie? Po moją duszę, po mój sposób myślenia, mój sposób patrzenia na innych, mój sposób rozmowy z innymi, czy słuchania. Pracy.
0: Jak to się zmienia? Z jakiego na jaki? To skóry, to wiadomo, że się.
1: Tak, tak zdrowy jestem.

0: do pracy też już powiedziałem, co do patrzenia na innych, chyba daje ludziom wolność, nie? Nie. Coraz mniej jest we mnie chęci ustawiania ich pod siebie, pod mój jakiś pomysł na świat, nie? Sposób słuchania. Jakby pozwalam sobie też na usłyszenie rzeczy, które nie do końca są dla mnie wygodne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo, które w pewien sposób mnie przywoływało do porządku. No to ja nie wiedziałem, co robić, nie? Przez 6 godzin, czy jakoś tak to trwało. Ja byłem w panicznym strachu. Co się dzieje? Panie, pomóż. Nie wiem. Nie wiem, z której strony zacząć, nie? 1000 różnych hipotez. Ale jakby on mi to wytłumaczył. Nie kazał długo mi czekać. Też sposób, w jaki patrzę na niego, się zmienia. Jest mi coraz do niego bliżej i coraz bardziej mu ufam. Coraz bardziej chcę z nim być.
1: Co to znaczy, że jest bliżej?
0: To znaczy, że z każdą sprawą mogę się do niego zwrócić. Że mnie prowadzi. Że czeka na mnie, że jest na moje, jest, nie wiem, że jest obecny, nie? Że jest coraz bardziej we mnie.
1: Co to znaczy ufać komuś, kogo nie widać?
0: Nie wiem, no, dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, nie? Przecież go widzę, codziennie się mu przyglądam.
1: Ale widzisz biały kawałek mąki i wody.
0: Tak, ale są też takie momenty, kiedy go czuję. I są też takie momenty, kiedy ewidentnie działał w moim życiu i ja to pamiętam, nie? I
1: jaki moment?
0: No choćby wyciągnięcie mnie z bagna, nie? Ostatnio...
1: Zdrowy rozsądek mógł cię wyciągnąć.
0: Tak.

0: No nie? Są ludzie, którzy
1: Zobacz,
0: się.
1: ja to próbowałem. Jestem naprawdę. Ja jestem. Jestem bardzo zdolny. I nie udało mi się to. Tak długo próbowałem, że w końcu zrozumiałem, że nie dam rady.
0: Co to znaczy, że jesteś bardzo zdolny?
1: No to znaczy, że Pan Bóg dał mi bardzo dużo talentów. No i wiele rzeczy potrafię robić, nie? Wiele rzeczy rozumiem. A jednak nie udawało mi się.

0: byłem ostatnio na rekolekcjach, nie? Tam go bardzo ewidentnie go poczułem. On mnie wypełnił. Czy kiedy wbrew mojej logice dowiaduję się o czymś, nie? To są te momenty, kiedy wiem, że najprawdopodobniej to on, nie? Że... Gdzieś, no, to, tak jak pismo, nie? Mówi o Egipcie. Ja pamiętam o tym moim Egipcie. Kiedyś mój spowiednik mówi mi, że żebym nie oglądał się, kiedy orze, żebym nie oglądał się za siebie, bo skiba będzie nierówna, nie? I wtedy było mi to potrzebne, bo nie mogłem się wyrwać, jakby cały czas czułem się winny. Cały czas jakby ciągnąłem za sobą ten wóz, a teraz jeśli patrzę do tyłu, to tylko po to, żeby zobaczyć, co Pan dla mnie zrobił, nie? Nie potrafię inaczej.
1: Dobrze, tego dobrze. Powiedzieć. Bardzo dobrze.
0: Chcę też powiedzieć o Maryi w moim życiu. Kiedy jeździłem do pracy na rowerze, też wpadłem na pomysł, żeby przyjeżdżać ciągle na teren kościoła i modlić się, choćby przez krótką chwilę na 12 stacji, nie? I pamiętam, tam ta stacja, może ktoś z was był w Wilanowie, tam w kolegiacie, to jest na tyłach kościoła, bardzo blisko tabernakulum, i te postaci na Pan Jezus na krzyżu i dookoła krzyża, one są naturalnych rozmiarów. I ja nie rozpoznawałem kobiety stojącej po lewej stronie. Czasami nawet były takie pytania, kto to jest, ale ja nie wiedziałem. Jakaś kobieta, jakaś...
1: Mówisz o drodze krzyżowej.
0: Tak. Ale później przyszło do mnie, że to jest Maryja. I pamiętam też, na swojej drodze spotkałem dziewczynę. W tym momencie, wrócę tylko na krótko do tego momentu, kiedy już zdecydowałem się na Boga, na Pana. Ja go prosiłem o to, żeby dał mi kogoś, jakiegoś towarzysza, bo sam się gubię, nie? Nie potrafiłem rozeznawać. No i dostałem, jakby Pan postawił na mojej drodze dziewczynę, która ma na imię Monika. Ona między innymi zaprosiła mnie na drogę.

pamiętam, jak pierwszy raz zapytałem się, czy modliłem się kiedyś na różańcu. Nie? Ja miałem wtedy różaniec, ale nosiłem go na szyi jako jakiś, no, mogę, talizman. Tak. No i pamiętam tą dziesiątkę różańca. To była niesamowita chwila, kiedy szliśmy, trzymaliśmy się za ręce, a miałem wrażenie, że ludzie, którzy idą naprzeciwko nas, rozstępują się, nie, że mam szeroką drogę. I od tamtego czasu jakby moje życie nabrało przyspieszenia, nie? Ja też następnego dnia, kiedy modliłem się z Moniką na różańcu, poczułem, że Maryja otula nas płaszczem. No i tak jest, że ona przychodzi, nie? Że jest, towarzyszy nam i bardzo dba o nas. Chcę, żebyśmy byli święci. Pamiętam też rekolekcje ignacjańskie, na które pojechałem na pierwszy tydzień, kiedy tam była taka jakby ćwiczenie. Podczas modlitwy trzeba było sobie wyobrazić naczynie, jak to Pan nas tworzy. No i ja próbowałem sobie wyobrazić jakiś kielich, nie? Gdzieś, nie wiem, takie miałem najbliższe skojarzenia. Ale to mi jakoś nie pasowało i kiedy poluzowałem, to zobaczyłem, że Pan tworzy wielki dzban. Nie? A później zobaczyłem kobietę, która dźwiga ten dzban. Ten dzban pełen wody, nie? No i widzę, że jakby Pan Bóg mnie przygotowuje. Też jak ty mi zaproponowałeś tą rozmowę, nie? Zapytałem się ciebie, czy już jestem gotowy, nie? Bo pełen pychy gdzieś byłem i dalej ona we mnie jest, nie? Jakby Pan mnie przemienia, ale teraz też jak tutaj szedłem i kiedy tylko mam możliwość mówienia, no to modlę się o to, żeby nie głosił siebie, nie?

0: emocjonalny jestem, nie? Gdyż postrzegam to jako dar od Pana. Że te wszystkie historie z mojego życia, one wydarzyły się nie bez kozery, nie? Że dzięki temu, dzięki mogę współczuć z innymi. Też rozeznaję swoje powołanie, nie? Już od jakiegoś czasu i ono się klaruje. Co jest piękne, nie? Bo Pan daje mi wolność. No, pamiętam taki moment, kiedy byłem u Dominikanów, tam na Dominikańskiej, kiedy stałem w kolejce do Pana Jezusa. Był taki moment, kiedy ja poczułem, że opuściło mi napięcie, nie? I to było dla mnie tak niesamowite, że ja jakby powiedziałem Panu, że jeśli ja mam tak się czuć w przyszłości, to ja chcę, nie? Że, i to się dzieje, że coraz więcej we mnie wolności.
1: To napięcie to był stały twój towarzysz?
0: Tak. Wręcz pamiętam taki czas, kiedy po Polsce podróżowała Święta Tereska, nie? To gdzieś pamiętam, jak wtedy powierzyłem jej swoje nogi, które non-stop miałem napięte. Wszystkie mięśnie i niezależnie od tego, czy to też jest, myślę, że uczyłem się o tym, związane z chorobą alkoholową, nie? Jakby cały czas byłem gotowy do ucieczki, nie? To oczy dookoła głowy, nie? Napięty. Mogłem jeść naprawdę duże ilości jedzenia, chociaż przytyłem, jak przestałem brać narkotyki, nie? To był taki skok kilkunastu kilogramów w miesiąc. Ale też wtedy jedzeniem próbowałem sobie zastąpić braki, no.

0: wiesz, moment, w którym puszcza napięcie. Ktoś, kto tego nie doświadczył, w ogóle nie wie, o czym rozmowa. Ale to jest rzecz skrajnie wyczerpująca, bo ona zjada organizm właściwie. Taki stres stały.
1: Ale już go nie ma, nie? Nawet jeśli teraz zdarzają się takie sytuacje, widzę, zauważam je u siebie, kiedy na przykład prowadzę samochód, gdzie się śpieszę, to jakby umiem już sobie z tym radzić, nie? Oddaję, powierzam, ofiaruję.
0: Czym dla ciebie jest Kościół?
1: Kościół jest skałą, jest miejscem, na którym mogę się oprzeć. Im bliżej Kościoła, tym więcej bezpieczeństwa. Siebie też postrzegam jako Kościół, ciebie, Jezusa Chrystusa. Maryję, matką moją jest, tak. Kocham Kościół, nie? Rozmawiałem z protestantem ostatnio i też gdzieś tak spontanicznie zrozumiałem to, że kocham Kościół, nie? Że z nim jestem bezpieczny. On mi pomaga weryfikować też wiele różnych sytuacji i spraw na tym świecie. Papież jest dla mnie jego głową i jest mi bardzo bliski. Też bardzo go potrzebuję i chcę się z nim jak najszybciej widzieć. Jedziemy teraz do Loreto pod koniec sierpnia, też na spotkanie z nim. Też doznałem wielkie łaski, jak byliśmy w Krakowie, na Błoniach. Zrozumiałem tak naprawdę, kim on jest, bo postrzegałem go jako, no nie tak, postrzegałem go jako osobę świecką. Taką, okej, on rządzi kościołem, nie? Jakby pociąga za sznurki. Ma bardzo dużą wiedzę. A to właśnie było to słowo karcące, pierwsze. A on ma władzę, nie? Władzę daną od Jezusa Chrystusa. I wtedy też poczułem, jak zdejmuje z nas grzech wszystkich, którzy tam byliśmy. Wszystkich. Tylko po to, żeby móc wlać w nasze serca miłość, nie? I wiarę.

czytam to, co on napisał, czytam to, co pozostawili nam święci, nie? To są dla mnie właśnie te te sprawy, na których ja się jakby opieram, to czym się obstawiłem. I to może na samym początku to było jakieś tam wyrachowanie, nie? To znaczy próby znalezienia narzędzi wyrwania się. A teraz ja widzę, że w ten sposób to jest najkrótsza droga, nie? Najlepsza droga. Bo chcę być świętym.

0: Jakie twoje powołanie jest? Jesteś dziewczyną teraz, tak?
1: Nie. Ja jeszcze go do końca nie rozeznałem, nie, bo to jest. Jest tak, że nie mogę zamknąć żadnej z możliwości, ale w tej chwili coraz bardziej. Chociaż widzę, że pan mnie jakby przygotowuje, bo kiedyś jak usłyszałem, miałem taki moment, że chciałem zostać kapłanem, bo bardzo bałem się małżeństwa. Nie? Jak usłyszałem, że Święty Jan od Krzyża powiedział, że jeśli nie jesteś gotowy być ojcem, być mężem i ojcem, to nie możesz być kapłanem, to straszny smutek mnie ogarnął. Ale jakby widzę, jak który nie. Ten wzór był bardzo trudny dla mnie do postrzegania, nie? Do wzorowania się, bo tata był daleko. Jakby pan mnie do tego wszystkiego przygotowuje. No i na ten czas jestem przekonany, że pan chciałby, abym był tylko jego. Ja też chcę być tylko jego.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się, abym był dobrym narzędziem w jego rękach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze
1: Ojcze
0: nasz,
1: nasz,
0: któryś
1: któryś
0: jest
1: jest
0: w
1: w
0: niebie,
1: niebie, święć
0: święć
1: się
0: się
1: imię
0: imię
1: Twoje,
0: Twoje,
1: przyjdź
0: przyjdź
1: królestwo
0: królestwo
1: Twoje,
0: Twoje,
1: bądź
0: bądź
1: wola
0: wola
1: Twoja,
0: Twoja,
1: jako
0: jako
1: w
0: w
1: niebie,
0: niebie,
1: tak
0: tak
1: i
0: i
1: na
0: na
1: ziemi.
0: ziemi.
1: Chleba
0: Chleba
1: naszego
0: naszego
1: powszedniego
0: powszedniego
1: daj
0: daj
1: nam
0: nam
1: dzisiaj
0: dzisiaj
1: i
0: i
1: odpuść
0: odpuść
1: nam
0: nam
1: nasze
0: nasze
1: winy,
0: winy,
1: jako
0: jako
1: i
0: i
1: my
0: my
1: odpuszczamy
0: odpuszczamy
1: naszym
0: naszym
1: winowajcom
0: winowajcom
1: i
0: i
1: nie
0: nie
1: wódź
0: wódź
1: nas
0: nas
1: na
0: na
1: pokuszenie,
0: pokuszenie,
1: ale
0: ale
1: nas
0: nas zbaw
1: zbaw ode
0: ode złego.
1: złego.
0: Amen.
1: Amen.
0: W imię Ojca i
1: Syna
0: Syna i
1: i
0: Ducha
1: Ducha
0: Świętego,
1: Świętego.
0: drodzy
1: Amen.
0: Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz Jaskot. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

0: i Ojca, Syna,
1: Świętego.
0: I Ducha Świętego.
1: Amen. Kamera Santa, Panta, Santa, chwała Ci, Panie, w Twoim działaniu, w Twojej mocy. Przyjdź, Duchu Święty, nasz Jezus. Kwęta, Kaj, Santa, Kwęta, Kaj.
0: Dobry Panie Boże, oddaję Ci ten czas, prosząc o to, żebyś Ty działał. Daj nam wszelkie łaski, daj nam pokój i serca. I daj nam Twoje słowo przez Chrystusa, Pana
1: naszego. Amen.
0: A Ciebie, Mario, serdecznie również tutaj zapraszamy.
1: Zapraszamy
0: pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz Ci gardzić w potrzebach naszych.
0: Ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.
0: Swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Mirosław Nowosielski. Witam.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Czy wychodzenie do ludzi z komunikatem takim, który no nie zaspokaja ich najważniejszych potrzeb, że Bóg ich kocha? Czy było łatwiejsze, kiedy ksiądz był świeżo upieczonym neoprezbiterem, czy teraz?
1: Mi się wydaje, że teraz, bo wtedy to ja robiłem tak bezwiednie. Myślałem, że cały świat zbawię i tak wierzyłem w same ideały, pakowałem w siebie i uważałem. W ogóle nie liczyłem się z ich jakby przeżyciem, chcąc bardzo dobrze. I to we mnie tak dojrzewało, otwierało się powoli, że to nie o to chodzi. Ja przecież przesadzałem. Ja byłem w parafii, jak przed dziecko na religię nie przyszło, to ja na rower wsiadałem, jechałem do domu, czemu go na lekcji nie było. Dzisiaj się tego wstydzę. Dlatego, że ja nie mam prawa Panu Bogu chodzić w okno, a może on ma się nawrócić za 10 lat, a nie teraz. A ja uważałem, że o Jezu, że pół świata zbawię w ten sposób i parafii. Przecież ja parafii przez 2 lata opuściłem tylko 6 razy. A tak siedziałem cały czas non stop. No przegięcie. I wydaje się teraz łatwiej, dlatego mam więcej wolności. Ja mówię, a może nie musi. I w ogóle doszedłem do wniosku, że mówić o miłości Bożej wtedy, kiedy on trochę zapyta, kiedy trzeba to wyczuć, a nie kiedy ja chcę. No mówiąc szczerze, jak patrzę na moją gorliwość pierwszych lat kapłaństwa, no była 100%, ale dzisiaj patrzę, że to nie tędy droga i tak tłumaczę wszystkim młodym ewangelizatorom, że najpierw trzeba być z tym człowiekiem, po jego szynach do niego wjechać, a nie tak z butami. No głupio mi bardzo, chociaż nie powiem, że źle chciałem, chociaż jak spotykam ludzi z tamtych czasów i mówię, że to dla nich było ważne, to widocznie Pan Bóg naszą niedojrzałością i moim egoizmem się posłużył. I to mnie tak napawa motywacją, ale myślę, że dzisiaj jest trochę mi łatwiej. Może dlatego, że się czuję bardziej wolny.
0: Co to znaczy być wolnym z Panem Bogiem?
1: Wolny to znaczy, że nie czuć tej presji, że muszę tak zrobić. To jest dokładnie to samo, co w konfesjonale. Ja pierwszy raz siadałem do konfesjonału, to byłem, o Boże, żeby on tylko był zadowolony, odszedł. Ja taki terror psychiczny. A teraz mówię, a niech się obrazi na mnie. Teraz zupełnie to jest taka wolność. To znaczy wewnętrzna wolność od oceny, od tego, co będzie. Nie jest ona do końca łatwa, bo to jesteśmy ludźmi ułomnymi. Ale muszę powiedzieć, że już tak zupełnie na to inaczej patrzy. Zobaczyłem, jak zacząłem ja poluzowywać, to nagle Pan Bóg przyprowadzał takich ludzi, którym się nie spodziewał, którzy by w życiu nie przyszli chyba. I chyba to człowiek jakoś wyczuwa z drugiej strony.
0: Czyli mogę to zrozumieć w ten sposób, żeby nie kombinować po swojemu.
1: Tak, nie kombinować nic.
0: Tylko poddać się
1: działaniu Bożemu. Temu naturalnemu procesowi, co będzie, bo Pan Bóg stawia mnie w sytuacji konkretnej, gdzie ja coś przeżywam. Jestem albo w dobrym humorze, albo w złym, albo coś mi się udało, czy nie. W tym momencie ktoś przychodzi, trzeba w takim stanie być, nie trzeba przed nim jakby grać czy udawać. Natomiast wysiłek, jaki ma być, po co on się dobrze czuł.

0: Kiedyś ja się koncentrowałem, jakie słowo przepowiadać, żeby to ładnie powiedzieć. W tej chwili nie. W tej chwili patrzę zupełnie odwrotnie, a bardziej być z nim i starać się bardziej wsłuchać, co się w nim dzieje. Bo jak zacząłem jeszcze raz czytać Nowy Testament, metodę Jezusa, to nagle zobaczyłem, że Jezus tak działał. Jezus poszedł do prostytutek i z nimi po prostu siedział, jadł z nimi i nie patrzył, że się wszyscy tym gorszą, a nie zaczynał od tego, wy takie, owakie, co wy robicie. Ja patrzę, miałem taką grupę młodzieży, która... Widzę, że miałem na nich psychiczny wpływ, bo to byli młodzież tu zgubiona. Oni tam na tym osiedlu, gdzie byli, to tacy byli. No, byli traktowani przez ludzi jako kontestatorzy. A ja miałem wpływ, bo przyszedłem, to nie uciekali, bo ja dawno na sumienie wchodziłem. Ale widzę, że to nie o to chodziło. Co prawda po latach ja się spotkam, ja zawsze z szacunkiem się spotykam, ale ja widzę, że to nie jest droga do Pana Boga.
1: Czyli ksiądz nie może być psychologiem, tylko poruszać się w sferze duchowej?
0: W sferze duchowej. Znaczy może wykorzystywać wiedzę psychologiczną, bo mnie to bardzo pomaga, bo widzę, czy to choroba, czy nie. Ale absolutnie to nie jest narzędzie ewangelizacji. Psychologa pomoc jest później, pomóc zrozumieć, ale też po to, żeby on siebie lepiej zrozumiał. Ja mówię, słuchaj, psychologia ci tego nie zrobi, tylko ci pomogę rozpoznać twoją sytuację, ale ty musisz sam się zmierzyć z Panem Bogiem, z twoją sytuacją. Także to zupełnie psychologia sama, nie daj Boże, czysta psychologia.
1: Czyli czasami, kiedy ludzie niewierzący bronią się tak bardzo mocno przed katolikami, to bronią się takim argumentem, że czują, znaczy oni oczywiście tego nie mówią wprost, ale że czują się szantażowani.
0: Tak. Nie czują pola wolności do tej decyzji, którą mogą podjąć, którą nawet by chcieli może i podjąć, to my im jakby wsadzamy w szufladkę, narzucamy, no jest to sekciarskie myślenie. Dlatego zawsze mówię, że u nas w katolicyzmie jest mnóstwo myślenia sekciarskiego, ja sam w to niestety właziłem, chcąc bardzo dobrze.
1: Jasne, czyli tak, pierwsza rzecz to jest z tej metody Jezusa, o której ksiądz mówi, to jest tak, bycie. Spotkać drugiego człowieka, i nie czuć się od niego lepszym.
0: Nie czuć się lepszym i wsłuchać.
1: Poświęcić mu czas i po prostu z nim rozmawiać.
0: I traktować go jako list Boży, że o, może mi coś ciekawego powiedzieć.
1: List Boży, tak?
0: Tak. Ja to tak traktuję, że ten człowiek jest przysłany, Bóg mi przez niego coś mówi. Mnie kiedyś w ten sposób przez pijaka w autobusie powiedział. Ja rozpoznawałem jedną sytuację. I ten, co mi alkoholik w autokarze, co mnie zaczepił, to zdanie, które tak mnie przeszło, było odpowiedzią dla mnie. Jedynie, że Bóg się nim posłużył. Przecież to paradoksalnie brzmi, ale czy Pan Bóg jest przecież wszechmogący? A nie tak, że o, ten to dobry, to mi to na pewno powie, bo ten jest w dobrej grupie, to warto go słuchać.
1: Czyli ksiądz mówi w tej chwili o tym, że Bóg przypomina nam, że każdy człowiek ma godność wynikającą z tym, że jest jego bratem, bratem Jezusa i synem Ojca.
0: Jest jego dzieckiem. Co mi bardzo pomogło kiedyś w rozmowie jeszcze za komuny z funkcjonariuszem bez czwartego wydziału. To się przyczepił o moje kazania i tak rozmawiamy. Ja mówię, co pan rozumie przez politykę? I on mówi, no ksiądz dla mnie jest wrogiem, bo ksiądz jest inna opcja. A ja mówię, wie pan, tym się różnimy, bo dla mnie pan jest bratem, który ma inne poglądy, ale pan nie jest dla mnie wrogiem. Tak mu powiedziałem. Bo on mówi, że Ojcze Nasz już jest uznaniem innej władzy, już jest polityką, więc ja mu próbowałem pokazać, że to nie ta płaszczyzna rozmowy.

0: Było to bardzo trudne, ale to mnie uświadomiło jeszcze wtedy, jak odkrywałem to, że ten człowiek jest przeprowadzony przez Boga. To jest przedziwne. I to mi pomaga rozumieć posłuszeństwo w Kościele, bo my się tym różnimy od braci odłączonych. Na przykład ja nie rozumiem niektórych decyzji biskupa, ale zobaczyłem, że jak się im poddałem, to z tego większe dobro wyszło i dużo większe dobro.
1: To jest niesamowita w ogóle rzecz, tak, że można się sprzeciwiać decyzji biskupa, dopóki nie jest